0: Uczelnia działająca od blisko 30 lat we Wrocławiu otwiera swoją drugą lokalizację w Krakowie i łącząc potencjał obu ośrodków akademickich, pozostawia dla studentów dotychczasowe programy, wykładowców i sposób kształcenia. I warto tutaj podkreślić, że uczelnia posiada uprawnienia doktorskie i habilitacyjne, prowadzi 38 kierunków studiów oraz ponad 100 kierunków podyplomowych, a jej kadra liczy 168 osób.
1: Można również kształcić się w game dev. I o tym dziś będziemy mówić. Będziemy rozmawiać o szkoleniu osób, między innymi, które w przyszłości będą tworzyć gry wideo.
0: I postaramy się przy okazji odpowiedzieć na pytanie, czy w dobie kryzysu branży game devu warto w tej dziedzinie się kształcić, a jeśli tak, to w jaki sposób?
1: Już za chwilę przedstawimy naszych gości, ale najpierw zagramy.

0: Chciałem powiedzieć w rzeczy technologicznej, ale to przecież plac na rozdrożu. Czas przedstawić naszych dzisiejszych gości.
1: Doktor Maciej Śledź, ekspert z obszaru badań nad grami wideo, wpływu społecznego i kulturowego gier, Serious Games oraz dostępności gier i aplikacji dla osób z różnorodnymi potrzebami.
0: Dobry wieczór, witamy cię.
2: Dobry wieczór.
0: Oraz Hanna Pachurka, ekspertka z zakresu kompozitingu, projektowania 3D, produkcji filmowej, reklamie w game devie, pracy nad wpływem mediów wizualnych na narrację. Witamy cię serdecznie.
3: Dobry wieczór.
1: No i co, to w takim razie warto się kształcić w tym kierunku, czy nie? Bo słowem wstępu tylko jeszcze. To, że branża gier komputerowych jest w tej chwili w kryzysie, to jest jakby wiadome, wystarczy spojrzeć na nagłówki wszystkich portali informacyjnych. Dobrze nie jest.
0: Zwalnia się, konsoliduje się firmy i dochodzi do sytuacji, kiedy jedna duża firma wypuszcza dużą grę, mam na myśli oczywiście GTA 6, wszyscy inni kulą ogony. Ja nie pamiętam takiej sytuacji na rynku, powiem szczerze. Czy w związku z tym warto nadal kształcić się i rozwijać karierę w tym kierunku?
2: Zaczynamy ode mnie, tak?
3: No to zacznijmy od ciebie.
2: Dobrze. Z mojej perspektywy, moim zdaniem warto cały czas kształcić się w tym kierunku. Jeśli chodzi chociażby o ten cały kontekst kryzysu, ten kryzys chyba już jest od wielu, wielu lat i po prostu czasami jest lepiej, czasami jest gorzej. Teraz rzeczywiście możemy zauważyć, że pojawiają się problemy nawet przy wypuśce niektórych dużych tytułów. O niektórych rzeczach wiem, o niektórych nie mogę mówić, ale jest rzeczywiście...
0: Będzie opóźnienie w tej dużej grze?
2: Nie będzie opóźnienia w tej dużej grze, ale no, jest strasznie dużo załatwiania, jest strasznie dużo różnej papierologii, żeby rzeczywiście przerzucić ten swój projekt, żeby ktoś to zaakceptował. W Polsce na przykład, jeśli sobie na to popatrzymy, chociaż nie, nawet nie w Polsce. Kiedy popatrzymy na całą branżę, mamy problem chociażby z wydawnictwami. Bo jeśli mamy rzeczywiście jakiegoś wydawcę, to ten wydawca musi mieć skądś na to pieniądze. Wiadomo, że wydawca nie jest typowym inwestorem za każdym razem, ale jednak musi skądś mieć jakieś zaplecze i tutaj pojawiają się chyba największe problemy. Ja jestem po powrocie teraz z targów w Kolonii w Gamescomie na stanowisku, w którym to omawialiśmy, prezentowaliśmy naszą branżę. Wszyscy, którzy do nas podchodzili, pierwsze pytanie praktycznie, czy u was znajdziemy jakiś wydawców? A moja odpowiedź, to zależy. I wcale nie ma ich tak dużo.
0: Ja dobrze rozumiem, jak w wielu branżach, jeżeli chcesz wydać grę komputerową, to sobie znajdź sponsorów i tych, którzy zapłacą za to?
2: Niestety tak.
0: Straszne. Znaczy, zawody twórcze, jak widać, mają jeden wspólny problem, mianownik. Robercie, ty zamilkłeś na chwilę.
1: Zamilkłem, bo zastanawiam się, czy obecne te problemy są sygnałem jakiejś trwałej zmiany modelu funkcjonowania branży, czy są raczej naturalnym etapem jej dojrzewania i po prostu kolejną fazą tego rynku gier?
3: No właśnie, ja jak przeczytałam temat naszej rozmowy, to sobie tak pomyślałam, Jezu, jak ja nie lubię tego słowa kryzys, bo ten kryzys jest co chwilę w jakiejś branży. Przypomnijcie sobie, jak wszedł dźwięk w produkcjach filmowych. Jakie to był wielki problem.
0: Ja mimo tego, że jestem stary, nie pamiętam.
3: Znaczy, no generalnie, tak, ale bardziej mi chodzi o te historie związane z tym, ilu aktorów
0: oczywiście
3: straciło pracę wtedy, w związku z tym, że ten głos się nie dopasował do tego, co się w tej branży wydarzyło. I to był ogromny kryzys w branży, a mimo to kino no dzisiaj ma się dobrze, tak? Produkcje filmowe, serialowe i tak dalej trwają. No i właśnie ja zawsze mam problem z tym słowem, bo ja uważam, że po prostu te branże przechodzą przemiany, tak? Są potrzebne inne kwalifikacje, inne umiejętności. Tak, oczywiście jest redukcja 5 stanowisk na przykład do 1, ale to się dzieje wszędzie, w każdej branży, no szczególnie właśnie tej kreatywnej, bo się rozwija ta technologia, no i właśnie to słowo kryzys zawsze tak trochę gryzie, no bo trzeba po prostu się umieć dostosować do tego, że ten świat się zmienia. My mamy taką trochę mentalność, że 70 lat najlepiej na jednym stanowisku, gdzie właśnie no w Europie są kraje nauczone tego, że tam po paru latach warto się przebranżowić, tak? Warto spróbować innego stanowiska. No i właśnie ja mam nadzieję, że u nas też to troszeczkę ludzie zrozumieją, że po prostu no, ta technologia się będzie rozwijała, tak? Będzie się branża zmieniała, a my się musimy do tego dostosować, tak? Nabyć nowych umiejętności, być otwartym na te zmiany i nie próbować z tym walczyć, bo to się nie uda.
0: Zgodzisz się, Maćku?
2: Zgodzę się, szczególnie jeśli sobie popatrzymy jeszcze na to, że ta branża się cały czas rozwija. My jako polska branża jesteśmy aktualnie na drugim miejscu w Europie, jeśli chodzi o zatrudnienia. To jest ponad 14 tysięcy osób aktualnie.
0: Zastanawiam się, jaka w tym zasługa Wiedźmina i Cyberpunka.
1: No CD Projekt Red na pewno i Techland, prawda? Dwa największe polskie studia.
3: Tak. Blueberry. Więcej mamy tych firm.
2: Tak, mamy właśnie dość dużo.
3: Ten Square Games, tak?
1: To Rebel są... Wolves. Którzy dokładnie, za chwilę mają premierę Blood of the Dawn Walker.
0: Szczerze? Tak. Przepraszam, nie wiedziałem, że Rebel Wolves są polscy.
1: No przecież to są twórcy Wiedźmina, którzy odeszli z CD Projekt Red.
0: A, widzisz.
1: Konrad Tomaszkiewicz, jeden z głównych twórców.
0: Ja myślę, że w ogóle, jeszcze zostajemy na chwilę przy tym Wiedźminie, bo myślę, że to było wielkie zaskoczenie dla polityków, że nagle się okazało, że polską marką może być gra komputerowa.
2: Tak, tak, to 2007 rok, jeśli tak. Dobrze pamiętam. Pierwszy Wiedźmin, no i pokazujemy, że my jesteśmy w stanie zrobić AAA, tak? Czyli rzeczywiście tą taką dużą grę, nie mówimy tutaj o indykach, czy jakichś takich mniejszych tytułach, no bo Wiedźmin jest uznawany gdzieś przez większość osób, czy to groznawców, czy ludzi z branży, jako taki pierwszy polski AAA. Mhm. No i okazuje się, że eksportujemy to wszystko, że pokazujemy to poza nawet naszym krajem, i to się sprzedaje. Nie? Później mamy Wiedźmina 2, a powiedziałbym, że później mamy Wiedźmina 3, ale my nadal mamy Wiedźmina 3, bo patrząc na to, co stało się chociażby w Kolonii aktualnie.
1: Mówisz o ogłoszeniu remastera Wiedźmina 3 na Gamescomie.
2: Tak, o remasterze, no oraz o DLC. Mówimy tak. Tutaj o dodatku do gry, która ma 11 lat.
1: 12 już, 2015 rok, no to za chwilę ma 12. No jak wyjdzie dodatek, to 12-letnia gra będzie.
2: No i zazwyczaj nie mamy czegoś takiego w naszej branży.
1: Zazwyczaj Bethesda wydaje 77. wersję Skyrima za pełną cenę, zaktualizowaną do dzisiejszych cen dużych tytułów.
2: Tak, to swoją drogą jeszcze. Chociaż nie, już mamy Skyrima na lodówki, tak, więc
1: tak,
2: pytanie,
1: i Duma na
2: tostery.
0: Chciałem was zapytać, bo gdzieś pokutuje taki stereotyp człowieka pracującego w game devie, który siedzi, koduje i właściwie puste pokoje wypełnione tylko pracownikami, którzy patrzą w ekrany i stukają ten kod. A przecież tak naprawdę game dev to jest cała masa możliwości i kompetencji, które również w waszej uczelni można zdobywać.
3: Oczywiście. To są w ogóle, ja uważam, że game dev w Polsce to jest przede wszystkim bardzo duża społeczność, bo tak jak mówisz tutaj o pustych pomieszczeniach i tak dalej, to są bardzo często firmy, które w ogóle ze sobą wychodzą, spędzają ten czas poza pracą wspólnie. Ale tak, no my staramy się przede wszystkim no trochę też pilnować tego programu pod względem tego właśnie kryzysu. Tak? My co roku rozmawiamy z firmami, rozmawiamy z naszymi partnerami właśnie wrocławskimi środowiskami game devowymi, co jeszcze w tym programie, co zmienić, co może już się nie przydaje, tak, bo już gdzieś tam właśnie zostało to zastąpione, a co innego trzeba wrzucić. Takim ciekawym było w sumie wprowadzenie przedmiotu związane z monetyzacją gier. Tego wcześniej nie było w naszym programie związanym z właśnie ze specjalizacją game devową.
0: Powinien być na pierwszym roku jako pierwszy przedmiot.
3: No właśnie.
0: Jak zarabiać?
3: No właśnie, dokładnie, tak. No nie było tego, ale gdzieś to tam z boku właśnie firma się odezwała, że potrzebujemy specjalistów, którzy to będą umieli zrobić. No i faktycznie ten program nasz jest bardzo szeroki, bo zakrawamy tam o tak naprawdę całą produkcję gier, tak, łącznie ze dźwiękiem, tak, z reklamą dla tego game devu, więc tak naprawdę studenci po naszych studiach są w stanie podjąć naprawdę, naprawdę szeroką gamę stanowisk.
1: A czy to jest tak, że specyfika tego rynku jest na tyle różna od innych branży, choćby rozrywki, że finansowanie takich projektów czy pozyskiwanie finansowania na nie faktycznie wymaga jakiejś specjalistycznej, osobnej wiedzy, po prostu lepszej znajomości tego konkretnego rynku?
2: Jeśli o to chodzi, to od kilku lat to się strasznie poprawia. Chociażby dzięki grantom, które się zaczynają pojawiać w różnych miejscach. Instytut Przemysłów Kreatywnych chociażby od zeszłego roku albo od 2 lat, nie chcę teraz spalić, prowadzi granty, które zarówno wspierają przeróżne projekty, jeśli mówimy tutaj o samych projektach, wypuszczamy grę, tak, mamy jakiś pomysł na grę, A z drugiej strony, kiedy mamy pomysł na konferencję, czyli to, o czym Hania mówiła, czyli właśnie to łączenie naszej społeczności, bo kiedy my sobie popatrzymy, jak wygląda nasza społeczność, jeśli chodzi o ten game dev, to jesteśmy chyba jedną z nielicznych społeczności w Europie, która rzeczywiście chce się tak spotykać. Bo patrząc na to w Krakowie, tutaj niedaleko, mamy Digital Dragons, tak? Konferencję B2B, jedną z największych w Europie. W Poznaniu Game Industry Conference, tak. Nie mówię już
1: geek
2: o mniejszych.
1: Tak zwany, no.
2: Tak. Geek nawet ostatnio zostałem poprawiony przez
1: Ja wiem, ja mówię tak jak Borys Nieśpielak, że git specjalnie, ale to chodzi o geek jak geek, prawda?
2: Tak. Czy nawet masa jakichś mniejszych konferencji, które rzeczywiście są w stanie się rozwijać, też dzięki tym grantom. No, chociażby konferencja, którą ja współtworzę we Wrocławiu, jest beneficjentem takiego grantu. Czy dalibyśmy radę bez tego grantu? No nie, nie dalibyśmy rady. Ale dzięki temu rzeczywiście jesteśmy w stanie wspierać zarówno tą społeczność, która już jest, jak i wprowadzać tych, którzy dopiero chcą zacząć coś robić w tej branży.
1: Ale z tego wynika, że... Zostawiliśmy włączony ekspres. Klasyczni my. Zawsze sobie obiecujemy, że wyłączymy go przed audycją.
0: Element technologiczny musi być.
1: Tak jest. Ale wracając do tego, co chciałem wtrącić. Wynika z tego w takim razie, że powoli, przynajmniej w oczach takich organów, jak choćby Unia Europejska, czy innych grantodawców, gry komputerowe właściwie stają się pełnoprawną dziedziną sztuki, dotowaną tak samo jak wszystkie inne dziedziny kultury.
3: Właśnie ja dużo dyskutuję z moimi studentami na ten temat, bo prowadzę taki przedmiot, który się nazywa język sztuk wizualnych i zawsze tam dochodzi do takiego momentu właśnie rozmowy, czy gry to sztuka. No i oczywiście my jako artyści bronimy tej tezy.
0: Dlaczego ktoś w ogóle powinien zadawać takie pytania?
3: No właśnie, niestety mamy czasem, co nie, walkę z różnymi...
1: Krzysiek Maj zawsze mówi, że to jest najlepsze, bo najpojemniejsze medium,
3: dokładnie,
1: jeśli
3: tak.
1: chodzi o sztukę.
3: I w ogóle w tych grach jest bardzo dużo sztuki, tak? Tam są i teoria kolorów, i mnóstwo innych związanych z dźwiękiem. No praktycznie teatr, tam jest wszystko
1: prowadzenie
3: dosłownie.
1: Kamery, voice acting.
3: Tak, dokładnie.
0: Znaczy, jeżeli ktoś ma wątpliwości, to niech zagra w Ghost of Tsushima.
3: To jest jeden z naszych przykładów.
1: No, tak. Takich gier, które są dziełami sztuki, jest mnóstwo.
3: Ale to nie jest prawda, że wszyscy to rozumieją. To naprawdę jeszcze myślę, że parę lat zajmie tym takim zagorzałym, powiem, i trochę nam jeszcze zajmie wyjaśnienie, że faktycznie w tym obszarze game devu jest jeszcze bardzo dużo miejsca na naukę, tak? Na naukę o komunikacji społecznej, tak? Żeby właśnie o tym wpływie, że właśnie dużo osób jeszcze tego właśnie myśli o tym takim kontekście rozrywki, a jeszcze myślę, że musimy tutaj parę lat nam zajmie promowanie tego jako naukę.
1: O tym, jakich kompetencji będą w najbliższych latach potrzebować studia i gdzie w tym wszystkim jest miejsce dla młodych twórców, którzy dopiero wchodzą na rynek, porozmawiamy po tej piosence.

0: Przed piosenką zajawiałem, że będziemy kontynuować w rozmowie wątek kompetencji.
1: Zajawiałem.
0: Tak.
1: Lubisz to słowo.
0: Lubię. Mhm. I lubię też mówić, że czas pokaże. Czas pokazał, że mi się wtrącisz w pół zdania. Mhm. Jakich kompetencji w najbliższych latach potrzebować będą studia i gdzie w tym wszystkim jest miejsce dla młodych twórców?
1: No to studenci, a nie studia.
0: Nie, studia. Studia tworzące gry.
1: A, no tak. Ale studenci też.
0: Studenci również, żeby w tych studiach pracować. Proszę bardzo,
2: no,
0: Aniu.
2: Myślę, że pierwsze, co przychodzi do głowy, to sztuczna inteligencja. I to na pewno no, studenci, którzy u nas studiują i się bardzo buntują przeciwko tej sztucznej inteligencji, naprawdę do tego stopnia, że w ogóle nie chcą używać tych narzędzi AI-owych. I z jednej strony ma się takie poczucie dumy, że faktycznie czują się na tyle kreatywni, że wierzą, że nie potrzebują. No, natomiast niestety te kompetencje będą im potrzebne i są już im potrzebne na starcie w rekrutacjach. Coraz więcej widzimy w rekrutacji, w ofertach rekrutacyjnych, że te umiejętności AI-owe są wymieniane i są pytani, jak wykorzystują w swoich produkcjach
1: to AI. Ale to jest ciekawe, że młodzi ludzie, to jest dla nich obciach.
2: No, nie, no to są artyści, tak? Oni chcą wierzyć, że oni zrobili coś sami, ale naprawdę dochodziło do konfliktów u nas na uczelni, gdzie właśnie wykładowcy byli otwarci na to wykorzystanie sztucznej inteligencji gdzieś tam w pracach, a oni przychodzili do nas ze skargą i jak to on mógł pozwolić nam sztucznej inteligencji korzystać?
0: To jest trochę tak, że tutaj trzeba to wypośrodkować. Mówię to trochę z doświadczenia, ale od kilku tygodni jestem zaangażowany w proces tworzenia gry ze znajomymi i widzę, jak ogromne znaczenie ma wykorzystywanie AI przy iterowaniu pewnych rzeczy, bo nie da się zrobić
1: rozwiń
0: tak,
1: słowo, iterować, czyli...
0: Po prostu robić kolejne iteracje, czyli kolejne wersje gry, gdzie robimy drobne zmiany i sprawdzamy, czy one działają lepiej albo gorzej niż to, co było wcześniej. Prosty przykład, barki, czyli tak zwane komendy, wypowiedzi głosowe, krótkie, które postać wypowiada w trakcie różnych akcji, będące sygnałem dla gracza, że coś się stało. Na przykład, nie wiem, zatopiłem statek wroga, albo mogę już wbić kolejny poziom, cokolwiek. Tego typu wiadomości głosowe od naszego bohatera. No i gdybym miał na przykład nagrywać voiceover do wszystkich testowanych barków, no to zdarłbym sobie gardło i siedziałbym nad tym kilkanaście godzin. Tymczasem za pomocą AI można to do prototypu wygenerować błyskawicznie i sprawdzić, od razu podłożyć do przez GitHuba na przykład do projektu gry i sprawdzić sobie, czy one działają i jak na przykład nie działają, albo jest ich za dużo, zmienić częstotliwość, zmniejszyć cokolwiek, po prostu wykorzystać to AI jako narzędzie, a potem na końcu, jak już będziemy mieli gotowy projekt właśnie tych wszystkich wypowiedzi głosowych naszego bohatera, no to wtedy idziemy do prawdziwego artysty, aktora głosowego i mówimy, stary, to masz nagrać tę listę 100 już zaklepanych, nie?
1: No, pewnie tak. Cieszę się, że uwzględniłeś tym żywego człowieka, żywego lektora.
3: Tutaj to jest bardzo fajny temat, jeśli chodzi o wykorzystanie AI w prototypowaniu, bo znana która zebrała masę nagród na zeszłorocznym Game Awards, czyli Ekspedycja 33, była właśnie w taki sposób projektowana. To znaczy nie wszystkie jej etapy, ale część właśnie gry była wcześniej gdzieś prototypowana z pomocą AI. I przez to gra prawie że spadła ze stołka, jeśli chodzi o bycie tą najlepszą grą. Bo co się okazało, że gracze nie chcą nawet na etapie prototypowania wykorzystania AI.
0: No tylko, że jakby... Problem jest taki, będę tego trochę bronił, że wtedy będą na te swoje ukochane gry czekać na przykład nie 4 czy 5 lat, tylko 10 albo 15.
3: Tak, to z tym no ciężko się nie zgodzić, tylko że gracze do końca jeszcze nie wiedzą, czego oni chcą.
2: Właśnie i to samo studentom musimy, znaczy może nie, że nie wiedzą, czego chcą, ale właśnie czasem trzeba im wyjaśnić, o co chodzi z tą technologią tak naprawdę, bo ja czasem im to przykładam na taką po prostu historię rozwoju jakiś program, tak? Mam w procesie kompozytingu mamy coś takiego jak trackowanie, jak w ogóle wyjaśnić, czym jest compositing, to jest właśnie zajmowanie się w zasadzie efektami specjalnymi, czyli komponowanie finalnego obrazu i tam właśnie mamy taki proces jak trackowanie i to śledzenie pikseli. Oczywiście dzisiaj robi to program sam, ale kiedyś to ktoś musiał wykonać ręcznie. I czasem i to oczywiście my tego nie nazywamy sztuczną inteligencją.
1: Czysta odtwórcza robota.
2: Tak, dokładnie i właśnie do tego są nam potrzebne te AI-owe narzędzia, bo to wcale nie jest przyjemna robota i to w ten sposób trzeba to po prostu czasem studentom wyjaśnić, że nie walczyć, tylko właśnie nauczyć się, jak wykorzystać to w swojej pracy artystycznej. To nie musi zabierać kreatywności, to ma być tylko narzędzie.
0: Eksportowałem ostatnio 47 barków nagranych przeze mnie, właśnie tych komend. Była to robota na godzinę, żeby wyeksportować krótkie wypowiedzi z programu do nagrywania dźwięku i każdej z nich nadać odpowiednią nazwę, żeby program wiedział, gdzie jej użyć. Z wykorzystaniem AI-a właśnie na GitHubie zrobiliśmy silnik do tego, który robi to za mnie, skracając robotę no, kilkukrotnie, co najmniej o tą godzinę na eksport.
3: Tak, więc... kiedy pomnożysz sobie to jeszcze razy 10, tak, albo razy 24, to już masz kolejny dzień
0: tak,
3: pracy.
0: Tak, i w każdej dziedzinie tego game devu, w każdej działce tak można zrobić, bo koncept artysta najpierw zrobi 10 prototypów AI-em, żeby znaleźć tę paletę kolorystyczną, czy inne rozwiązanie, a potem faktycznie siądzie i zrobi już na gotowo coś, co przejdzie dalej, prawda?
1: Ale wydaje mi się, że za bardzo zagłębiliśmy się w sztuczną inteligencję. Być może wrócimy do tego tematu, ale chciałbym wrócić do głównego rdzenia naszej rozmowy, czyli jeszcze do kompetencji, które są potrzebne, bo przecież nie tylko AI.
2: Oczywiście, że nie. I my tak, jeśli chodzi o taką, bo akurat jestem niedawno po takim zrobieniu sobie badania właśnie dotyczącą ogłoszeń w game devie, czy właśnie też w kontekście tego kryzysu sprawdzałam sobie właśnie jakie, czy w ogóle jesteśmy w stanie dzisiaj w tym game devie funkcjonować bez studiów. To była taka intencja moja, żeby sobie sprawdzić, jakie kompetencje są wymagane w game devie i czy faktycznie jesteśmy w stanie wszystkie te kompetencje nauczyć się sami, tak, bez uczelni.
1: Wejdę ci w słowo. Deweloperzy bardzo często mówią, no po co ci studia? Przyjdź do nas, będziesz pracować, tak? My cię nauczymy.
2: A to jest nieprawda, bo jedną z takich ciekawych kompetencji jest na przykład praca zespołowa, co nie? Ona się pojawia w większości ogłoszeń o pracę, a z tą pracą zespołową nawet na poziomie studiów bywa bardzo różnie, co nie?
0: Umiejętność dawania i przyjmowania feedbacku.
2: Dokładnie.
0: Przecież jest ogromnie ważna w pracy zespołowej jakiejkolwiek. My na przykład non-stop się z Jarkiem żremy.
2: A wiecie, co ja słyszę najczęściej przy zaliczeniach? Mi się podoba.

0: na uczelniach, w ramach zaliczeń, czy nawet w ramach prac dyplomowych, to jest miejsce, w których my się uczymy właśnie tej pracy zespołowej.
1: Tutaj na półce w naszym studiu stoi replika komputera ZX Spectrum, kiedy właśnie powstawały gry tworzone przez jednego twórcę, który siedział miesiącami i tworzył na przykład takie tytuły jak Jet Set Willy czy Manic Miner. Strasznie stare tytuły. No teraz już się tak nie da. To jest po prostu zespół.
2: Chociaż dalej są gry powstające przez pojedynczych twórców, ale to już jest rzadkość. Zazwyczaj jednak jest to praca zespołowa, prawda?
3: No, ostatnia z takich dużych gier, które, no dużych, popularnych gier, które nam powstały przez jedną osobę, to Stardew Valley, tak? Mm-hmm. Tylko, że tutaj...
2: Balatro też.
3: Ale jeśli chodzi chociażby o Stardew Valley, no to tam mamy taki case, że mąż poprosił żonę, czy będziesz zarabiała na mnie przez 4 lata? Uwierzysz, że mi się to uda? Tak, wierzę ci, kochanie. Okej, okay, no to ja się zamykam w piwnicy na 4 lata i zrobię grę. Ale
2: czyli
3: to się musiało udać?
2: Finansowanie od żony.
3: Tak, po części tak.
1: Pamiętam historię gry, dość dobrze była pisana, Super Meat Boy, kiedy też właściwie twórca rzucił wszystko na jedną kartę. W malutkim pomieszczeniu pracowali z żoną i no, albo wóz, albo przewóz.
3: No ale to jest to samo, co zrobił Notch, jeśli chodzi o Minecrafta. Mhm. No dzisiaj Minecraft jest marką międzynarodową. No,
2: za chwilę wychodzi Minecraft Dungeons 2, nie?
3: Tak. Dużo ludzi było tam przy
1: stoisku. Praca w grupie. Możliwość wykorzystania sztucznej inteligencji. Co jeszcze?
3: Świadomość tego, czym są gry.
1: O!
2: Tak. Sztuką, to już
0: ustaliliśmy. Czym jest imersja?
3: Czym jest imersja, to w ogóle, ale wiecie...
2: To czym są gry?
3: Wiecie, z czym jest w ogóle problem? Mhm. Ze świadomością z jednej strony, czym są gry, a z drugiej strony, jakie gry powstawały na przykład na przestrzeni ostatnich 15, 20, 30 lat. Ja prowadzę zajęcia na pierwszym roku studiów ze wstępu do Game Studies i mówię na przykład studentom, słuchajcie, bazując na Mass Effectie i widzę takie puste twarze, które w ogóle nie wiedzą,
1: ja
3: o czym ja mówię.
1: O Manic Minerze.
3: To już w ogóle idziemy za daleko, nie? Ale ja mówię o Mass Effectie, czyli no, o trylogii, już mamy czwartą część. Mamy, nie mamy, niektórzy różnie do tego podchodzą.
2: Andromedę studenci... liczysz, rozumiem, tak?
3: Słucham?
2: Andromedę.
3: No dlatego mówię o trylogii.
1: Dlatego przestałem, nigdy nie wciągnąłem się w tego. Dobrze, mniejsza o to.
3: Tak, ale my tu mówimy o grze 2007-2010 rok, a kiedy przechodzimy już na Baldur's Gate czy różne Icewind Dale, to studenci nawet nie mają świadomości tego, że takie, nie mówię, że wszyscy, tak, ale rzeczywiście zdarzają się takie osoby, które nie wiedzą, czym są te tytuły. Tak. I wiadomo, od nich w jakiś sposób nasza branża się odbiła. I cały czas się jeszcze odbija, no bo nie bez powodu Baldur's Gate 3, które bazuje przecież na D&D, czy na tym, co właśnie gdzieś na samym początku pokazał nam Baldur, jedynka, Icewind Dale, czy różne inne tego typu gry, no jest tak popularny. Więc my nawet rozmawialiśmy kiedyś tutaj przed audycją, mówiliśmy o Michale Kłosińskim, który w trakcie jednej z konferencji na AGH w Krakowie mówił o tym, że warto by było stworzyć coś w rodzaju takiej Biblii dla groznawców, żeby rzeczywiście...
1: Kilka prób podjęto.
2: Almanach gier po prostu.
3: Tak, żeby ci młodzi adepci, czy to groznawstwa, czy właśnie game devu, mieli świadomość, skąd to wszystko powstało. Mhm. To
0: ale są... też uczymy, bo mamy przedmiot historia gier, więc to uzupełniamy te braki.
3: Tak, i tam się okazuje, że nagle otwieramy oczy i wow, takie gry były, tak? Czyli jest coś więcej niż Genshin Impact na przykład, który się pojawia w analizie
1: albo,
3: gier.
1: Albo Fallout jest taki z jakiegoś powodu, jaki jest.
3: Tak.
2: No ale to jest jakby specyfika tego medium. Chyba żadne inne też medium nie rozwija się tak szybko jak gry, bo filmy też się starzeją. Wystarczy pooglądać na przykład stare Bondy, te z lat 70. czy 60., żeby zobaczyć, jak zmieniło się kino akcji. Ale to dalej w założeniu jest kino akcji, ono może jest trochę inaczej zmontowane, ale podobne do tego, co kinem akcji jest dzisiaj. Te stare gry w porównaniu z dzisiejszymi to są zupełnie inne tytuły, zupełnie inny rodzaj rozgrywki, wymagający od gracza dużo więcej pod kątem wyobraźni.
1: Ale wyjdę ci w słowo, jeśli pozwolisz.
2: Proszę.
1: Podobnie jak filmy, niektóre gry starzeją się dobrze, a niektóre bardzo źle.
3: To prawda. Ja akurat jestem znany z tego, że jestem fanatykiem takiej Niektórzy mówią polskiej produkcji, a naprawdę niemieckiej produkcji. Mówimy Gothic. Tu o gotiku. Tak.
2: Szlachetne drewno lubisz po prostu.
3: No, kocham i uwielbiam po prostu.
2: Nie ma dowodów, że Gomez wiedział.
3: No oczywiście, że nie. Chociaż w remake'u coś zrobili.
0: Słuchajcie, mój narzeczony powiedział, że na ślubie usłyszę tak, jeśli przejdę gotika. Tylko i

0: Partnerem audycji jest Uniwersytet DSW IDEIS. Studiuj we Wrocławiu, Krakowie lub online. Wybierz kierunek na ideis.pl.
1: Słuchają Państwo Placu na Rozdrożu w Radiu 357. Jesteśmy w Katowicach. Ten program jest nadawany z Katowic. Całkiem niedawno z Robertem uczestniczyliśmy w niezwykle interesującej konferencji zorganizowanej przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, dotyczącej wykorzystania wątków naszych górnośląskich w grach wideo. I tak sobie pomyślałem, że jeżeli jest jakaś taka duża moc w ogóle w polskim game devie, to jest to czerpanie z naszej tradycji. Zgodzicie się?
2: Oj, oczywiście. Tak, tak. No, Wiedźmin. Tak, to jest... Chociaż tam są te ciekawe wątki słowiańskie, bo my generalnie nie za bardzo mamy dobrze udokumentowaną tą naszą kulturę słowiańską, ale no, pokazała światu, że Polacy mają jakąś swoją kulturę, tak? Więc to oczywiście też właśnie na tym moim przedmiocie dużo takich elementów omawiamy. Niektórzy są w szoku, że w ogóle wow, nie wiedziałem o tym, że gdzieś tam właśnie się odnoszą te rzeczy do naszej kultury polskiej.
1: My byśmy chętnie zagrali na przykład w grę, gdzie można by było wykorzystać język śląski.
3: Śląską gotkę
1: jako jeden z języków w grze. Dlaczego
3: w Minecrafcie można?
2: Właśnie tak mi się zaświtało, że ktoś to już zrobił właśnie coś podobnego.
1: Oczywiście, że były mody.
3: Ale to nie jest mod, to jest normalnie, oficjalnie w Minecrafcie wśród języków do wyboru jest śląskogotka.
1: Aha, po prostu.
3: Tak. Proszę. Iszkiewicz wróci do domu i będzie grał w Minecraft po śląsku. Zresztą Minecraft jest idealną grą do śląskiej gadki, no bo przecież tam się dużo...
1: Gotki hopie.
3: Do śląskiej gotki, bo tam się dużo kopie przecież.
1: Zresztą Robert miał takie porównanie, kto mógłby, jakie postaci z gier mogłyby mówić po śląsku i wymyśliliśmy, że to jest przecież idealny język dla krasnoludów.
4: No Zoltan Ciwaj po śląsku. Tak.
3: Petarda by była.
4: CD Projekt Red, jeśli słuchacie, macie jeszcze trochę czasu.
1: Dlaczego nie? Wróćmy jeszcze na chwilę do uczenia się. Dlaczego warto uczyć się tworzenia gier wideo?
4: Wiecie, to strasznie w ogóle moim zdaniem rozwija, bo to, o czym mówiliśmy wcześniej, że gry wideo to nie są tylko jakimś takim małym medium. Mamy tutaj transmedium, które łączy przecież literaturę, muzykę, dźwięki jako takie, jeśli mówimy tu o voice actingu. Mamy tutaj masę tego wszystkiego i jeśli przyjdzie nam student, tak, który gdzieś będzie chciał się nauczyć tego, czym są w ogóle te gry, no to okazuje się, że ja muszę coś wiedzieć na temat literatury. W jaki sposób storytelling, tak? Czyli no, w jaki sposób tworzyć te questy, w jaki sposób przygotować muzykę do tej gry, w jaki sposób przygotować przeróżne dźwięki, jak grać dźwiękami, a jak na przykład w pewnym momencie wyciszyć wszystko i po co nam to wszystko jest. W jaki sposób budować imersję. Tutaj Hania w pewnym momencie naszej rozmowy gdzieś wspomniała o tym, że niektórzy nie wiedzą, czym jest imersja. No mówimy tutaj...
2: I się wydaje, że wiedzą.
4: Tak, to swoją drogą. A później się okazuje, że imersji nie buduje się tylko przez to, że mamy ciekawą historię. Tak. Bo ta ciekawa historia to jest jakiś taki malutki ułamek.
3: Światotwórstwo.
4: Tak, światotwórstwo to już jest w ogóle odrębny, wielki temat. Ja akurat mam tą przyjemność prowadzić zajęcia ze światotwórstwa na naszej uczelni. I tam też masa studentów nagle dowiaduje się o tym, że od czego trzeba zacząć, kiedy tworzymy chociażby świat. Zacznijmy od fabuły, a to najgorsza rzecz, jaką jesteśmy w stanie zrobić, bo później obracamy się tylko dookoła tej fabuły. Ja zawsze stosuję wtedy takie porównanie. Moi drodzy, kiedy będziecie przed jednym z najgorszych momentów w waszym życiu, czyli przed pierwszym remontem, budowaniem domu, mieszkania, to tak jakbyście kupili sofę, a później dookoła tej sofy chcieli stworzyć wszystko. No i tak samo jest w grze, tak? Kiedy zaczniemy, dobra, od historii, to jeszcze można z tego jakoś wyjść, ale jak niektórzy twórcy wpadają na genialny pomysł jakiejś mechaniki czy systemu, która zostanie wprowadzona do gry i dookoła tego budują całą grę. To musi się wywalić na jakimś etapie.
3: Tak, tak. Znaczy, można na przykład, jeśli wpadniemy, bo mechanika w grze jest bardzo ważna, prawda? Można gdzieś tam kombinować, że chcę wykorzystać tę mechanikę, więc zróbmy świat, w którym coś jest jakby osią, na przykład, nie wiem, głównym źródłem energii i ta mechanika będzie służyła do pozyskiwania tego źródła energii, ale tu już mamy właśnie światotwórstwo.
4: Ale tu już wchodzimy w światotwórstwo. Dokładnie, to już nie tak. Jest prosta mechanika.
1: Gdzieś staram się jakby automatycznie odbić piłeczkę i przychodzi mi do głowy taka gra World of Goo. gdzie tutaj mechanika jednak stworzyła całą grę, czyli mamy cząsteczki, które możemy lepić ze sobą i tworzyć z nich konstrukcję. Mhm. Ale to być może jest pomysł na grę, w tej chwili pewnie taka gra jak The World of Goo bardziej by się sprzedała i sprawdziła na urządzeniach mobilnych.
4: Możliwe, no tak patrząc na naszą polską branżę, no to mamy chociażby Superhot, tak? Gra, która też w dużym stopniu opierała się na tym systemie czasu, kiedy my się ruszamy, to dopiero wtedy gra w jakiś sposób funkcjonuje.
3: Właśnie chciałem to powiedzieć, że jak się zatrzymamy, no to przeciwnicy, cały świat również zamiera w bezruchu. Tak szybko jak my się poruszamy, tak szybko porusza się świat. Na tym polega mechanika tej gry.
4: Tam możliwe, że rzeczywiście zaczęto od tego i nie możemy powiedzieć, że tak się nie da zrobić. Ale na przykład dla takich światotwórców, którzy dopiero gdzieś zaczynają, zawsze będzie łatwiej zacząć. No to jest tak, jak zrobił Tolkien, tak? Słowa Tolkiena. Najpierw zacząłem od mapy, choć tutaj kłamię, bo czasami też mówię może od języka, a dopiero później zacząłem ją wypełniać tym wszystkim.
2: Tak. Mówię, że zawsze, że studenci po całych studiach już nigdy nie zobaczą tak samo filmu czy gry, jak przed tymi studiami.
3: To prawda.
2: Że idzie się do kina i widzi się mnóstwo innych rzeczy. Ja pamiętam, jak po swoich studiach zobaczyłam Harry'ego Pottera pierwszą część. Jak ja zobaczyłam, ile tam jest 3D, to naprawdę zobaczyłam każdy możliwy efekt, gdzie no, przed studiami 3 lata wcześniej kompletnie tego nie widziałam. I tak samo jest z grami. Oni dużo bardziej świadomie w te gry zagrają. Więc jeśli ktoś naprawdę kocha gry, uwielbia, czuje się w tym dobrze, to te studia mu sprawią, że tak naprawdę te gry przyniosą mu jeszcze większe doświadczenie w tej grze i będą się po prostu jeszcze lepiej bawić, bo będą doceniać to, co w tej grze jest.
3: Wróćmy jeszcze na chwilę do tego, czego można się nauczyć u was na uczelni. Chodzi mi o to, czy te studia bardziej przygotowują studentów do konkretnego zawodu, czy raczej dają im pewną elastyczność i zestaw kompetencji, które pozwolą im odnaleźć się w tej szybko ewoluującej, trudne słowo, i zmieniającej się branży.
1: Albo i poza branżą.
2: U nas bardzo często w ogóle jest tak, że studenci przychodzą do nas z pewnym nastawieniem, że na przykład właśnie zostaną animatorami. I bardzo szybko się weryfikuje, bo właśnie przez to, że mamy bardzo dużo gałęzi, to tak brzmi bardzo dużo, natomiast to wszystko jest naprawdę poukładane w logiczną całość. I potem odkrywają, o kurczę, tu jeszcze coś mi się spodobało, tam mi coś stało, i kończą te studia jako wyspecjalizowani w zupełnie czymś innym, niż przyszli po coś. U nas generalnie mi się wydaje, że jest tak, że można wszystkiego spróbować, o wszystkim się przekonać, ale finalnie właśnie przez to, że mamy bardzo dużo projektów grupowych, to finalnie już na tym ostatnim roku oni już mogą się bardziej skupić na tej części, która ich realnie się im podoba, tak? Chcą się zająć na przykład dźwiękiem, no to te prace zespołowe pozwalają im już, że tak powiem, okej, nauczyłem się tego oprogramowania, ale już teraz ja idę bardziej tamtą, rozwijam się w to, co mi się bardziej podobało. Tak samo z pracami dyplomowymi. My staramy się wspierać ich pomysły i oni też bardzo często realizują właśnie jakieś swoje gry, filmy. No, często całej gry nie skończą, natomiast gdzieś tam ułamek czy tam pomysły, i staramy się to wspierać i mamy na tyle też otwartych specjalistów, że im pomagają z tym, więc początek jest taki właśnie, że troszeczkę tutaj wszystkiego, a potem już mogą, że tak powiem, bardziej w tych projektach grupowych pójść już bardziej w coś, co stricte ich tam zajara.
3: A propos tych projektów właśnie, bo to mnie zainteresowało, czyli rozumiem, że takie studia można ukończyć może nie z gotową grą, ale na przykład z takim vertical slice'em, czyli fragmentem rozgrywki, który kompleksowo prezentuje przekrój wszystkich mechanik, które w grze będą, i na przykład iść z tym gdzieś dalej do jakiegoś studia albo gdzieś poszukiwać.
1: Mam takie portfolio.
3: Tak, mam takie portfolio i szukam kogoś, żeby tę grę rozbudować.
2: Mamy wspaniałe koło twórców gier i my mamy uczniów, studentów, którzy po czwartym semestrze mają skończone gry. Gdzie są, mamy studentów gdzieś tam, przeważnie tak tych grupowych, to tam z mniej więcej rok. No wiadomo, też potem jeszcze pracują sobie na PGA, z tymi grami jeżdżą, to są gry grywalne, więc już tak naprawdę po tym drugim roku oni są w stanie już w zespole zbudować normalnie grę w Unrealu działającą z mechanikami, często z bardzo fajnymi fabułami. Mamy kilka takich gier ukończonych, prawda?
4: Tak, mamy kilka takich gier ukończonych i tak jak właśnie Hania mówi, to nie są tylko gry, które są gdzieś tam przesyłane pomiędzy studentami. Zobacz, udało nam się zrobić coś takiego, tylko w tym roku na Poznań Game Arena mieliśmy 3 tytuły, jeśli dobrze pamiętam. 2 z tych tytułów nadal są rozwijane i to z tego, co widzę, idzie to naprawdę bardzo, bardzo fajnie. no, patrząc na to, że nasi studenci też nie trafiają gdzieś do jakichś malutkich firm, nie zaczynają gdzieś od zera, tylko mamy już studentów, którzy pracują w największych firmach, czyli Ten Square Games chociażby, czy Techland, kiedy mówimy o tych takich bardzo popularnych firmach. Ale ja przepraszam, że muszę, bo się uduszę, ale jeśli chodzi o takie kompetencje, które się też gdzieś u nas pojawiają, to ja muszę do swojego świadka troszeczkę, czyli do kwestii accessibility się odnieść.
3: Właśnie, bo pominęliśmy ten temat, a obiecywaliśmy sobie, że będziemy o tym rozmawiać, więc proszę bardzo, jak najbardziej.
4: Ile mamy? 2 godziny? Nie, wiecie, chodzi o to, jak też część studentów nagle otwiera głowie, kiedy przychodzi na te zajęcia. Tutaj nie chodzi o to, że ja je prowadzę jakoś świetnie czy coś, tylko zazwyczaj nie mamy świadomości tego, z ilu takich opcji korzystamy. Wiecie, zmieniam sobie ustawienia dźwięku, zmieniam sobie ustawienia sterowania i nagle się denerwuję, że ja skok mogę mieć tylko na spacji, a nie lubię kciukiem naciskać na przykład czegoś na klawiaturze. No bo może tak być.
3: No, oczywiście.
4: Ale twórcy nie dają mi takiej możliwości. Skok ma być tylko na spacji, tak?
3: Nie no, adresowalne klawisze to jest podstawa.
1: Pomimo, że ktoś może nie mieć kciuka.
4: Tak. I nagle okazuje się, że taka prosta rzecz jest nie do osiągnięcia w większości gier. A dlaczego? No bo tutaj wchodzimy już w realia projektowania gier. My coraz częściej, praktycznie zawsze jak gdzieś jestem, mówię o czymś takim jak krytyczny game design, tak? Czyli kiedy my myślimy o początku naszego projektu, to poza tym głównym jakimś korem tej naszej rozgrywki, pomyślmy też o czymś, co możemy określić jako taki, nie wiem, wartościowy cel naszej gry. I od początku pomyślmy właśnie o tej dostępności, czyli o tym, że ta spacja to nie musi być tylko ona od skakania, tylko coś innego. Tutaj oczywiście mówimy o bardzo błahych rzeczach, nie wchodząc na jakieś bardzo rozwinięte kwestie dostępności, ale tak jak Hania mówi, niektórzy studenci później przychodzą, mają takie założenie, że zostaną grafikami, a tutaj zostają sound designerami. Ja jestem w szoku, bo w tym roku mam chyba 5 prac magisterskich, które są związane tylko i wyłącznie z dostępnością.
1: Wow.
4: I to są ludzie, którzy byli rzeczywiście u mnie na zajęciach na trzecim roku. Teraz prowadzę z nimi seminarium magisterskie. No już kończymy, na szczęście. I okazuje się, że ta dostępność interesuje właśnie te młode osoby. To widać, ile osób przychodzi i jak oni chcą o tym rozmawiać. Bo to nie są takie zajęcia, na których ja tylko stoję i pokazuję im, słuchajcie, to ma wyglądać tak, tak, tak, tak. Tylko ja czasami przychodzę, rzucam temat i za 40 minut dopiero się odzywam. Bo pojawia się taka dyskusja.
3: To jest idea chyba studiowania w ogóle, taka prawdziwa. Ale poczekaj, Jarku, przepraszam, bo nie mogę o tym nie powiedzieć. My trochę też poruszyliśmy temat tego, robiąc podcast o historii gier, że gry są miejscem, gdzie ludzie bardzo często nie mogący na przykład uczestniczyć normalnie w życiu społecznym na zewnątrz, poza domem, ze względu na różne problemy zdrowotne i tego typu sytuacje.
1: Ale chociażby fobie społeczne.
3: Albo fobie społeczne. Mogą to robić w grach komputerowych. Tutaj jeszcze dochodzi kolejna warstwa właśnie dostosowywania gier do potrzeb osób, które w pewien sposób mają możliwości ruchowe, na przykład ograniczone. I to jest, uważam, szalenie ciekawy kierunek, ale też w ogóle wspaniała inicjatywa, że w ten sposób się myśli o grach.
4: Tak, tylko szkoda, że niestety jeszcze o tym tak nie myślą studia game devowe. Mówię tutaj o twórcach gier, nie mówię o studiach jako studiach, tak, o kierunkach studiów, bo dochodzimy troszeczkę do tego etapu, kiedy to gracze muszą sami wymyślać, w jaki sposób mogę sobie udostępnić grę. Czasami do tego mogą wykorzystać jakieś modyfikacje, ale to są modyfikacje tworzone przez społeczność graczy.
1: Ale dlaczego? Bo to kosztuje.
4: Ale czy to kosztuje rzeczywiście, żeby zmienić ustawienia? No nie zawsze.
1: W całym budżecie gry, które często sięga milionów dolarów, zatrudnienie...
3: Kropla w morzu potrzeb, po prostu.
1: Kilkuosobowego zespołu nie powinno być problemem.
4: Tak, tylko właśnie dlatego mówiłem o tym krytycznym game designie, bo jeśli my od samego początku zaczniemy o tym myśleć, to nie musimy później na przykład rozwalić połowy gry, żeby wprowadzić jakąś opcję, która pomoże coś tam udostępnić.
3: Na przykład zmianę przypisania klawiszy.
4: Tak, tak. A czasami musimy wrócić gdzieś do samego początku, żeby dopiero do tego dojść.
1: A sprzęt właściwie daje w tej chwili olbrzymie możliwości. Jak myślę na przykład o nowoczesnych gamepadach, które mają wibracje na touchpadzie, no to jednocześnie może zastąpić masę rzeczy.
4: Tak, tak. The Last of Us Part 2 to świetny przykład gry, która rzeczywiście wprowadziła te opcje dostępności i to wyniosła je w ogóle na poziom, który mam nadzieję, że kiedyś będzie normą. Dzisiaj jak na razie nadal jest czymś wow, ale kiedy mówimy o tym touchpadzie, nie o touchpadzie, tylko w ogóle o padach, tutaj mówimy o padzie do Sony akurat, tak? Bo The Last of Us na samym początku tylko tam. Mała rzecz, ale to, że w ustawieniach możemy przypisać każdy klawisz pod każdą akcję, dosłownie, nawet tego touchbara, który mamy na samym środku, możemy go na przykład przypisać do strzelania. I wtedy albo go klikamy, albo przesuwamy palec po tym touchbarze. I okazuje się, że ludzie nagle z różnymi dysfunkcjami są w stanie przejść tę grę. Tryb wysokiego kontrastu. Czyli wyłączenie praktycznie...
1: Chciałem to zapytać. Tak, tak.
4: Wyłączenie całego tła i podkreślenie tylko tych rzeczy, które są istotne. Dzięki temu osoby niewidome w jakimś stopniu są w stanie przejść tą grę.
3: Tak,
1: albo słabowidzące.
3: Tak, albo dostosowanie palety kolorystycznej gry pod osoby, które na przykład daltonizm mają, prawda?
4: Tak, wyciszanie tła chociażby. Dlaczego wyłączyliśmy tutaj tak fajnie wiejący mi wiatrak w plecy na samym początku? Bo by nam przeszkadzał, nie?
3: Tak.
4: Myślę, a to przeszkadza ludziom, a nie da się tego zrobić w grach.
3: To prawda.
1: Myślę, że to, co robicie, jest niezwykle ważne także z innego powodu, ponieważ ludzie, których kształcicie, wychodzą potem w rynek. I to nie jest tak, że oni trafiają w jakąś przestrzeń, gdzie są przycinani do odpowiednich rozmiarów i pakowani na konwejer, który ich wiezie do, przez świat tworzenia gry. Oni również wpływają na twórców. Wydaje mi się, że jest feedback w drugą stronę.
2: Oczywiście.
1: Znaczy twórców, to znaczy tych, którzy płacą, czy wydawców, producentów gier. No, ludzi w białych kołnierzykach.
2: Znaczy, no myślę, że nasi studenci są też jednocześnie osobami, które w te gry potem grają, tak? Boże, chcę powiedzieć, że do nich te gry też muszą trafić.
1: No tak.
2: Natomiast jeśli chodzi o te kontakty w ogóle w branży, to raz, że do nas przychodzą firmy, żeby pogadać, jakiego oni tego studenta chcą od nas, tak, no jakich oni potrzebują kwalifikacji, ale też te firmy często istnieją już też długo na rynku, tak długo na rynku, że jeszcze nie było kierunków, które właśnie wypuszczały specjalistów związanych z game design. I teraz my mamy już kierunek, który trwa 10 lat tak naprawdę, więc już te 10 lat wypuszczamy tych absolwentów, ale teraz tak naprawdę trafiają bardzo wykwalifikowani dzięki temu ci studenci na ten rynek i faktycznie młody nawet student potrafi bardzo mocno wesprzeć taką firmę swoimi umiejętnościami, no bo po prostu tych specjalistów są tam ludzie z doświadczeniem, ale właśnie na przykład o tej specjalistycznej wiedzy, jaką tutaj Maciek przedstawiał, no już niekoniecznie, co nie?
3: Właściwie konkluzją tej rozmowy jest fakt, że Uniwersytet Dolnośląski DSW nie tylko zmienia życia studentów, wyposażając ich w kompetencje niezbędne na tym rynku, ale też zmienia zarówno rynek gier komputerowych, wypuszczając właśnie takich kompetentnych ludzi, jak i same gry. To jest niesamowite.
1: Robert bardzo ładnie napisał mi na szczycie wiadomości z waszymi tytułami i imionami, nazwiskami, ekspertowie.
3: Tak zrobiłem, a wśród tych ekspertowów dr Maciej Śledź, czyli ekspert z obszaru badań nad grami wideo, wpływu społecznego i kulturowego gier, Serious Games oraz dostępności gier i aplikacji dla osób z różnorodnymi potrzebami.
1: A także Hanna Pachurka, ekspertka z zakresu compositingu, już wiemy co to jest, projektowanie 3D produkcji filmowej, a także reklamy w game devie i pracy nad wpływem mediów wizualnych na narrację, to nasi dzisiejsi goście w Placu na Rozdrożu, który powoli niestety dobiega końca.
3: Bardzo wam dziękujemy za tę niezwykle interesującą i pouczającą rozmowę.
4: Dziękujemy. Dziękujemy.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
2: Co państwo na to?
3: Drugi dzień września, mamy środę. Julia Nowaczyńska, Katarzyna Pasierbik, Kuba Strzyczkowski, witamy państwa. W 87. rocznicę wybuchu II wojny światowej prezydent Karol Nawrocki wygłosił przemówienie na Westerplatte. Zaapelował do kanclerza Niemiec i narodu niemieckiego, by uregulować sprawę reparacji dla Polski zadośćuczynienia po wojnie. Karol Nawrocki uważa, że uzyskane środki mogłyby posłużyć rozbudowaniu polskich sił zbrojnych, przemysłu zbrojeniowego. Ten pomysł prezydent przedstawił już wcześniej podczas spotkania w marcu z kanclerzem Friedrichem Mercem. Sprawa zadośćuczynienia dla Polski powraca co jakiś czas, a w naszym dyskursie publicznym, ale również w mediach niemieckich temat wraca, często z wnioskiem, że Niemcy mają zobowiązania, no i sprawy trzeba uregulować. W 2022 roku, jak pewnie państwo pamiętają, powstał taki raport zespołu pod kierunkiem posła Prawa i Sprawiedliwości Arkadiusza Mularczyka. Wskazano na ogrom zbrodni, straty ludzkie i materialne. Ogłoszono, że suma oczekiwanego odszkodowania to w przeliczeniu na złote 6 200 miliardów złotych. Co ciekawe, po zmianie władzy w 2023 nie zrezygnował rząd ze starań o zadośćuczynienie. Minister Radosław Sikorski w wywiadzie dla Financial Times przyznał, że w kwestii roszczeń rząd Donalda Tuska jest teraz po tej samej stronie mniej lub bardziej co Andrzej Duda i Prawo i Sprawiedliwość. Dziś pytanie, czy Polska powinna upominać się o zadośćuczynienie za straty wojenne? Pani Katarzyna czeka na państwa telefony, komentarze 510-357-357, 510-357-357, a w aplikacji naszej Radia 357 oczywiście jest jak zwykle sonda. 2 minuty po południu. Pan redaktor Michał Tomasik jest moim gościem. Tygodnik Polityka, także Uniwersytet Civitas, współautor podcastu Polskie Demo. Witam pana, panie redaktorze. Kłaniam się panu.
4: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
3: Powiedziałem Civitas, a tak naprawdę poprawnie powinno się mówić Civitas, bo to przecież łacina. Panie redaktorze, premier Donald Tusk zaproponował Niemcom budowę pomnika w Berlinie, inwestycji we współpracę wojskową, a także rekompensatę dla polskich ofiar, choć suma nie padła. Ówczesny kanclerz Olaf Scholz zaoferował 200 milionów euro odszkodowania. No, sumę tak naprawdę żadną wobec strat ludzkich, materialnych. Czy z rządem Niemiec, pana zdaniem, jest jakieś rozsądne pole do rozmowy na ten temat? Może będzie w przyszłości?
4: Ja myślę, że pole znalazłoby się i byłoby rozsądne, gdyby rozsądek nie opuszczał polityków, którzy takimi wypowiedziami, jak choćby ta prezydenta Karola Nawrockiego, nie popycha tej sprawy do przodu.
3: Mówi pan o wypowiedzi z wczoraj podczas wystąpienia, tak?
4: Tak, mówię o tym, o tej całej opowieści, która wręcz zaostrza cały czas ocenę zbrodni dokonanych przez Niemców, przez nazistów. I mam wrażenie, że to jest krok wstecz w tych relacjach. Okej, pan wymienił te momenty, w których dochodziło do jakichś, powolutku dochodzi do jakichś kolejnych rozmów. Kanclerz Niemiec zaproponował pewną kwotę, oczywiście niesatysfakcjonującą, natomiast przy okazji tej kwoty pojawiło się też pytanie, dla kogo ma być to kwota. Czy to ma być kwota dla tych niewielu osób jeszcze, które pamiętają wojnę, które były bezpośrednio dotknięte tym wszystkim?
3: Tak, które żyją, prawda?
4: Tak, czy dla państwa polskiego? Więc to jest oczywiście wielkie pytanie. Jeżeli chodzi o pomnik, nie chcę być złośliwy, ale rząd Prawa i Sprawiedliwości miał dużo czasu. Prezydent Andrzej Duda również podnosił podobne postulaty. Poseł Mularczyk. Mieli bardzo dużo czasu, żeby zadbać o pomnik w Berlinie, ofiar II wojny światowej. To się nie wydarzyło, to się dopiero teraz dzieje i zdaje się na początku października będzie dobiegał konkurs, który wyłoni to, jaki projekt tego pomnika będzie. No i to są takie malutkie kroczki, które cały czas postępują. Co możemy zrobić? No powinniśmy przede wszystkim patrzeć w przyszłość, bo to, co się dzieje tu i teraz, a nie z całym szacunkiem, ale 90 lat temu niespełna, jest niepokojące. Nie tylko te różne akty sabotażu, prowokacji czy wojny hybrydowej i cyfrowej wojny dotykają nie tylko Polskę, nie tylko kraje bałtyckie, ale teraz to obserwujemy, również Niemcy. Również w Niemczech dochodzi do różnego rodzaju prowokacji i zamachów. No i tu powinniśmy współpracować. A jeżeli Niemcy, które mają w polityce i w tej współczesnej myśli politycznej obawę, lęk i pewną rezerwę przed tym, żeby się dozbrajać, to wszystko wywodzi się oczywiście z tego, co się działo w okresie II wojny światowej, no to tu możemy współpracować. My jesteśmy tym krajem granicznym dla Unii Europejskiej, dla NATO i takie też działania powoli są podejmowane, żeby Niemcy wspierały Polskę na przykład w zbrojeniach. Nikt nie wyciągnie 6 bilionów czy nie wiadomo ile, żeby Polsce tu i teraz dać, ale takie kierunkowe i celowe działania myślę, że byłyby możliwe.
3: No tak, stanowisko obecnego rządu, obecnego kanclerza jest jednoznaczne, bo przypomnijmy, że następca Olafa Scholza, Friedrich Merz, ogłosił zresztą podczas wizyty w Warszawie, że temat reparacji prawnie jest zakończony. No jest ta słynna deklaracja rządu PRL. Z 1953 roku, o tym, że od 1 stycznia 1954 roku zrzekamy się reparacji, choć wielu komentatorów podkreśla, że to nie była suwerenna deklaracja i że w związku z tym nie jest wiążąca prawnie. No ja mam opinię przed sobą nawet profesora Jana Barcza, profesora Jerzego Kranca, którzy w rozmowie z Klubem Jagiellońskim stwierdzili, że nie mamy absolutnie szans na uzyskanie reparacji wojennych od Niemców w takim rozumieniu roszczeń międzypaństwowych. Natomiast to nie zamyka nam drogi do rozmowy, do ewentualnego zadośćuczynienia, prawda?
4: Ja jeszcze dodam, że zdaje się 2007 rok i ministra w rządzie Prawa i Sprawiedliwości Anna Fotyga,
3: tak,
4: która również potwierdzała to o czym
3: tak,
4: pan
3: odpowiadała
4: mówił
3: na zapytanie, tak.
4: Ja widzę dwie drogi. Albo będziemy rozpamiętywać, cofać się, wracać, zastanawiać, czy to Kain, czy to Abel, czy to PiS nie chciał z Platformą, czy Platforma z PiSem. Albo zaczniemy zastanawiać się nad tym, jakie mamy tu i teraz problemy. Ja przypomnę, że również sytuacja polityczna, czy w Polsce, czy w Niemczech, nie jest za ciekawa. AfD w Niemczech rośnie w siłę i Niemcy też mają z tym duży problem.
3: No
4: i
3: AfD, teraz AfD prowadzi w sondażach na poziomie 28-29%, no chociaż wszystkie pozostałe partie polityczne zarzekają się, że absolutnie nie ma mowy o współrządzeniu z AfD.
4: Niemcy mają AfD, my mamy choćby Grzegorza Brauna i takie zaostrzanie w tej chwili jeszcze, nawet jeżeli się zgodzimy, że trudnych relacji z sąsiadami, ale zaostrzanie ich nie służy nikomu, jak tym partiom skrajnie nacjonalistycznym, a przypominam, że to, o czym prezydent Karol Nawrocki mówił wczoraj, cofając się te 90 lat, to były właśnie nacjonalizmy, które nie tylko funkcjonowały między państwami, ale również wewnątrz państw. I w Polsce, Polska jest tego świetnym przykładem, dochodziło do wielkich konfliktów politycznych wewnątrz, jak i z sąsiadami. Więc to w dużym skrócie, mamy bardzo poważne problemy przed sobą i wyzwania i rozgrzebywanie, rozdrapywanie takich ran niczemu nie służy, chyba że politycznemu interesowi pana prezydenta.
3: No dobrze, ale tak pomijając szanse przed arbitrażem międzynarodowym, które rzeczywiście wydają się mizerne, dla prawdy historycznej, dla pewnej powinności wobec ofiar, pewnej powinności wobec tych jeszcze żyjących, nie powinniśmy w rozsądny sposób, bardzo spokojnie, domagać się pana zdaniem zadośćuczynienia?
4: No okej, okay. Jeżeli tak, to przedstawimy, jak pan powiedział, że dla tych osób, które żyją rozsądnie, cokolwiek to znaczy, prawda, bo to trzeba by się już zastanowić nad tym, jak dojść do celu, to możemy się zgodzić. Natomiast ja mam poczucie, że w jakimś stopniu to się dzieje. Może nie jest to dzianie się obliczone na efekt końcowy, żeby się coś wydarzyło w końcu. Bo równie dobrze państwo polskie mogłoby objąć takim specjalnym funduszem ochroną te osoby, które zostały poszkodowane, a potem taki rachunek wysłać do Niemiec, które pewnie by go opłaciły, bo to poczucie winy po tamtej stronie też obserwujemy publicznie. I Niemcy też przeszli drogę i przepraszają, i zapewniają, że coś zrobią. Brakuje tylko jeszcze sformalizowania tego wszystkiego. To, co teraz obserwujemy, nie bez powodu dzieje się przy okazji 1 września, bo jest to pewnego rodzaju...
3: No niestety, zdaje się, że w tym jakże ciekawym momencie, a połączenie nam się by przerwało, ale grunt, że to, co najważniejsze z ust pana redaktora Michała Tomasika z tygodnika Polityka padło. Wrócimy do rozmowy z redaktorem przed 13, a tymczasem 11 minut po południu. Czy Polska powinna upominać się o zadośćuczynienie za straty wojenne? Czekam na państwa komentarze na telefony 510-357-357 w aplikacji Sonda. Pan Bartosz, panie Bartoszu, witam, dzień dobry, halo.
5: Halo, dzień dobry. Odpowiadając na to pytanie, powiem tak, tak, powinna, tylko że szanse na to są... Słychać mnie?
3: Tak, słychać, bardzo proszę.
5: Tylko szanse na to są rzeczywiście mizerne. To powinno rzeczywiście być już niestety taki, powiedzmy, pewno polityczny chwyt, no bo ja nie widzę szans na to, żeby to się spełniło. No przynajmniej w takich formach, jakie obecnie są...
3: No trudno wyobrazić sobie, żeby Niemców zmusimy. To tak naprawdę powinno być oparte o dialog, no i o dobrą wolę tamtej strony.
5: Wie pan, to ale tak bardziej praktycznie, no tutaj nasz, nie wiem, nasz obecny prezydent mógłby się wykazać, no bo ja jakąś szansę, drogę, na przykład gdy on, mając dobre relacje z Donaldem Trumpem, może przez tą drogę by jakoś może się udało wymóc tego typu pieniądze, ale wie pan, ja panu powiem tylko tak, że patrzę na te wszystkie nasze klasę polityczną całą, to wie pan, no i co, dostalibyśmy te pieniądze, a czy nam takim szaraczkom to jakoś by się polepszyło, zaraz by się znalazły jakieś afery, że ktoś sobie w ten czy inny sposób te pieniądze dla siebie. Bo,
3: no tak, ale wie pan, jeżeli panie Bartoszu zrealizowana byłaby ta deklaracja, ten pomysł, właściwie nie deklaracja, a pomysł dozbrojenia Polski, to ten pomysł wydaje się rozsądny. Pozdrawiam pana Andrzej. Panie Andrzeju, witam, dzień dobry, halo.
6: Dzień dobry, panie Kuba Andrzej.
3: Dzień dobry, witam. Stronę.
6: Postanowiłem wziąć udział dzisiaj w konkursie Kto do pana pierwszy, no nie udało się, pan Bartosz był na pierwszy. Panie Kubo, Niemcy nie mieli dużych oporów wypłacając odszkodowania powojenne Izraelowi. No nie były to małe pieniądze. Ale z drugiej strony, w ramach korekty naszych granic dostaliśmy tak zwane ziemie odzyskane. Chyba to było około 100 tysięcy kilometrów kwadratowych, jeżeli dobrze pamiętam. To jest tak mniej więcej chyba 1/3 powierzchni teraz Polski. Zaliczyć to w poczet odszkodowań, czy nie? No to utracili jednak sporo tej ziemi. Jeszcze jedna sprawa. Sąsiedzi zresztą notabene dostaliśmy ziemię, na przykład Kotlinę Kłodzką, która nigdy w ogóle nie była pod badaniem Polaków. Jeszcze jedna sprawa. Sąsiedzi ze wschodu przywłaszczyli sobie także znaczne tereny naszego kraju. Jakoś nikt, ani jedna strona, ani druga, mówię o PiS-ie i o PO, nikt nie mówi o tym, żeby do Rosjan o jakieś odszkodowania się zwracać. Oni zresztą te tereny, które dostaliśmy, tak zwane ziemie odzyskane, grabili w sposób niemiłosierny, wywozili wszystko stamtąd, co było, cokolwiek miało jakąś wartość, na przykład linie kolejowe. No jak ten temat rozwiązać? Kłaniam się nisko.
3: 510 357 357. Pan Paweł, panie Pawle, dzień dobry, halo.
7: Witam serdecznie, panie
3: witam pana, witam.
7: Z tej strony Sienkłania. Zacznę dzisiaj nietypowo, ponieważ odpowiem na zadane pytanie. Tak, powinniśmy upominać się o zadośćuczynienia za straty wojenne w takiej kwocie, o jakiej mówimy. Kwestia tego, czy nam się należy, czy się nie należy, to jest dwojaka. Po pierwsze, zbrodnie nie ulegają przedawnieniu. Chyba nikt nie ma wątpliwości, że mieliśmy do czynienia ze zbrodnią. Druga rzecz istotna, to szkoda, że pan Bartosz przede mną dzwonił, którego serdecznie pozdrawiam, bo może by odniósł się do tego wątku, który chcę poruszyć. My do dzisiaj nie mamy traktatu pokojowego z Niemcami, czyli jesteśmy w trakcie wojny, ale ta wojna jest jakaś dziwna, zawieszona na gwoździu. Natomiast, panie Kubo, oczywiście, to są potężne pieniądze. Nie możemy, to jeżeli możemy liczyć czy wyliczać straty materialne, no to okej, ale jak wyliczymy odszkodowania za każde życie, które zostało pozbawione w wyniku tej bandyckiej napaści? Ale, panie Kubo, żeby nie
3: no,
7: było...
3: przyjęto metodę. Oczywiście można dyskutować, czy zasadną, czy słuszną, no ale na potrzeby tego raportu wspomnianego przeze mnie posła Mularczyka pewną metodę szacunku przyjęto, no i uznano. Z tego raportu wynika, że straty ludności Polski to 5 200 000 osób. W tym przypadku określono sumę zadośćuczynienia na 4 300 000 000, natomiast suma strat materialnych w raporcie wskazano 797 398 000. Stąd ta suma końcowa ponad 6 000 000 000 złotych, 6 220 000 000 dokładnie.
7: No to moglibyśmy dyskutować na temat metodologii wyliczenia tej kwoty, natomiast mamy jeszcze historycznie wielu dłużników, chociażby na przykład Szwedzi, którzy zafundowali nam potop. Ale jest jeszcze jedna rzecz, o której wielu ludzi nie wie, tak zwane długi kachalne. Mówimy tutaj o czymś takim jak kachały, które były organem jakimś samorządu lokalnego społeczności żydowskiej. I według pewnych wyliczeń, materiałów, te długi kachalne wynoszą około 25 bilionów dolarów. Oczywiście, to by trzeba było usiąść i na podstawie dokumentu z lat 1764-66 i uchwały z 1792 roku oraz dokumentacji po rozbiorach moglibyśmy policzyć. Także mamy większego dłużnika, a ten dłużnik, który, tak jak tutaj było powiedziane, mój chyba przedmówca powiedział o państwie Izrael, które tak naprawdę istnieje od 1948 roku, a rości sobie pieniądze w ramach Just Act 447, na kwotę dosyć niemałą, bo tam jest chyba ponad bilion złotych i w związku z tym powinniśmy w takim razie może skorzystać z kompensaty, bo jeżeli zestawimy 25 bilionów dolarów do ich roszczeń, które są bezprawne, to wielu się na ten temat wypowiadało, natomiast presja chociażby ze strony Stanów Zjednoczonych będzie szła w tym kierunku, żeby te długi, te uroszczenia, bo to należy tak uznać, żeby one były wymagalne. Także jak najbardziej, panie
3: Krótko
7: Kubo,
3: mówiąc,
7: powinniśmy się domagać, ale mamy jeszcze innych dłużników i do tych dłużników też powinniśmy się udać, czego i panu, i sobie życzę.
3: Pan Paweł, na ten temat 510-357-357, czy Polska powinna upominać się o zadośćuczynienie za straty wojenne? Pan Marek, panie Marku, dzień dobry, halo.
8: Dzień dobry, Marek z Raciborza.
3: Dzień dobry.
8: Dzwonię z ziem odzyskanych, o których już tutaj była mowa. Moi poprzednicy poruszali wątki, które też kołatają mi się po głowie, kiedy słyszę o reparacjach. Natomiast największe emocje we mnie wzbudza właśnie ten temat za każdym razem, jak o nim wspominają politycy. Szczególnie prezydenci państw rozdrapując rany, o czym mówił pan redaktor Michał na początku pana programu. Ja mówiąc teraz o reparacjach dotyczących rozgrabienia ziem odzyskanych z kamienic, z cegieł, z materiałów budowlanych na rzecz odbudowy Warszawy, miasta stołecznego, tutaj też wspomnę o takich reparacjach. O tym nikt nie mówi. Ja, panie Kubo, zdaję sobie sprawę, że też rozdrapuję pewne rany. po co to robić? Po co to robić? Dziękuję serdecznie za możliwość wypowiedzi i pozdrawiam serdecznie.
3: Dobrego dnia, bardzo panu dziękuję. 19 minut po południu. Czy Polska powinna upominać się o zadośćuczynienie za straty wojenne? 510-357-357. Jeszcze jeden pan Marek. Panie Marku, halo?
9: Dzień dobry. Dlaczego nikt nie wspomina o reparacjach czy odszkodowaniach ze strony Związku Radzieckiego, a aktualnie Rosji? Przecież Rosja, Związek Radziecki po wojnie, praktycznie cały materiał, fabryki, tory kolejowe, cały majątek rozkradało, a miało to być dla Polski jako reparacje powojenne ze strony Niemiec. Oblicza się, że były to naprawdę miliardy dolarów, które niestety poszły dla Związku Radzieckiego. Na dzisiaj to jest ponoć według szacunków 45 miliardów dolarów, które nam zabrał Związek Radziecki zaraz po wojnie z terenów odzyskanych.
3: Wie pan, może dlatego, że o ile by zadośćuczynienie, choć pewnie to długa droga i bardzo trudne rozmowy, ale wydaje się, że jest cień szansy, że kiedyś to w relacjach z Niemcami uregulujemy, o tyle na dziś domaganie się czegokolwiek od Rosji wydaje się po prostu z punktu widzenia skuteczności absurdalne.
9: Tak, ale mnie się wydaje, że jest to polityka, że po prostu domagamy się odszkodowań od Niemców, a nie wspominamy o tym, że Polska na starcie po 1945 roku zupełnie inaczej by wyglądała, gdyby nie rabunek robiony przez Związek Radziecki na ziemiach odzyskanych.
3: No, pewnie Polska...
9: 75% materiałów i fabryk zostało zabranych z tamtych rejonów. A co jeszcze możemy powiedzieć o rabunku ludności? Przecież ze Śląska prawie 100 tysięcy wywieziono Ślązaków, specjalistów, górników, którzy w większości wypadków zginęli w Związku Radzieckim. To też jest liczba, która jest istotna dla ekonomii Polski, która się odbudowywała.
3: Bez wątpienia tak. Pan Łukasz jeszcze. Panie Łukaszu, witam. Halo?
10: Dzień dobry, panie redaktorze.
3: Dzień dobry, witam.
10: Panie redaktorze, abstrahując od tego, czy nam się to uda załatwić, czy nam się tego nie uda załatwić, wydaje mi się, że nie, bo za dużo lat upłynęło. Bardzo mi się jakby nie podobała taka forma, jakby to załatwiamy. Mam tutaj na myśli pana prezydenta wczoraj wystąpienie. Było jakieś w polskiej polityce takie określenie miękiszon. Wydaje mi się, że to jest szkodniszon. Tak jak on szkodzi swoim zachowaniem, jak psuje emocje i to jest w ogóle tylko polityka generalnie robiona na tych jakby reparacjach. Wie pan co, zablokował sejf. Nie udało się pieniędzy wykopać z NDT, środki się nie znalazły i teraz próbuje się wybielić taką narracją wokół siebie, wie pan, że on jakby chce oczywiście dać pieniążki na armię, ale ci paskudni Niemcy nam nie chcą dać reparacji. To jest tylko i wyłącznie polityka, psucie klimatu i tak bym to po prostu nazwał na dzień dzisiejszy.
3: 22 minuty, pozdrawiam pana po południu. Czy Polska powinna upominać się o zadośćuczynienie za straty wojenne? Pan Brunon z nami, panie Brunonie, halo?
11: Dzień dobry, witam.
3: Dzień dobry, witam pana. I nagle pan Brunon się rozłączył, zapewne przypadkiem. To poczekamy na telefon od pana Brunona, tymczasem pan Krystian. Panie Krystianie, halo? Halo, halo.
12: Dzień dobry, panie Kubo, miło mi
3: dzień
12: pana
3: dobry,
12: słyszeć.
3: Witam. Halo, kłania
12: dzień
3: się
12: dobry,
3: panu.
12: Panie Kubo.
3: Tak, teraz
12: miło
3: tak.
12: Miło mi pana słyszeć. Panie Kubo, bardzo się cieszę. Dwa krótkie komunikaty. Po pierwsze, i tu będę odrobinkę złośliwy, proszę mi to wybaczyć, ale to tylko pół zdania. Najlepsze, co się wydarzyło w wypowiedzi pana eksperta dzisiaj na początku audycji, to to, że ta rozmowa się rozłączyła. Bo straszna stronniczość z jego strony się wydobywała i to aż źle się słuchało. Natomiast wszystkim, którzy krytykują nasze roszczenia, których jestem całkowicie zwolennikiem, to chciałbym zadać pytanie. Czy to jest komunikat mówiąc o tym, a nie grzebmy już, nie rozdrapujmy, nie szukajmy, zapomnijmy, żyjmy teraźniejszością. Czy to jest komunikat na przykład do dzisiejszych mieszkańców Ukrainy, jak już się wojna zakończy za tydzień, miesiąc, rok, nie grzebmy już w tych relacjach z Rosją, zapomnijmy, dobra, żyjmy teraźniejszością, patrzmy do przodu. Czy to jest dla nich komunikat?
3: No, wie pan, żarty żartami, bo rozumiem, że pytanie jest prowokacyjne, ale nawet teraz są kraje, są politycy, którzy uważają, że do rozmów, do relacji handlowych z Rosją należałoby wrócić niemalże natychmiast. 510-357-357. Pan Jakub teraz. Panie Jakubie, halo?
13: Dzień dobry.
3: Dzień dobry panu.
13: Powiem tak. prawdopodobnie powinniśmy się domagać, ale z gwiazdką. I teraz ta gwiazdka, taką trochę podkręconą piłkę podam. Mhm. Może to zabrzmieć dla niektórych dziwnie, ale Niemcy teraz jako kraj mają dosyć duży kryzys, ponieważ mają sypiącą się infrastrukturę, koleje, sieć towarową i jeszcze parę innych rzeczy. I o co chodzi? Chodzi o to, że wielu Niemców jest teraz zdenerwowanych na obecną władzę, co objawia się tym, że dużo Niemców popiera AfD, które wprost mówi o tym, że Polsce się te ziemie odzyskane nie należą i generalnie jest to partia wrogo nastawiona do Polski. I teraz taka podkręcona piłka. Zakładając, że zdenerwowani Niemcy wybiorą w następnych wyborach AfD, to czy Polska wyskakująca z tymi właśnie reparacjami nie da im czasami, wie pan, paliwa, po prostu wody na młyn.
14: Politycznego, tak?
13: Więc taki właśnie kontekst geopolityczny, który może wypadałoby się zastanowić nad tym, czy to jest akurat może najlepszy moment na to.
14: Co państwo na to? 510-357-357. Pan Waldemar, panie Waldemarze, witamy pana. Halo?
15: Dzień dobry, panie Kubo.
14: Dzień dobry panu.
15: Ja chciałbym zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Jedna jest taka, że jeżeli zgodziliśmy się i w którymś momencie któryś z rządów polskich podjął decyzję o tym, że nie chcemy tych pieniędzy, czy też jakby w wyniku pewnych nacisków stwierdziliśmy, że ich nie chcemy, no to nie można ciągle wracać do tego i jakby po jakimś czasie wracać od nowa, próbować może więcej, może mniej. Umowa to umowa. Podpisaliśmy, zrzekliśmy się. Ja uważam, że jeżeli mamy otwartą drogę, bo nigdy nie dostaliśmy żadnego odszkodowania od Rosji, no więc ci wszyscy ludzie powinni jakby... powinniśmy eskalować w kierunku Rosji. To jest jeden temat. Mhm. Drugi temat, panie Kubo, jest jeszcze dużo bardziej trudny i ciekawy jednocześnie. Jak pan spojrzy, jakbyśmy zwrócili uwagę na to, co uczy się ludzi w poszczególnych krajach, w tym między innymi w Niemczech, to II wojna światowa według Niemców wygląda zupełnie inaczej niż II wojna światowa według Rosjan, według Polaków, Rumunów, Czechów. I teraz do czego zmierzam? Samo w sobie to, że każdy jakby, który się uczy w danym kraju, nie jest w stanie zrozumieć, dlaczego Polacy chcą to, czy chcą tamto, bo w szkole byli uczeni inaczej, a pamiętajmy o tym, że teraz już rządzący są to ludzie, którzy są młodzi, którzy nie pamiętają wojny. To dodatkowo jeszcze należałoby zwrócić uwagę, że sztuczna inteligencja, która uczy się w zależności od kraju, podaje informacje trochę inaczej w zależności od miejsca, z którego pytamy, kim jesteśmy. Więc może warto byłoby zwrócić uwagę, że zanim zaczniemy próbować jakby otwierać umowy, które już dawno zamknęliśmy i będziemy się powoływać na to, że nam się należy, to należałoby zwrócić uwagę na to, żeby może zunifikować jedną wersję historii dla całej Europy i wtedy mielibyśmy szansę na to, że ci drudzy ludzie po drugiej stronie rozumieliby, dlaczego my chcemy odzyskać jakieś pieniądze.
14: No, była taka próba, zresztą powstał wspólny podręcznik do historii polsko-niemiecki, nie jest podręcznikiem obowiązkowym. Zdaje się, że nauczyciele w Niemczech rzadko po niego sięgają. Pozdrawiam pana, pan Radosław jeszcze. Panie Radosławie, witam. Halo, dzień dobry.
16: Dzień dobry, panie Kubo.
14: Dzień dobry panu.
16: Chciałbym, że tak powiem, spać stanąć w obronie pana eksperta, bo to jeden z słuchaczy mówił, że tendencyjnie, nie tendencyjnie, po prostu mówił odnośnie faktów. 8 lat nic nie zostało zrobione, jeśli chodzi o tę kwestię za poprzednich rządów. A ja, panie Kubo, troszeczkę z innej beczki. Moja rodzina, ja mam nazwisko niemiecko brzmiące i moja rodzina jest od X czasu z okolic Elbląga. Tutaj żyła sobie, jak tak powiem, z sąsiadami, bez problemu. Po 45 roku zostały majątki, które, że tak powiem, naszych rodzin, pozabierane, bo tam było prawo komunistyczne, jakieś potem patrzyłem w księgach wieczystych, tam w 50 którymś roku. No, że tak powiem, majątki opuszczone, albo moi ziomkowie zostali albo wymordowani, bo ze względu na właśnie nazwisko, albo po prostu zostali grzecznie poproszeni o wyjazd. No i teraz co? I teraz co mają w tym momencie, znaczy mówię o tym w nawiązaniu do tej kwestii, że co to było, umowy były podpisane i, że tak powiem, tamte wszystkie kwestie finansowe zostały jakoś uregulowane i teraz trzeba, że tak powiem, wiadomo, że Niemcy muszą jakoś, że tak powiem, jakoś zadośćuczynić, żeby przynajmniej tym ofiarom, które jeszcze żyją, tym osobom, które jeszcze pamiętają te czasy, jakoś zadośćuczynić, ale teraz zrobić, tak powiem, jakieś rozdrapywanie tematu, tak samo jak ja bym miał teraz, nie wiem, dochodzić, kto mi zabrał, że tak powiem, albo mojej rodzinie majątek. To są takie sprawy, które są, że tak powiem, już zaszłością, tylko przed, że tak powiem, symbolicznie zadośćuczynienie powinna jakoś to, że tak powiem, rozwiązać, a teraz, że tak powiem, z najbliższym sąsiadem się trud po głowie, to dla mnie to jest tak bez sensu, a to, co pan Nawrocki powiedział na Westerplatte, to już po prostu jest taka żenada, że to się w głowie nie mieści.
14: Prawie 30 minut po południu, za chwilę gość, ale wcześniej jeszcze pan Brunon. Może nam się tym razem uda? Panie Brunonie, halo?
17: Dzień dobry, witam. Mam nadzieję wreszcie, że nas nie
14: przed. Tak, tak.
17: No cóż, ja z pewnym zażenowaniem słucham opinie niektórych słuchaczy i powiem, zadałbym takie pytanie, czy byliby skłonni spojrzeć w oczy tym ludziom, którzy zginęli w Powstaniu Warszawskim, tym ludziom, którzy niewinnie zostali zamordowani. No, niektórzy słuchacze, mam wrażenie, bawią się trochę w adwokatów Niemców, którzy rzeczywiście, bo niewinni Niemcy byli relegowani, wysyłani z ziem, które zajmowali wcześniej, ale z czyjego powodu tak się stało, tak? Trzeba by zadać pytanie. Natomiast no, trochę też z zażenowaniem usłyszałem, bo tu będę stał, oczywiście od razu chcę to powiedzieć, żeby nie zapomnieć, po stronie prezydenta, i wszyscy powinni myśleć o polskiej racji stanu. Niemcy potrafią taką rację stanu swoją reprezentować i uważam, że oczywiście nikt nie pokaże żadnego dokumentu, takiego miarodajnego dokumentu, bo nie mówię o dokumencie, który był pod patronatem Moskwy zrobiony, dokumentu, w którym Polska zrzeka się owych reparacji. Mhm. Więc jeżeli jesteśmy z Niemcami,
14: tak, na czele ówczesnego rządu, przypomnijmy, tam stał Bolesław Bierut.
17: Tak jest. Więc jeżeli jesteśmy przyjaciółmi, no to panie Kubo, gdybym ja wpadł do pana do domu, rozwaliłbym panu wszystko, co jest w domu, nie daj Boże jeszcze zabił kogoś bliskiego, a potem mój syn mówiłby, że panu się nic od niego rodzinie, no formalnie patrząc na osobę, to tak by nie działało, ale mówimy jako, chcę, żeby to był taki jaskrawy przykład, tak? I mówiłby, że nic się nie należy, jesteśmy teraz już przyjaciółmi, no to przepraszam, jakimi jesteśmy przyjaciółmi, jeżeli pan Scholz, wcześniej pan Scholz, dzisiaj pan Merz mówią grubym głosem, że nie należą się te reparacje, ewentualnie może jakaś drobna kwota. No to niech ci ludzie, którzy mówią, że to jest źle dla relacji polsko-niemieckich, że to jest źle dla przyszłości, bo tutaj też słyszałem,

0: no to Polacy przyczynili się do powstania do II wojny światowej. Dziękuję bardzo.
1: 27 minut pozostało nam do godziny 13. Tu Radio 357. Audycja Co Państwo na to? Dziś pytanie, czy Polska powinna upominać się o zadośćuczynienie za straty wojenne. Bardzo proszę o Państwa głos w naszej sądzie. A tymczasem na antenie pan Mateusz Fałkowski, zastępca kierownika oddziału Instytutu Pileckiego w Berlinie. Witam pana bardzo serdecznie, kłaniam się.
2: Też się kłaniam, dzień dobry.
1: Jak temat reparacji, zadośćuczynienia za straty wojenne traktowany jest w mediach niemieckich? Co się pisze? Pewnie sporo zależy od tego, jaka jest linia programowa danego tytułu prasowego.
2: Nie, myślę, że to tutaj dużych różnic pomiędzy różnymi mediami czy różnymi głosami w debacie niemieckiej nie ma. To znaczy zasadniczo wszyscy wskazują na to, że to, co w Polsce jest uznawane za otwarte, w Niemczech uznawane jest za zamknięte. Tak? To znaczy, że raczej większość głosów skłania się ku temu, że ten temat już został zamknięty, a sami Niemcy, jak pokazują badania społeczne, uważają, że oni się już dobrze rozliczyli za to, co ich przodkowie zrobili w czasie II wojny.
1: Ale przyznam, że znalazłem przykłady innego podejścia. Na przykład w tygodniku Der Spiegel pojawiają się artykuły z sugestią, wręcz żądaniem. To tytuł mocno krytyczny wobec rządu, wręcz żądaniem wypłaty rekompensat za straty Polsce. Pamiętam publikację po wizycie ubiegłorocznej, bo to w grudniu było, pana premiera Tuska w Berlinie. Süddeutsche Zeitung napisał: problem nie jest wcale taki trudny do rozwiązania. Z sugestią oczywiście, że problem trzeba rozwiązać. Pana zdaniem jest to dla Niemców duży problem do rozwiązania, niemożliwy do rozwiązania, taki, którego nie chcą rozwiązać, albo taki, gdzie nie czują potrzeby.
2: Myślę, że te głosy, które pan wspomniał, są też takim przykładem tego, że też za sprawą presji z Polski, presji społecznej i presji politycznej również, ten temat się w ogóle pojawił i tego tematu wcześniej nie było, ten temat się jakoś pojawił. Natomiast to, co jakoś się to okno, nazwijmy to, uchyliło i to, na czym Polsce politykom różnych opcji zależy, powinno zależeć, to jest to, żeby właśnie to okno, spróbować jeszcze mocniej uchylić to okno, tak, w rozmowach z naszymi niemieckimi partnerami. Mi się wydaje, że tutaj mamy do czynienia też z pewnym takim wyborem, pewnej optyki, o czym dokładnie rozmawiamy. To znaczy, że z jednej strony mamy poczucie, znaczy w Polsce ten mainstream debaty w tej chwili to jest debata o długu odszkodowawczym, to znaczy, że jest w jakiś sposób mamy do czynienia z pewnym zobowiązaniem Niemiec do odszkodowania za winy poczynione. Natomiast w Niemczech mamy do czynienia z chęcią przekierowania tego na jedynie jakiś typu mniejszy gest humanitarny. To znaczy, to jest jakaś różnica, jest istotna różnica, ponieważ trzeba zaznaczyć, że zawsze było tak, znaczy w ubiegłych dziesięcioleciach, że Polacy nie byli traktowani jako ofiary, polskie ofiary nie były traktowane jako ofiary, które mają prawo do pewnych roszczeń. Niemcy zawsze to formułowali w taki sposób, że wskazywali, no dobrze, my w takim razie wykonamy pewną pomoc humanitarną, ale to jest coś dobrowolnego dla strony niemieckiej. No i teraz oczywiście...
1: No i to się w przeszłości, dodajmy, stało, bo na przykład 25 lat temu Niemcy przekazały takie jednorazowe świadczenia byłym przymusowym robotnikom. Pamiętam, że była to suma na poziomie 1,812 bodajże milionów marek, choć oczywiście po podziale na ofiary, na robotników, te sumy jednostkowo były dość symboliczne. A czy Niemcy współcześnie mają na przykład świadomość, jak bardzo bogaciły się w latach wojny na po prostu, no mówiąc wprost, grabieży dóbr, dzieł sztuki, złota, czy nawet na wywożonych krowach masowo, między innymi z Polski?
2: No to się oczywiście na jakąś mniejszą skalę się dzieje cały czas. To znaczy są na przykład prowadzone programy badawcze, które dotyczą poszczególnych przedsiębiorstw, które się bogaciły dzięki pracy robotników przemysłowych, czy też właśnie dzięki zagrabionym rzeczom.
1: Koncerny, przypomnijmy, które działają, funkcjonują do dziś, prawda?
2: Tak jest, tak jest.

0: I teraz, tylko że ja chciałem jeszcze wrócić do tego...
1: Tak,
0: do
1: bardzo
0: tego,
1: proszę.
0: Do tego, co pan wspomniał, czy Polacy dostali te adekwatne odszkodowanie, czy nie. To znaczy rzeczywiście te odszkodowania, czy jakiegoś typu pomoc humanitarną niektóre grupy ofiar dostawały, ale zawsze się to odbywało na poziomie takim, że musiała być presja światowa. Ta dyskusja była taka, że jeszcze w okresie zimnej wojny bardzo nieliczna grupa polskich ofiar, ofiary eksperymentów medycznych pod dużą presją akurat wtedy ze Stanów Zjednoczonych dostały takie odszkodowania. Mm-hmm. Natomiast jeżeli chodzi o to, co pan wspomniał, czyli robotników przymusowych, to także była bardzo duża presja, też ona nie tylko z Polski pochodziła. I tutaj oczywiście też trzeba wskazać na to, że jeżeli zestawimy sobie ile odszkodowań czy zadośćuczynienia dostali niemieccy obywatele od państwa niemieckiego po wojnie, na przykład za mienie utracone, to w sumie ta kwota sięga 75 miliardów euro w dzisiejszej wartości. Natomiast jeżeli przyłożymy tę wartość do tych zadośćuczynień, które w sumie nawet życzliwie to podliczając, tak, dodając różne kategorie, otrzymały polskie ofiary za poniesione straty, to jest na poziomie około 2,3-2,5 miliardów euro. Czyli to jest wielokrotnie mniej, wielokrotnie mniej niż dostali sami obywatele Niemcy.
1: Instytut Pileckiego, przypomnijmy, zajmuje się między innymi taką pamięcią historyczną, edukacją, działalnością wystawienniczą, wydawniczą, organizuje debaty, pomaga docierać do źródeł dotyczących historii Polski czy czasów wojny, czasów okupacji. Ma pan tych obserwacji pewnie bardzo, bardzo dużo i doświadczeń, stąd pytanie, czy współcześnie zainteresowanie naszą wspólną, no jakże często tragiczną historią jeszcze się utrzymuje?
0: To znaczy... To zainteresowanie zawsze, i to jest taka żelazna reguła, trzeba stymulować jakoś. To znaczy samo z siebie to zainteresowanie nie będzie, tego zainteresowania. My mamy doświadczenie też takie, że przychodzą do nas ludzie, którzy praktycznie bardzo mało albo prawie nic nie wiedzą też. I oni dopiero w momencie, kiedy się zetkną, oni potem w jakiś sposób wracają, oni zostają jakby... Znaczy to zainteresowanie zostaje wywołane i to zainteresowanie w jakiś sposób trzeba wywoływać, ponieważ ta świadomość polskiej historii, nie tylko zresztą historii okupowanej Polski, historii II wojny światowej, jest w społeczeństwie niemieckim bardzo niska. Z wielu przyczyn, ale w każdym razie tak po prostu jest i to trzeba przyznać. Musimy, żeby jakiekolwiek takie środki zaradcze przedsięwzięć, to trzeba to po prostu sobie uświadomić.
1: Ja wspomniałem niedawno na antenie o podręczniku polsko-niemieckim, podręczniku do historii. Taki swojego czasu powstał, ale zdaje się, że jest po prostu nieużywany.
0: Tak, to jest taki przykład pewnego działania, które było samo w sobie bardzo dobre. To znaczy ten podręcznik jest obiektywnie rzecz biorąc bardzo dobry i on też przyniósł pewien efekt, że on pozwolił grupie historyków niemieckich i grupie historyków polskich wspólnie jakby debatować pewne kwestie i przygotować naprawdę bardzo dobre narzędzia edukacyjne. Tylko tak naprawdę na końcu okazało się, że tak jak pan wspomniał, korzysta z tego bardzo znikome, naprawdę bardzo, to jest na palcach kilku rąk można policzyć liczbę nauczycieli i szkół, których się z tego podręcznika korzysta. W związku z tym tak naprawdę lekarstwem jest nie tyle, znaczy prawdopodobnie nie da się znacząco zwiększyć stopnia korzystania z tego podręcznika. Co więc można zrobić? Należy to uzupełniać po prostu pewnymi materiałami, które niezależnie od użytkowanego podręcznika, czyli że jeżeli szkoła dana czy dany nauczyciel korzysta również z innych podręczników, to powinien dostać do ręki materiały, na przykład przetłumaczone dokumenty albo przykłady lekcji, które może przeprowadzić, z przetłumaczonymi przykładami właśnie, nie wiem, dokumentów, czy to będzie 21 postulatów Solidarności, czy to będzie jakiś dokument na przykład z archiwum Ringenbluma z warszawskiego getta, czy to będzie fragment raportu Pileckiego, czy to będzie jakaś relacja ofiary rzezi woli. To znaczy taki dokument, który jest przetłumaczony, jest w jakiś sposób komentowany, jest to jakiś scenariusz lekcji, jeżeli damy to nauczycielom niemieckim, a to próbujemy robić i to z całkiem dobrym efektem wychodzi, no to wtedy jest szansa, że przynajmniej w jakimś zakresie te tematy punktowo będą objęte, znaczy będą przedmiotem lekcji w niemieckich szkołach.
1: Bardzo panu dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Usłyszymy się na antenie raz jeszcze za kilka minut. Pan Mateusz Fałkowski jest państwa gościem, zastępca kierownika oddziału Instytutu Pileckiego w Berlinie. Zatem do usłyszenia dziękuję. 17 minut. Do godziny 13. Radio 357. Co państwo na to, czy Polska powinna upominać się o zadośćuczynienie za straty wojenne? 510-357-357. Wracamy do telefonów. Pan Witold. Panie Witoldzie, halo?
2: Tak, tak, jestem.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Ja parę słów chciałbym powiedzieć. Może zacznę od tytułu. My nie powinniśmy się upominać, tylko powinniśmy się domagać. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, to domaganie nie ma polegać na wystąpieniach polityków, wykrzykiwaniach, że coś się nam należy, tylko na konkretnych, halo, coś.
1: Słyszę pana cały czas, panie Witoldzie, bardzo proszę.
2: Tylko na konkretnych działaniach prawno-administracyjnych. Mhm. Ja wprowadziłem zawodowo...
1: Panie Witoldzie... A niestety, mamy pecha do przerwanych połączeń. To może pan Leszek. Panie Leszku, halo, słyszymy się?
3: Dzień dobry, panie Kubo.
1: Dzień dobry, witam.
3: No mam nadzieję, że mi się uda.
1: Tak.
3: Troszkę się zdenerwowałem, dlatego dzwonię. Szkoda, że się poprzednik zerwał, bo bardzo mądrze mówił. My nie powinniśmy się dopominać. To jest nasza coś, co nam się należy słusznie i to powinno być naszym prawem. I w ogóle ja jestem przerażony tymi wszystkimi głosami, które słyszałem wcześniej. A bo czemu się odrosnie? Dopominamy. A czemu to tamto? Oczywiście, że powinniśmy się też dopominać od Rosji, natomiast to nie powinno rozmywać odpowiedzialności Niemców za to, że zabili ponad 5 milionów Polaków. Łącznie zabili w tej wojnie po kilkanaście milionów ludzi, bo to tam jest między 11 a 17. I w tym momencie umywanie rąk, że nic się nie stało, nie ma problemu. Przecież jak w ogóle można, jak można stawać po takiej stronie rozmywania tej odpowiedzialności, to przez Polaków. To dla mnie to jest przerażające, że zamiast stać ramię w ramię, domagać się tego tak naprawdę, co zrobili naszym przodkom. Oni zabili naszych współobywateli. Biorąc pod uwagę, że to jest 5 milionów, to jest na pewno ktoś z rodziny każdego z tych ludzi. I oni nagle, przecież to już było dawno, zapomnijmy o tym, nie ma problemu. No jest problem. No ktoś wywołał wojnę i to daje tak naprawdę pretekst kolejnym krajom, żeby wywoływać wojnę, bo nie ma za to żadnej odpowiedzialności. My powinniśmy jako naród stać naprawdę jednym głosem, ramię w ramię po to, żeby domagać się tego, co nam się należy.
1: Pozdrawiam pana. 14 już minut do 13. Panie Piotrze, słyszymy pana? Halo, dzień dobry.
4: Tak, witam serdecznie.
1: Witam pana.
4: Pana Jakubie i wszystkich rady słuchaczy. A ja mam tutaj taki troszeczkę inny pogląd. Mój słuchacz poprzedni, no to moim zdaniem tak jakby zanegował trochę te roszczenia w stosunku do Rosji. Ja tutaj uważam, że powinno gdzieś dawno temu, ze 30 par lat temu został popełniony błąd, bo ta narracja taka, ja wiem, że przemiany w Polsce i tak dalej, to wszystko był różny czas, ale ta narracja tak naprawdę, jeśli chodzi o roszczenia, powinna być kierowana na jednym torze i do Niemiec, i do Rosji, bo Rosja też, nie zapominajmy, była agresorem. Tu już parę osób na ten temat wypowiedziało się i ja się do tego oczywiście pod tym podpisuję. Przede wszystkim no, Niemców nie stawia to przed ucieczką od jakiejkolwiek odpowiedzialności. Problem polega tylko na tym, że oni, może nie problem, oni nie chcą uciekać od tego, ucieka strona druga, czyli Rosja. Natomiast środowiska prawicowe jakby pomniejszają tak naprawdę odpowiedzialność Rosji za to, że była również współagresorem, bo pamiętajmy, że 17 września 1939 to też jest kluczowa data. Ale ja tutaj chcę troszeczkę inny temat.
1: Tak, ruszyć. Zajęcie wschodnie. zachodnich terenów Polski wkroczenie Armii Czerwonej na mocy porozumienia z Niemcami, paktu Ribbentrop-Mołotow.
4: Dokładnie. Ja mam takie troszeczkę tutaj inne przemyślenie. Powiedzmy, że za rok ta dzisiejsza opozycja wróci do władzy, no bo tak chyba wszyscy to powoli odbieramy. No mam nadzieję, że tak się nie stanie. No i ja tak się zastanawiam, co pan doktor Nawrocki oraz jego strona, którą najprawdopodobniej zagarnie do zarządzania tą stroną. Mówię tutaj o stronie złożonej z części PiS-u, który wiadomo, że w dużym stopniu się podzieli, Konfederację oraz pana od Gaśnicy. Jak oni dogadają się z panią Alicją Weidel, która i oczywiście z ludźmi w pokroju klasy Erika Steinbach, którzy przede wszystkim, no już za chwilę dojdą do władzy w Niemczech. Najprawdopodobniej ten monopol, niegadanie z AfD w Niemczech runie, bo dalej się tak tam nie da tego prowadzić. Niemcy mają w tej chwili ten dylemat. Ja tak się zastanawiam, jak oni znajdą porozumienie, szczególnie Konfederacja, której jakby takim przyczółkiem po stronie niemieckiej jest AfD. No przecież AfD, jak się poczyta ich scenariusze funkcjonowania... No
1: deklaracje polityczne, tak.
4: Wyjdą z Unii Europejskiej, opuszczą Schengen. Zastanawiam się, jak ludzie, mężczyźni w wieku 30, może młodsi 40 lat, mieszkający przy strefie przygranicznej. Przecież ci ludzie od razu praktycznie z tygodnia na tydzień stracą pracę, bo niestety dla AfD my Polacy nie jesteśmy dla nich jakimś takim czymś fajnym. To my będziemy mieć Polacy najwięcej problemów, bo jesteśmy najbliższym krajem sąsiadującym, a nie ludzie, którzy przyjechali z jakiejś Syrii i tak dalej, i tak dalej.
1: No, na razie pocieszamy się tym, że AfD nie może współrządzić, bo nikt z nimi nie chce współrządzić, no ale pamiętajmy rzeczywiście o sondażach, które dla AfD aktualnie są bardzo, bardzo korzystne. Kończę, panie Piotrze, bo jeszcze czeka pan Bartosz. Panie Bartoszu, witam, halo.
5: Dzień dobry, Bartosz.
1: Dzień dobry panu.
5: Pozdrawiam siostrę Magdalenę. Tutaj została wspomniana pani Henrike Steinbach. Ja właśnie tam kilka słów chciałem o tej pani powiedzieć. Pamiętam...
1: Szefowa, dodajmy, Związku Wypędzonych, prawda?
5: O, właśnie, właśnie. W latach 90. po raz pierwszy miałem zupełną nieprzyjemność usłyszenia o tej kobiecie. I dowiedziałem się właśnie, że Niemcy chcą jakieś pieniądze za to, że porzucili tutaj mienie, że zostali wypędzeni w 44 i 45 roku. Podobno pani Henrike generalnie to chce te pieniądze od rządu federalnego Niemiec, ale też wspomina o tym dosyć często, że no trzeba by się jednak z Polską też za to rozliczyć. Z tego co pamiętam, to na przykład z tego co gdzieś tam czytałem, mienie, które zostało odebrane Żydom i oddane Niemcom w trakcie II wojny światowej do dyspozycji, do zarządzania, też na własność, było zrobione zgodnie z niemieckim prawem, więc Niemcy również pośrednio domagają się odszkodowania za rzeczy, które zostały przejęte przez nich między w latach 39-44. I to nie były tylko mienie pożydowskie, oczywiście to były też polskie fabryki na przykład, które oni później musieli porzucić, zostawić, więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz, jeżeli chodzi
1: ostatnia, bardzo proszę króciutko.
5: Tak, jeżeli chodzi o odszkodowania od Rosji, to jak najbardziej powinniśmy tutaj iść dwutorowo i od Rosji, i od Niemiec. I od Niemiec powinniśmy się domagać bez względu na to, jaki będzie finał i kiedy będzie ten finał. Powinniśmy to robić, to powinno być w debacie publicznej. Dziękuję, pozdrawiam.
1: 9 minut do godziny 13. Ponownie z nami pan redaktor Michał Tomasik, polityka, Uniwersytet Civitas, współautor podcastu Polskie Demo. Ponownie pan Mateusz Fałkowski, zastępca kierownika oddziału Instytutu Pileckiego w Berlinie. Mam nadzieję, że się słyszymy, panowie.
0: Tak jest.
1: Mam pan redaktor Tomasik również obecny? Halo? Może za chwilę. To proszę państwa, sonda w takim razie na pytanie dziś, czy Polska powinna upominać się o zadośćuczynienie za straty wojenne. 56% naszych słuchaczy biorących udział w tej sondzie odpowiada, że tak. 44% uważa, że nie. To mniej więcej ten nasz sondaż pokrywa się, pan Mateusz Fałkowski, z badaniami opinii publicznej w Polsce, regularnie robionymi też większość Polaków, no może nie przytłaczająca, ale jednak większość, opowiada opowiada się za tym, aby upominać się, dopominać się, przypominać. Mateusz Fałkowski, od pana zacznę. Kilkakrotnie padała podczas tej rozmowy nazwa partii AfD. Rzeczywiście jest liderem w sondażach. Rozumiem, że choć to wydaje się dzisiaj abstrakcyjne, niemożliwe, biorąc pod uwagę nastawienie innych sił politycznych, ale gdyby współtworzyła rząd, to pewnie rozmowy na temat zadośćuczynienia byłyby po prostu niemożliwe.
0: No na pewno to się trochę zmieni. Niezależnie od poziomu federalnego, tam jest jeszcze inny aspekt. To znaczy AfD praktycznie na pewno będzie rządziła w kilku landach wschodnich Niemczech. Teraz jest 6, są wybory w Saksonii-Anhalt i najprawdopodobniej AfD samodzielnie będzie tam rządziła. Dlaczego to jest ważne? To jest ważne też z tego powodu, że w Niemczech na poziomie landowym, czyli na poziomie landu, w tym wypadku Saksonii-Anhalt, są zarządzane wszystkie muzea, miejsca pamięci, również decyzje dotyczące edukacji, dotyczące podstaw programowych i tak dalej. Czyli jeżeli na to spojrzymy z tego punktu widzenia, no to jest to na pewno jakieś zagrożenie. AfD rzeczywiście, co nie zawsze w Polsce się tak dobrze widzi, ale rzeczywiście ma takie silne nurty rewizjonistyczne czy negacjonistyczne nawet. W związku z tym postrzegam to jako realne zagrożenie. Natomiast jeżeli chodzi o samą dyskusję polsko-niemiecką na temat samego zadośćuczynienia, no myślę, że aż tak to dużo nie zmieni, ponieważ Niemcy generalnie raczej są, ich strategia jest zawsze taka sama, to znaczy odkładać, raczej nie wykonywać żadnych gestów i to rzeczywiście na skutek tego, co tutaj zresztą pan podkreślił, jeśli chodzi o ten sondaż, na skutek presji społecznej, to znaczy w tej chwili Niemcy dopiero widzą, że w Polsce rzeczywiście w społeczeństwie jest bardzo silne przekonanie, że Polska, że te winy nie zostały rozliczone, że Polska powinna się dopominać czy domagać właśnie zadośćuczynienia i że jest bardzo duża świadomość właśnie tego, że polskie ofiary wcześniej, tak jak wspomniałem, no nie, one nigdy nie dostały takiego odszkodowania w sensie prawnym, czyli roszczenia, które można dochodzić. One dostawały, jeżeli była presja, niektóre grupy ofiar dostawały pewną pomoc humanitarną, które były dobrowolnym gestem ze strony niemieckiej. No i to trochę przykre rzeczywiście, że Polska musi się w ogóle tego dopominać. To znaczy lepiej by było oczywiście, gdyby Niemcy same uznały od początku, że jest to ich powinność. Natomiast więc podsumowując sprawę AfD, na pewno jest to, zmienia to sytuację, zwłaszcza na poziomie landów. Jeżeli chodzi o samą dyskusję na poziomie federalnym pomiędzy Niemcami a Polską, myślę, że aż tak bardzo to nie zmieni, ponieważ tak naprawdę stanowisko innych partii politycznych w sprawie zadośćuczynienia czy roszczeń, czy jakiegoś typu długów odszkodowawczych właśnie w kierunku polskich ofiar albo Polski, tak naprawdę są bardzo podobne.
1: Redaktor Michał Tomasik, Tygodnik Obecny. Polityka. Lista państw, którym Niemcy wypłaciły reparacje lub odszkodowania, jest dość długa, ale niektóre państwa wciąż oczekują na reparacje czy też odszkodowania. Na przykład Grecja uważa, że wciąż należy się Grecji, jak wyliczyli, 280 miliardów euro, choć Niemcy uznają sprawę za zamkniętą. Dyskusja trwa. Ja wiem, że takie sprawy mogą trwać przez dekady, ale czy to jest powód, dla którego temat należy porzucić?
6: No najwidoczniej nie. Ja z dużym zainteresowaniem wsłuchiwałem się w głosy słuchaczy i jestem zaskoczony, jakie to emocje dalej budzi.
1: Tak.
6: W związku z czym tak chciałbym do państwa, do słuchaczy wyjść z takim pytaniem. Jaka kwota państwa usatysfakcjonuje? Ile Niemcy muszą nam zapłacić, żebyśmy byli usatysfakcjonowani? I nie chodzi mi tutaj, żeby jakoś negować te oczekiwania państwa, tylko moim zdaniem takiej kwoty nie znajdziemy. Takiej kwoty nie znajdziemy, która byłaby realna i i była w jakichkolwiek możliwościach państwa niemieckiego. I jednocześnie myślę, i to też gdzieś w tych głosach się pojawiało, że nie da się ofiar i zbrodni przeliczyć na jakieś materialne zadośćuczynienie. W związku z tym ja na przykład taką prezentuję postawę, że musimy się zadowolić trochę symbolami, bo nie mamy nic innego, czym moglibyśmy się zadowolić. I oczywiście domagajmy się, upominajmy się o jakąś formę zadośćuczynienia. Tylko po pierwsze, to potrwa, po drugie, musimy znaleźć argumenty, a nie tylko takie puste słowa, bo stricte politycznie ja myślę, że prezydent trafił, biorąc pod uwagę to, jakie też różne były te głosy słuchaczy i takie, że i krytyczne wobec tego, co mówiłem, czy mówiliśmy, i takie, które się z tym zgadzają i zwracają uwagę na bardzo różne aspekty tego wszystkiego. Na koniec dnia musimy się zastanowić, co można zrobić i co jest ważne w tej chwili, bo niektórzy politycy są w tej komfortowej sytuacji, że mogą dużo mówić, a nawet jakby mogli zrobić, to nie chcą.
1: Tak, to znaczy nie muszą być skuteczni, nie muszą sprawy zamykać, mogą podgrzewać. Michał Tomasik, Tygodnik Polityka.
6: Dziękuję.
1: Dziękuję. Uniwersytet Civitas, podcast Polskie Demo. Pan Mateusz Fałkowski, zastępca kierownika oddziału Instytutu Pileckiego w Berlinie. Również bardzo dziękujemy.
0: Dziękuję.
1: Minuta, proszę państwa, do 13:00. Słyszymy się niebawem. Kłaniam się.

0: Radio 357. Najlepszy radiowy adres na świecie.
1: No i proszę, jak zleciało. Już tu co, poniedziałek, wtorek, początek roku, a tu bach, czwartek.

0: I tak to się zaczyna ten czwartek. Dowiaduje się od słuchacza, że pada, leje, grzmi, hałasuje, człowiek ma wolne, taka zabawa. Z prognozy pogody wnioskuję, że mieszka pan na wybrzeżu oraz Podkarpaciu. Bo tu mam tak, stoi na kartce mi, że zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami przelotne, opady deszczu, lokalnie na wybrzeżu oraz Podkarpaciu burze. No właśnie o to chodzi. W czasie burz prognozowana suma opadów 10 do 15. Rano na wschodzie i południowym wschodzie lokalnie silne zamglenia, zanikające mgły ograniczające widzialność do metrów 300. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze 20 do 23. Tylko nad morzem, a także na Suwalszczyźnie. Suwalszczyzna nie jest nad morzem. Około 19.
1: 3, 5, 7.
0: No czy nie jest? No jak ostatnio byłem, to nie była.

Suma opadów, nie suma odpadów. O odpadach też czasem rozmawiamy sobie o poranku, ale dzisiaj generalnie kwestia dotyczyła opadów. Dzień dobry jeszcze raz. 10 minut po 6. To oficjalny dzień dobry. Mówią Państwu Paulina Kozion i Zawoźniak, Adam Szuraj, który audycję realizuje, Bartek Wasilewski, Krystian Hanke, Marcin Łukawski. Zapraszamy serdecznie. Stanisław Hatylak zaprasza Państwa do kontaktu. To jest ten gentleman, który będzie przejmował wszelkie sygnały głosówkowe, telefoniczne. Zapraszamy. 510-357-357 telefon oczywiście, a tekstówki, głosówki to w aplikacji. Zapraszamy. No i adres mailowy. Smaczny i zdrowy ranek małparadio 357.pl. Co dzisiaj do 9? O tym za chwilę.

0: No i proszę, proszę bardzo, tylko się odezwać, a tu od razu głosóweczki lecą. Zapraszamy serdecznie, mówiłem o burzach, słuchacz też wspominał.
1: Chcę powiedzieć, że ten pan, który ma wolne i któremu burze przeszkadzały, to równie dobrze w Świętokrzyskim może mieszkać, bo nad ranem tutaj też coś błyszczało.
0: Tak, to bardzo możliwe, że to on. On jest dosyć błyskotliwy, ja go znam.
2: Ranek 357.
0: 14 minut po 6. Zapraszamy do 9 na poranek. Po 9. Dzień dobry powie Państwu niejaki Antoni Grudniewski. Zresztą pojawi się dzisiaj także w związku z muzycznym gońcem. To tak, taki będzie połączenie, że przed 9, po 9. Bardzo proszę, oczywiście. A poza tym zapraszamy na serwisy informacyjne. Krzysztof Tubilewicz będzie sport. Wiadomo, Sebastian Kierzek, potężna ekipa Radia 357 już w Lądku Zdroju, także na przygotowania. Właściwie zaczyna się dzisiaj Festiwal Górski. O tym wszystkim też będzie, ale po kolei mówiąc. Na 8.15 Państwa serdecznie zapraszamy. To będzie rozmowa o tym, że od dziś właśnie, od 3 września zaczynają obowiązywać nowe zasady dla początkujących kierowców. Trochę inaczej to będzie wyglądało. Troszkę, a nawet przede wszystkim dużo uważniej powinni się zachowywać na drodze oni. I o tym porozmawia Bartek Wasilewski z panią Marią Dąbrowską-Lorenc z Instytutu Transportu Samochodowego. To zapraszam, 8.15. Poza tym będzie o danych medycznych. No mieliśmy potężny wyciek tych danych medycznych, naszych danych. Sprawdzali Państwo, czy wyciekło?
3: Nie miałam czasu na to.
4: A w ogóle wie Pani, gdzie to zrobić?
3: Nie.
4: Jak Pani myśli, co to powoduje, taki wyciek danych?
3: No pewnie ryzyko wzięcia kredytu na przykład na moje nazwisko, na mój PESEL.
4: Ma Pani zastrzeżony?
3: Tak.
5: Nie, jeszcze nie sprawdzałam, ale ja mam zastrzeżony PESEL, więc nie wiem, czy to ochroni.
0: A no właśnie, o to wszystkim Iza Woźniak porozmawia z Państwem. Zapraszam, 7.50, zapraszam też jeszcze przed 6.30. To Państwo bardzo dobrze wiedzą, dane medyczne i wycieki wszelkiego rodzaju. W Sejmie dzisiaj będzie o tym rozmowa także. To jest ten powód, dlaczego o tym dziś akurat będziemy rozmawiali. Zapraszamy. No a poza tym za godzinę spotkamy się z doktorem Tomaszem. Dzisiaj będzie o smaku ryb, ale nie w takim kontekście, że jak smakują, tylko jak im smakuje. Czy one coś tam czują, że to pyszne, a to mniej pyszne. To proszę posłuchać. Pan doktor opowie o 7.15. Będzie też o jedzeniu, ale zupełnie inna sprawa. Wiedzą Państwo, że od nowego roku szkolnego trochę inaczej wyglądają zasady żywieniowe i o tym dzisiaj będzie w Tatowaniu.
6: Przede wszystkim rodzice powinni najpierw porozmawiać z dziećmi, że taka zmiana będzie i przedstawić, co może się zmienić, czego można się spodziewać. A już idealnie by było, gdyby rzeczywiście te rośliny strączkowe, bo wokół nich jest najwięcej dyskusji, pojawiły się w naszym domowym menu.
0: Proszę posłuchać po 7.35, to są ważne rzeczy i o nich Krystian Państwu powie w Tatowaniu. 7.35, przypomnę, no wróciliśmy już do rytmu takiego szkolnego, więc Tatowanie także powróciło. Co poza tym będziemy w Paryżu dzisiaj. Irena Brzezińska powie Państwu o tym, co w prasie francuskiej. No i będziemy też przed 9 zaglądali sobie do kalendarza.
7: 274 lata temu Anglicy zrobili sobie reformę kalendarza i po 2 września zrobił się nagle 14. Takie rzeczy zdarzają się niektórym ludziom, zwłaszcza jeśli 2 września mieli urodziny, ale tym razem wszystkim zniknęło 11 dni. Nawet tym, którzy nie mieli urodzin drugiego. A niektórzy przez tę reformę w ogóle nie mieli urodzin. Więc trochę ludzie mogli się wkurzyć.
0: No mogli, zwłaszcza ci, którzy wzięli sobie urlop od 2 do 14. To się naurlopowali? Krzysztof Szulda. Zapraszamy serdecznie. Latka lecą przed 9. W tej chwili mamy 18 minut po 6. Ależ to jest nagranie. Oj!

0: Chyba już można. O, oczywiście, Rush. Aha, jeszcze w kwestii ustalania tego, gdzie ten pan to mieszka.
1: A ten pan na pewno nie mieszka w Kłaju, bo akurat przejeżdża mi tutaj, burzy nie ma, nawet słońce świeci. Także na końcu Małopolski, można powiedzieć, to jest okej. Okay.
0: To dobra, to zanotowałem, tutaj odhaczone. 23 minuty po 6, za chwilę zaczniemy.

0: Ależ ten utwór ładnie mi się połączył ze zdjęciem, ponieważ sobie wszedłem na naszą, na nasz profil na Facebooku Radia 357 i tam akurat na zdjęciu niejaki Mateusz Fusiarz sobie stoi elegancko i patrzy w dal. Znaczy patrzy teraz tam, że w stronę obiektywu, ale generalnie to taki jest patrzący w dal, a w oddali są piękne krajobrazy i bardzo to wszystko się ładnie połączyło, także proszę zerknąć, popatrzeć, ale też trochę posłuchać.
1: Ranek 357.
0: Bo zaczynamy. Temat, bardzo ważny temat. Od kilku dni można sprawdzać w rządowym serwisie, czy nasz PESEL został skradziony. Po tym, jak kilka tygodni temu została zhakowana firma przetrzymująca dane medyczne milionów Polaków, ciągle otwarte jest pytanie o bezpieczeństwo bardzo wrażliwych informacji o naszym zdrowiu. No i w rozmowie z Radiem 357 Adam Hartle, redaktor naczelny serwisu Zaufana Trzecia Strona, wyjaśnia, z jakim zagrożeniem mamy do czynienia.
2: Możemy się oczywiście obawiać tego, że te dane trafiły w ręce osób niepowołanych, ale szczęśliwie do tej pory one nie zostały nigdzie opublikowane, ujawnione, sprzedane, a przynajmniej nie mamy takiej wiedzy, a monitorujemy to dosyć blisko. Wygląda zatem na to, że ten incydent udało się zatrzymać, zanim wydarzyło się to najgorsze. Zdecydowanie według naszej najlepszej wiedzy te dane nigdzie nie trafiły poza rękami jednej grupy włamywaczy i sami włamywacze publicznie twierdzą, że nie zamierzają ich publikować.
3: To dlaczego doszło do tej kradzieży?
2: Sprawcy bardzo starają się przedstawiać siebie w dobrym świetle i w swojej komunikacji podkreślali, że nie chcą okupu, a w kolejnym zdaniu informowali, że chcą okupu, tylko nazywali go opłatą za przeprowadzenie testów. Więc nikt tych testów nie zamawiał, oni je przeprowadzili, dane ukradli i teraz chcą za to pieniądze. No jest to klasyczne wymuszenie rozbójnicze, jest to klasyczny okup. Także chodziło jak zawsze o pieniądze, tylko ubrane w takie trochę mniej agresywne szaty. Dla zwykłego obywatela zagrożenie najgorszym z możliwym scenariuszu jest takie, że jego bliscy, sąsiedzi, koledzy z pracy czy ze szkoły dowiedzą się, na co się leczy, kiedy się leczył i jakie lekarstwa przyjmował. No, może to być jakaś kwestia wstydu, kompromitacji we własnym środowisku. Gorzej, jeżeli pomyślimy o osobach na eksponowanych stanowiskach, dla których ujawnienie jakichś wstydliwych chorób, czy związanych z życiem płciowym, czy ze zdrowiem psychicznym, no może być faktycznie poważnym problemem.
0: Wrócimy do sprawy. Dziś w Sejmie posłowie Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii dostaną informację na temat bezpieczeństwa tego typu informacji znajdujących się w systemach cyfrowych i o tym państwu powie Iza Woźniak. 7:50. Zapraszamy. Teraz 28 po 6:00.

0: Artur Rojek Mirafiori. Czy jutro będzie na pierwszym, tak jak ostatnio? No to muszą państwo decydować. Ważna informacja dla pana Macieja z Raciborza. Tak, dochodzą te tekstówki. Wszystko poszło dobrze. Będzie zachmurzenie umiarkowane, okresami może być nawet duże. Miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie na wybrzeżu, a także na Podkarpaciu będą burze. W czasie burz napada do 15 mm. Rano na wschodzie i południowym wschodzie silne zamglenia, zanikające, ale będą ograniczały widzialność do 300 metrów. Proszę uważać, temperatura maksymalna na przeważającym obszarze to będzie od 20 do 23 stopni, tylko nad morzem i tylko na Suwalszczyźnie około 19.
1: 3, 5, 7.
0: Żyjemy w tych dniach jedną ważną informacją medialno-internetową. Drama związana z filmem, graniem, niegraniem. Ciekaw jestem, czy dzisiaj na pierwszych stronach też będzie.

0: To była pani Chelsea. Za 24 minuty będzie siódma. No to cóż.
1: Stało się.
0: Właściwie nic innego nie ma na pierwszych stronach.
1: Nie, tam.
0: Poza tą
1: nic
0: dramą.
1: Innego się nie dzieje, proszę pana.
0: Ważnego. Ta tak. Paliwa taniutkie.
1: Paliwa tanio. Za granicą wschodnią bezpiecznie.
0: Bezpiecznie. Nic ważniejszego.
1: Wojna na Ukrainie. Na Ukrainie to już mało kto o tym pamięta.
0: Co tam jeszcze? Nic ważnego w Sejmie.
1: Nie, w Sejmie nic. Tam jakaś kryptowaluta.
0: Nudy. Ważne jest, że jedna pani, drugiej pani.
1: Tak jest. Dorota Szalongowska zarzuca Joannie Jabłczyńskiej, że niszczy jej rodzinę. Afera wokół kontynuacji Nigdy w życiu właśnie weszła w zupełnie nowy poziom. Czytamy w Fakcie. Do sprawy włączyła się Dorota Szalongowska, córka Katarzyny Grocholi i pierwowzór książkowej Tosi. Nie przebiera słowa. Osiągnęłam limit patrzenia, jak ktoś obraża i niszczy moją rodzinę. Zwróciła się tak do Joanny Jabłczyńskiej. I czy my jesteśmy teraz w stanie wytłumaczyć sedno tego konfliktu?
0: Od dwóch dni tłumaczymy, więc myślę, że słuchacze mogą być dosyć na bieżąco, ale gdyby nie, to tutaj jest, popatrz, tylko w Fakcie,
1: tylko.
0: Kto z kim się awanturuje i dlaczego. Ale dwie strony są.
1: Ale liczyłem, że będzie taki wykres, jak jest w filmach kryminalnych, że masz wycięte twarze, nitki czerwone prowadzące i tak dalej.
0: Dobre.
1: To by było coś.
0: To by było tak, to ja to widzę. Mhm. Awantura o Tosie. Podobają mi się, czy właśnie, nie wiem, czy podobają, no ale ciekawe jest to, że są dwa tytuły i w Super Ekspresie i Fakcie. Czynisz strasznie dużo zła, to jest jeden tytuł, a drugi brzmi Jesteś złym człowiekiem. Nie wiem, trochę nie oglądałem tego przekazu, ale czy to się wyklucza, jest takie komplementarne, czy nie do końca?
1: To tutaj może kompromisem byłaby piosenka Bajmu, jesteś... Nie, to było sterem, chciałbym powiedzieć zerem. Pomyliłem się, nieważne, wróć.
0: Ale widzisz, no, to może być pani Krystyna Prońko, jesteś lekiem na całe zło. Może w tę stronę idźmy. Ja mam koncepcję. Jeśli mogę się
1: bardzo proszę.
0: Sprawie, ponieważ ta awantura jest o to, że ta Tosia pierwotna no, była brana pod uwagę, jak rozumiem, ale nie zagra, bo inna pani zagra. Dlaczego obie nie mogą zagrać?
1: Nie wiem, ale że jakaś retrospektywa, że jest ta główna Tosia obecna.
0: Oglądałeś kiedyś Dynastię? Tam były takie wątki, że nagle pojawia się brat bliźniak. I tu też widzę pole do popisu, że wiesz, jest Tosia, ale nagle pojawia się w kolejnej części, że
1: gdzieś to mi pachnie bardziej trochę serialem Przyjaciele i tym, jak Joey grał tam w serialu doktora, który nagle wrócił z przyklejoną głową i to nie był serial gore, tylko...
0: Wracamy, chyba tak. Już nieco daleko zajechać.
1: Tak. Ale ja mam inną informację. Pamiętasz Samoobronę?
0: Owszem.
1: No i Samoobrona ma wracać, ale syn Andrzeja Leppera wyśmiewa Samoobronę, Odrodzenie i mówi, to są chorzy ludzie. Samoobrona, Odrodzenie rozpoczyna kampanię wyborczą. Ugrupowanie odwołuje się do dorobku i działalności Andrzeja Leppera, przedstawiając się jako kontynuator jego politycznych idei. Czytamy w Fakcie. Niech sobie tworzą i robią co chcą, ale bez nazwy Samoobrona, mówi

0: faktowi właśnie Tomasz Lepper, syn byłego lidera samoobrony. No i rzeczywiście tutaj syn Leppera wyśmiewa tę partię, mówiąc, że większość osób, która współtworzy tę partię, nigdy nie była w tej głównej samoobronie, ale jest jedna ciekawostka. Otóż, jak wiadomo, zbliżają się wybory prezydenckie w Krakowie. Jak może niektórzy wiedzą, o mandat, o stanowisko prezydenta Krakowa będzie starał się Marian Banaś i popierać go będzie Samoobrona Odrodzenie.
1: Aha,
0: tak? Piękna sprawa.
1: No dobrze, no. No to taki kolejny.
0: Pancerny Marian.
1: Tak,
0: z poparciem. Samoobrony Odrodzenie. No to myślę, że to jest game changer.
1: Zobaczymy. Tam się dużo rzeczywiście jeszcze może wydarzyć. Chyba nic więcej tutaj
0: emerycka nie ma sielanka jungowskiej, to jeszcze możemy o tym.
1: Właściwie tak. To zdjęcie pani Edyty z takim komentarzem do tego głównego tematu, że tutaj obie panie, czyli pani Dorota
0: się
1: z panią,
0: kłócą, a tutaj sielanka.
1: A tutaj jest pani Edyta, która idzie sobie z plecaczkiem na spacerze, patrzy w chmury. Jest...
0: Co można inaczej? Co można dać na pierwszą stronę jednego z ważniejszych tytułów, nawet jeśli to tabloid. No na przykład emerycką sielankę jungowskiej i dodać do tego tak ważną informację jak, cytuję, Edyta Jungowska spacerowała ulicami Sopotu z ogromnym plecakiem i z przewieszoną nerką. Kropka.
1: No i właściwie
0: i siup, mają ludzie o czym w autobusie dzisiaj rozmawiać.
1: No dobrze. To co?
0: Masz przewieszoną nerkę?
1: Mam mieć.

0: O, i to była Taylor Swift, a teraz prasa. I Bartek Wasilewski.
1: Prasa i portale, i zaczynamy od Onetu. Zanim Zonda Krypto została sponsorem PKOL, chciała sponsorować reprezentację Polski. PZPN powiedział 10 milionów. To za mało, czytamy w dzisiejszym Onecie, na stronie głównej Onetu. Okazuje się, że Zonda Krypto, zanim zostało sponsorem PKOL-u, prowadziło rozmowy z PZPN-em. Prezes giełdy Przemysław Kral spotkał się w Bergamo z Cezarym Kuleszą i przedstawicielem związku. Zonda Krypto chciało zapłacić około 10 milionów złotych rocznie za sponsoring reprezentacji, ale PZPN uznał, że to za mało, by zaoferować firmie oczekiwaną ekspozycję. Umowy nie podpisano, a Zonda niedługo później została sponsorem PKOL-u. Dziś ta współpraca jest szczególnie interesująca, bo prezes PKOL-u Radosław Piesiewicz został aresztowany. Myślę, że obserwując to wszystko, Cezary Kulesza może mówić uff. Przechodzimy teraz do prasy. Mam w ręku gazetę wyborczą. Niemcy w kleszczach Rosji. Rosja próbuje zdestabilizować Niemcy. To także problem dla Polski. Dlatego trzeba skończyć z antyniemiecką histerią. Pisze na głównej stronie gazety wyborczej Bartosz Wieliński. Niemiecki rząd nie ma wątpliwości, że sierpniowy atak dronów na port w lotnisku w Lipsku to sprawa rosyjskich służb specjalnych. Niewiele brakowało, a doszłoby do tragedii, czytamy w wyborczej. Atak bez precedensu, tak mówi Bartosz Wieliński. Podczas trwającej od 2014 roku wojny hybrydowej z Zachodem, taki atak nie miał miejsca. Rosja, planując operację wysadzenie w powietrze zatankowanych do pełna samolotów transportowych, zakładała potężne zniszczenia oraz ofiary na ziemi i w powietrzu. Dlatego reakcja Niemiec jest również bezprecedensowa. Zamknięto rosyjski konsulat w Bonn i dom rosyjski w Berlinie. Placówkę kulturalną, która była de facto wylęgarnią rosyjskich szpiegów. Zdecydowany ruch ze strony Niemiec powodował, że do sprawy odniósł się Władimir Putin, który oskarżył rząd kanclerza Friedricha Merca, że sfabrykował dowody przeciwko Rosji, a rzekomy zamach wykorzystuje, żeby przykryć słabe sondaże. No właśnie, sondaże. Przed nami wybory regionalne w Niemczech, a tam wszystko na to wskazuje, że wygra je AfD, czyli partia jawnie prorosyjska. Jak zwraca uwagę Bartosz Wieliński, mimo to część polskiej klasy politycznej nie dostrzega sytuacji i uderza w antyniemieckie tony, a to bardzo niebezpieczne. Więcej o tym w gazecie wyborczej. Zaglądam teraz do Rzeczpospolitej. Drogie paliwa napędzają sprzedaż e-aut. W popołudniówce w poniedziałek mówiliśmy i wy w poranku także mówiliście o tym, że no, trzeba zatankować do pełna, no bo w poniedziałek to był ostatni dzień obowiązywania CPN-u. No to może auto elektryczne.
2: Ale co, pożyczyć?
1: Drogie auta napędzają sprzedaż e-aut, czytamy w Rzeczpospolitej. Przedłużająca się wojna z Iranem i drożejące paliwa zwiększają, uwaga, zainteresowanie samochodami elektrycznymi. Po wygaszeniu osłonowego programu CPN jazda samochodem stała się droższa. Koszt przejechania 100 km popularną na przykład benzynową Toyotą Corollą zwiększył się z 48 do 55 zł. Wynika z analizy internetowej platformy sprzedażowej superauto.pl przygotowanej na Rzeczpospolitej. Rośnie za to atrakcyjność użytkowania pojazdów elektrycznych. Przejechanie 100 km Nissanem Leaf wyprodukowanym w latach 2018-2022 kosztuje 18 zł. No to jest znacznie mniej niż 55 zł. Tylko na dzień dobry trzeba trochę więcej wydać i tych ładowarek jest trochę mniej.
2: No właśnie kwestia ładowarek tam jeszcze jest dosyć istotna.
1: Jest kilka kwestii, które jednak powodują, że może jednak te 55 zł. 2 miesiące przed startem sezonu grzewczego magazyny ceny gazu w Europie są wypełnione w 65%, co jest najniższym poziomem od 13 lat, biorąc pod uwagę porę roku. Tak niskie zapasy oznaczają ryzyko gwałtownego wzrostu cen energii zimą. Czytamy dzisiaj w dzienniku Gazecie Prawnej. W Polsce jest trochę lepiej, bo zarządzamy tymi magazynami centralnie, między innymi przez Orlen, a nie przez prywatne firmy. Na to zwraca uwagę dziennik Gazeta Prawna, więc u nas może będzie lepiej niż na zachodzie. Nie wiem, czy to nas cieszy, czy pokrzepia, ale tak ma być. O tym pisze dzisiejszy dziennik Gazeta Prawna. Zaglądamy jeszcze do Gazety Polskiej codziennie. Pił wódkę z Putinem, był zastępcą Urbana. Trwają podpalenia, a Tusk powierzył mu bezpieczeństwo Orlenu. Zastępca Urbana w tygodniku Nie i były poseł ruchu Palikota Andrzej Rozenek zatrudniony w Orlenie. Przekazał na X europoseł Maciej Wąsik. Rozenek chwalił się, że w 2014 roku pił wódkę z Putinem. Działo się to podczas spotkania klubu wałdajskiego w Soczi, w którym uczestniczył. Był też w Sejmie reprezentantem interesów byłych esbeków. O tym pisze Gazeta Polska codziennie. I teraz Andrzej Rozenek ma zajmować się bezpieczeństwem w Orlenie. Więcej o tym w tym dzienniku.
2: Tak wygląda poranna prasa. Bartek Wasilewski państwu o tym opowiadał. Mamy teraz 9 minut do 7:00.

0: Samoobrona odrodzenie brzmi jak świetny tytuł filmu sensacyjnego i mógłby być to zarazem spektakularny comeback Stevena Seagala.
1: Tak to pani widzi. No dobrze. Głosówki w każdej sprawie, także w sprawie zastrzegania PESEL-u.
2: A ja mam takie pytanie, czy nie powinno być, czy nie mogłoby być trochę odwrotnie, to znaczy, żeby PESEL był zastrzeżony z automatu, z urzędu jak gdyby, i dopiero na życzenie danej osoby został odblokowany, bo chyba byłoby to prostsze rozwiązanie.
3: Wspieraj system i zagłosuj.
1: Taką miał pan propozycję. Wrócimy do sprawy. Za mniej niż godzinkę, bo to będzie 7:50, będziemy mówili o wycieku danych medycznych, o tym, jakie to ważne i też o sprawdzaniu, czy nasze dane wyciekły. Ale wcześniej zachęcam państwa także do głosowania na listę.

0: Tu Radio 357, jest czwartek, 3 września. Siódma właśnie minęła, czas na serwis informacyjny Radia 357, który przygotował, przedstawi Państwu Krzysztof Tubilewicz.
1: Rząd Niemiec przypisał Rosji odpowiedzialność za sierpniowy incydent z dronem z materiałem wybuchowym na lotnisku w Lipsku. Szereg państw europejskich, w tym Polska, wyraziło solidarność z Berlinem. Kreml odrzucił zarzuty. Szef dyplomacji tego kraju, Siergiej Ławrow, ogłosił zamknięcie Instytutu Goethego w Rosji. W przypadku pożaru w Skarżysku Kamiennej nie ma żadnych wątpliwości, że doszło do celowego podpalenia, czyli do aktu sabotażu, ogłosił premier Donald Tusk. Dodał, że w kwestii pożaru w Lublinie nie ma tego typu dowodów, ale ze względu na charakter produkcji nie można tego wykluczyć. Władimir Putin grozi jakąś formą odwetu za pomoc nękanej Ukrainie, Wielkiej Brytanii, Niemcom, a wcześniej między innymi Litwie, Łotwie czy Estonii.
2: Akty sabotażu, dezinformacji, ingerencji w wybory, szpiegostwa, ataki na krytyczną infrastrukturę i obiekty przemysłowe to nie są incydenty, lecz elementy przemyślanej strategii Rosji i nie mogą pozostać bezkarne, ponieważ tylko podsyci to apetyt agresora. Tak o wojnie hybrydowej Kremla wobec państw NATO i Unii Europejskiej mówi ukraiński minister spraw zagranicznych Andrii Sybicha. Kijów wyraża solidarność oraz apeluje o nałożenie kolejnych sankcji na Moskwę, która jego zdaniem staje się coraz większym zagrożeniem dla Europy, zwłaszcza w obliczu przyszłorocznych wyborów, które odbędą się w kilku kluczowych krajach. Ukraina jest gotowa podzielić się swoim doświadczeniem i pomóc chronić stabilność euroatlantycką. Rzeczywistość jest taka, że Rosja uważa, że jest w stanie wojny z Europą, nawet jeśli Europa nie uważa, że walczy z Rosją, podsumował Andrii Sybicha. Z Kijowa dla Radia 357 Piotr Kaszuwara.
1: Dziękujemy, czas na kolejny temat. Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe będą mogły w drodze uchwały zakazywać świadczenia usług hotelarskich, w tym najmu krótkoterminowego na terenie zarządzanych nieruchomości. Zakłada projekt zmian w prawie skierowany do sejmowych komisji. Rząd przyjął poprawkę do własnego projektu ustawy.
3: To jest po pierwsze danie możliwości samorządom z wyliczeniem konkretnych przypadków, kiedy można tworzyć specjalne strefy, gdzie taka działalność o najmie krótkoterminowym będzie niemożliwa, oraz daje szansę wspólnotom mieszkaniowym, żeby na podstawie uchwały podejmowanej przez taką wspólnotę można było tego typu najem wyłączyć.
1: W określonej nieruchomości, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. O taką zmianę zabiegali politycy Polski 2050. Przyjęty projekt wprowadza też definicję najmu krótkoterminowego jako usługi świadczonej przez okres nie dłuższy niż 30 dni. Właściciele mieszkań oferujące je na taki wynajem będą musieli też zgłaszać swoje lokale do specjalnej ewidencji. Z Hiszpanii wróciła ostatnia grupa naszych strażaków gaszących pożary. To specjalnie wyszkoleni funkcjonariusze, którzy gaszą je w najbardziej niedostępnych miejscach.
4: Mieliśmy świetną okazję do zdobycia doświadczeń, poznania systemu ratowniczo-gaśniczego na terenach leśnych.
5: Paradoksalnie człowiek najlepiej uczy się w boju.
1: Mówią strażacy Konrad Lisowski i Adrian Michałek. W działaniach brało udział ponad 100 polskich strażaków. Łącznie w Hiszpanii, Portugalii, Francji, Włoszech, Grecji i na Cyprze służyło niemal 800 strażaków z 14 krajów europejskich, co stanowi rekord skali takich wspólnych działań. Towary na sklepowych półkach znalazły się pod lupą u UOKiK-u. Powodem jest tzw. downsizing, czyli zmniejszanie wagi lub objętości produktów bez informowania o tym klientów i najczęściej bez zmiany ceny. Opakowania wyglądają tak samo, zmienia się jedynie waga, na przykład czekolady.
6: Konsumentom trudno może być się połapać. Chodzi o to, żeby to było transparentne. Jest też coś takiego jak samoregulacja rynku, na którą też zawsze bardzo liczymy, bo jeżeli zaczynamy od dużych podmiotów, to są od razu przykładem dla wszystkich innych uczestników rynku.
1: Wyjaśnia Kamila Guzowska z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Nie chodzi tylko o produkty spożywcze. Urząd bada, czy na przykład z pudełka nie ubyło trochę proszku do prania, albo z opakowania nie zniknęło bez śladu kilka wacików.
0: O sporcie. Sebastian Kierzek.
7: No to rozpocznijmy od bardzo obszernego tenisowego meldunku. Aż czworo naszych tenisistów w ostatnich godzinach rywalizowało na kortach US Open. Obie Magdy, Magdalinet i Magdalena French, a także Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Jeżeli chodzi o panie, to one dogrywały swoje spotkania przerwane wczoraj przez deszcz. Na kort wróciły zatem Magdalena French i Iwa Jowicz oraz Magdalinet i Francesca Jones. Mówiąc w największym skrócie, w trzeciej rundzie zamiast polskiego meczu French-Linet dojdzie do starcia amerykańsko-brytyjskiego.
8: Wiedziałam, że jestem dobrze przygotowana, dobrze dysponowana i chciałam się skupić na dobrym przygotowaniu, na tym, żeby to wyglądało co najmniej tak jak na poprzednich turniejach w ostatnich trzech tygodniach, a dzisiaj było zupełnie coś innego, czego jakby się nie spodziewałam.
7: To rozczarowana Magdalena Fręch w rozmowie z Pawłem Kuwikiem w Eurosporcie. Rozstawiona z numerem 14 Iwa Jowicz, lepsza od Polki 7-5 i 6-3. Bardziej wyrównany był mecz Magdalinety z Franceską Jones. Był to mecz trzysetowy, ale tu również niestety nie mam dobrych wieści. Także Magdalinet żegna się z turniejem na etapie drugiej rundy 4-6, 6-1 i 3-6. To teraz Hubert i Kamil. Emocje były i to duże, wygranych nie było. Pojedynek Huberta Hurkacza z turniejową ósemką Benem Sheltonem obfitował w piękne wymiany.
9: Brawo Hubert, co za punkt, co za wymiana. To był tenis na poziomie absolutnej światowej czołówki.
7: Doceniał Marek Furian, myślę, że doceniali także kibice. Cztery wyrównane sety, trzy z nich wygrał Ben Shelton. 6-3, 5-7, 7-6 i na koniec 7-5. To posłuchajmy Huberta.
10: Nie serwowało mi się dobrze dzisiaj, też w jakimś stopniu, nie wiem, adaptacja do warunków, do kortu, jak on wygląda. Że jeszcze w paru aspektach potrzebuje wejść na wyższy poziom, żeby takie mecze wygrywać. No i dlatego powiedzmy, że jeszcze nie jestem w czołówce na ten moment.
7: To jeszcze słówko o Kamilu. On swój mecz zakończył najpóźniej, bo około 5 nad ranem. Monakijczyk Valentin Vacherot wygrał w 4 setach. Po dwóch mieliśmy remis 6-4, 4-6. Później najpierw Vacherot po tiebreaku, a następnie 6-2. No cóż, niespodzianek nie było. Nie była to udana środa dla polskiego tenisa. Może lepiej będzie dziś. Dziś na kort wyjdzie Iga Świątek. Dziś także ważny, bardzo ważny mecz polskich siatkarek. Mecz o wejście do fazy medalowej Mistrzostw Europy. Po południu biało-czerwone w ćwierćfinale siatkarskiej Euro zmierzą się z reprezentacją Holandii, a w półfinale już czekają Włoszki, które wczoraj wygrały ze Szwecją 3-1. Awans do czwórki wywalczyła także Serbia, lepsza od Grecji. Na kolarskiej Vuelcie mieliśmy 11. etap hat-tricka. Skompletował już kolarz z teamu Visma Matthew Brennan. Wczoraj zwyciężył po sprinterskim finiszu i ma już na koncie 3 etapowe wygrane. Na czele klasyfikacji bez zmian prowadzi Enric Mas z Movistaru. I najważniejsza, myślę, informacja: Tadej Pogacar opuścił szpital w Barcelonie. Słoweniec przeszedł udaną operację obojczyka, której doznał po upadku na 8 etapie. A za godzinę będzie m.in. o piłkarskich emocjach i sensacjach w Pucharze Polski.
0: Będziemy mieli zachmurzenie umiarkowane, okresami tylko duże, miejscami przelotne opady deszczu. Lokalnie na wybrzeżu, a także na Podkarpaciu będą burze. W czasie burz może napadać 15 mm deszczu. Koszalin 18 stopni, Gorzów, Suwałki 20, Olsztyn 21, Białystok, Gdańsk, Bydgoszcz, Toruń, Poznań, Zielona Góra 22 stopnie, Wrocław, Opole, Łódź i Radom, a także Lublin 23, Warszawa, Kielce i Katowice 24, w Krakowie i w Rzeszowie po 26.
11: Radio 357.
0: Mamy 8 po 7.

Poranek 357, mamy 11,5 minuty po 7. Witamy, z kim się jeszcze nie słyszeliśmy, zapraszamy do korespondencji. Bartek Wasilewski w przeglądzie prasy cedował Państwu taki wątek związany z kosztami przejazdu 100 km i jeśli chodzi o samochody benzynowe i jeśli chodzi o samochody elektryczne, no bo w związku z wysokimi cenami paliw, bo wygląda na to, że jest większe zainteresowanie samochodami elektrycznymi. No i w tej sprawie wuj Leon, jak się podpisuje z Legnicy, informuje, że 100 kilometrów jego elektrykiem kosztuje mniej niż 10 zł, bo tankuje z gniazdka w domu. Taka sytuacja. A to będzie teraz, uwaga, uwaga, piosenka dnia.

0: i wziął i wyśpiewał tytuł właśnie na końcu. Jay Bernard, to jest nasza dzisiejsza piosenka dnia, 15 po 7.
1: Pytania z Księżyca.
0: Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Alicja, lat nieco tylko, ponad 3 z przodu i Agata 8 lat. To są sprawczynie tego pytania dzisiejszego. No bo właśnie, niedawno moja 8-letnia córka zadała pytanie, bo tak ją naszło, czy skoro ryby mają język, to czy również odczuwają smaki tego, co jedzą? No powiem panu, że znowu mamy zagwozdkę pod tytułem jak zapytać rybę, czy jej smakuje.
2: Nie wiemy, jak ją zapytać, ale możemy dokładnie sprawdzić, gdzie ma receptory chemiczne, czyli receptory smaku. I ma je nie tylko w środku, ale też na zewnątrz. Czyli to jest niesamowite, bo ryby czują smak, zapach, to jest to samo. Tak? Dla nas też smak, zapach to jest dokładnie ten sam zmysł. One czują całą sobą.
0: Całą rybą, całym sobą.
2: Tak odczuwają smak tego, co jedzą. Często zresztą to robią znacznie lepiej, niż mogłoby nam się wydawać. Chociaż tutaj ta kwestia języka wymaga doprecyzowania, bo ryby nie mają języka w takim sensie jak ssaki. To, co wygląda jak język, to jest zwykle taka kostna struktura na dnie jamy gębowej. Ona jest sztywna, ona jest słabo ruchoma, ona nie jest mięśniowa, tylko kostna. U większości gatunków w ogóle nie ma nic wspólnego z poczuciem smaku. Zresztą u nas też smak to jest nie tylko język, to jest także nos, to jest całe podniebienie. No ale dobra, ale u nas na języku rzeczywiście są receptory. U ryb na tej strukturze kostnej niekoniecznie. U niektórych ryb zresztą na tej strukturze są ząbki służące do ścierania pokarmu. Czy one czują smaki? Tak, mają receptory i reagują na smaki, ale te kubki smakowe u ryb, one są rozsiane znacznie szerzej niż u człowieka. One także są oczywiście w jamie gębowej, na wargach, podniebieniu, w gardle, na łukach skrzelowych, ale one są także na zewnątrz. U niektórych gatunków na tych takich wąsach, na tych wąsikach, u niektórych na płetwach, na skórze, niektóre gatunki mają je na całym ciele. Są ryby, które mogą mieć setki tysięcy kubków smakowych. U nas to jest kilka tysięcy, nawet nie kilkanaście, może kilka. Nawet karpie mają dużo receptorów na skórze poza jamą gębową. Co dzięki temu mogą robić? No, mniej więcej to co ludzie, no, znajdować pokarm. Natomiast jeżeli mówimy o tym smaku w cudzysłowie zewnętrznym, to mogą go znajdować zanim i interpretować, wyczuwać, zanim wezmą go do pyska.
0: To sprytne jest. To tak jakbyśmy mieli w palcu, nie? Taki receptorek, tak. I że tam w te ziemniaczki wsadzić i a nie, wczoraj były lepsze.
2: Powiem więcej, to jest tak jakbyśmy mieli, no właśnie, bo one niekoniecznie muszą tego dotknąć. Nie musimy dotknąć nosem rzeczy, które jednak wąchamy, jednak czujemy. To jest tak, jakbyśmy całą sobą czuli na przykład smaki rzeczy, które nas otaczają. Mhm. I niektóre uznajemy za całkiem okej, no to je zjemy, a inne za niespecjalnie, no to je zostawimy. Więc u ryb jest taki smak, w cudzysłowie zewnętrzny i taki smak wewnętrzny. Ten zewnętrzny robi taką pierwszą ocenę, ten wewnętrzny decyduje, czy pogryźć, czy połknąć, czy może wypluć. Zresztą niektóre ryby mają taki charakterystyczny, karpie też tak mają, nabierają mułu z dna, a potem wypluwają część. No to właśnie, to jest właśnie to, znaczy one tym wewnętrznym smakiem, tymi wewnętrznymi receptorami oceniają, co z tego, co sobie wzięły, jest okej, a co jest niepotrzebne.
0: No na degustacji win to też tacy się pojawiają. A, to inna historia, przepraszam.
2: Ale to jest inna historia, tak. To raczej rzadko z mułem i z dnem.
0: Ale czas, a no nieważne.
2: Dobra, ja podprowadziłem i czekałem, czy pan nomen omen złapie haczyk. W każdym razie, bardzo tak skrótowo, tak, ryby są nie tylko smakowite, ale też smakują, czują, mają zmysł chemiczny, mają go bardziej rozbudowany niż my, mają go inaczej w ogóle zdefiniowany niż my, czują, czy są wrażliwe na aminokwasy, na sole, na substancje gorzkie, na słodkie. To wychodzi z testów, to nie wychodzi z wywiadów z rybami, tylko po prostu takie rzeczy się bada, takie rzeczy się testuje. A dla wielu gatunków ten smak wewnętrzny to jest taki ostatni, bardzo ważny filtr przed połknięciem pokarmu. Natomiast to, co rybom smakuje, no to to już w dużej mierze zależy od gatunku. Nie wszystkim rybom smakuje dokładnie to samo.
0: To wiedzą na pewno wędkarze. Nie wiem, czy pan zagląda od czasu do czasu do sklepu wędkarskiego, bo tam są na przykład takie zanęty, że tam się taką kulkę robi i wrzuca, a i dodaj do tego trochę, tam są jakieś olejki, takie rzeczy. No to tam, że na przykład no, tym tam smakuje,
2: jeszcze,
0: tamtym nie.
2: Tu jeszcze jest spora przestrzeń do tego, żeby wykorzystywać wzrok, no bo są jakieś tam błystki, są mniej lub bardziej kolorowe rzeczy.
0: Jemy oczami, proszę pana, ryby
2: no
0: też.
2: Tak, no nie tylko ryby, ale bardzo wiele gatunków ocenia rzeczywistość nie jednym zmysłem, tylko wieloma. Więc ten wzrok także u nas jest istotny.
0: Smacznego życząc, bardzo panu dziękuję, panie doktorze, doktor Tomasz Rożek.
2: Dziękuję
0: no
2: bardzo.
0: I jutro piątek, jutro Ola też będzie miała do pana pytanie.
1: Ta audycja powstała dzięki patronom. Dołącz na wspieram radio 357.pl.

0: Pani Gloria, bardzo dziękujemy. 26 po 7, a jednak myślałem, że to, tak się nie dzieje, ale tak się dzieje, bo pan Marek ma tak w domu, otóż jego córka ma taką moc. Wystarczy, że popatrzy na danie i już wie, czy będzie jej smakować, czy też nie. Chyba takich egzemplarzy jest troszkę więcej. Tekstówki i głosówki, wszelkiego rodzaju słówki znajdą państwo w aplikacji. Zapraszamy serdecznie. No i teraz jest taka oddolna inicjatywa pod tytułem z całym szacunkiem dla pana doktora, ale w sprawach ryb to powinien wypowiedzieć się jeszcze pan Darek.
1: Klopki łączę z trudem, średnie miasto, średni dworzec, a pod dworcem postój taksówek. Biorę na chybił, trafił na fazę, ta biała Dacia Duster na klapie, na kleka z wędkarzem. Ha! W środku czerp odnalana sznupa, lat 55, wąs jak szum, wzrok jak szczupak. Przy czym profil raczej obły, żadna krawędź, w ogóle gburowaty typ, co nie odpowie na dzień dobry nawet. Ja przekornie pytań puszczam chmurę tu, czy dobrze idzie, czy pogoda konweniuje mu, albo czy nie wiem, czy kilometry wszystkie nabija, a on nic, poker face, mode Eastern European. Patrzę w licencję, widzę Dariusz Nowak, myślę, zagaję o tę wędkę, może tu się objawi rozmowa. Pytam, czy łowi pan Darek, czy szczupaki mają żeriusz i rozpoczynam.

nie przestaje gadać, jakby umiar jakiś czort mu zabrał. Ba, Instagram mi swój prezentuje głównie zdjęcia wędek. I w taką metu brnie gawędę. Jak istotna jest data, jakim trybem wyciągać, czy chcesz jeść otra szczupaka, tą pygę czy pstrąga. Plus krótki wykład, jak się szarpać z linem. Jakie nowinki w świecie zanęt, jakie bestsellery w świecie przynęt. W ogóle miły facet, aktywny, już mi wręcza namiar na siostrzeńca, co w warsztacie wstawia gaz do hybryd. A ta dacia na koczołg amfibia, a on pięknie mówi o niej, jakby rzeźbił ją Fidiasz albo Szuma z mistyczną formą o sumach. Jak cię łapie w pysk, całuje i wypuszcza wolno. No kumasz, a ta historia jak łowił w stawie. No to już Kornel Filipowicz prawie. Żegnam go serdecznie, jakby był mi wujem. Myślę, Daro jest w porządku, choć się nieźle kamufluje. Nie przez los bezwzględny, czy przypał bez alternatywy. Po prostu rzadko ktoś go pyta o ryby.

0: Dawno się nie słyszeliśmy z panem Darkiem. Łona Konieczny i Krupa, pan Darek, bardzo przyjemnie, tak, trochę było heksametrem. Jeśli chodzi o sprawę jeszcze tego, jak odczuwamy smaki, my, to też pan Arek ma takie wrażenie, kiedy patrzę na małe dzieci, że one jedzą całym sobą. No i to widać na twarzy. Policzki, nos, wszystko. Będziemy mieli zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami będą przelotne opady deszczu, lokalnie na wybrzeżu, a także na Podkarpaciu będą burze, w czasie burz może napadać od 10 do 15. Rano na wschodzie i południowym wschodzie jeszcze też będą zamglenia ograniczające do 300 metrów. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze, proszę spodziewać się takiego przedziałka między 20 a 23, tylko nad morzem i na Suwalszczyźnie będzie 19. Niekorzystne warunki biometeo wystąpią na zachodzie, głównie w drugiej połowie dnia, początkowo biotropiczne. Kropla pogody będzie na tym obszarze obojętna. Towarzysząca przemieszczaniu się strefy frontowej pochmurna pogoda z opadami atmosferycznymi będzie niekorzystnie wpływała na nastrój i sprawność psychofizyczną. Porywisty wiatr u osób skłonnych do meteoropatii wywoływać może niepokój, a burze rozdrażnienie. Na północy od rana do wieczora warunki biometeo będą niekorzystne, a na pozostałym obszarze, będącym w obszarze podwyższonego ciśnienia, pogoda nie będzie przeważnie istotnie wpływała na organizm człowieka.
1: 3, 5, 7.
0: Teraz utwór, który będzie wpływał na organizm człowieka, ale pozytywnie. Takie mam wrażenie. To nowe nagranie Jamesa Blunta.

0: szkolne i zmiany, zmiany, zmiany. Nie tylko telefony, ale także w stołówkach, w sklepikach szkolnych. O tym dziś porozmawiamy. Małgosia Śmiechowicz, edukatorka żywieniowa i autorka profilu Lunchbox do szkoły. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Stołówki będą przechodzić pewną, no właśnie, ewolucję czy rewolucję? Jak ty to odbierasz?
1: Ja bym to nazywała ewolucją i wręcz nie podoba mi się stwierdzenie, że mamy rewolucję na stołówkach.
0: Tylko pytanie, czy to się uda i jak egzekwować realizację tych założeń?
1: Przede wszystkim rodzice powinni najpierw porozmawiać z dziećmi, że taka zmiana będzie i przedstawić, co może się zmienić, czego można się spodziewać, a już idealnie by było, gdyby rzeczywiście te rośliny strączkowe, bo wokół nich jest najwięcej dyskusji, pojawiły się w naszym domowym menu.
0: A o jakich produktach tak naprawdę mówimy, myśląc te strączkowe?
1: Ciecierzyca, fasola i to zarówno fasola biała, jak i fasola czerwona. Mamy też do dyspozycji soję, edamame i oczywiście soczewica.
0: Co można z tego zrobić? Jaki fajny obiad?
1: Wszelkiego rodzaju curry. Można to dodawać do zup zamiast na przykład właśnie makaronu. Trochę można to potraktować jako zamiennik mięsa. Dzieci bardzo lubią sosy bolońskie z makaronem, więc tutaj na przykład zamiast mięsa mielonego dajemy soczewicę.
0: A mięso mielone bywa różnej jakości. Też umówmy się, że to nie jest aż tak zdrowe.
1: Ja pamiętam sama, jak wprowadzaliśmy większą ilość strączków w naszej diecie. Robiliśmy to oczywiście stopniowo. To mięso było zamieniane po prostu najpierw w połowie, potem w coraz większej części, aż doszliśmy do tego, że rzeczywiście mamy tutaj sos na bazie strączków i sosu pomidorowego.
0: Nie wymieniliśmy fasolki szparagowej, bo niektórzy mówią, no to przecież fasolka szparagowa jest w szkołach.
1: Tak, ale zgodnie z rozporządzeniem fasolka szparagowa nie jest zaliczana do roślin strączkowych, chociaż botanicznie ona jest właśnie młodym strączkiem. Dużą rolę odgrywają na pewno panie, które będą wydawały posiłki w przypadku młodszych klas, wychowawcy klas, bo to jest doskonały temat, żeby z dziećmi o tym porozmawiać, a już w idealnej sytuacji, żeby na przykład zrobić warsztaty kulinarne, podczas których dzieciaki poznają produkty, które za moment pojawią się na talerzu. Kiedy jeszcze pracowałam w szkole i z dziećmi rozmawiało się o tym, co jest na talerzu, dlaczego to tam się znajduje, że ma to wartość od żywczą i czemu to służy, no to reakcje są naprawdę inne. Rozmawiajmy.
0: Ty już tak komponujesz te dania, masz trochę ułatwione zadanie.
1: Tak, zdecydowanie. Moje dzieci nie boją się roślin strączkowych. Nawet podczas warsztatów, które prowadzę, kiedy te rośliny strączkowe pojawiają się w daniach, które przygotowujemy, dzieci bardzo często są zaskoczone. No bo któż nie chciałby zjeść nutelli, ale na przykład z cieciorki?
0: Ale tak z ręką na sercu, ta nutella z cieciorki...
1: Jest pyszne.
0: Ale smakiem przypomina?
1: Pyszne, no oczywiście tam masz ciecierzycę, jest kakao, tak? Więc to wszystko się łączy i naprawdę przypomina i chcesz podkręcić smak orzechów, no to dodasz trochę orzechów laskowych.
0: Ale wszyscy wiemy, że cukier najbardziej przyciąga.
1: Pewnie tak, ale myślę, że bez tego też jesteśmy w stanie przygotować naprawdę dobre posiłki i niekoniecznie wykorzystując sztuczne słodziki. Mamy naprawdę dużo owoców, które mają te słodycz już w sobie.
0: Mniej smażenia.
1: W przypadku szkół to przede wszystkim tutaj uruchomią się piece konwekcyjne, czyli już nie będzie smażenia na patelni, tylko trzeba będzie to wszystko wrzucić po prostu do pieca i piec.
0: Powiedziałem o tym, że ty jesteś już dużo, dużo dalej, bo proponujesz własne zestawy domowe. Co zrobić, żeby one były atrakcyjne?
1: Ja od dawna planuję posiłki z dziećmi. Teraz jest trochę trudniej w przypadku nastolatków. I jakby cały czas działamy wokół talerza żywieniowego. Musi tam się znaleźć to białko, muszą być węglowodany złożone, sezonowe warzywa i owoce. To jest czymś naturalnym i wokół tego cały czas się obracamy. Czy to będzie śniadanie w domu, czy to będzie śniadanie na wynos, czy też obiad, który też przygotowuję od dawna do termosów, do szkoły. Oczywiście w przypadku młodszych dzieci możemy pobawić się w wykrawanie, w pokazywanie innej formy podania.
0: Jemy oczami.
1: Jemy oczami, tak. I jeżeli damy dziecku zwykłą babeczkę, a obok tej babeczki położymy babeczkę w kształcie misia chociażby, czy dinozaura, czy jakiegokolwiek ulubionego bohatera, no to wiesz, co dziecko wybierze.
0: To wymaga czasu, a ty zawsze mówisz, to wymaga odpowiedniego planowania.
1: I mam naprawdę wiele mam, bo głównie mamy się tym zajmują, taka jest prawda, na naszej grupie facebookowej Lunchbox do szkoły, gdzie dziewczyny z czasem się przekonują, ale są też takie, które nie planują. I też idzie im to naprawdę świetnie. One twierdzą, wiedzą, że nie planują, ale mają już jakby taką bazę swoich sprawdzonych posiłków i

0: Ja to po prostu.
1: Wrzesień się zaczął. Co zapakujesz do lunchboxa?
0: Oj, wczoraj właśnie robiliśmy takie próbne lunchboxy dla znajomej, która dowiedziała się, że dziecko musi przejść na dietę bezglutenową. I tam rzeczywiście znalazły się sezonowe owoce, czyli mamy tutaj gruszki, mamy jabłka, cały czas jeszcze borówki. Jeżeli chodzi o warzywa, no to króluje marchew. Bardzo polecam upiec na przykład kawałek dyni i też dołożyć do lunchboxa. Ale też pamiętajmy, że nie pieczemy tego pod lunchbox, bo jeżeli pieczemy warzywa, no to pieczemy większą ilość i na przykład robimy z tej dyni upieczonej z części zupę. Tam kilka kawałków odkładamy, a jeżeli mamy jej trochę więcej, no to możemy jeszcze z trzeciej części zrobić na przykład pastę do kanapek.
1: Zawartość to jedna sprawa, ale opakowanie. Ty powiedziałaś o termosie, ale są różnego rodzaju.
0: I tutaj są takie dwie dla mnie bardzo ważne rzeczy. To musi być pojemnik, z którym dziecko sobie doskonale poradzi. I tutaj zawsze apeluję do rodziców, żeby ten pojemnik dziecko sprawdziło przed 1 września, bo w momencie, kiedy pani w szkole, w pierwszej klasie, w drugiej czy w zerówce ma 20 dzieci i każdemu ma pomóc, żeby otworzyć pojemnik, czy żeby coś przełożyć, no to trochę to się robi bałagan. Więc musi to być coś, co będzie łatwe do otwierania i korzystania, a dla mnie jako osoby, która to pakuje, łatwe do spakowania. Ja uwielbiam pojemniki z przegródkami, bo mam jasny komunikat. W jedną wkładam sobie konkret, w jedną wkładam warzywa, w kolejną owoce i jeżeli jest jeszcze przestrzeń, to można coś tam jeszcze dorzucić. Szczelne pojemniki, dlatego że jeżeli na przykład dorzucamy owoce, owoce z czasem, kiedy są w tej śniadaniówce, zaczynają puszczać sok. Dlatego ta szczelność się bardzo przydaje. No i w zależności od wieku. Młodsze dzieci będą lubiły pojemniki, które mają więcej elementów, ale już te starsze wolą takie proste. Często od osób, które wchodzą jakby w ten świat pakowania śniadaniówek, słyszę, że to jest jakaś fanaberia. I to mnie zawsze tak bardzo motywuje i to jest taki wiatr w żagle po czasie, kiedy rzeczywiście jakby wchodzimy już w ten temat i wchodzimy odpowiedzialnie jako rodzice, to po czasie stwierdzają, Małgosia, da się.
1: Niech ta reforma będzie tylko motywacją do tego, żeby spojrzeć na to jedzenie. Niech ta konkurencja podnosi poziom.
0: I to niech będzie ta dobra konkurencja.
1: O czym rozmawialiśmy z Małgosią Śmiechowicz, edukatorką żywieniową, autorką profilu Lunchbox do szkoły dziś tatowaniu. Bardzo ci dziękuję.
0: Dziękuję.
2: Dziękujemy także. Krystian Hanke i tatowanie. Polecam oczywiście także wszelkiego rodzaju profile w mediach społecznościowych. Tam wszelkie rzeczy, które umknęły, znajdą państwo, bo Krystian wrzuca regularnie. 17 do 8.

Fred od Chili Peppers. Pani Agnieszko, to teraz, jeśli jadą Państwo w samochodzie do szkoły, 13 minut do 8. Historia jest taka. No, otóż pani Agnieszka w niedzielę miała urodziny i usłyszała życzenia dla siebie u Oli Budki w stanowaniu. Wszystko zorganizowała Tosia, córka. Sama to wymyśliła, sama zrealizowała. Nie miałam o tym żadnego pojęcia. Tosia ma dziś urodziny, 11. I czy byłaby możliwość, żebym złożyła teraz ja jej życzenia i zrobiła niespodziankę? Bardzo proszę, to jest właśnie ten moment. A historia jest taka życzeniowa, jest mądrą, silną i odważną dziewczynką, jest wartą każdego swojego marzenia. Niech mierzy tak wysoko, jak tylko chce i będzie szczęśliwa. Kocham mama, tak jest napisane. Udało się, droga Tosiu, wszystkiego dobrego. Sprytny zabieg z organizowaniem takich życzeń dla mamy. Także ściskamy i spokojnego dnia w szkole przede wszystkim na dziś.

0: Biba Dubi. I to też w zestawie do głosowania na listę jest za 10:08.
1: Ranek 357.
0: Od kilku dni można sprawdzać w rządowym serwisie, czy nasz PESEL został skradziony. Po tym, jak kilka tygodni temu została zhakowana firma MyDoctor, przetrzymująca dane medyczne milionów Polaków, otwarte pozostaje pytanie o bezpieczeństwo bardzo wrażliwych informacji o naszym zdrowiu, a sprawa dotyczy 19 milionów Polaków. Dziś w Sejmie posłowie Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii dostaną informacje na temat bezpieczeństwa tego typu informacji znajdujących się w systemach cyfrowych. W studio Iza Woźniak.
2: Dzień dobry.
0: No i wiele osób już sprawdziło, czy jego dane trafiły w ręce oszustów. Pytanie tylko, co taka wiedza nam daje?
2: No przede wszystkim świadomość, bo wielu z nas nawet nie ma tej świadomości, czym grozi atak na dane medyczne.
3: Nie miałam czasu na to.
4: A w ogóle wie pani, gdzie to zrobić?
3: Nie.
4: Jak pani myśli, co to powoduje, taki wyciek danych?
3: No pewnie ryzyko wzięcia kredytu na przykład na moje nazwisko, na mój PESEL.
4: Ma pani zastrzeżony?
3: Tak.
5: Nie, jeszcze nie sprawdzałam, ale ja mam zastrzeżony PESEL, więc nie wiem, czy to ochroni.
2: Kiedy kilka tygodni temu doszło do tego wycieku, rząd podał informację o tym wycieku wtedy i Krzysztof Gawkowski, minister cyfryzacji, apelował o zastrzeganie numeru PESEL, jeśli ktoś tego jeszcze nie zrobił.
6: Zastrzec numer PESEL. To jest pierwsza, podstawowa, elementarna taka higiena cyfrowa. Zastrzeżenie numeru PESEL dzisiaj w mObywatelu trwa 5 sekund. Druga sprawa, jeżeli ktoś nie ma obywatela, nie chce go założyć, niech idzie do urzędu. Potrwa to dłużej, ale można w każdym urzędzie gminy w Polsce zastrzec swój numer PESEL.
2: Tymczasem samo zastrzeżenie PESEL-u nie wystarczy, bo mamy tu do czynienia z danymi medycznymi, mówi Paweł Litwiński, radca prawny zajmujący się ochroną danych osobowych.
7: To nie były dane dotyczące naszej sytuacji finansowej. To były dane o wizytach lekarskich, o przepisanych nam lekach. W związku z tym ja się nie spodziewam ataków polegające na przykład na tym, że ktoś będzie chciał wziąć kredyt na te osoby. Ja się spodziewam raczej ataku tego rodzaju. Dzwoni nieznany numer i informuje nas, że w związku z wizytą u lekarza X w dniu Y, a taka wizyta miała miejsce, bo wyciekły dane medyczne, musimy dopłacić taką, a nie inną kwotę, bo na przykład jest problem z refundacją. Jeżeli rzeczywiście tam jest 19 milionów rekordów, to praktycznie co druga osoba w Polsce jest dotknięta tym wyciekiem. W związku z czym tam się na pewno pojawią dane polityków, celebrytów. To są osoby, które są podatne na ewentualny szantaż.
2: Złodziej wyposażony w dane medyczne łatwo może nas oszukać. Wyciągnąć kolejne informacje, dodaje Zbigniew Rudnicki, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa.
8: Każdy z nas, no jednak jakby nie było, każdy się tym zdrowiem jakoś tam przejmuje, a im wiek zaawansowany, tym więcej powodów do tego przejmowania się. W związku z tym jest bardzo łatwo wstrzelić się akurat na przykład w nasze złe samopoczucie. Jeżeli nie daj Boże ktoś ma problemy na przykład onkologiczne, to można już w ogóle popłynąć, tak? Można opowiadać najróżniejsze rzeczy i taki rozmówca najprawdopodobniej w to uwierzy, bo będzie przekonany, że rozmawia z kimś, kto ma tą wiedzę bezpośrednio z pierwszej ręki, czyli z bazy medycznej.
2: 12 tysięcy placówek medycznych przechowywało dane w firmie MyDoctor zaatakowanej przez cyberprzestępców, ale do ataków dochodzi codziennie. Mniejsze lub większe są to ataki na szpitale, na przychodnie. To już niestety codzienność. Rząd zaproponował kilka dni temu tak zwaną cyberpiątkę, przypomina Adam Hartle, redaktor naczelny Zaufana Trzecia Strona, serwisu poświęconego cyberatakom i bezpieczeństwu informacji.
9: To jest przede wszystkim wszystko, co zmierza do tego, żeby firmy miały obowiązek nasze dane chronić w bardzo określony sposób. Jakie mają stosować zabezpieczenia, jakie mają stosować procedury ochrony tych danych, w jaki sposób te zabezpieczenia będą weryfikowane. Firmy mają przechodzić proces certyfikacji, czyli potwierdzania tego, że spełniają te wymagania. Ktoś będzie je kontrolował pod tym kątem. To są rzeczy, które mają sprawić, że te zabezpieczenia faktycznie będą na miejscu i będą utrudniały wystąpienie podobnych incydentów w przyszłości.
2: Co administrator przechowujący nasze dane może zrobić, by były bezpieczne? Dziś założenia RODO są takie, że zabezpieczenie danych polega na tak zwanej analizie ryzyka, wyjaśnia Witold Chomiczewski, radca prawny specjalizujący się w prawie IT.
10: Podmiot, który przetwarza te dane osobowe, w tym ich administrator, musi przeanalizować, jakie są takie typowe, czy znane, czy dające się przewidzieć ryzyka związane z naruszeniem tego typu danych i musi wprowadzić adekwatne zabezpieczenia, tak technologiczne, jak i organizacyjne, żeby przeciwdziałać tego typu ryzykom. Tu mogą też wystąpić sytuacje, że pojawia nam się zagrożenie, no, którego nie dało się przewidzieć, tak, bo jest to na przykład zupełnie nowy atak hakerski wykorzystujący nieznane wcześniej technologie, no to przed tym zabezpieczyć nam się będzie trudno. Czyli RODO tak naprawdę daje podmiotom, w szczególności administratorom, bardzo duże pole manewru dla wykonania takiej analizy i dopasowania jej do ich indywidualnej sytuacji i wdrożenia takich zabezpieczeń.
2: Na koniec jeszcze przypomnę, taka informacja o tym, gdzie sprawdzić, czy nasze dane zostały skradzione.
10: To jest taka strona rządowa, że tak powiem, bezpiecznedane.gov.pl i tam można sprawdzić po numerze PESEL, uprzednio logując się tam przez profil zaufany. Tam można sprawdzić, czy nasz numer PESEL znalazł się w określonych wyciekach.
2: No i oczywiście zastrzeganie numeru PESEL, nawet jeśli w przypadku danych medycznych jest to mniej skuteczny sposób na ochronę, to jednak warto mieć zastrzeżony ze względu na wszelkie inne zagrożenia.
0: Te informacje zabrała Izabela Woźniak. Bardzo dziękujemy.
2: Dziękuję.
0: Zresztą przed siódmą słuchacz miał taki pomysł, żeby ten PESEL był zastrzeżony z założenia. Że jeśli,
2: jeśli ktoś chce, to sobie odwiesza, ale
0: wyjściowa opcja jest taka, że to jest zastrzeżone.
2: Ja jestem ciekawa, dlaczego tak nie można zrobić, bo jestem absolutnie za.
0: No nie wiem. To może jeszcze kiedyś musimy wrócić do tej sprawy. 4 minuty do 8:00.

0: Tu Radio 357, jest czwartek, 3 września. Właśnie minęła 8, zapraszamy na serwis informacyjny Radio 357, który przygotował i przedstawi Krzysztof Tubilewicz.
1: Wieczorem zakończono czynności z trzema kolejnymi osobami zatrzymanymi w ramach śledztwa w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Do delegatury Prokuratury Krajowej w Katowicach doprowadzony został inwestor giełdowy Rafał Zaorski. Według mediów miał on związki z zaginionym Sylwestrem Słuszkiem i jego giełdą kryptowalut BitBay, która działała przed Zonda Krypto. Jestem poszkodowany, powiedział dziennikarzom. Mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
2: W trakcie czynności procesowych doszło do zajęcia znacznych środków pieniężnych, przedmiotów wartościowych w postaci biżuterii, bardzo drogich zegarków, także samochodów.
1: Zabezpieczony majątek ma w przyszłości pokryć część strat poniesionych przez osoby pokrzywdzone w aferze. Jak przekonuje minister, zatrzymani mogą przyczynić się do wyjaśnienia nie tylko afery w Zonda Krypto, ale także wyjaśnienia zaginięcia Sylwestra Słuszka.
2: Te dwa śledztwa dotyczące jedno właśnie poszkodowanych w aferze Zonda Krypta, drugie między innymi śmierci właściciela giełdy BitBay, która stała się później Zondą, zostały połączone, więc prowadzimy także postępowanie w kierunku wykrycia tych osób, które odpowiadają być może za śmierć właśnie pana Słuszka.
1: Mężczyzna zaginął w marcu 4 lata temu. Onet donosi dziś, że jesienią minionego roku szef Zonda Krypto Przemysław Kral spotkał się w Bergamo z prezesem PZPN Cezarem Kuleszą w celu negocjowania umowy sponsorskiej dotyczącej reprezentacji Polski w piłce nożnej. Przegląd sił USA w Europie może zdecydować o losach stałej bazy w Polsce. Według Reutera Pentagon przygotował kwestionariusz, w którym pyta sojuszników o zdolności do ponoszenia większych wydatków na obronę Europy, o ocenę polityki zagranicznej USA, a także o dostęp wojsk USA do europejskich baz, przestrzeni powietrznej i infrastruktury. Wśród krajów, które odpowiedziały już Amerykanom, są Litwa i Finlandia. Emerytowany pułkownik armii USA Ray Wojcik ocenił w rozmowie z PAP, że Polska może czekać na wyniki przeglądu z, tu cytat, ostrożną nadzieją. A w serwisie Poznań i protest kilkudziesięciu osób na osiedlu maltańskim przeciw eksmisji jednej z mieszkanek, pani Sandry Majer. Teren, na którym kobieta mieszkała od ponad 40 lat, należał do niedawna do kurii i trafił w ręce firmy deweloperskiej. Nowi właściciele przedstawili ofertę w zamian za wyprowadzkę, mówi reprezentujący kurię mecenas Jacek Masiota.
3: Zobowiązaliśmy się do sfinansowania najmu lokalu mieszkalnego dla pani Sandry Majer na okres roku. Zobowiązaliśmy się, że jeżeli podpisze z nami porozumienie, przesuniemy termin wydania lokalu. Oraz zobowiązaliśmy się, że pomożemy pani Sandrze w uzyskaniu lokalu bądź z zasobu miejskiego, bądź z zasobu do remontu.
1: Pani Sandra nie zgodziła się na te warunki i nie chciała opuścić domu. Parafia zawnioskowała o eksmisję, a na miejsce przyjechał komornik oraz policja.
4: Policjanci wylegitymowali 62 osoby, które w sposób bierny i czynny utrudniały egzekucję komorniczą. Utrudnianie czynności komorniczych jest wykroczeniem.
1: Mówi młodszy inspektor Andrzej Borowiek. Ostatecznie policjanci wyeksmitowali kobietę. To drugi tego rodzaju przypadek na tym osiedlu. Co jeszcze w serwisie? Władze województwa lubelskiego chcą wyróżnić przedsiębiorców. Ruszył nabór do kolejnej edycji projektu Marka Lubelskie. Chodzi o promocję regionalnych produktów i usług.
5: Województwo lubelskie zaprasza lokalnych przedsiębiorców do udziału w programie, który od lat promuje najlepsze produkty i usługi powstające w regionie. Certyfikat Marka Lubelskie to nie tylko wyróżnienie, to przepustka do grona firm rozpoznawalnych w całym kraju, a nawet za granicą. Obecnie może się nim pochwalić już 117 przedsiębiorstw z różnych branż, od spożywczej przez medyczną po IT i usługową. W ubiegłym roku dołączyło do nich 10 nowych firm. Aby wziąć udział w projekcie, firma musi działać na terenie województwa lubelskiego od co najmniej 2 lat. Co ważne, udział w programie jest bezpłatny. Na zgłoszenia organizatorzy czekają do 30 września. Z Lublina dla Radia 357 Piotr Olejarz.
1: A szczegóły, regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie markalubelskie.pl.
0: Sport, Sebastian Kierzek.
6: Dalej gra Aryna Sabalenka, w grze wciąż także Aleksander Zwieriew i Carlos Alcaraz. Faworyci zakwalifikowali się do trzeciej rundy US Open. Jeżeli chodzi o naszych, to niestety 4 mecze i 4 porażki polskich tenisistów wczoraj wieczorem, dziś w nocy i dziś nad ranem. Magda Linette przegrała z Brytyjką Franceską Jones, Magdalena Frank z Amerykanką Iwą Jowicz, a pogromcą Kamila Majchrzaka okazał się Monakijczyk Valentin Vacherot. Najwięcej emocji dostarczył Hubert Hurkacz. Hubert stoczył wspaniały bój z 9. tenisistą świata, Benem Sheltonem.
7: Amerykanin lepszy w tenisowym dreszczowcu na korcie Artura Esza. Dla mnie osobiście to był jeden z najlepszych pod względem jakości meczów Huberta na poziomie wielkoszlemowym.
6: To była refleksja Marka Furiana w Eurosporcie. Trudno się z tym nie zgodzić. Przy pełnych trybunach Polak grał jak równy z równym z Benem Sheltonem. Ostatecznie Amerykanin wygrał 6-3, 5-7, 7-6 i 7-5. Czekamy na mecz Igi Świątek dziś o 17:00 w drugiej rundzie. Ostatnia z naszych nadziei zagra z Nadią Podorowską z Argentyny. To teraz zapowiedziane przed godziną piłkarskie pucharowe emocje. Ale nie europejskie puchary, tylko Puchar Polski. A tam sensacja w Pruszkowie. Drugoligowy Znicz po rzutach karnych pokonał Krakowie.
8: Gzowski bohaterem! Trzeci obroniony rzut karny przez 17-latka Krakowia za burtą Pucharu Polski już po pierwszej rundzie, a drugoligowy Znicz triumfuje.
6: Proszę Państwa, Norbert Gzowski ma 17 lat i właśnie zapewnił Zniczowi awans do kolejnej rundy. Obronił 3 rzuty karne. A tak to wszystko podsumował przed kamerą TVP Sport.
9: Coś wspaniałego. Źle zacząłem. Nie będę mówił, że tak nie było, bo tak było, ale mam nadzieję, że się zrehabilitowałem i że kibice wybaczą mi te pierwsze błędy. Jest to mój drugi mecz, dopiero w seniorskiej piłce. No nie byłbym sobą, jakbym nie powiedział, że wszystko, naprawdę wszystko zawdzięczam rodzicom, mamie, tacie. Wierzą we mnie tak jak nikt.
6: Znicz gra zatem dalej, Krakowia za burtą. Za burtą także Widzew Łódź. W meczu ekstraklasowiczów Widzew przegrał z Koroną Kielce 0-1. Z awansem m.in. Wisła Płock, Arka Gdynia, Chrobry Głogów czy Ruch Chorzów. Dziś kolejne mecze tej fazy, dziś także zaległe spotkania w ekstraklasie. Raków Górnik i Lech Jagiellonia. Myślę, że wielu polskich kibiców odlicza już godzinę do ćwierćfinału siatkarskich Mistrzostw Europy. Nasze panie dziś o 15:00 w Stambule zagrają z Holandią. Obiecuję, że za godzinę obszerniejsza zapowiedź tego spotkania. A na koniec tego serwisu jeszcze o sukcesie młodego polskiego kolarza. 21-letni Antoni Muryj z grupy Mazowsze Serce Polski wygrał 5-etapowy wyścig dookoła Bułgarii. W klasyfikacji generalnej Muryj wyprzedził drugiego Włocha Simone Lucke o 2 sekundy. Gratulujemy. A ja wracam do Państwa jeszcze po godzinie 9:00.
0: Proszę się przygotować na zachmurzenie umiarkowane, okresami tylko duże. Miejscami będą przelotne opady deszczu, lokalnie na wybrzeżu i Podkarpaciu też będą burze. W czasie burz może napadać 15 mm deszczu. Rano na wschodzie i południowym wschodzie też będą zamglenia, takie ograniczające widzialność do metrów 300. Temperatura: Koszalin 18, Gorzów, Suwałki 20, Olsztyn 21, Białystok, Gdańsk, Bydgoszcz, Toruń, Poznań, Zielona Góra 22, Wrocław, Opole, Łódź, Radom i Lublin po 23. W Warszawie, Kielcach i Katowicach będą 24 stopnie, a w Krakowie i Rzeszowie 26.
1: Radio 357.
0: I się zrobiło 8 po 8:00.

0: The Cardigans. I tak mi się kołatało po głowie, że w Gruzji u Juska była kiedyś cała audycja poświęcona temu zespołowi. I jak sobie wpiszą państwo w aplikacji, tam na górze jest taka sprytna wyszukiwareczka, i jak sobie państwo piszą Cardigans, to od razu wyskakuje ta Gruzja. I można posłuchać z podcastów. No właśnie.
1: Wspieraj system i zagłosuj.
0: To polecamy, bo można wracać do audycji, bo w podcastach są. Ale teraz lista.radio357.pl, przypominam, lista wyjazdowa, najbliższa w piątek o 19:00. Wspólnie z Mateuszem zapraszamy. Lądek Zdrój, festiwal górski, tam jesteśmy już obecni, no i jutro lista, ale głosować trzeba.

0: Tak, to nowe YouTube. Nie, to nie jest ich utwór. Zanim rozmowa, to jeszcze apel.
1: Szanowni Państwo, ja jestem rowerzystą i obserwuję innych rowerzystów, w tym tych młodszych. Rok szkolny się zaczął. Taki mały apel do rodziców. Rodzice, zwracajcie uwagę, czy wasze dzieci mają dopięte kaski, bo kask niedopięty jest tak samo niebezpieczny, jakby dziecko jechało bez kasku.
2: Gość Radia 357.
0: Bartek Wasilewski, niezapalony rowerzysta, kiwa głową, że tak.
3: Popieram oczywiście, a naszym gościem teraz jest Maria Dąbrowska-Lorenz, Instytut Transportu Samochodowego. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam wszystkich.
3: Od dziś, czyli od 3 września, zaczynają obowiązywać nowe zasady dla początkujących kierowców. Okres próbny, bezwzględny zakaz alkoholu, niższy limit punktów i surowe konsekwencje za prowadzenie pojazdu pomimo zatrzymania uprawnień. To tylko część zmian, o których dzisiaj będziemy rozmawiali. Równolegle przygotowywana jest reforma egzaminów na prawo jazdy. Zatrzymajmy się przy tych zmianach. Jakie to zmiany i kogo one de facto obowiązują od dziś? Każdego młodego kierowcę, czy przede wszystkim osoby, które dopiero zdobywają prawo jazdy?
4: To dotyczy osób, które od dnia dzisiejszego zdobywają prawo jazdy. Czyli jeżeli ktoś uzyskał to prawo jazdy wczoraj, to go nie obowiązuje. Obowiązuje tych, którzy od dzisiaj uzyskają prawo jazdy kategorii B. Dotyczy osób, które zdały egzamin, rozpoczynają swoją karierę kierowcy. Ten okres próbny trwa 2 lata dla osób 18-latków, ale tutaj warto przypomnieć, że od niedawna również 17-latkowie mogą uzyskać prawo jazdy pod pewnymi warunkami, kontynuować dalej jazdę, i ich też obowiązuje okres próbny i ich będzie obowiązywał 3 lata, ale nie dłużej niż do ukończenia 20 roku życia.
3: I co po tym okresie próbnym? Z automatu, jeśli dobrze się jeździło i przez te 2-3 lata nie nabroiło się, jest przedłużane prawo jazdy, czy coś innego?
4: Nie, to po prostu ten okres mija i dalej kierowca już tak jakby podlega tym wszystkim prawom, którym podlegają wszyscy inni kierowcy. To jest, nazwijmy to, automat, nie wymaga żadnych dodatkowych egzaminów, nie wymaga żadnych dodatkowych zaświadczeń. Po prostu ten okres wstępny ma na celu pokazać kierowcy, że to prawo jazdy, no to jest pewnego rodzaju odpowiedzialność, jego wszelkiego rodzaju wykroczenia są zauważane i mogą być tego określone konsekwencje. Pamiętajmy, że problem młodych kierowców to jest bardzo specyficzny problem w bezpieczeństwie ruchu drogowego. To są młodzi ludzie, którzy z jednej strony nie mają doświadczenia, ale są chętni do podejmowania ryzyka, często przeceniają własne umiejętności, a to się kończy tragicznie, bo trzeba pamiętać, że wypadki z młodymi kierowcami, to oni są ofiarami tych wypadków, czyli tak na początku kariery płacą ogromną cenę za swoje błędy.
3: No dobrze, ale młody kierowca może być młodym kierowcą metrykalnie, jak i młodym kierowcą, jeśli chodzi o doświadczenie, a metrykalnie starszym. Czy kierowca mający 18 lat i kierowca mający na przykład lat 40, który właśnie zdobywa prawo jazdy i od dziś, na przykład dziś je zda, będą traktowani tak samo?
4: No tak, prawo mówi o tym, że będą traktowani tak samo. No jest ten okres próbny, czyli w okresie pierwszych 2 lat prowadzenia pojazdu kierowca podlega specjalnemu nadzorowi.
3: Bez względu na to, czy jest poniżej 20 roku życia, czy powyżej 40, 50 nawet.
4: Tak.
3: Dobrze, to mamy wyjaśnione, bo takie pytania też, gdy czytam artykuły na ten temat, pojawiają się w komentarzach
4: pod artykułami. Głównie prawo jazdy uzyskują młodzi ludzie, no więc ten przepis dotyczy głównie tych młodych ludzi.
3: Okej, a dlaczego ustawodawca zdecydował się na tak szczególne traktowanie początkujących? No bo tutaj też się pojawia jakiś bunt. Jak to? Dlaczego?
4: Dlaczego? No dlatego właśnie, jak tutaj przed chwileczką powiedziałam, że jest to jakiś oddzielny problem w bezpieczeństwie ruchu drogowego i to też jest trochę ochrona tych młodych kierowców, dlatego że pamiętajmy, że za swoje błędy głównie oni płacą, a płacą albo życiem, albo kalectwem na całe życie. Także zwrócenie ich uwagi na to, że prowadzenie pojazdu to jest nie tylko przywilej, ale również wielka odpowiedzialność za życie własne swoich pasażerów, na konsekwencje, jakie mogą nieść niebezpieczne zachowania na drodze. No, ma tutaj znaczenie zarówno prewencyjne, jak i ochrony tych młodych ludzi.
3: To przejdźmy do ciekawej zmiany w tym wszystkim, czyli do zmiany 12 punktów. O co tutaj chodzi?
4: No tak, no bo to właśnie, na czym można się zapytać, na czym ten okres próbny polega, poza tym, że się nazywa okres próbny. To jest szczególny nadzór. Jeżeli ten młody kierowca w tym okresie popełni, powiedzmy tak, kierowcy mają możliwość uzyskania 24 punktów karnych, powyżej 24 punktów karnych tracą uprawnienia, muszą ponownie zdawać egzamin. W odniesieniu do młodych kierowców jest to 20 punktów w pierwszym roku prowadzenia pojazdów, a w okresie próbnym jest jeszcze mniejszy limit i jest 12 punktów. Jeżeli kierowca w tym okresie uzyska 12 punktów karnych, jest automatycznie kierowany na specjalny kurs reedukacyjny, który ma na celu pokazanie mu, jak tutaj niebezpieczne zachowania mogą przerodzić się w sytuacji, w której kierowca nie poradzi sobie.
3: No dobrze, idzie na ten kurs i co dalej? Wystarczy odbyć ten kurs i już, czy coś jeszcze?
4: Tak. Tak, to jest kurs, który trzeba odbyć. Ale to nie jest wszystko, tak? Bo jeżeli kierowca w ciągu tego okresu próbnego też będzie miał dwa przewinienia takie szczególne przeciwko bezpieczeństwu ruchu drogowego, szczególne, to powiedzmy są takie związane z przekroczeniem znacznym prędkości, z niezachowaniem odpowiedniego ostrożności wobec pieszych, wyprzedzaniem, przejeżdżaniem na czerwonym świetle, to może stracić, może mieć przedłużony okres o kolejne 2 lata.
3: No dobrze, ale zatrzymajmy się przy tym, że ten młody kierowca trafia na taki kurs reedukacyjny i nie boi się pani, że to po prostu ktoś może sobie to wkalkulować w koszta. No dobrze, już trafię na ten kurs, odbębnię go, no i potem będę dalej jeździł.
4: No tak będzie, że będzie dalej jeździł, prawda? No w tej chwili mieliśmy kursy
3: reedukacyjne. No ale nie boi się pani tego takiego odbębnienia, za którym
4: ja
3: nie de facto będzie dużo szło?
4: Ja panu coś powiem. Tutaj takie zmiany, jakie są w Polsce, to nie są takie wymyślone akurat w naszym kraju. No jest bardzo dużo doświadczeń z wielu krajów, gdzie ten okres próbny obowiązuje od bardzo wielu lat i jednak ta sytuacja, jeśli chodzi o młodych kierowców, naprawdę uległa dosyć dużej zmianie. My w tej chwili wprowadzamy również takie przepisy w naszym kraju i wydaje mi się, że ten pierwszy okres po wprowadzeniu przepisów powinien polegać na sprawdzeniu, na ile rzeczywiście ci młodzi ludzie, którzy odbywają taki kurs, zmieniają swoje podejście do bezpieczeństwa ruchu drogowego. Poczekajmy chwilę, spróbujmy przyjrzeć się, jak będą działały te nowe przepisy i wtedy możemy
3: wrócimy do tej rozmowy.
4: Prawda?
3: Tak jest.
4: Mi się wydaje.
3: No dobrze, ale czy problemem są młodzi stażem kierowcy, czy może sposób szkolenia młodych stażem kierowców?
4: No tutaj dotknął pan problemu, no problem chyba leży wszędzie.
3: Wszędzie, problem leży na całym
4: świecie, prawda? To młodzi kierowcy i teraz trzeba szukać
3: szkolenia?
4: Różnych sposobów, żeby zmniejszać te jak najbardziej sposób szkolenia, przygotowania tych młodych ludzi do tej roli kierowcy.
3: No i tutaj też ma się sporo zmienić.
4: Uświadomienie im zagrożeń, uświadomienie im właśnie odpowiedzialności, umiejętności przewidywania sytuacji na drodze, przewidywania, jak sytuacja bezpieczna może się nagle stać sytuacją niebezpieczną.
3: Ten
4: problem dotyczy w dużej mierze młodych ludzi, nie tylko akurat koniecznie w ruchu drogowym, ale w ogóle, bo skłonność do podejmowania ryzyka, wiara w nieśmiertelność, no dotyczy młodych ludzi w różnych dziedzinach życia, nie tylko koniecznie w ruchu drogowym.
3: No dobrze, no i tutaj może co nieco się zmieni, ma być mniej niebawem pytań na egzaminie teoretycznym. 2 razy ma się zmniejszyć ta liczba. Jak rozumiem, ma się zmniejszyć też liczba zagadnień poruszanych na egzaminie. Na przykład nie będzie pytań o to, jak rozrzucić węgiel na przyczepie.
4: No, tak zapewnia ministerstwo, że w tym kierunku mają iść zmiany. Miejmy nadzieję, że takie właśnie będą nowe pytania.
3: Czekamy na to, kiedy poznamy szczegóły na temat zmian tego, jak będą szkoleni młodzi kierowcy i co z placem manewrowym, bo tu mówi się o skasowaniu tej opcji.
4: No tak, plac manewrowy, znaczy to są zapowiedzi, jeszcze nie ma aktów prawnych, o których byśmy dyskutowali, natomiast w tym kierunku idzie nasz ustawodawca, aby takie zmiany zrobić. Jeśli chodzi o plac manewrowy, no od dawna była mowa, że jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to te wypadki związane z utratą życia nie zdarzają się przy parkowaniu na placu manewrowym, na parkingach, tylko zdarzają się w ruchu drogowym, czyli jednak większy nacisk powinien być zarówno w szkoleniu, jak i w egzaminowaniu położony na zachowania w rzeczywistym ruchu drogowym w tych trudnych sytuacjach. Stąd ten plac manewrowy to bardziej interes samego kierowcy, żeby umieć dobrze zaparkować, żeby w naszych...
3: I nie porysować karoserii tego.
4: Czasach, tak, kiedy mamy taki problem z znalezieniem miejsca parkowego, do zaparkowania samochodu, no to też dobrze mieć takie umiejętności, ale wymaganiem w stosunku do kierowcy, który uzyskuje prawo jazdy, jest bezpieczne zachowanie w ruchu drogowym i to powinno być w głównej mierze sprawdzane. Stąd ten plac manewrowy będzie być może wycofany.
3: Maria Dąbrowska-Lorenz, Instytut Transportu Samochodowego. Dziękuję bardzo za rozmowę.
4: Dziękuję również.
0: Dziękujemy i do usłyszenia. A rozmawiał Bartek Wasilewski.

0: Łagodnie wyhamowaliśmy przed kolejnym punktem. Zachmurzenie umiarkowane, duże okresami może być. Miejscami będą przelotne opady deszczu, lokalnie na wybrzeżu, na Podkarpaciu burze. Tego się proszę spodziewać, a w czasie burz spodziewać się opadów do 15 mm. Mgła może już nie ma, może nie, to nie będę. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze 20-23, tylko nad morzem i tylko na Suwalszczyźnie 19.
1: 3, 5, 7.
0: 29 minut do 9. Paryż. Za chwilę będzie Paryż.

0: Za 26 minut będzie 9. Zanim Paryż, to jeszcze placyk.
1: Ja uważam, że marginalizowanie placu manewrowego nie jest dobre. W ogóle nie jest dobre, co jest ważne, co jest mniej ważne przy tak skomplikowanym narzędziu jak samochód. Nie każdy musi mieć prawo jazdy, naprawdę, nie każdy.
0: Taka sytuacja od naszego słuchacza. Głosówki, tekstówki, zapraszamy Państwa do naszej aplikacji, tam wszelkie formy kontaktu. No to teraz mamy 25 do 9. Obiecane Paryż i to będzie prasa francuska. Irena Brzezińska, dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
0: No to zaczynajmy. Od czego? O czym żyje Francja?
2: No dzisiaj trzy tematy. Przede wszystkim rozpoczęcie roku szkolnego. Poza tym niestety dramatyczny bilans letnich susz i upałów oraz narastająca wojna hybrydowa Rosji z Europą. Ale przede wszystkim we wtorek do szkoły wróciło ponad 11,5 miliona francuskich uczniów. Ta rentrée to przede wszystkim liczby idące w dół rentrée, czyli właśnie ten powrót do szkoły we Francji. 57 700 placówek na terenie całej Francji, o 400 mniej niż dwa lata temu, a w samym regionie paryskim zapowiedziano blisko 800 zamkniętych

0: podstawowych i gimnazjach. Obejmuje po raz pierwszy również licea. Od dzwonka do dzwonka, jak zapowiadał jeszcze w grudniu prezydent Emmanuel Macron. Ustawę przyjęto ostatecznie w lipcu, a tak naprawdę poinformowano szkoły tydzień przed rozpoczęciem roku szkolnego. Każde liceum musi teraz samo określić w regulaminie szczegóły stosowania zakazu. Interesująca informacja, telefony komórkowe zostały także zabronione w przedszkołach. France Info przypomina, że blisko 28% liceów wprowadziło podobne rozwiązania jeszcze przed wejściem w życie przepisu, więc dla wielu uczniów tak naprawdę wrzesień 2026 to w praktyce formalizacja tego, co już się działo. Jeśli chodzi o susze i upały, no to jest słony rachunek. To jest drugi temat, podsumowanie tego lata, które rolnicy porównują, dużo rolników porównuje je do traumatycznego roku 1976. Le Monde, centrolewicowa, formułuje to jako ogólną diagnozę, że klimat niewystarczająca świadomość, nie mamy wystarczającej świadomości tego, co się dzieje. Program środowiskowy ONZ bierze pod uwagę nadchodzące przekroczenie celu ograniczenia ocieplenia do 1,5 stopnia Celsjusza do końca stulecia, jednocześnie zalecając dążenie do jego utrzymania. Upały, pożary i susza nie prowadzą mechanicznie, okazało się, tak wynika z badań, do zmiany mentalności i zachowań. Ale w opinii publicznej widoczna jest jednak potrzeba ochrony i konkretnych działań, podczas gdy temperatury mogą w najbliższych dniach ponownie osiągnąć co najmniej 35 stopni na południu Francji. W Europie jednak widać wyraźne podziały polityczne, tak o tym też pisze Le Monde. W krajach dotkniętych upałami nie wszystkie partie polityczne są przekonane o konieczności reakcji, pomimo iż byli właśnie dotknięci upałami. I niestety no, dzika fauna też jest przytłoczona ekstremalnymi upałami. Te upały, susza zaburzają cały łańcuch pokarmowy oraz rozród zwierząt. Zresztą właśnie Libdo de Sèvres-Maine zwraca uwagę właśnie na taki skutek upały, nadumieralność ryb tego lata, więc jednak ta fauna, są konsekwencje na tej faunie. L'Opinion, głos liberalnego biznesu, jest znacznie bardziej cięty wobec pomysłów fiskalnych, jakie pojawiły się w debacie, jeśli chodzi właśnie o upały. Podatek w sprawie suszy, symptom państwa w bankructwie. Chodzi o postulat Związku Jeune Agriculteur, czyli młodych rolników, by tak jak w 1976 roku wprowadzić nadzwyczajny podatek solidarnościowy na pokrycie strat rolniczych, które są szacowane w tym roku na 5 do 7 miliardów euro. Rząd na razie odrzuca ten pomysł, stawia raczej na gwarantowane pożyczki dla rolników. La Provence, prasa regionalna południa Francji, najbardziej narażonego na pożary, apeluje już o prewencję w obliczu ryzyka pożarowego, wycinki i biją na alarm, ponieważ te pożary mogą wciąż się zdarzać. I ostatni temat, wojna hybrydowa z Rosją, to jest ta eskalacja napięcia między Rosją a Europą. Le Monde relacjonuje rzeczowo, Niemcy, Berlin oskarża o zaangażowanie Rosji w sprawę wtargnięcia dronów w Lipsku. L'Opinion ujmuje to z perspektywy geopolitycznego zagrożenia dla sojusznika, Niemcy w pułapce rosyjskiej wojny hybrydowej, a Libération, gazeta lewicowa, nadaje sprawie szerszy kontekst wojny Putina prowadzonej, jak oni to piszą, innymi środkami, czyli Europa, inna wojna Putina, sabotaże, ataki hakerskie, próby zamachów, wtargnięcia dronów. W trudnej sytuacji na Ukrainie szef Kremla przenosi swoją specjalną operację wojskową na inne pola, celując w najbliższych sojuszników Kijowa. Tak właśnie o tym pisze Libération. No i na koniec Le Parisien aujourd'hui sygnalizuje narastające napięcie w formie bardziej przystępnej Europa-Rosja, te incydenty, które podnoszą napięcie.
1: O czym informowała państwa z Paryża Irena Brzezińska. Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia. 20. Dokładnie 20 minut do 9.

0: W sumie to teraz by pasowało, co nie?
1: Że?
0: Żeby zagrać Mariana, bo pan tu śpiewał. No Marian, wiem. Marian.
1: Trzeba, jak przyjadą do Polski, to powiedzieć im, że powinni alternatywną wersję tej piosenki stworzyć. O spadaniu ze schodów.
0: Spadł, no oczywiście, że tak. No, to dzisiaj publiczność domagała się Mariana Kowalskiego i zobaczymy, no zobaczymy. Może nie dziś, ale może w najbliższych dniach. Chłopak się musi jeszcze jednak trochę otrząsnąć po tych schodach.
2: Muzyczny goniec.
0: Antek Grudniewski, dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dziś zaczynamy od Miley Cyrus, która najwyraźniej uznała, że jedno nazwisko to o jedno nazwisko za dużo. Artystka od teraz zawodowo posługuje się po prostu imieniem Miley i przy okazji tej drobnej rewolucji zapowiedziała nową płytę. Album nazywa się Bass per Sideways i ukaże się 18 września. To następca wydanego w ubiegłym roku Something Beautiful, więc tym razem na kolejne wydawnictwo nie trzeba będzie szczególnie długo czekać. Na płycie znajdzie się 10 utworów, a sama Miley tłumaczy, że tytuł odnosi się do siły, z jaką działa na nas muzyka. Do tego, że ją czujemy, śpiewamy, czasem do niej tańczymy i zabieramy ze sobą dalej. Także czekamy. 18 września, nowa płyta Miley Cyrus.

0: przepraszam.
1: Nowa płyta Miley, nie Cyrus.
0: Właśnie.
1: Panie Marcinie.
0: Tak.
1: Kropka.
0: Antku.
1: Dziękuję.
0: Piątek to jest, 18.
1: Tak.
0: Czuwaj.
1: Moje urodzinki.
0: Masz urodziny?
1: Tak. Zaglądamy teraz na nasze rodzime podwórko, bo Związek Producentów Audio-Wideo podsumował pierwsze półrocze tego roku i wygląda na to, że Polacy nie tylko coraz częściej muzyki słuchają, ale też coraz więcej na nią wydają. Wartość polskiego rynku muzycznego w pierwszych 6 miesiącach 2026 roku wyniosła 515 milionów 700 tysięcy złotych i to prawie 14% więcej niż przed rokiem. Największą część tego tortu wciąż zgarnia oczywiście streaming, odpowiada za ponad 83% rynku i przyniósł 428,5 miliona złotych przychodu. Jednak najciekawsze dzieje się na półkach z płytami. Przychody ze sprzedaży winyli wzrosły o 46% i wyniosły 42 miliony 400 tysięcy złotych. Tym samym czarne płyty są już właściwie o krok od dogonienia kompaktów, które przyniosły 42 miliony z małym okładem. Co ważne, CD wcale nie umiera, bo również zanotowano wzrost o ponad 10%. No i to w sumie wciąż duża część rynku.
2: Niechaj do ciebie mnie wiozą, w notę się pisze te słowa, słuchaj. Pamiętasz jak złapał nas kanar w tramwaju? Byłem pijany, ty byłaś na haju. Ja cię kochałem, ty byłaś na skraju i mnie zostawiłaś na zajutrz. Jak dostałem mandat, wiesz co zrobiłem? Zaniosłem do szklarza i oprawiłem. W końcu to nasze ostatnie wspomnienie i wisi mi w kuchni po dziś dzień. I się ciągle trzyma nieźle, chociaż zbrzydł, pożółkł. Rzucił kłów, którymi zagryzł się ten creep, oszust. Terapeutka mówi, nie wiesz ile ryb w morzu? Lecz co mi po rybach, ja wolę syrenę, co będzie mi wyć do grobu.
1: I na koniec wiadomość dla tych z Państwa, którym niemiecki indie pop kojarzy się nie tylko z Niemcami. Do Polski przyjedzie zespół Rikas i wystąpi 27 listopada w warszawskim klubie Hybrydy. Rikas tworzą muzykę gdzieś na pograniczu indie popu, funku i retro popu i na koncie mają chyba na ten moment dwie całkiem niezłe płyty. Warszawa będzie jednym z przystanków ich europejskiej trasy. Jesienią Rikas odwiedzą również m.in. Wielką Brytanię, Hiszpanię i Włochy. Bilety na warszawski koncert są już w sprzedaży. Rikas, 27 listopada, klub Hybrydy w Warszawie.

0: Ostatni do lądka, właśnie z lądka od pani Asi dostaliśmy. Tak się zaczytałem, przepraszam, to tak nie ten. Otóż pozdrowienia z lądka, z festiwalu górskiego, słoneczny poranek z kawą i widokami na tarasie. No właśnie, tak, takie to są okoliczności.
1: My też mamy niezłe widoki. Ja nie będę narzekał.
0: Tylko tarasu nie mamy, ale okno.
1: To sobie usiądę na parapecie.
0: Proszę bardzo.
1: No właśnie.
0: Proszę bardzo. Po turecku najlepiej.
1: Tak.
0: Proszę się tam instalować w lądku oczywiście. Dzisiaj popołudniówka z Festiwalu Górskiego, więc też proszę nasłuchiwać. Antek Ludniewski, pan się nie rozchodzi, jeśli pan pozwoli.
1: Nie będę.
0: Bo po 9:00 będzie zadanie. A co ja chciałem powiedzieć? Sombr.

0: Mateusz Kuźniecki, Państwa zaprasza na popołudniówkę dzisiaj z Festiwalu Górskiego. Zresztą z maili widzę, że więcej osób się właśnie wybiera do Lądka i to też między innymi pan Aleksander będzie z Oslo. Kto pamięta listę wyjazdową z goprowcami ze Szczyrku, to wie, o co chodzi Oslo. Pies ratowniczy. No i zapraszają na taką prelekcję dzisiaj. Pies w podróży, a w sobotę będzie dog trekking. Będą też na liście, więc do zobaczenia. Zapraszamy Państwa do Lądka na Festiwal Górski.
1: Latka lecą.
0: Krzysztof Szubzda, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Państwa. Wczoraj mieliśmy 2 września, więc dziś czas na 3. Niby banał, ale nie zawsze tak banalnie było. 274 lata temu Anglicy zrobili sobie reformę kalendarza i po 2 września zrobił się nagle 14. Takie rzeczy zdarzają się niektórym ludziom, zwłaszcza jeśli 2 września mieli urodziny, ale tym razem wszystkim zniknęło 11 dni. Nawet tym, którzy nie mieli urodzin drugiego. A niektórzy przez tę reformę w ogóle nie mieli urodzin, więc trochę ludzie mogli się wkurzyć. Ale brytyjski rząd się nie ugiął. Na szczęście polski rząd nie robi nam takich numerów. Może dlatego, że jego członkini ministra Leszczyna obchodzi właśnie dzisiaj urodziny. I Szymon Hołownia też. Gdyby nas okradziono w tym roku z 3 września, Szymon Hołownia, który i tak wygląda, jakby nie miał jeszcze 40, nie miałby dzisiaj 50. A tak, będzie miał i ponoć obiecał, że po 50 będzie nosił kapelusze, żeby jakoś wizualnie dogonić swój wiek biologiczny. No i bardzo dobrze. Brawo, brawo. A właśnie, brawo, brawo. Piotr Rubik też obchodzi dzisiaj urodziny. 58, na które też nie wygląda. A Tobey Maguire, czyli Spider-Man, nie wygląda na kogoś, kto zbliża się do porcelanowych godów. A tymczasem właśnie dziś obchodzi 19. rocznicę ślubu. Jak dobrze mieć 3 września. Gdyby dzisiejszy dzień został odwołany, nie byłoby też Dnia Wieżowców, ani imienin Maryna. To akurat może mniejsza tragedia, bo marynów jest u nas jak na lekarstwo. Popularniejsza jest zdecydowanie Maryna od Maryna, ale są kraje, w których jest zupełnie odwrotnie, na przykład San Marino, najstarsza republika na świecie, która nie ma żadnych dowodów na to, że narodziła się 1725 lat temu, ale takie właśnie obchodzi dzisiaj urodziny, 1725-lecie. No, kto San Marino zabroni? No tak, San Marino się nie odmienia. Chyba, że chodzi o przenżyto ozime odmiany San Marino, wtedy zupełnie poprawnie możemy powiedzieć: Maryna z Marynem sieją San Marinem. Dobrego dnia.
0: Dobrego, panie Krzysztofie. Krzysztof Szubzda, do usłyszenia za tydzień. Mamy 3 minuty do 9. Przenżyto. Jest moc, co? Przenżyto. No i wszyscy razem głośno. Dziękuję.

0: Tu Radio 357, jest czwartek, 3 września. Dziewiąta minęła. Zapraszamy na serwis informacyjny Radia 357, który przygotował i przedstawi Krzysztof Tubilewicz.
1: Iran obrał na cel bazy amerykańskie w Kuwejcie mimo wczorajszych ostrzeżeń prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, że USA są gotowe w każdej chwili zaatakować Teheran, poinformowała agencja AFP. Irańska telewizja państwowa powiadomiła, że uderzenia rakietowe to odpowiedź na zbrodnie popełnione przez Amerykę przeciwko narodowi irańskiemu. Dowództwo Centralne Wojsk Amerykańskich zaprzeczyło, by celowo atakowało cele cywilne. Siły USA zbombardowały w tym tygodniu dom, w którym odbywało się wesele. Zginęły 4 osoby, a kilkadziesiąt zostało rannych, podali ratownicy. Rzecznik irańskiego MSZ określił atak jako zbrodnię wojenną. Zdecydowana większość członków prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego chce błyskawicznego odwołania Radosława Piesiewicza. Prezes PKOL przebywa w areszcie, ale mimo to formalnie wciąż pozostaje na stanowisku. We wtorek w przyszłym tygodniu może odbyć się posiedzenie, na którym zarząd może usunąć prezesa ze stanowiska.
2: Nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby ktoś z czystym sumieniem w tej chwili mógł bronić sposobu funkcjonowania i działania prezesa Radosława Piesiewicza.
1: Mówi prezes Polskiego Związku Judo Krzysztof Wiłkomirski. Kadencja Radosława Piesiewicza formalnie ma potrwać do wiosny przyszłego roku. Wręczenie Nagrody Złotego Lwa za całokształt twórczości George'owi Clooney'owi i projekcja konkursowego filmu Ink w reżyserii Daniego Boyla o magnacie medialnym Rupercie Murdochu to główne wydarzenia inauguracji festiwalu filmowego w Wenecji. Rozpoczęła się 83. edycja tego filmowego święta. W głównym konkursie jest 21 filmów z całego świata. Łącznie podczas festiwalu wyświetlanych będzie prawie 200 filmów krótkometrażowych, długometrażowych, dokumentalnych i eksperymentalnych. Festiwal potrwa do połowy września. Wracamy do kraju. W serwisie Lokalny sposób na walkę z niżem demograficznym, czyli program Maluszkowe w Sosnowcu. Rodzice, którzy doczekają się trzeciego lub kolejnego dziecka, dostaną 10 tysięcy złotych jednorazowego świadczenia.
3: Warunkiem tak naprawdę będzie tylko mieszkanie wspólnie z dzieckiem w Sosnowcu oraz posiadanie ważnej sosnowieckiej karty miejskiej, która uprawnia do tych środków.
1: Mówi Krzysztof Polaczkiewicz z tamtejszego magistratu. To nie koniec wsparcia, bo od stycznia w Sosnowcu rodzicom będzie przysługiwał 1000 złotych za narodziny drugiego dziecka. O czym jeszcze w serwisie? Jest nowoczesny, kompozytowy, praktycznie bezgłośny i ekologiczny. Samolot elektryczny, bo o nim mowa, zaprezentowano w Katowicach. To pierwsza tego typu maszyna zarejestrowana w kraju.
4: Z samolotu skorzystają uczniowie Technikum Lotniczego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. Krystian Maślanka, pilot, instruktor.
5: Samolot lata z prędkościami rzędu 150-160 km na godzinę. Możemy tym samolotem polatać godzinę. Na cele szkolne w zupełności wystarczające. Około godziny pełne ładowanie.
4: A wszystko w ramach projektu Szkoła Wysokich Lotów. Anna Przybył, dyrektorka Technikum Lotniczego.
6: Już przeszkoliliśmy 120 uczniów. Natomiast będziemy realizować teraz kolejny projekt, w ramach którego mamy przewidywane szkolenia szybowcowe z kolei dla 15 uczniów.
4: W szkole kształcą się m.in. technicy awioniki, cyberbezpieczeństwa, robotyki, eksploatacji portów i terminali oraz lotniskowych służb operacyjnych. Łukasz Kwaśny, Radio 357.
1: Słoweński samolot kosztował około 1 200 000 złotych. Jego zakup sfinansowano z unijnych środków.
0: Sport i Sebastian Kierzek.
7: Patrząc na to, jak obszerna jest sportowa propozycja na dziś, to aż dziwne, że mamy czwartek, a nie sobotę czy niedzielę. Przed nami ćwierćfinał Mistrzostw Europy Siatkarek. Iga Świątek zagra o trzecią rundę US Open, a na piłkarskich boiskach kolejne mecze Pucharu Polski i zaległe spotkania w Ekstraklasie. W tym pojedynek chyba najlepiej obecnie grających polskich zespołów, czyli Lecha i Jagielloni. No to po kolei. O 15:00 polskiego czasu w Stambule nasze siatkarki zagrają z Holandią o awans do strefy medalowej Mistrzostw Europy.
8: To jest zespół, który też zna nasze siatkarki, bo przecież część z nich grało w Polsce. Z drugiej strony my też je znamy, ale inaczej jednak się podchodzi do gry z zespołem, kiedy po drugiej stronie siatki stają były koleżanki czy obecne koleżanki, więc tam na pewno i Jasper i Jansen będą chciały stanąć na głowie, żeby tylko pokazać, że są w stanie wygrać z Polską. No a naszym zadaniem jest po prostu skupić się na naszej stronie, bo ja uważam mimo wszystko, że my jesteśmy dużo lepszym zespołem niż Holandia.
7: Tylko trzeba pokazać to na boisku, o czym mówiła ekspertka Polsatu Sport Joanna Kaczor-Bednarska. Mecz Polska-Holandia dziś o 15:00, o 18:00 ostatnie ćwierćfinałowe starcie Niemcy-Turcja. Przypomnę, że w półfinale wczoraj zameldowały się Włoszki oraz Serbki. Miejmy nadzieję, że w kolejnej rundzie zamelduje się dziś Iga Świątek. Tu już płynnie przechodzimy do US Open. Po porażkach w ostatnich godzinach Magdy Linet, Magdaleny Fręch, Huberta Hurkacza i Kamila Majchrzaka w turnieju singla została nam już tylko Iga. Jej rywalką w drugiej rundzie będzie ten tenisistka z Argentyny, Nadia Podorowska. Mecz o 17 na korcie głównym. Czy będzie tak głośno jak na korcie Louisa Armstronga, na którym Iga grała w rundzie pierwszej?
9: Pamiętam, jak pierwszy raz grałam na tym korcie, że mnie to zaskoczyło, więc w sumie no, zapamiętam to do końca kariery, że tutaj trzeba naprawdę wejść jeszcze na wyższy poziom koncentracji. W sumie ciekawe było to, że przed piłką meczową nagle zapadła cisza. I ten miałam to, Jezu, akurat teraz, prawda? No ale wszyscy czekali na ten koniec, więc ważne, żeby po prostu zignorować to.
7: Mecz Igi o godzinie 17. Dziś w planie także chociażby starcie turniejowej trójki u panów. Felix Auger-Aliassime zagra z Karenem Khachanovem. Jeżeli chodzi natomiast o piłkę, to sporo piłki w krajowym wydaniu. W Ekstraklasie o 18.00 Raków zmierzy się z Górnikiem, a o 20.30 piłkarskie danie dnia, czyli mecz przy bułgarskiej Lecha z Jagiellonią. W planie także trzy mecze pierwszej rundy Pucharu Polski. Awia Świdnik, Wieczysta Kraków, GKS Tychy, ŁKS Łódź oraz Śląsk Wrocław, Pogoń Szczecin. I na sam koniec o pewnym lekkoatletycznym bojkocie. Okazuje się bowiem, że norweski biegacz Karsten Warholm nie wystąpi w finale diamentowej ligi w Brukseli z powodu, jak mówi, zbyt niskiej premii. To finał i najbardziej lukratywny meeting cyklu. Oni zarabiają na nas kolosalne pieniądze, a zbyt mało płacą za występy, powiedział Warholm w norweskiej telewizji. Przypomnę, zwieńczenie sezonu jutro i w sobotę w finale diamentowej ligi wystąpi pięcioro Polaków: Natalia Bukowiecka, Pia Skrzyszowska, Klaudia Kazimierska, Skoczek Wzwyż Mateusz Kołodziejski i oszczepnik Dawid Wegner. To wszystko w sporcie o poranku, po południu, prosto z lądka zdroju. Tomek Gorazdowski.
0: Przepraszam, że przerwę, ale jak u pana z rzutem oszczepem?
10: W porze.
0: No to dobrze. Ale wczoraj? Czy
10: dzisiaj rano.
0: Dzisiaj rano, tak. Tak myślałem przed wyjściem z domu. Mhm. Zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami przelotne, opady deszczu, lokalnie na wybrzeżu, a także Podkarpaciu burze. W czasie burz prognozowana suma opadów będzie 10-15. No, na wschodzie mgły to już odpuściliśmy. Temperatura zaś maksymalna na przeważającym obszarze 20-23. Nad morzem i na Suwalszczyźnie 19.
11: Radio 357.
0: A jak u pana z pchnięciem kulą?
10: Trochę gorzej.
0: Gorzej, dobrze.
10: Bo wczoraj, wczoraj.
0: Tylko. Dobrze, a na przykład, co tam jeszcze było takiego? Co? Tyczka. Skok o tyczce.
10: Ja się tego zawsze okrutnie bałem, jak oglądałem w telewizji ludzi, którzy skaczą o tyczce. Byłem przerażony. Zawsze myślałem o tym, że ta tyczka się poślizgnie.
0: Nie, tam ten, jest, wiesz, no, taka blokadka.
10: No, ale wiedź...
0: Wiedź.
10: Przestań. Mam coś dla ciebie, bo ja jestem... Aha. Bywam nieobowiązkowy. To się rzadko zdarza, ale jednak. Ja miałem ci ten prezent przekazać miesiąc temu.
0: I on, mam nadzieję, że to...
10: Nie, on się nie psuje, tylko musisz powiedzieć, co to jest za pudełeczko, a później powiedzieć, co jest w środku, bo zewnętrze nie oddaje wewnętrza.
0: Zewnątrz to jest kamerka taka, tak. Monitoringowa, że się tak wyrażę.
10: Tak.
0: Ale wewnątrz, jak rozumiem, jest coś zupełnie... Boże, dobra.
10: Są jeszcze okej? Okay? Mhm. To od niedźwiedzia.
0: Dzięki niedźwiedziu. Rozsypało się.
10: No, tak. No, to chyba miało być w momencie, w którym jechaliśmy do Augustowa. I ja zapomniałem po prostu. Miałem ci wziąć do auta i...
0: Tak siedziałem w Augustowie, myślałem,
10: gdzie te śliwki w czekoladzie? Mm. No właśnie. Dwie zjesz?
0: Dwie zjesz? Tylko?
10: No nie wiem. Ja bym prawdopodobnie się przewrócił, jakbym teraz jadł cukierka. Chyba by mi uderzyło do głowy.
0: Chcesz cukierka?
10: Nie. Dziękuję.
0: Dobranoc.
11: Kieruj się na południe.

To już ta pora roku, że rano puchówka, a po południu krótkie spodnie. I jak to normalnie połączyć? Nie da rady. Dzień dobry, kłaniamy się Państwu. Halina Wachowicz, Adam Szuraj i w zastępstwie Marka Niedźwieckiego Antoni Grudniewski zapraszamy do południa. The Easy Beats rozpoczęli nasze dzisiejsze spotkanie, czyli George Young i Harry Vanda, ale nie tylko, bo w pewnym momencie, kiedy panowie przeprowadzili się z Australii z powrotem na wyspy, z powrotem, ponieważ ich rodzice stamtąd pochodzili, to spotkali Shela Telmiego. Shela Telmiego, który odpowiadał również za sukces innych zespołów. Na przykład tego.

I ten sam Shel Delmina mówił ich, aby tę piosenkę trochę ubrudzić, żeby tam zostało odrobina takiego żużelku. I żeby zrobili to podobnie, tak samo jak zrobili piosenkę You Really Got Me. To był rok 1964. Pan Cornell napisał wdech, wydech, wdech, wydech. A, tytuł maila Friday on my mind. To jest jednak czwartek, sprawdziłem, ale przyznaję, przez chwilę nie byłem pewien. Panie Cornelu, drodzy Państwo, usłyszymy się, właściwie słyszymy się dziś i usłyszymy się oczywiście jutro, między 9 a 12. Rok 1964. Czyżby?

To niby o pracy, że 7 dni w tygodniu to za mało, ale tak naprawdę to o miłości, mimo tego, że Ringo Starr deklarował zupełnie inaczej. 8 Days a Week i The Beatles. 18 minut po godzinie 9, a ja Państwu wciąż nie powiedziałem, po pierwsze, jak można się kontaktować. No to mówię. Mail antoni.grudniewski@radio357.pl. Facebook, Instagram również, tam odpowiednie posty zapowiadające dzisiejszą audycję. A co w planach do 12? 10 minut po 11. Nie, nie płyta tygodnia. Płyta tygodnia pojawi się chwilę później, a 10 minut po 11 pojawi się Ania Tatarska. Akurat w takim oknie między jednym a drugim filmem, żebyśmy mogli porozmawiać o serialu 1670, to 10 minut po 11. O godzinie 10.30 połączymy się z Mateuszem Kuźniewskim, czyli z Lądkiem Zdrój, który opowie nam, nie Lądek, tylko Mateusz, opowie nam, co na Festiwalu Górskim, jakie plany również dzisiaj w popołudniówce, bo popołudniówka właśnie stamtąd. Płytę tygodnia mamy, spotkania mamy, będzie mały akcent z muzycznego kalendarium i będzie piosenka dnia. Teraz.

Jay Bernard, Love is on my mind, to również zapowiedź płyty, nowej płyty, która ukaże się 13 listopada, będzie zatytułowana Wild Swim. I to już druga zapowiedź Jaya Bernarda tej płyty, płyta właściwie niebawem. Państwo korzystają z adresu mailowego, bardzo dziękuję. Pani Agnieszka napisała, u nas dziś rocznicowo, znaczy się ślubnie rocznicowo. I chcielibyśmy za pośrednictwem radia i muzyki przekazać, właściwie ja chciałbym przekazać swojemu Kubusiowi, on już będzie wiedział co. Niezmiennie i bardzo. Od pani Agnieszki dla pana Kuby. Do życzeń wiadomo co.

Jest tylko jeden człowiek, który odpowiednio zapowiada ten zespół, więc ja to pominę. Powiem tylko yours truly. A pan Stefan napisał elektrycznie. Redaktor gra. Mogą być przepięcia. No to sprawdzimy jak to.

Wczoraj próbowałem zgłębić historię Sylwii Kroesch i sprawdzić, czym zajmowała się wcześniej, albo inaczej, jak dotarła do miejsca, w którym wydała swoją pierwszą solową, znakomitą płytę. I wpierw była frontmanką, właściwie frontwomanką w zespole Soldier's Heart, to jeszcze na długo przed tym, jak została po prostu Sylwii Kroesch. I sprawdziłem te piosenki, ale jakoś nic mi tam nie podeszło. I ten debiut absolutnie pełnouprawniony, absolutnie świetny. Sylwii Kroesch i Walk Walk. Z Belgii to już właściwie dwa kroki, w zależności gdzie, ale dwa kroki do Holandii. I właśnie wczoraj pani Anna do mnie napisała, tak ni z gruchy, ni z pietruchy, że dobrze, że kiedyś poleciłem, bo właśnie tam jest i że jest świetnie. Zastanawiałem się, kiedy i gdzie ja to palnąłem, ale rzeczywiście musiałem, bo pani Anna wysłała zdjęcia i lokalizację w okolicach Breskens albo Breskens i Filipin w Zelandii, w Holandii i również do tego zdjęcia. I przyznam szczerze, trochę zatęskniłem. Trzy sezony wakacyjne kiedyś tam byłem i naprawdę, naprawdę uwielbiam. No właśnie, w Belgii nie pozostaniemy, w Holandii również nie pozostaniemy, ale spotkamy się z ulubieńcami Sylwii Kroesch.

Artur Rojek i W objęciach. Nowa płyta 18 września. Dużo premier na 18 września jest zapowiedzianych, ale z drugiej strony, czy to powinno dziwić? To po prostu piątek.

No, to taka piosenka z cyklu Wspieraj System i Zagłosuj. Sam Blasucci i Lovers Only przypominam i przypominać będę jutro i mam wrażenie, że dzisiaj jeszcze kilka razy będę musiał Państwu uspokajać. Nie, nie jest piątek, mamy czwartek. Czwartek. Jutro też się słyszymy. A ja przypominam o adresie lista.radio357.pl. Sama Blasucciego również Państwo tam znajdą. Za kwadrans będzie dziesiąta.

When the Reels Burn Out i Yellow House. To z nowej płyty Gateways and Trains i mam wrażenie, że na świecie kilka osób już o nich usłyszało, ale nad Wisłą to chyba ja muszę nieść dobrą nowinę i Państwu podpowiadać. Mam nadzieję, że ich fanów będzie więcej i może nawet uda im się wpaść do Polski, albo do Warszawy, albo jedno i drugie. Yellow House to chwilę temu. Pani Ula napisała: tak sobie idę wzdłuż morza, fale mi ziają mi stópki i co ciekawe, czego byśmy tutaj nie zagrali, to pasuje do okoliczności przyrody. No to sprawdzimy jak z nową płytą Jima Jamesa.

Jim James, jego nowa płyta Wowed Out i fragment Come Again. Zwróciłem uwagę na dosłownie 3 albo 4 piosenki, chyba 2 z nich pojawiły się w poniedziałek w Record Store. Do tej płyty może nie jakoś bardzo, ale pewnie jeszcze powrócimy. Jim James ma to do siebie, że kiedy wychodzi z jednej pracy, to idzie do drugiej. I tam też robi niezłe piosenki.

Jim James, tylko że w innej odsłonie. My Morning Jacket i Time Waited. Pan Zdzisław napisał, Cieszyn melduje się i z jednej i z drugiej strony. I pan Zdzisław napisał, nawiązując do tego, co napisałem na swoim Facebooku, o tym, że we wtorek Filip Jaślar namawiał państwa do dotknięcia językiem nosa i do polizania swojego własnego łokcia. Ja akurat szedłem wtedy chodnikiem i tak próbowałem to zrobić. Najpierw się obejrzałem, nikogo nie ma, przede mną nikogo nie ma i zrobiłem. Nie udało się. Ale pan Zdzisław deklaruje, że on potrafi do dziś. Panie Zdzisławie, order dla pana.

0: The Rolling Stones i Start Me Up. I minęła 10.
1: Kieruj się na południe.

pojawił się Jamiroquai ze swoim melancholicznym Tallulah. Adam mówi, no i Smooth Jazz Cafe i trzecia godzina. Nie, to nie dziś, chociaż Adam zaprosi Państwa w najbliższą sobotę między 10 a 13 również na zastępowe zakamarki. A propos zastępowych, Adam Szczuraj i w zastępstwie Marka Niedźwieckiego Antoni Krutniewski zapraszamy do 12. Przed nami jeszcze moc atrakcji, ponieważ o godzinie 10.30 połączymy się z Mateuszem Kuźniewskim i z Lądkiem. Mateusz opowie, co w ramach Festiwalu Górskiego i również zapewne zapowie, co dziś w popołudniówce, która właśnie stamtąd będzie nadawana. A 10 minut po 11 Ania Tatarska, później spotkamy się z Płytą Tygodnia. No i muzyka. Czy zastanawiali się Państwo kiedykolwiek, sprawdzali, wiedzieli, ktoś Państwu podpowiedział, skąd wzięła się i czym została zainspirowana i z czego, wiem, to jest wielozłożone. Ale z czego została samplowana piosenka Daft Punk One More Time? Nie? No właśnie z tego.

To był rok 79. More Spell on You i Eddie Jones. No i właśnie, Daft Punk mieli to do siebie, że zbierali płyty, szukali fragmentów, szukali dźwięków, które ich zainspirowały, później wrzucali je w odpowiednie miejsce, w tym miejscu wycinali fragmenty, które również ich interesowały, zmieniali tonację, delikatnie przyspieszali, łączyli je, czasem odwracali, puszczali od tyłu i tak dalej, i tak dalej. I również tak samo zrobili właśnie z tą piosenką. Na pozór to jest kompletnie nie do wysłyszenia. Nie tylko na pozór. Jest to nie do wysłyszenia. A jednak, tak powstała ta piosenka.

Miało brzmieć kosmicznie wtedy, brzmi kosmicznie do dziś. Kosmicznie dobrze. Płyta Discovery, Daft Punk i One More Time. I nad Tamizą pozostaniemy.

0: Uwielbiam tę płytę. United, Phoenix i fragmencik Too Young. To właściwie były te same czasy, bo Daft Punk wydali Discovery w 2001 roku, a Phoenix swój debiut wydali w roku 2000. 22 minuty po godzinie 10, mail antoni.grudniewski@radio357.pl. Miałem jakieś życzenia do przekazania. Nie wiem, czy uda się teraz, czy nie. Chyba jednak zaraz.
1: Były niewidzialne światy, będzie planeta, planeta non-fiction. Zapraszam na nową audycję w Radiu 357, poświęconą przede wszystkim reportażowi, polskiemu i zagranicznemu.
2: Bardzo wierzę w reportaż. Uważam, że tylko reportaż potrafi pokazać, czym naprawdę jest wojna i migawka telewizyjna, czy rolka na Instagramie. To jest tylko rolka.
1: Planeta Nonfiction to najlepsza literatura faktu. Ta najnowsza, ale i ta klasyczna, ponadczasowa.
3: To jest próba spojrzenia na teksty mojego ojca sprzed wielu lat, które okazują się niesamowicie aktualne.
1: W audycji pojawią się również podcasty, opowieści o fotografii czy filmie. Na wspólną podróż po świecie reportażu zapraszam w każdą niedzielę o godzinie 16. Adrian Bąk, do usłyszenia.
0: Koniecznie, koniecznie, koniecznie zapraszamy i polecamy. W niedzielę proszę zaglądać w ramówkę po godzinie 16. Mam od pani Darii i od pana Ernesta najlepsze życzenia dla córci Justyny, która dziś kończy 18 lat. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego.

I nawet Scooby, Scooby-Dooby-Doo. Frank Sinatra, Strangers in the Night. On nie znosił tej piosenki, no ale dała sukces, dała, jak to się mówi, eci-peci, wszystko się zgadzało. W sprawie Franka Sinatry, kiedyś opowiadałem Państwu, zresztą słuchaliśmy wspólnie tej piosenki, My Way zaśpiewał, chociaż to nie jest piosenka Franka Sinatry, ale My Way kiedyś podczas swojego, no takiego małego święta, zaśpiewał Robbie Williams absolutnie fenomenalnie i wydawało mi się, że to będzie jeden, jedyny moment, kiedy pozwolił sobie na tego typu dezynwolturę. Okazało się, że nie. Przyjechał do Polski i również zaśpiewał. Ale chyba tego wątku nie pociągniemy.

0: Robbie Williams, Let Me Entertain You. Teraz będę bawił i ja, i Mateusz Kuźniewski.
1: Partnerem Strefy Radia 357 na Festiwalu Górskim jest Cargill Poland, producent pasz dla zwierząt hodowlanych.
0: Czy będzie bawił? To się okaże. Mateusz Kuźniewski, dzień dobry.
2: Dzień dobry, ale ty ładnie śpiewałeś tam kilka minut temu.
0: Scooby-Dooby-Doo. Ja wiem, bardzo. Ja słynę z tego.
2: Melodia dla uszu.
0: Mateuszu, powiedz proszę, gdzie jesteś, co robisz, z kim jesteś, po co, dlaczego? No wiele pytań, wiele odpowiedzi, mam nadzieję, że również padnie.
2: Otóż siedzę sobie na takiej wygodnej pufce pod namiotem. Przede mną 100 na razie pustych krzesełek, ale liczymy, że się zapełnią. A jestem oczywiście w Lądku-Zdroju, no bo dziś rozpoczyna się Festiwal Górski imienia Andrzeja Zawady. My jesteśmy współorganizatorem tego festiwalu. No i stąd ta scena, ten namiot, te 100 krzesełek, no bo mamy tutaj swoje miejsce na festiwalu, na którym będzie się bardzo, bardzo dużo działo przez najbliższe 4 dni. No i oczywiście zachęcamy do tego, żeby Państwo do nas dołączyli. No bo raz, Festiwal Górski, absolutnie świetna impreza. Ja kocham góry, więc być może nie jestem obiektywny. Natomiast na pewno dla tych, którzy kochają góry, no to jest to festiwal o tyle wyjątkowy, że wydaje mi się, że tak dużej imprezy w tej części Europy nie ma. No i jest to też impreza, na którą przyjeżdżają naprawdę wielkie, wielkie postaci i w tym roku nie jest inaczej. I część z tych postaci również pojawi się na naszej scenie, scenie Radia 357. Będziemy też stąd nadawać audycje, także wydaje mi się, że nawet siedząc w domu, nie będąc tutaj, będzie można trochę poczuć ten klimat, bo ta impreza ma naprawdę swój fenomenalny, taki górski klimat. Jesteśmy też w górach. Lądek leży na ziemi kłodzkiej w górach, otoczony takimi pięknymi, zielonymi pagórkami. Pogoda dopisuje, a zatem będziemy się starali Państwu przekazywać to, co się tutaj dzieje, a dzieje się naprawdę świetnie.
0: No właśnie, ci z Państwa, którzy wybierają się do Lądka-Zdroju, którzy będą uczestniczyli w tych wszystkich wydarzeniach, będą również z Radiem 357 na miejscu, będą mogli to dotknąć, będą tego blisko. Natomiast no po to również tam jesteśmy, aby Państwu o tym opowiadać, Państwu to relacjonować, no i to będzie również Wasze i Twoje zadanie. Powiedz proszę dwa słowa, jakie macie plany i takie antenowe, i takie radiowe w kontekście festiwalu, o czym będzie można i kiedy będzie można o festiwalu usłyszeć.
2: A ja ciebie zaskoczę. Dzisiaj prowadzę od 16 do 18 tutaj z Lądka-Zdroju popołudniówkę Radia 357 i wiesz, kto będzie moim gościem?
0: Nie.
2: Anna Lewandowska.
0: Czy Anna Lewandowska chodzi po górach?
2: Ale to nie ta Anna Lewandowska. To jest inna Anna Lewandowska, taka, która zjeżdża na nartach z wysokich szczytów.
0: Byłem blisko.
2: W tym roku zjechała z Denali, z najwyższego szczytu Ameryki Północnej. I to jest naprawdę duże osiągnięcie, bo prawdopodobnie pierwszy taki kobiecy zjazd z tej góry. Trochę sobie o tym porozmawiamy. Porozmawiamy o miłości do gór. To nie będzie ta pani Ania, żona pana Roberta, którą oczywiście serdecznie pozdrawiamy. No i gdyby kiedyś miało ochotę, no to zapraszamy może przy innej okazji, żeby nas w radiu odwiedziła. No i w tejże popołudniówce będzie też Karolina Sierakowska. Porozmawiamy o kulturze w Lądku-Zdroju, no bo tych wydarzeń kulturalnych również wokół festiwalu tutaj zdecydowanie nie brakuje. Odwiedzi nas również burmistrz Lądka-Zdroju Tomasz Nowicki. No i też nie zabraknie tych tematów, wiedzą Państwo, związanych z powodzią sprzed 2 lat, no bo Lądek cały czas pięknieje, natomiast cały czas odbudowuje się po tej tragedii, która wydarzyła się tutaj 2 lata temu i to tuż po zakończeniu tamtej edycji 29. festiwalu w Lądku-Zdroju. Wielka woda zalała między innymi Lądek-Zdrój i te wątki również się pojawią, szczególnie, że organizatorzy festiwalu cały czas zbierają w przeróżnych akcjach pieniądze na odbudowę tego miejsca. Porozmawiamy też o synergii, no bo wydaje mi się, że i Festiwal Górski nie mógłby funkcjonować bez Lądka-Zdroju, ale Lądek-Zdrój bez Festiwalu Górskiego też radziłby sobie zdecydowanie gorzej. A zatem dziś taka audycja, no ale tych audycji będzie dużo, dużo więcej. Choćby jutro lista piosenek i to w duecie Marcel i Fusi poprowadzą ją dla Państwa od 19 do 22, także myślę, że tutaj będą spore tłumy w tym naszym namiocie, ale oczywiście też tłumy przed radioodbiornikami. Jeśli chodzi o sobotę, no to tutaj będziemy mieli 2 audycje. Od 13 do 15 Zielony Żoliborz z Lądka-Zdroju i poprowadzi tę audycję zaskakujący całkiem duet, no bo Agnieszka Szwajger z Mateuszem Fusiarzem. Sam jestem ciekaw, co z tego wyjdzie muzycznie, bo pewnie będą mieli trochę inne pomysły na to, co powinni zagrać i jakoś będą musieli te pomysły ze sobą zderzyć. No i będzie też Live Guru antenowo, na które zaprosimy razem z Tomkiem Gorazdowskim i Live Guru z gościem też, myślę, że bardzo ciekawym, Adam Bielecki, jeden z najwybitniejszych polskich himalaistów, będzie naszym gościem. Porozmawiamy trochę o jego nowej książce, o jego przemyśleniach dotyczących gór, bo trochę zmieniło mu się podejście. Tych wątków będzie bardzo dużo. Tak sobie w ogóle myślę, że to jest oczywiście impreza przede wszystkim dla miłośników gór, ale ci, którzy choć tylko troszeczkę nawet interesują się górami, też będą zadowoleni, no bo tutaj tych wątków, o których możemy rozmawiać, możemy dyskutować, jest zdecydowanie więcej.
0: Miałem przyjemność być w Lądku dwa razy i to dwa razy o tej samej porze roku, więc jestem zupełnie nieobiektywny, bo znam tylko ten wycinek rzeczywistości, ale byłem właśnie zawsze na pograniczu lata i jesieni. I mam wrażenie, że w owym czasie tam jest najpiękniej. Bardzo wam zazdroszczę, że tam jesteście, że będziecie mieli najbliższe dni tam spędzić. A ci z państwa, którzy planów jeszcze nie mają, a chcieliby, no to chyba w każdej chwili można dołączyć, czy się mylę?
2: Myślę, że jak najbardziej można dołączyć, można tutaj też krążyć wokół naszego namiotu. Wejście do samego namiotu wymaga posiadania biletu na festiwal górski, ale

0: Ja nic nie mówiłem, w żadnym wypadku. Mateusz Kuźniewski, bardzo dziękuję. Zapraszam w twoim imieniu po godzinie 16 na popołudniówkę Radia 357. Moc atrakcji przed nami, bardzo proszę.
1: Scena otwiera się o 14.30. Mateusz Fusiarz i paralotniarz oraz alpinista Jacek Matuszek będzie jego gościem, także już wtedy można tutaj do nas wpadać, a potem popołudniówka.
0: Zapraszamy, zapraszamy, zapraszamy. Mateusz Kuźniewski, bardzo dziękuję. Panie Mateuszu, będę miał za chwilę dla pana piosenkę.
2: Partnerem Strefy Radia 357 na Festiwalu Górskim jest Cargill Poland, producent pasz dla zwierząt hodowlanych.

Było 8 Days a Week i mamy In Only 7 Days. I Queen, i grupa, i płyta jazz. Jest jeszcze jedna piosenka z tej płyty, którą bardzo, bardzo lubię i mogą państwo gałeczkę przekręcić w prawo.

Kusi, ale śpiewać nie będę. Queen, Don't Stop Me Now. Od kilku dni, jak nie od kilku tygodni, jestem w nastroju disco. Co państwo na to?

Revelation zrobili to w roku 78, Dolly Parton zrobiła to w roku 80. Wysokie stężenie The House of the Rising Sun. To się w najbliższym czasie nie powtórzy, mogę Państwu obiecać. Na listopad zapowiedziana jest... Ja nigdy nie byłem growy. Daję Państwu słowo, ale na listopad jest zapowiedziana premiera takiej gry, że czekam. I pewnie niektórzy z Państwa również.

No bardzo jestem ciekaw, co twórcy przewidzieli, jaką muzykę przewidzieli. No to, że fabuła to raczej dość przewidywalna, ale muzyka i prawdopodobnie nasze Radio Los Santos trzeba będzie delikatnie poszerzyć. Tak coś czuję. Za 2 minuty będzie 11:00.

0: All I wanna do to dotrwać do piątku. Pewnie niektórzy tak podśpiewują pod nosami. The Beach Boys i mamy 11. Zobaczymy, czy ta trzecia godzina otworzy nam się po smooth jazzowemu. No ciekawe.
1: Kieruj się na południe.

0: Zerkam na Adama i zastanawiam się, czy on przewiduje na najbliższą sobotę jakiś Simply Red. Mam wątpliwości, bo tam żadnych wybitnych bębniarzy nie było. Pewnie nie odnotował. Będzie czy nie będzie?
1: A.
0: Jego mina wskazuje na to, że nie mają państwo co na to liczyć. Ale będzie dobrze. W sobotę Zakamarki Adam Szuraj, już teraz w jego imieniu zapraszam. 11:05, wspomniany i Antoni Grudniewski w zastępstwie Marka Niedźwieckiego. Zapraszamy do południa. Wszystko wskazuje na to, że za 4 minuty, jak wszystko dobrze pójdzie, usłyszymy się z Anią Tatarską.

Wszyscy swoje płyty Deluxe wydają w rok po wydaniu płyty właściwej, a Shade wydało od razu płytę Deluxe. To się nazywa ruch. Shade i Kiss of Life. No właśnie, my planujemy, a Ania Tatarska się śmieje. Nie, nie, nie. Żartuję, ale Ania Tatarska w wirze spotkań, wywiadów festiwalowych i różnych innych aktywności, więc spróbujemy się złapać za około, ile Adaś, 15 minut, 10? No, coś takiego. Jak będzie, to będzie. Mam nadzieję, że Państwo również poczekają, chociaż chwilkę, na Anię. A to jest moment na naszą płytę tygodnia, Alabama Shakes. Niestety nie mam dla Państwa w tym tygodniu niczego do rozdania, ale fragmentu posłuchamy. Nowa płyta It Must Be Dreamin'.

Nie, nie, nie. Jednak zastanowiłem się przez te 4 minuty czy 5 minut nad sobą i doszedłem do wniosku, że zawsze wolałem tych wujków i te ciocie, którzy przywozili prezenty, więc też będę tym wujkiem. No ciocią nie, będę tym wujkiem. Mam dla państwa kota w worku, znaczy płytę niespodziankę, już zapakowaną, więc trzeba ją tylko zaadresować. W tej sprawie proszę dzwonić 510-357-357. Nie kot w butach, tylko co? Kot w worku. Co ja powiedziałem przed chwilą, Adam? Kota w worku, no, kota w worku dla państwa mam.

Świetna okładka, świetna płyta, świetny tytuł, świetne piosenki. Andrzej Zaucha, Dwa kroki w chmurach i tak samo zatytułowana płyta. A ta płyta niespodzianka, to nie są śliwki w czekoladzie, ta płyta powędruje do pana Dariusza z Torunia. Skoro jesteśmy przy Andrzeju Zausze, to wszyscy mieli swojego Andrzeja Zauchę.

I znowu rok 81. Grover Washington Jr. i Bill Withers, Just the Two of Us. No właściwie tutaj to tak, bo ja tutaj, Adam za szybą, a państwo, no właśnie, gdzie państwo są?

Pani Agnieszka pisze, bo sobie tu coś kliknąłem. Pani Agnieszka pisze, no jak to gdzie? W drodze do Lądka. Pozdrawiamy z trasy Aga i Artur. A pani Basia i pan Kajetan, no ewidentnie kierują się na północ. Mimo tego, że audycja w tle taka, a nie inna. Szerokiej drogi.

0: Szama i ich nowa piosenka. 11:30 to ten moment.
1: Cholernie dobra kawa.
0: No, mój kubeczek już pusty, ale mam nadzieję, że twój nieco bardziej pełny. Ania Tatarska, dzień dobry.
2: Myślę, że to zależy, czy mówimy o moim faktycznym kubeczku, czy metaforycznym. Metaforyczny napełnia się dobrem, bo jestem na festiwalu filmowym w Wenecji, ale faktyczny kawowy kubeczek dzisiaj jeszcze nie został w ogóle napełniony.
0: Jak
2: więc
0: to?
2: Skandal. No skandal, dramat. No, ale co ci mam powiedzieć? Jestem we Włoszech i co?
0: Jeżeli ty potrzebujesz kogoś, kto ci tę kawę uzupełni, ja mogę być twoim tragarzem. Nie ma żadnego problemu. Ja do Wenecji, hopsiu, bardzo chętnie bym skoczył.
2: No i fantastycznie, to jest do przedyskutowania patent na przyszły rok. Ja zdecydowanie mogłabym tutaj, słuchaj, mieć asystenta. Może wtedy nasze wejścia byłyby punktualne, a nie tak jak teraz. No. Ale życie festiwalowe rządzi się swoimi prawami.
0: Absolutnie tak. W kontekście tego, o czym dzisiaj porozmawiamy, bo wiem, że też czas cię goni, więc nie będziemy się specjalnie rozwodzili, ale wyobraź sobie, że chyba to jakoś wywróżyliśmy, albo ja wywróżyłem, ponieważ w drodze do radia, właściwie już pod samym radiem, nie zgadniesz, kogo spotkałem. Ale spotkałem, ten człowiek był z pieskiem też przy okazji i z synem.
2: Czy to mógł być ksiądz?
0: To był ksiądz.
2: To był ksiądz. Czy to był ksiądz Jakub?
0: Tak, to był ksiądz Jakub, to był Michał Sikorski, owszem.
2: No bo nie mogę powiedzieć. No ale tak, nie dziwię się go, że spotkałeś. On jest transplantem warszawskim, wiesz?
0: No wiem.
2: Przeprowadził się jakiś temu do naszej stolicy za swoją karierą, którą mu właśnie 1670, czyli nasz dzisiejszy serial, tak pięknie zbudowało. Ale ja od razu tutaj jeszcze państwu przypomnę, bo mam wrażenie, że to jest taki trochę przypadek, że ten serial jest tak popularny, że my zapominamy o tym, że niektórzy aktorzy, ci młodsi, no bo ci starsi to tak, już wiadomo, mają swoją historię, że oni mieli życie aktorskie przed, i w przypadku Michała zawsze lubię przypominać.
0: Nie, Ania, Piotr Adamczyk jest papieżem. Na tym się zaczyna i kończy jego kariera. Nie zapominajmy o tym.
2: No, ja właśnie lubię nas wytrząsać, wiesz, z tych przekonań na temat tych trwałych związków i zawsze mówię sonata. Michał Sikorski, zaczynamy od filmu, wspaniałego filmu Sonata, żeby sobie przypomnieć, co ten chłopak potrafi, a że przy okazji potrafi nas po prostu uwodzić na ekranie. I to uwodzenie akurat w nowym sezonie 1670, powiedziałabym, że weszło na nowy poziom, taki dość nawet wyuzdany, no bo w końcu jednak wciąż to ojciec Jakub, ale tam Utko było, taka podwiązka nawet chyba była w tańcu. Różne rzeczy się dzieją. Różne rzeczy
0: no
2: się
0: i te
2: dzieją
0: kowbojki.
2: W trzecim sezonie. O, no, raczej.
0: No właśnie, trochę, jeżeli możesz, opowiedz więcej, bo ja przyznam się bez bicia. Ja obejrzałem 3 odcinki pierwszego sezonu i na tym się zatrzymałem. I nawet nie dlatego, że mi się nie podobało, tylko jakoś później zabrakło czasu.
2: Słuchaj, ja miałam nadzieję, mój drogi, że my tutaj dzisiaj po prostu będziemy mieli gorącą, merytoryczną, fanowską dyskusję, bo nie ukrywajmy, że pan Marek po prostu chętnie się pozbył w związku z zastępstwem tego tematu, bo ja mu po prostu od 3 tygodni mówię, 1600, pogadajmy o 1670, mówi, i pod napisem mi, Antek mnie zastępuje, pogadaj z Antkiem, na pewno to będzie lepszy pomysł.
0: No ale słuchaj, wiem, w co ksiądz Jakub był ubrany, wiem, co miał na sobie, wiem dużo, mimo tego, że nie obejrzałem, więc jestem przygotowany, ale jednak wodzę oddaję tobie jako specjalistce.
2: No to pozwól, że ja przybliżę mniej więcej, co się dzieje, bo oczywiście mówimy o 1670, dlatego że już od 5 sierpnia na Netflixie ten serial znowu jest w nowej odsłonie. 3. sezon, 4. zresztą też już potwierdzony. To jest chyba w ogóle taka najdłuższa polska produkcja serialowa Netflixa. I to jest też bardzo ciekawy przykład. Mam wrażenie, że można mówić o polskiej historii i w ogóle o polskości w sposób, który jest nowoczesny i atrakcyjny również dla widzów zagranicznych, bo ten serial jest dostępny na całym świecie, tak samo jak platforma, na której jest wyświetlany i on się, Antek, ogląda. Myślę, że były wątpliwości wcześniej, czy to się przetłumaczy, czy to będzie jasne. Dla mnie to jest bardzo ciekawy przykład, że naprawdę nie musi być wszystko po prostu w morowym nastroju o Zawiszy Czarnym i zawsze na polu bitwy, chociaż jak wiemy, te motywy tutaj również się pojawiają, ale że właśnie ten autoironiczny humor i młoda siła, bo to wszystko jest serial zrobiony przez młodych ludzi, którzy wcześniej robili nieoczywiste rzeczy, często jakieś, wiesz, prace nad krótkimi formatami, skeczami, świeży głos, świeża perspektywa. że to się opłaca i takie ryzyko opłaca się podejmować. I trochę z 1670 jest tak, że mówienie o tym, co się dokładnie dzieje w trzecim sezonie, w pewnym sensie wydaje mi się, nie ma sensu. Pierwszy był trochę takim stawianiem kroków, badaniem terenu. I ja mam tak powiem, jak ktoś lubi drugi, to może trzeci mu się spodoba mniej. Jak ktoś uważał, że drugi był trochę gorszy od pierwszego, to trzeci mu się spodoba bardziej. O, to jest taka kryptyczna tutaj po prostu zaszyfrowana wskazówka odnośnie tego, co przed nami. No ale generalnie motywem przewodnim jest to, że Jan Paweł, jedyny prawdziwy Jan Paweł, najważniejszy oczywiście, no jest na granicy wielkiego ryzyka i może stracić swój tytuł. I teraz co on zrobi, na co on jest gotów i jak to będzie wyglądało, żeby go ochronić i też czy rzeczywiście kluczowym elementem jego tożsamości jest to szlachectwo, czy da się jakoś w ogóle bez tego żyć. A w tle oczywiście jak zwykle kombinujący chłopi, no i największy twist, czyli bohater, który przechodzi na ciemną stronę mocy, czyli pojawia się Bohdan w nowej odsłonie, tym razem jako straszliwy lachożerca, bo po wypadku doznał amnezji. Kocham streszczać ten serial, bo to jest po prostu jakbyś streszczał naprawdę reality show.
0: Tak.
2: Doznał amnezji i teraz jest po prostu antypolakiem, takim wiesz, naczelnym antypolakiem, który robi polowania na Polaków i bardzo finezyjnie podwiesza ich za różne części ciała na wykutych hakach. No więc generalnie jest, jak to mawiają młodzi, grubo, ale ja niezmiennie uważam, że to jest taki filtr, przez który się przepuszcza wszystkie nasze frustracje, a nie mało ich mamy w dzisiejszym świecie naszym polskim. I że bardzo też jest ciekawie patrzeć, jak twórcy biorą to, co współczesne i w taki dość subtelny, czasami bardzo niesubtelny sposób przetwarzają to.

0: Mość powiedzonek. Teraz nawet nie będę próbować.
1: No właśnie, ja muszę, ponieważ mam takiego bardzo bliskiego człowieka, który uwielbia jedno powiedzenie, mianowicie jestem bogaty i umyty. I ja bym chciał również poszastać swoimi tekstami, które zapamiętam, więc wiem, że warto.
0: No i taki z ciebie właśnie hop, hop, chłop. No, to zrobić. No.
1: Ania Tatarska, bardzo dziękuję. Miłych seansów, udanych seansów. Pięknego czasu w Wenecji ci życzę.
0: Dziękuję.
1: Kłaniam się, do usłyszenia.

A ja się bałem, że to pójdzie w tą stronę. Pan Mikołaj napisał, no właśnie, pan Adamczyk. Joanna Jabłczyńska jest Tosią. Drodzy Państwo, ja w tę dramę wchodzić nie będę. Wiem, znam temat, jestem każdego dnia briefowany i jest mi aktualizowany stan rzeczy w kontekście tego wielkiego dramatu. Natomiast nie. I chciałem tylko wspomnieć, że... W

nie ma żadnego związku między tą dramą a faktem, że przed 2 dniami po raz pierwszy w życiu obejrzałem Nigdy w życiu. Zamówiłem na DVD, obejrzałem, jestem zachwycony tym klimatem. Nie wiem, czy państwo zwrócili uwagę, że tam wszyscy mają swoje zęby, w odróżnieniu od dzisiejszych produkcji. A film świetny i muzyka świetna i wszystko świetne. Bardzo polecam. Druga część pewnie... A co ja będę...

O, widzę, że nie jestem odosobniony. Zgubiłem tego maila. Tak ze mnie. O, mam. Słuchacz napisał, no dobrze, przekonaliście mnie. Poległem tak jak prowadzący bodaj na trzecim odcinku. Spróbuję raz jeszcze. I to samo również napisał nasz pan sędzia, pan Tomasz. I również napisał, że około trzeciego odcinka odpadł. Ale jeszcze nie zdążyłem doczytać wiadomości. Chyba wszystko wskazuje na to, że jednak nie wróci. No nic, jakoś panie Tomaszu sobie poradzimy. Musimy.

0: Summer of Love i Jefferson Airplane. Michał Żakowski, dzień dobry panu.
1: Dzień dobry.
0: Ja mam wrażenie, że jak wchodzimy w czyjeś buty i kogoś zastępujemy, to tak trochę nieświadomie może przejmujemy czyjeś wirusy albo jakieś takie natręctwa, dziwne zachowania.
1: Dziwne.
0: Bo drodzy państwo, Michał, kiedy zazwyczaj przychodzi do mnie w piątki przed 12, to ja mówię, ile mamy czasu na rozmowę. Okej. Ja mówię, będę ci machał, jak będzie koniec. Okej. No i kilka razy miałem okazję zmieniać się tutaj z panem Kubą i zawsze jak mówiłem, panie Kuba, mamy 2 minuty na rozmowę. O, to strasznie dużo. Mamy 18 sekund na rozmowę. O, to strasznie dużo. I teraz powiedziałem Michałowi, mamy 3 minuty na rozmowę. A Michał, co? O, strasznie dużo. No to już ci trochę zabrałem.
1: No, dziękuję ci bardzo.
0: Bardzo proszę.
1: Słuchaj, no takie to jest taka, wiesz, pewna doza nieśmiałości, ale to rzeczywiście nie sądzę, żeby jakieś takie wirusy się przenosiły tego typu. Natomiast co do naszej materii, czyli co państwo na to po 12.
0: Zaraz już, tak szybko?
1: Nie, ale chciałem, myślałem, że już miałem powiedzieć.
0: O rowerach chciałem porozmawiać, o motocyklach chciałem porozmawiać, o końcu sezonu, o Summer of Love, które chwilę temu, i chciałem zapytać, czy pan miał lato pełne miłości.
1: Miałem.
0: Tak?
1: Tak. Bardzo, bardzo, bardzo takiej dobrej. Mhm. Czułej.
0: Myślałem, że pan się jakoś tak rozwiedzie.
1: Nie.
0: Powie coś więcej.
1: Nie,
0: o jagodziankach wspomnę.
1: Jagodzianki, wiesz co, no były jagodzianki, były śniadania na tarasie i były, wiesz, dobre kawy i były fajne wyprawy i ciekawe wycieczki i naprawdę. A ta miłość to, wiesz, ma różne wymiary. To nie tylko taka, wiesz, która pierwsza nam przychodzi do głowy.
0: A skąd pan wie, jaka pierwsza przychodzi do głowy?
1: Ale nie, no ja tak mówię ogólnie. Nie bez wskazania na ciebie, absolutnie.
0: Nie, ale nie wskazałem na siebie. No tak możemy do 13, szanowni państwo.
1: Powiedziałeś, co mi przyszło do głowy. Myślałem, że o tobie.
0: No dobrze, mój drogi.
1: Oj, takie przekomarzanki.
0: To powiedz w takim razie, co po 12, chociaż w aplikacji chyba też można sprawdzić, prawda?
1: Myślę, że tak.
0: Widzę, więc ja czytam, a ty opowiadasz.
1: Dobrze, to pierwszy jestem ja, tak? Czy ty czytasz?
0: Nie. Ty opowiadasz.
1: Natchnęło mnie, by zapytać o historię II wojny światowej. Czy jeszcze nas to interesuje po 87 latach? Tym bardziej, że jak zauważyłem, w internecie jest bardzo dużo podcastów mówiących właśnie, opowiadających o historii nie tylko II wojny światowej, ale nawet takiej sięgającej czasów piastów, starożytności, archeologii. No, wygląda to tak, że jakbyśmy wzięli te wszystkie podcasty razem, policzyli, to jest ich kilkanaście, są świetnie oglądane. Ludzie, którzy oglądają, czytałem opinie, wyrażają ogromne zainteresowanie tym, co się działo. Są to komentarze na poziomie, nie żadna bijatyka czy przekonywania. No, im dalej w las oczywiście i na przykład właśnie dotyczące wydarzeń II wojny światowej, tych najbardziej kontrowersyjnych. Niedawno mieliśmy i mamy w dalszym ciągu spór z Ukrainą o ludobójstwo na Wołyniu w czasie II wojny światowej, ale także mamy przecież spór o udział Polaków w Wehrmachcie, była też wystawa w Gdańsku. W ogóle te wydarzenia II wojny światowej, mam wrażenie, i ta wojna jednak cały czas jest w grze, a na pewno jest w grze politycznej. Tym bardziej, że jak rozmawiamy, no kilka dni po rocznicy 88. wybuchu II wojny światowej i agresji niemieckiej na Polskę, to właśnie cały czas myślimy o tej agresji rosyjskiej, która jest teraz w grze, tak? Mhm. O tym rozmawiamy, o tym powstają chociażby programy w Radiu 357. Także tu jest pytanie, czy interesujesz się historią, szczególnie historią II wojny światowej? Rafał Sadowski, podcast historyczny, Szymon Słodowy, historyczny top. Twórcy, właśnie ja bym powiedział... Twórcy podcastów, ale tego młodego pokolenia. I to jest, myślę, że też pytanie o to, jak opowiadać o historii.
0: Michał Żakowski, nie na dachu świata, tylko co państwo na to po 12:00. My słyszymy się jutro, prawda? I widzimy się jutro.
1: Z ogromną przyjemnością.
0: To może temat motocyklowy zostawimy na jutro?
1: Tak.
0: Bomba. Adam Szuraj i w zastępstwie Marka Niedźwieckiego Antoni Grudniewski. Kłaniamy się, dziękujemy. Zestaw muzyki z dzisiejszego spotkania za chwilę trafi na mój profil na Instagramie. Do usłyszenia jutro po 9:00.

0: Can you tell me where all those people belong?
1: Muszę się Państwu do czegoś przyznać. Góry bardzo lubię. Z perspektywy skibaru. Za to nie lubię chodzić pod górę. Ale są tacy, którzy to kochają.
2: Halo, halo! Leszek, Leszek! Krzysztof, odbiór!
1: Leszek Cichy, Krzysztof Wilicki będą moimi gośćmi na festiwalu górskim. Ciekawe, czy himalaiści wiedzą, że wymyślono kolejki linowe. I co jest właściwie złego w oglądaniu Himalajów z hotelowego tarasu? No i po co wchodzić na górę, skoro potem trzeba z niej zejść?
3: Zapraszamy na Festiwal Górski w Lądku Zdroju.
1: Zapraszam. Kuba Strzyczkowski.
4: Partnerem audycji i strefy Radia 357 na Festiwalu Górskim jest Uniwersytet DSW IDEIS. Studiuj we Wrocławiu, Krakowie lub online. Wybierz kierunek na ideis.pl.
5: Festiwal Górski, jak słyszymy, pełen filozoficznych pytań. Dzień dobry, Michał Żakowski, zapraszam.
6: Co państwo na to?
5: Minęła 87. kolejna rocznica wybuchu II wojny światowej i agresji Niemiec na Polskę. Czy jest to data jeszcze ważna dla Polaków, tym bardziej, że rośnie poczucie zagrożenia konfliktem ze strony Rosji? Jednocześnie powstaje coraz więcej audycji w internecie o historii, także tej dotyczącej II wojny światowej. No i okazuje się, że te wydarzenia sprzed 80 lat są obecne w przestrzeni publicznej i wykorzystywane we współczesnej polityce, co zresztą widać, jeżeli chodzi o naszą debatę publiczną z ostatnich kilku miesięcy. Dlatego dzisiaj pytamy, w co państwo na to, czy interesujesz się historią, szczególnie historią II wojny światowej. To jest też pytanie, jak zawsze, bo w tym jednym pytaniu i za tym pytaniem kryją się kolejne. Pytanie o to, jak opowiadać o historii, jak traktować tą historię. Czy rzeczywiście teraz, kiedy już coraz mniej świadków wydarzeń sprzed na przykład 80 lat jest dostępnych, możemy ich zobaczyć, posłuchać, jak teraz budować tę narrację, czy w ogóle może polityka historyczna jest nam potrzebna. To są oczywiście wielkie pytania, ale też pytania, które będę kierował do dzisiejszych gości. I Państwa oczywiście jak najbardziej zapraszam do dzwonienia 510-357-357, 510-357-357. To są pytania o nasze zainteresowanie historią, czy szczególnie historia II wojny światowej jeszcze nas interesuje i oczywiście też zapraszam do naszej sondy i tam wyrażenia swojej opinii. Dzisiaj to pytanie też, jak powiedziałem, do gości szczególnych, bo to są twórcy młodego pokolenia audycji w internecie, podcastów. Rafał Sadowski, podcast historyczny, Szymon Słodowy, historyczny top. I właśnie ich będę pytał też o to, jak opowiadać o tej historii, o to zaciekawianie historią, o to, jak ta historia jest w ogóle obecna w życiu publicznym, jak jest obecna w internecie i czy rzeczywiście teraz historia to jest też temat do opowiadania, temat do przyciągania i przykuwania naszej uwagi. To wszystko za chwilę, ale skoro tak, to myślę, że zacznijmy od pieśni fantastycznej Edmunda Fettinga z Nim wstanie dzień. To jest coś, co moje pokolenia i pokolenia starsze znają bardzo dobrze, ale myślę, że wśród młodych pokoleń też funkcjonują wersje przerobione przez DJ-ów, ale też bardzo żywe. Proszę bardzo, Edmund Fetting, Nim wstanie dzień.

Spójrz, ziemia ciężka od krwi znowu urodzi nam zboża łan złoty kurz. Przyjmą kobiety nas pod swój dach i spójrz, będą śmiać się przez łzy. Znowu do tańca ktoś za

0: Minimalne środki muzyczne Edmund Fetting, Nim stanie dzień z filmu Prawo i pięść z 1964 roku. Ta pieśń Nim stanie dzień myślę, że jest znana wielu pokoleniom. Jestem ciekaw, czy jest znana młodym ludziom na tyle, na ile sobie to wyobrażam, ale widziałem naprawdę nazwijmy to interpretację tej pieśni w internecie, przerabiane przez różnych parających się DJ-stwem ludzi, także jest gdzieś ona obecna. Dzisiaj pytamy o historię. Czy interesujesz się historią, szczególnie historią II wojny światowej? Film Prawo i pięść opowiada o historii tuż po zakończeniu II wojny światowej. Ziemie, tak zwane ziemie odzyskane. I znowu, właśnie dotknąłem już jednego z tematów, który na pewno jest tym, który potrafi rozpalić blogosferę, sferę w internecie, dyskusję na ten temat, co to znaczy ziemia obiecana i ziemia, przepraszam, odzyskana i dlaczego tak jest, taka jest nazwa używana, między innymi. I dlatego Rafał Sadowski, podcast historyczny, jest już z nami. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry Michale, dzień dobry państwu.
0: Rafał, bardzo się cieszę, że cię słyszę i bardzo się cieszę, że zgodziłeś się dzisiaj wystąpić. Oczywiście to jest tak, że ja nazwałem ciebie i za chwilę wystąpi Szymon Słodowy z Historycznego Topu młodym pokoleniem opowiadaczy o historii właśnie w formie podcastów, audycji w internecie, ale no przepraszam za taki skrót, natomiast no... Pytanie pierwsze, czy Prawo i pięść i Nim wstanie dzień i ta pieśń i Edmunda Fettinga robi na tobie wrażenie?
1: Robi ogromne, mimo że to jest pieśń, która, jeżeli dobrze kojarzę, z połowy lat 60.
0: 64.
1: Tak, o, to dobrze, więc tutaj ukłony kieruję w stronę mojego taty, który zasiewał różnego rodzaju filmografię i zaszczepiał tą pasję historyczną w moim kierunku. Ja jestem rocznikiem 90., więc masa tych materiałów, czy to mówimy o filmowych, czy właśnie książkowych, między tym okresem 45 a 90., no z jednej strony była mi znana, a z drugiej mnie trochę przytłaczała. Muszę przyznać, że historia jako dziedzina to jest coś, co się bardzo szybko zmienia, prawda? Sposób, jasne, w jaki opowiadamy. No ja nie powiem, jestem tego żywym dowodem i mój podcast, który prowadzę.
0: Jak najbardziej i zresztą gratuluję podcastu. Natomiast to, co wyróżnia między innymi twój sposób opowiadania, to swada. To jest też umiejętność przekazywania tego w sposób, ja nie powiedziałbym przystępny dla ludzi, bo to jest upraszczanie. Natomiast to jest sposób, w którym jesteś w stanie opowiadać tę historię tak, że ona wciąga. I teraz mam pytanie. Myślisz, że teraz II wojna światowa, bo no, mamy 88. nieokrągłą rocznicę, prawda? Ale jednak to, co się działo podczas II wojny światowej, tuż przed nią, tuż po niej i w ogóle konsekwencje tego tragicznego wydarzenia w dziejach ludzkości, dramatycznego, okropnego, ma do dzisiaj swoje reperkusje. Czy w polityce państw, chociażby spójrzmy na Rosję, na nas, na Polskę, relacje z Ukrainą, z Niemcami, sama Europa w sobie też się z tym mierzy, poza Europą. Ja nie mówię, że ty się tylko tym zajmujesz w swoim podcaście. To są też inne opowieści z historii, ale tak skupiając się na II wojnie światowej, czy ty myślisz, że jeszcze ważne jest, by o tej wojnie opowiadać i by starać się zainteresować i wyjaśniać pewne zawiłości?
1: Uważam, że II wojna światowa to jest idealny przykład wydarzenia historycznego, na którym powinniśmy budować te, nazwijmy to, takie nowe podejście do historii, nie zasypując kogoś datami, tylko raczej właśnie starając się opowiadać o ludziach postawionych przed decyzjami, decyzjami, których skutków często nie mogli przewidzieć. I mam tutaj na myśli bardzo konkretną rzecz. Przecież do niedawna. Zresztą myślę, że są wciąż rodziny, w których żyją ludzie dotknięci II wojną światową, więc jest to wydarzenie unikalne, jeżeli chodzi o naszą historię. Nie możemy tego powiedzieć już praktycznie o I wojnie światowej, tym bardziej o rozbiorach, więc mamy wyjątkową możliwość zetknięcia się z tą żywą historią. I myślę, że właśnie dlatego trzeba budować na tym ten nasz kapitał historyczny, bo ja jakby mam taką refleksję, jeżeli chodzi o II wojnę światową, tak. że mamy masę symboli, które zna każdy Polak. Westerplatte, 1 września, bombardowanie Wielunia, prowokacja gliwicka, ten mit szabli na czołgi. Natomiast to, gdzie trochę brakuje, to łączenie kropek. To znaczy, dlaczego właściwie zostaliśmy napadnięci przez hitlerowskie Niemcy? Dlaczego pojawił się Stalin 17 września? Z czego to wynika? Czy to jest kwestia ostatnich miesięcy, przed 39 rokiem? Czy jednak to jest dużo dłuższa naleciałość? No, ja tutaj widzę wielkie pole do tego, żeby o tym opowiadać. Podcasty są świetnym do tego medium, bo są trochę dłuższe, ale zarazem w tej długości jest też wielkie wyzwanie, żeby kogoś zaciekawić. Tak? Ja sam staram się opowiadać właśnie o historii tak, jak sam chciałem słuchać, czyli przez pryzmat ludzi, przez pryzmat emocji, wydarzeń. Było takie badanie całkiem niedawno. Tak. Wydaje mi się, że to był 2022 rok, o znajomości i wiedzy historycznej w Polsce. Na 50 pytań dorośli 56% mieli zgodności od odpowiedzi. Młodzi mieli bodajże 38 albo 9. Czyli widzimy z jednej strony na pierwszy rzut oka, że spada znajomość historii. A z drugiej ośmielę się taką tezę postawić, że młodzi ludzie przez to, że korzystają z innych źródeł historycznych, dużo ciekawiej by opowiedzieli o tych wydarzeniach, które znają. Więc jest tutaj możliwość, moim zdaniem, duży potencjał, żeby łączyć starsze pokolenie, które zna masę dat i jakby co do tego nie ma wątpliwości, bo rozmawiam też ze swoimi słuchaczami i jeżeli ktoś jest rocznikiem starszym, to zawsze jest masa informacji, które ktoś trzyma w sobie jeszcze z czasów szkoły, jeszcze z czasów studenckich. Młodsi, to jest często wiedza wyniesiona z ciekawostek, z krótkich TikToków i ja nie mówię, że to jest złe. Natomiast algorytmy w internecie wymuszają pewien sposób mówienia, nazwijmy to trochę sensacyjnego, prawda?
0: Oczywiście, takiego, żeby, te tytuły, które rażą prosto w twarz, nie zdradził, zdradził, jego wina, nie jego wina. To jest cała historia, która się już rozgrywa przed oczami, jak tylko widzimy tą zapowiedź, prawda, graficzną.
1: Tak. Tak, tak. I jakby ja bym nawet nie przeciwstawiał emocji nauce, bo jeżeli ktoś ma taki pomysł, żeby przeczytać list żołnierza z frontu, czy zeznania ocalałych z zagłady, to jest bardzo duży ładunek emocjonalny, którym warto się dzielić. Natomiast problemem jest dopisywanie emocji, których tam nie ma, albo budowanie tez, albo wycinanie faktów, które burzą nam wygodny obraz. Tak? I na tym uważam, że nie polega rzetelna popularyzacja. Tylko zaburzanie pod kątem nabijania sobie wyświetleń. No tak.
0: Zarabiania pieniędzy. Im więcej wyświetla, tym więcej Google płaci, czy tam YouTube, już nie wnikając, tak?
1: Niestety tak. Niestety jest to taki mechanizm.
0: Tak, ale natomiast za uczciwą pracę jak najbardziej należy płacić. I tutaj twój wypadek jest jak najbardziej a propos. Natomiast to zachęcam również do historii dla odważnych. To jest twoja książka, która opowiada o wyzwaniach, decyzjach i marzeniach, które zmieniły bieg świata. Że przeczytam z okładki. Opis, króciutki opis twojego dzieła. Natomiast powiedz jeszcze jedną rzecz. Czy rzeczywiście to jest tylko wrażenie, czy ludzi zaczyna interesować coraz bardziej ta historia nasza, polska, ale też i II wojna światowa, i wcześniejsze, i inne etapy rozwoju naszego społeczeństwa, narodu, kraju, historii w ogóle jako historii?
1: Ja nawet nie będę tutaj mówił subiektywnie, tylko powołam się na bardzo świeże badania, które, bo śledzę ten rynek, jestem jakby, pracuję w tej branży, więc wiem, że dziedzinę historia i społeczeństwo jako podcast wybierany wskazuje największy odsetek ludzi. W tej chwili to jest 33% słuchaczy. Co więcej, 75% ludzi twierdzi, że cały odcinek naraz słucha. Ja mam długie odcinki i to jest tym większy dla mnie komplement. moment. I to jest dowód po prostu na to, że ludzi interesuje historia, no ale dlaczego ona interesuje? Dlatego, że my na bazie historii możemy zobaczyć związek między językiem pogardy a przemocą, między propagandą, że jakaś grupa jest gorsza, a przyzwoleniem na to, żeby ją coraz bardziej marginalizować. Bardzo aktualny przykład, między jakością sojuszy międzynarodowych, między państwami, tak, a faktycznym bezpieczeństwem, tak? No i oczywiście, no, między decyzją polityków pojedynczych, a losem całych rodzin i narodów. No to tutaj też przecież przykład na przykład obecnych działań Ameryki na świecie. To zawsze sprowadza się teraz do jednego polityka, czy kilku, którzy, no, czy na przykład Rosja, która też jest często właśnie paralela stawiana między Putinem a Hitlerem. To jest mega ciekawe, żeby takie robić analizy. No i historia jest do tego idealna, tak? Może nie jako instrukcja przyszłości, bo tym historia nie jest, natomiast no, taki słownik, dzięki któremu możemy rozpoznawać pewne znajome wydarzenia i zjawiska.
0: Ale myślę, że też jest to trochę instrukcja dla naszego rozeznania teraźniejszości. Pomocnik, może w ten sposób, też, że tak powiem, językiem starych, że tak się wyrażę, oglądaczy historii. No jest, na pewno jest to coś, co na pewno, no, historia oczywiście uczy, tak? I myślę, że teraz to, co ty mówisz, jest bardzo ważne, kiedy my rozmawiamy o Rosji, o zagrożeniu z Rosji. Przecież głównym tematem jest nasi sojusznicy. Pomogą czy nie pomogą? Tak jak Francja z Anglią. Zdradzili czy nie zdradzili? Przecież jeżeli wejdziemy w internet, znajdziemy mnóstwo podcastów, gdzie nie zdradzili, bo było tak, tak i tak. Albo wręcz odwrotnie. Zdradzili, bo było to i to. Tego jest sporo i myślę, że to jeszcze jest przed nami, by opowiadać o tym w bardziej, bym powiedział, sposób taki zgodniejszy z prawdą, to znaczy, żeby to była już wykładnia, bo teraz na razie to są trochę przepychanki. Ja takie odnoszę wrażenie. Słuchaj, spotkajmy się jeszcze pod koniec audycji. Wtedy jasne, porozmawiamy o tym, o czym słuchacze nam tutaj też opowiedzą za chwilę, także 510-357-357. Proszę dzwonić. Rafał Sadowski, podcast historyczny. Jeszcze pod koniec audycji się słyszymy, a teraz czas na państwa. Jest już z nami pan Marcin. Dzień dobry, panie Marcinie.
2: Dzień dobry, panie Michale. Nidzica z tej strony, kłaniam się.
0: Nidzica, jasne.
2: Tak jest. Ja właśnie, jak zobaczyłem ten temat, to mówię, dzisiaj się trzeba wbić koniecznie przed pana Bartka. Powiem tak, jeżeli chodzi właśnie o to opowiadanie o historii. Ja ze swojego doświadczenia przewodnickiego, to musi być zawsze język jakiś ciekawostek, bo właśnie suche daty, suche pojęcia, jeżeli chodzi o historię, to się dzisiaj nie sprzedaje. Tak jak ja mam na przykład przejść historię zamku w Nidzicy i staram się jeszcze trochę o takiej historii ogólniejszej, żeby było wiadomo, co skąd się wzięło, żeby to opowiedzieć, ja mam na każdą grupę godzinę zegarową. I to naprawdę wszystko zmieścić jest trudno, ale doszedłem do takiego wniosku w tym sezonie, że to przede wszystkim trzeba opierać na takich ciekawostkach. To trzeba opierać trochę na takim nawet jeden z...
0: No tak, musi pan po prostu złapać słuchacza, no bo to też jest ważne, by znaleźć ten moment,
2: oczywiście,
0: który... Tak jest. No ale,
2: oczywiście.
0: Ale pytanie mam do pana, czy II wojna światowa to jest ten czas w naszej historii, który jeszcze jest interesujący dla nas?
2: Tak, oczywiście, że tak. Tylko, że powiem tak. Tu właśnie chyba trzeba trochę zejść z tej martyrologii, bo to wiemy wszyscy. Bo to wiemy wszyscy, tak? Te wszystkie trudne przeżycia. Ale ja na przykład skupiam się na tym, jeżeli już dochodzimy gdzieś do tego tematu II wojny światowej i I wojny światowej, bo jedna i druga w moim regionie miała swój wpływ, to ja się staram zawsze powiedzieć coś o życiu zwykłych ludzi, jak oni to przeżywali, jak się to działo, tak? Bo przecież zawsze przemykając przez II wojnę światową w zamku w Nidzicy opowiadam, że na przykład na terenie Prus Wschodnich, na których mieszkam, władze musiały co jakiś czas wydawać takie zarządzenia, które miały przeciwdziałać psuciu się krwi. Bo przecież niejednokrotnie te kobiety osamotnione przez to, że ich partnerzy, ich mężowie byli powoływani do armii, one często znajdowały jakieś ukojenie w ramionach na przykład jeńców, którzy tutaj przebywali, Francuzów czy później Rosjan, I to też, i to ma gdzieś tam tych, tym ludziom
0: opowiedzieć taka ciekawostka, o wojnie. Zajawka, to jest.
2: Taka zajawka, żeby ci ludzie później chcieli to doczytać. I ja właśnie jestem też zwolennikiem takiej historii lokalnej, bo każda okolica, każde miasto ma swoje ciekawostki i z tego się później tworzą takie te wielkie wydarzenia.
0: Jak najbardziej.
2: Bo na przykład już kończąc, bo wiem, że czas
0: tak.
2: Kończąc. Dwie rzeczy. Mam na przykład, to właśnie, panie Michale, zapraszam, bo 10, 11, 12 i 16 pełnię dyżur na zamku, więc numer do mnie w radiu macie i ten. I tak. Mam na przykład, po II wojnie światowej mamy w naszej okolicy teren dawnego poligonu. Co się tam działo? To jest wszystko do usłyszenia, do zobaczenia. I panie Michale, na sam koniec. W tym sezonie miałem przepiękne wydarzenie, bo proszę sobie wyobrazić, jaka była moja radość, jak oprowadzając grupę, w pewnym momencie taka dziewczę, może na oko 12-13 lat, podeszła do mnie i tak pyta, a przepraszam, a pan to jest historykiem? Ja mówię, tak, jestem. I wtedy tak spojrzała na mnie takimi oczami, gdzie odczytałem z nich jakiś taki podziw, powiedziała, wow, fajnie. Wie pan co, naprawdę dawno nie czułem się tak kurde doceniony jak
0: no
2: jak
0: to wtedy, jest że, piękne.
2: Wow, fajnie.
0: Czy jest pan historykiem? Wow, fajnie. Panie Marcinie, gratuluję w takim razie, dziękuję pięknie. Wszystkiego dobrego, dziękuję. Pan Bartosz, że tak już pójdziemy klasycznym rytmem. Dzień dobry, panie Bartoszu.
3: No, dzisiaj widzę, otwierają historycy sami. Osoby, no proszę, ale ja dzwonię akurat z placówki szkolnej, co może trochę tego słuchać.
0: Tak.
3: Historia jest ważna.
0: Proszę króciutko.
3: No dla mnie jest ważna, bo jestem oczywiście historykiem. Jestem historykiem, więc no na razie nie uczącym, ale dla mnie, według mnie jest ważna, ale ona nie powinna nas ograniczać. Patriotyzm powinien być otwarty, a nie zaściankowy, to mówi Tadeusz Mazowiecki. I historia powinna być takim polem do jednoczenia ludzi, a nie do ich podziału. A niestety przez politykę jest wykorzystywana w tym drugim.
0: Bo historia i polityka teraz się również nam tutaj zespalają. No bardzo często i bardzo często polityka wykorzystuje historię do celu. Bardzo dziękuję. Panie Bartoszu, wszystkiego dobrego. Pan Dawid. Dzień dobry, panie Dawidzie.
4: A witam, panie redaktorze. Dotknę takiego tematu, który już był poruszany odnośnie reparacji od strony niemieckiej, bo już to taki temat był podobny, bo to jest cały czas historia, przejście wrócenie do tego, co kiedyś było. W nawiązaniu do tego, panie redaktorze, zrobiłem ostatnio taki tak z ciekawości eksperyment wśród kolegów na przykład, bo wszyscy rzucamy się do Ukraińców po Wołyń. I tak się też zacząłem zainteresować, o co tam chodziło. I Piotr Zychowicz na Historii Realnej fantastycznie to wytłumaczył. Ja przyjąłem tą wiedzę i chodziłem i pytałem się kolegów, a bo ci Ukraińcy tacy, bo Wołyń. A ja mówię, a wy wiecie, o co chodziło w historii Wołynia? Czemu doszło do ludobójstwa? Proste pytanie zadawałem. I oni nie potrafili odpowiedzieć. Proszę zobaczyć. My, zwykli ludzie, rzucamy się na przykład na Ukraińców o Wołyń. Ja rozumiem, jest zbrodnia. Ale jak szczegółowo by pokopać, co było przyczyną tej zbrodni, to nikt nie jest w stanie odpowiedzieć. I panie redaktorze, proszę sobie teraz wyobrazić, że poszedłem dalej i zadałem pytanie na przykład o mój region, o Górny Śląsk. I pytałem ich tak. Czy wiecie, że na przykład Śląsk miał w 20-leciu międzywojennym autonomię? Jak coś wiemy, że była autonomia. A czy wiecie, że na przykład w 1945 roku Komunistyczna Rada Krajowa Rada Narodowa nielegalnie zniosła tą autonomię bez zgody Sejmu Śląskiego? I oni tego nie wiedzą. W szkole tego nie uczą i politycy to zakłamują.
0: No tak, dlatego warto się tą historią też zajmować na własną rękę, między innymi przeglądać i słuchać podcastów.
4: Tak, panie redaktorze, właśnie polecam słuchać, edukować się, rozwijać i z ciekawości, zamiast na przykład koledzy, którzy tu są, albo panie zadzwonią, siedzieć, pić wino, oglądać głupie seriale, puśćcie sobie podcast i posłuchajcie coś o historii naszego regionu, państwa, nie wiem, czegokolwiek i poszerzajcie swoją wiedzę.
0: Panie Dawidzie, to jest, uważam, że bardzo dobra rada, zamiast siedzieć, pić wino i opowiadać plotki, lepiej posłuchać podcastu o historii, jak najbardziej.
4: Tak.
0: Panie Dawidzie, bardzo dziękuję. Pani Jolu, dzień dobry.
5: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, panie Rafale. Pana Rafała Sadowskiego znam, ponieważ oczywiście subskrybuję podcast historyczny.
0: Proszę
5: wspaniały,
0: bardzo.
5: Tak, wspaniały podcast. W ogóle pan Rafał jest wspaniałym człowiekiem. Potrafi do zwykłego człowieka, którego słucha, odpowiedzieć. Jeśli się coś zapyta, nawet gdzieś w jakichś wiadomościach, za co go bardzo szanuję, ale chciałam jedno powiedzieć, że właśnie dzięki takim podcastom historycznym i takim właśnie audycjom i takiej pracy, którą wykonują ci ludzie, którzy się zajmują historią, my możemy historię, że tak powiem, w taki fajny sposób przyswoić. Ja nigdy nie przepadałam za historią.
0: No proszę, no to jest ten przypadek, że niekoniecznie historia była tym przedmiotem, czy tym momentem w nauce, który przykuwał uwagę. Dokładnie. A wręcz mogło być odwrotnie.
5: Tak, natomiast właśnie dzięki takim podcastom, a głównie tutaj podcast historyczny pana Rafała, po prostu historia i to różne tematy są tak ciekawe. I jeszcze jedną rzecz powiem. Dzięki takim podcastom, może to będzie śmieszne, ale powiem, że czekam, żeby w sobotę sprzątać dokładnie tak naprawdę dom, bo dzięki temu słucham całego podcastu, który czasami 4 godziny nawet jest, czy 3 godziny trwa, tak. To są długie podcasty, cudowne. I dla mnie sprzątanie stało się też przyjemnością, bo ja to łączę i w całości jestem w stanie wysłuchać.
0: Ale pani Julu, to jeszcze pytanie na koniec. Tak? Czy II wojna światowa, czyli dzisiejsze nasze pytanie, co państwo na to, interesuje panią i na tyle, żeby się, no właśnie, włączać sobie jakieś podcasty, czytać o tym, interesować, czy to, co się wydarzyło, czy do czego doszło 87 lat temu, jest dla pani ważne?
5: Powiem tak, jeśli chodzi o II wojnę światową, nie jestem aż takim fanem tej tematyki, natomiast to nie znaczy się, że nie posłucham chętnie, bo czasami jak człowiek zacznie słuchać, to dopiero właściwie odkrywa, jakie to wszystko było ciekawe i warto wiedzieć.
0: No właśnie.
5: Natomiast mnie interesują bardzo właśnie tematy też, no przecież pan Rafał różne robi po prostu podcasty o różnej tematyce, ale ogólnie dzięki właśnie takim audycjom jak podcasty my poznajemy historię i właśnie z takiej fajnej strony, za co serdecznie dziękuję i mogę na antenie też podziękować panu Rafałowi. Pozdrawiam, już nie przeciągam, bo
0: dziękuję pani Jolu, bardzo. Pozdrawiam w imieniu pana Rafała. Też. Dziękuję bardzo. Poczułem delikatną nutkę zazdrości po tych peanach. Bardzo dziękuję pani Jolu. Pan Michał jeszcze jest z nami. Dzień dobry, panie Michale.
6: Witam serdecznie, cieszę się, że udało się dodzwonić.
0: Tak.
6: Nawet sobie wynotowałem, co bym chciał powiedzieć, żeby to zwięźle zrobić.
0: Dobrze, panie Michale, proszę bardzo. Przede wszystkim, czy interesuje się pan jeszcze II wojną światową? 87 lat temu wybuchła II wojna światowa, agresja Niemiec na Polskę. To wszystko wiemy, ale czy to jeszcze jest dla teraz ludzi, nas, Polaków, ważne wydarzenie?
6: No ważne na pewno, ale też uważam, że bardzo interesujące. Taką sobie górnolotną frazę zanotowałem, że bez zrozumienia przyszłości nie da się zrozumieć teraźniejszości, bo bardzo się z tym zgadzam. A druga wojna akurat może być o tyle interesująca, że skutki jej widzimy obecnie, wszystko to nas dotyka. Ja też miałem taką sytuację, tutaj akurat pracuję z ludźmi. Jeden z klientów był taki dziadek, ponad 90 lat. Proszę sobie wyobrazić, na początku myślałem, że może tam no, ma jakieś zawirowania pamięci, ale rzeczywiście tak szczegółowo to opowiadał. Był uczestnikiem zamachu na generała Świerczewskiego w Jabłonkach i wszystko to, jak stojąc przede mną opowiadał, to, no, to stałem jak wryty po prostu, bo ja jedyne co wiedziałem, no to co było w tej książce Łuny w Bieszczadach.
0: No więc tak, książka o raczej świadka, to z trochę skrzywionym spojrzeniu na rzeczywistość ówczesną.
6: Zdecydowanie, ale no fakt historyczny był taki, jaki był, no nie?
0: Zamach był, oczywiście, jeszcze, na generała Karola Świerczewskiego.
6: Co do tego, czy to jest interesujące, może jak to uatrakcyjnić, no to tak jak powiedziałem, jest interesujące, natomiast sam mam dzieciaczków, no w tej chwili trójkę, i zastanawiam się nieraz, jak ich przekonać, że historia to jest coś ciekawego. I doszliśmy do takiego sposobu, że po prostu tam, gdzie jesteśmy, tam, gdzie zwiedzamy, to podrzucamy im jakąś taką ciekawostkę o tym miejscu. Na przykład byliśmy niedawno w Opolu, zwiedzaliśmy Zamek w Mosznej.
0: O proszę.
6: I jak minęliśmy Wieluń, to mówię, a wiecie, że niedawno tu była granica Polski? No co ty, jak to? No tak. I była taka okazja, żeby troszeczkę tutaj porozmawiać. To samo na przykład córka, też już kończę, no jako nastolatki bardzo się interesuje K-popem. No i wie, że ten jej ulubiony zespół jest z Korei. No ale pytam, ale z której Korei? No jak to? Z południowej, bo północna jest zła. Mówię, a skąd wiesz, że jest zła? Wiesz, dlaczego jest zła? Aha. No i od razu jest jakiś tam podkład do tego, żeby jakieś tam tło historyczne jej nakreślić. Także uważam, że jest to coś bardzo interesującego. Gdybyśmy nawet więcej wiedzieli na temat tej wojny, to myślę, że zrozumienie historii, takie lęki, obawy społeczne wobec różnych nacji też troszeczkę by nam zależało, albo mielibyśmy przynajmniej szersze spojrzenie.
0: No i byśmy może byli bardziej przekonani co do na przykład swoich racji, albo mogli być gotowi na przyjęcie czyichś racji. To też jest, z tego płynie taka nauka. Bardzo panu dziękuję, panie Michale.
6: Pozdrawiam,
0: i rzeczywiście
6: dzięki.
0: Z Wieluniem to myślę, że bardzo bym chciał zobaczyć zdjęcie twarzy i zaskoczenia, bo to musiało być bardzo ciekawe. Pan Piotr jest z nami. Dzień dobry, panie Piotrze.
7: Dzień dobry, panie Michale. Tak pomyślałem, że jest pan Marcin, jest pan Dawid, pan Bartosz. Chyba to trzeba próbować się do pana dodzwonić dzisiaj w tym temacie.
0: Dzień dobry. Cieszę się, że pana słyszę.
7: Panie Michale, chciałem powiedzieć, jak w komedii na tak zadawane pytanie, tak? Czy interesuje się historią II wojny? Powiedziałbym troszkę jak u Barei. Nie, no jasne, tylko my jesteśmy z podobnego pokolenia i mi się wydaje, że nasze pokolenie jeszcze kształcone na tych podręcznikach perelowskich z lat 80. troszkę miało wypaczony tą wizję. Byliśmy tak nastawieni antyniemiecko, że dopiero gdzieś mi się wydaje, że takim dorosłym życiu człowiek zaczął patrzeć na innej perspektywy, że to jednak nie do końca. Patrzyliśmy troszkę na to prężenie naszego mózgu w latach 20-leciu międzywojennych, to też było trochę na wyrost. Tego się obawiam, bo ta historia naszych polityków niczego nie uczy, prawda? Że my mamy podobną sytuację teraz. Inny przeciwnik, chociaż wtedy Rosja taka wydawała się z momentu radziecka neutralna, no ale to wiadomo, jak to się skończyło, że po 2 tygodniach się włączyli do wojny. Co do młodzieży, bo też pyta pan, widziałem, czy audycja pomierza pan córkę podobnym wieku. Mi się udało zaszczepić u córki historię. Interesuje się. Nawet fajnie, bo w pierwszej klasie liceum już ma maturę zdaną na 100% dzięki konkursowi historycznemu o II wojnie, także to można zrobić. To oczywiście kwestia nauczyciela, prawda? Bo to ma znaczenie, czy ktoś zaszczepi już na etapie szkoły podstawowej,
0: tak,
7: szkoły średniej, czy to pociągnie nauczyciel. To ma ogromne znaczenie. Ja miałem szczęście gdzieś tam właśnie w końcówce PRL-u. Chociaż to nie był ten czas właśnie ciekawostek, ten czas takich fajnych, przystępnych podręczników, ale samemu też można było coś tam w bibliotekach znaleźć, prawda, jeżeli ktoś się interesował. Także teraz jest taka puenta krótka, bo...
0: Tak, tak, proszę.
7: Takiej antyniemieckości, z tej naszej antyniemieckości naszego pokolenia, z lat uczących się lat 80., teraz patrzę już, że nasze dzieciaki, bo nawet pierwszy przykład, córka ma teraz gości w szkole na wymiany z Niemiec i z Ukrainy, wystawiają wspólnie w Kwidzynie spektakl w sobotę. Mhm. Jeszcze było śmiesznie, wystawiają Macbetha po angielsku, ale z Niemcami i Ukraińcami, także oni już, to tak jak ta Unia Europejska nasza, to już jest dla nich jeden kontynent, jedna Europa, mają jeden wspólny język, jest to, no co prawda jest to angielski, ale oni rzeczywiście już muszą się wyzbyć jako kolejne pokolenie. Musimy pamiętać, oczywiście, że musimy pamiętać o II wojnie, o ofiarach, bo ja sam jestem tak uczony i wiem, że przekazuję to dzieciom, ale już starajmy się, żeby te dzieci czy wnuki nie ponosiły konsekwencji tych zachowań tych pradziadków, tak? Z 20-lecia, z 30 roku, z 39, bo żyjemy na wspólnym kontynencie, prawda? Już pamiętajmy o tym, ale szanujmy to, co się wydarzyło i żyjmy teraz już raczej tym, żeby współpracować, prawda? Bo też jest wielka łapa ze wschodu nad nami wisi i musimy być wspólnie jako kontynent, jako Europa.
0: No dzisiaj o to pytamy też, czy interesujesz się historią, szczególnie II wojny światowej, między innymi słysząc coraz częściej o zagrożeniu płynącym z Rosji. Także to też jest taki pomysł na oczywiście dzisiejsze pytanie. Panie Piotrze, bardzo dziękuję. W Kwidzynie Macbeth, wersja polsko-angielsko-niemiecka po angielsku. Bardzo dziękuję.
7: Ukraińska,
0: przepraszam. Ukraińsko-polsko-niemiecka po angielsku.
7: Zapraszam w sobotę.
0: W sobotę, jak ktoś jest.
7: Dziękuję,
0: proszę bardzo, dziękuję, panie Piotrze. Jest z nami już Szymon Słodowy, autor podcastu Historyczny Top. Dzień dobry panu. Halo, halo, słyszymy się?
8: Halo, halo, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy.
0: Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, słyszymy się. To takie staroradiowe zawołanie, bym powiedział.
8: Teraz nie słychać, tak?
0: Teraz słychać jak najbardziej, jesteśmy na antenie, także słyszymy się w pełnej wersji. Panie Szymonie.
8: Słucham pana.
0: No słucham pana, to ja pana słucham. Czy interesujemy się historią II wojny światowej, chciałem zapytać, ale pana opowieść o historii to jest coś, co mnie też bardzo interesowało, interesuje w dalszym ciągu. To jest Mezopotamia, to jest kraina Babilonia, to jest Egipt starożytny i w ogóle Egipt, to są te rejony. Także odległe...
8: Starożytność i średniowiecze.
0: No właśnie.
8: Ja tutaj będę występował troszkę jako osoba spoza kręgu stricte zainteresowanych bezpośrednio XX wiekiem, chociaż osobiście uważam, że to jest czas bardzo ważny i my troszkę powinniśmy sami z siebie się interesować tymi czasami. Mamy tutaj taki przywilej, że jeszcze żyją świadkowie wydarzeń, które działy się w XX wieku i to jest największy kapitał naszych czasów, to są właśnie ci ludzie, których my możemy zapytać, bo co się kryje tak naprawdę za historią, aby opowiadać ją w sposób atrakcyjny, w sposób zorganizowany, to właśnie nie są daty, bo jeżeli ci ludzie odejdą, jeżeli ci ludzie, taka jest kolej rzeczy, no niestety, to my zostaniemy, jeżeli tak wybierzemy, z datami, z konkretnymi, że tak powiem, opisami. A tutaj chodzi o to, żeby tych ludzi przedstawiać, tak już zresztą zostało powiedziane, żeby za tym wszystkim stał człowiek. Żyjemy w czasach digitalizacji, można wszystko łatwo, teraz w internecie jest zapisywane, mamy wywiady z tymi ludźmi, mamy ich świadectwa bezpośrednie, opowieści o tym, jak wyglądały na przykład obóz zagłady w Auschwitz. Mamy te wszystkie świadectwa również powstańców, wywiady z nimi, to jest największy kapitał, uważam osobiście, naszych czasów, że i w ten sposób właśnie powinniśmy rozmawiać o historii. Właśnie poprzez pokazanie osoby, pokazanie emocji. Ja też uważam, że trzeba wyjść troszkę z takiego postrzegania historii, ale też archeologii oraz wszelkich nauk, które pozwalają nam rozmyć przeszłość, jako pewnego rodzaju opowieść o przeszłości, taka, która jest nauczana w szkołach. Zauważmy, że mamy tak naprawdę dwa rodzaje, ja to tak postrzegam, dwa typy historii. Ten, który uczymy się w liceum, w gimnazjum, gimnazjum już nie ma, ja tu reprezentuję pokolenie gimnazjalne, ale...
0: ja dużo przedgimnazjalne.
8: Okej, ale jeżeli uczymy się na przykład do matury pod jakiś klucz, tam zawsze będą daty, dopóki nie zmieni się system, więc to jest zupełnie inna dyscyplina, że tak powiem, nauki niż to, czym jest na przykład historia i archeologia jako przedmioty badań naukowych, które są prowadzone. I właśnie ja tym się zajmuję. Rozmawiam z naukowcami, którzy często całe swoje życie poświęcili danemu tematowi starożytnej Mezopotamii, konkretnemu wycinkowi czasu w tym czasie. I tak samo jest w kontekście historyków, którzy badają XX wiek. Uważam, że historia zasługuje na to, żeby być postrzegana jako nauka atrakcyjna, podobnie jak fizyka, astronomia, matematyka. Po prostu, jako nauka, bo wiele razy słyszałem, że
0: ale pan
8: jest nudna,
0: rozmawiał chociażby z wybitnym polskim archeologiem, egiptologiem, profesorem Karolem Myśliwcem, który jest nie tyle specjalistą w swojej dziedzinie i piramida Sakkara, jak ktoś będzie w Egipcie, to niech myśli o profesorze Myśliwcu, ale to jest też naprawdę fantastyczny świadek życia Egiptu i Bliskiego Wschodu w latach 60., 70. i 80. To naprawdę też mamy dostęp do takich ludzi, i to też warto ich wykorzystywać. Takie odnoszę wrażenie. Jak pan myśli?
8: Polską naukę tworzą ludzie o światowym poziomie. I to oznacza, że zarówno historycy, jak i archeologi

0: cały ten wątek podważania najróżniejszych świadectw z czasów II wojny światowej. I dzisiaj, kiedy jeszcze żyją na przykład powstańcy, jeżeli żyją osoby, które przeżyły obozy, to podważanie jest trudne. Ale co będzie w momencie, kiedy tych ludzi braknie? Wtedy łatwiej będzie zadać pytanie tym, którzy chcą je zadać, a kto to wie, jak to było. I na to musimy uważać, na to musimy być czujni. I tutaj do gry wchodzi właśnie nauka oraz moim zdaniem przedstawianie ludzi, emocji, co za tym stało, przede wszystkim przez pryzmat właśnie takiego człowieczeństwa.
1: A jeszcze niech mi pan powie jedną rzecz. Czy odnosi pan też wrażenie, że patrząc na swój podcast, który się świetnie rozwija, i gratuluję oczywiście, natomiast czy więcej ludzi interesuje się historią? Czy rzeczywiście jest taki trend, by tej historii czerpać więcej, ale ze źródeł bardziej, bym powiedział, wyważonych i bardziej wiarygodnych? Czy to jest w nas, w Polakach? Jak pan to widzi? Bo ja rozumiem badania badaniami, ale to, co można zobaczyć fizycznie, to po prostu ile ludzi obejrzy to, co pan zrobi, prawda? To też jest, czy i koledzy, no.
0: Ja mam taką teorię, że im bardziej wychodzimy właśnie z tymi treściami naukowymi, które są przedstawiane w taki sposób, żeby każdy to zrozumiał, to jest właśnie moje zadanie, bycia takim pośrednikiem między tymi światami, to tym mniej, przynajmniej u mnie na kanale, pojawia się głosów o teoriach spiskowych, o najróżniejszych rzeczach, mitach takich, które często są w kontekście na przykład powstawania polskiej państwowości, że coraz tego jest mniej. Im bardziej jak gdyby podwyższamy level, ale nie tyle rozmowy, że ona staje się niezrozumiała, tylko po prostu pewnych faktów, argumentacji ich. Kiedy nie mówimy, że chrzest Polski miał miejsce w 1966 roku, tylko pytamy, ale dlaczego myślimy, że miał miejsce w 1966 roku, to mam wrażenie, że wtedy ta historia przestaje być taka właśnie datami przedstawiana, taka wydarzeniami, które łatwo podważyć, a dochodzi do gry faktyczna argumentacja.
1: No ale wie pan, 966 rok to dla wielu ludzi, włącznie z moim pokoleniem i dla mnie samego, to jest data niepodważalna, chociaż jednak powinienem się nad tym zastanawiać z tego, co ostatnio czytałem i słuchałem. Także tu jest też temat, że my cały czas jesteśmy w sytuacji sprawdzania faktów, a w historii fakty są najważniejsze. I to jest chyba też niezwykle ciekawe.
0: Zdecydowanie. No, fakty są najważniejsze. Pamiętajmy też o tym, że istnieje coś takiego jak w kontekście różnych badań, że dochodzi się do różnych wniosków. Wszystko bazuje też na podstawie danych badań, więc jeżeli ktoś, nie wiem, odkrywa nowe źródło, że była bitwa w 1200 roku, no to ta narracja może się faktycznie zmienić, ale to nie są narracje, które podważają z reguły daną konkretną rzecz, na którą którą badały pokolenia badaczy, no tylko to jest jakiś dodatkowy element, więc tu trzeba zachować dużą ostrożność w takiej redefinicji faktów.
1: O, i to jest ważny, to jest drugi ważny wniosek z naszej rozmowy, to znaczy politycy mają chęć na historię XX wieku, by sobie nią pożonglować, prawda? Politycy nie tylko w Polsce, bo w różnych krajach tak jest. Szczególnie II wojna światowa właśnie jest takim przykładem nie do końca, bym powiedział, uczciwego podejścia, prawda? Ma pan takie wrażenie czasami?
0: Zgodzę się, że tutaj jest to wykorzystywane instrumentalnie i nie ma co wiać bawełnę.
1: Dobrze. Słyszymy się pod koniec audycji, mam nadzieję, na chwilę. Panie Szymonie, czas teraz na słuchaczy. 510-357-357, 510-357-357. Szymon Słodowy, historyczny top. Bardzo panu dziękuję. Słyszymy się pod koniec audycji, a jest z nami pani Ania. Dzień dobry, pani Anno.
2: Dzień dobry panu. Dzień dobry, panie Michale.
1: Jak tam? Historia II wojny światowej jest dla pani interesująca? Czy jednak woli pani inne części historii? Albo może w ogóle historia nie jest tym, czym się powinniśmy interesować?
2: Prowokuje. Może ja zacznę od tego... Tak. Ja może zacznę od tego, że jestem rocznik 69, a więc taki trochę reprezentuję starsze pokolenie. I ja historię II wojny światowej poznałam nie w szkole, ale od moich dwóch dziadków. Jeden z nich był uczestnikiem kampanii wrześniowej i przeszedł, no został po 17 września internowany i znalazł się w obozach w Tockoje, w Miednoje, następnie no, dzięki temu, że pracował fizycznie, był po prostu rolnikiem, popem i sprawdzano wówczas, Rosjanie sprawdzali po rękach identyfikowali, tak? Czy pracował fizycznie, czy nie. Jeżeli pracował fizycznie, to mógł się przydać i dzięki temu dziadek trafił na

0: na Syberię do kamieniołomów, a następnie przez Armię Mondersa przeszedł cały szlak bojowy, wrócił dopiero w 1947 do Polski. Natomiast drugi dziadek z kolei był przymusowym robotnikiem w Niemczech, więc no tak. Ja czerpałam wiedzę od nich. Natomiast i to była wiedza naprawdę no, fantastyczna, tak? Słuchanie szczegółów, bo to były rzeczy, które się gdzieś tam wryły w dziadkom w pamięć ogromnie. Mogli nie pamiętać bieżących sytuacji, ale pamiętali to ze szczegółami, więc my jako dzieci każde wakacje spędzające u dziadków pamiętam, słuchaliśmy z otwartymi buziami. Choć czasami ta wiedza chyba prawdopodobnie w dzisiejszych realiach pewnie by była, że zbyt okrutna, tak? Że teraz dzieci takich rzeczy nie powinni słuchać, ale myślę, że to mnie ukształtowało. I kiedy przyszła już taka świadoma nauka historii w liceum, to mój wychowawca, który był historykiem, ja teraz dopiero to widzę i doceniam i to też przekazuję moim dzieciom, który no, musiał uczyć tej historii, a był osobą już no, wiekową w tamtych czasach, tak. W latach 80. Uczył nas bardzo mocno tylko dat, może stąd ta znajomość dat w starszym pokoleniu i zawsze mawiał tak, a nie wymawiał R i mawiał tak, historia dowie dziecko, to są fakty, a interpretacja tych faktów to już jest całkiem inna historia.
1: O, świetne. Historia, świetne. Interpretacja faktów to jest całkiem inna historia.
0: Całkiem
1: no
0: inna
1: tak.
0: Historia, tak. I myślę, że to nazwalibyśmy teraz polityką historyczną. Mm-hmm. W tamtych czasach nie wolno było tego powiedzieć. I ona mnie wtedy nudziła na tym etapie, tak? Bo ja znałam po prostu inną, prawdziwą historię. I denerwowało mnie, że każe mi się uczyć praktycznie samych dat. Odpytywał nas samych dat. Ale teraz rozumiem, że dla niego był to czas trudny, tak? Uczenie nas rzeczy, z którymi się nie zgadzał, więc starał się podawać tylko suche fakty. Stąd do tej pory może, nie wiem, czy pan redaktor wie taką datę, którą moje pokolenie, moje klasy znały, wszyscy znali, obudzeni w nocy, ja do tej pory pamiętam, rok 622.
1: 622, tak. Czyli
0: no powinien pan znać ze względu na bliskowschodnie zainteresowania.
1: No chodzi... no tutaj mamy Mahometa przecież.
0: A oczywiście, hidżra, czyli ucieczka Mahometa.
1: Ucieczka z
0: Mekki
1: do Medyny. No tak, to ale no, wie pani, aż się spociłem na antenie, pierwszy raz dostałem takie pytanie. Zastanawiałem się przez chwilę, czy ja dobrze myślę, ale tak jest.
0: Bardzo
1: dziękuję
0: bardzo
1: za delikatną podpowiedź i upewnienie mnie, że dobrze idę w kierunku. No to był egzamin. Wie pani, no pani, no, to było coś, muszę przyznać. Ale że widzi pani. Ale dziękuję bardzo, natomiast podpowiedź też bardzo, bardzo, bardzo mi była potrzebna. Bardzo dziękuję pani Anno. No skończyło się jak u Hitchcocka, z naprawdę wielkim takim wielkim wydarzeniem w filmie. Dziękuję bardzo. I...
0: A jeszcze tylko jedna uwaga, jedna jedyna. I dopiero tą historię zaczęłam lubić i bardziej rozumieć, kiedy zaczęłam oglądać Sensację XX wieku pana Bogusława Wołoszańskiego.
1: No proszę bardzo, tutaj... weszliśmy w klasykę, no, byśmy powiedzieli podcastu i youtubera, prawda? To jest niesamowite.
0: Tak, pierwszego.
1: Tak jest. Bardzo dziękuję pani Anno, jak najbardziej. To są te czasy, które też kształtowały nasze spojrzenie na historię. Bardzo dziękuję. Pan Michał, panie Michale. Halo, czy się słyszymy, panie Michale?
2: Witam pana i państwa.
1: Tak, słyszymy się. Dzień dobry.
2: Proszę pana, wie pan co, kiedyś spotkałem się ze świętej pamięci, niestety zginął w katastrofie smoleńskiej z panem wczesnym szefem, panem przewoźnikiem, wczesnym szefem od...
1: Andrzejem Przewoźnikiem, tak.
2: Tak, tak, tak, od Rady Ochrony i tak dalej, i tak dalej.
1: Pamięci walki męczeństwa.
2: Tak jest. I on mi powiedział jedną rzecz, bo tutaj była kłótnia w naszym mieście o tekst na pomniku poświęconym przysiędze żołnierzy Piłsudskiego w 14 roku. Pozwoliłem sobie tak daleko pojechać, ale do drugiej wojny zaraz wrócimy. I on mi powiedział jedną rzecz w rozmowie, którą mieliśmy. Każdy naród, każda nacja ma swoje ważne daty i wydarzenia. Należy o nich wszystkich pamiętać, ale na pewno nie wszystkim nie należy się chwalić.
1: No tak, to jest, widzi pan, i tutaj już to jest piękna brama do interpretacji trochę, jak można znaczy, to no też tak rozumieć.
2: Tak, mhm. Jak pan wie pan co, w 1916 roku, znaczy w 2016, przepraszam, roku, dwa lata przed stuleciem odzyskania niepodległości, ja pracowałem wtedy w Urzędzie Miasta. Zaproponowałem nauczycielom zorganizowanie konkursu dla młodzieży takiej starszej, powiedzmy w okolicach maturalnych, mhm. być może młodych studentów, pod nazwą Tożsamość. Spróbujmy, żeby ci młodzi ludzie spróbowali ustalić, kim byli ich antenaci w 1918 roku.
1: Tak.
2: I spotkałem się z nauczycielami, napisałem regulamin, wszystko fajnie. I wie pan, co usłyszałem?
1: Nie.
2: Że to jest za trudne.
1: A, no... No szkoda, bo to była bardzo ciekawa, to był bardzo ciekawy pomysł.
2: Wie pan, mój... Ja jestem starszy pan, mam ponad 70 lat w tej chwili. Jeden mój dziadek był mniejszością polską w Prusach Wschodnich, drugi był oficerem CK. No
1: CK Armii, tak?
2: A ja jestem Polakiem.
1: Mhm. No i to jest, widzi pan, to jest ten moment, w którym my byśmy powinni usiąść i porozmawiać, jak pan podchodzi do historii i swojej rodziny, z historii
2: pana,
1: Polski.
2: Ja mieszkam w Kielcach. Mm-hmm. Ja mieszkam w Górach Świętokrzyskich. To są moje ukochane miejsce na ziemi. I cała druga wojna, która tutaj się toczyła, obrona Kielc, słaba.
1: Tak.
2: Taka była, jaka była, takie były możliwości. Ale za to tu był czwarty piechoty Legionu. Potem partyzancka i tak dalej. Ponury, Barabas, Wybranieccy i tak dalej. Ubal oczywiście wcześniej. Te dwa tygodnie, które mu zabrakły, prawda, między tym, jak zginął, a kiedy dalej polski mundur się pojawił pod Narwikiem. Mhm. Oto te dwa tygodnie dziury, kiedy nie ma polskiego munduru w naszej historii. Wiem, to jest tak, że ja jestem stąd i to nie wypada nie wiedzieć, skąd się jest.
1: Czyli historia II wojny światowej jest w tym momencie no, ważna, wręcz ważna dla tożsamości w tego miejsca.
2: A, tak, proszę pana, kiedyś to napisał Piłsudski taki tekst, który pozwolę sobie na koniec zacytować.
1: Proszę bardzo. No pięknie.
2: Ten, kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, nie jest godzien szacunku teraźniejszości, ani prawa do przyszłości.
1: I tym cytatem
2: to
1: bardzo
2: są
1: panu...
2: słowa marszałka Piłsudskiego.
1: Słowa marszałka Piłsudskiego bardzo ważne i myślę, że warto by o nich każdy pamiętał, nawet ten, który ma krytyczne podejście do historii. Bardzo dziękuję, panie Michale. To niezwykłe, naprawdę opowieść o tym i z pana historii rodziny, i pana spojrzenie na historię, i też pokazanie regionalizmu jako też ważnego elementu tej naszej wspólnej polskiej tożsamości. Bardzo dziękuję, panie Michale. Pan Krzysztof jeszcze jest z nami na koniec. Dzień dobry, panie Krzysztofie.
3: Dzień dobry, witam pana i słuchaczy.
1: Panie Krzysztofie, tak poproszę krótko, jeżeli można. Mogę tylko panu powiedzieć, no że drugą historią interesuje się z nas i mówi, że jest ważna 74%, nieważna 26% w naszej sądzie Radia 357. To tylko tak dla pana informacji oczywiście i słuchaczy wszystkich.
3: Dla mnie jest ważna, nawet z wykształcenia jestem historykiem, chociaż nie w
1: proszę
3: zawodzie.
1: Bardzo.
3: Natomiast jestem też wielbicielem podcastu historycznego pana Sadowskiego i proszę go o odcinek o rzezi wołyńskiej jako potomek tych, którzy byli świadkami. Mm-hmm. Mój dziadek też był, bo tu jeden ze słuchaczy mówił o Świerczewskim i Bieszczadach, też był w tym czasie żołnierzem Wojska Polskiego i też w tym czasie tam był. Główna taka moja myśl po tym, co dzisiaj słuchałem, tak. Jest taka, że by słuchać tej historii od tych podcasterów czy historyków, a mniej od polityków i mniej no tej polityki historycznej. Bo jak patrzę na defiladę 15 sierpnia i przemowy polityków, jak teraz słucham polityków z okazji wybuchu II wojny światowej, czy wcześniej jak powstanie warszawskie, mieliśmy kolejną rocznicę, to ja mam wrażenie, że oni nie wyciągają żadnej lekcji, że znów się przygotowują przygotujemy do tej wojny, która już była, tak jak było we wrześniu, że znów politycy byliby gotowi wysłać na rzeź wielu Polaków i jakby nie wyciągają lekcji z tej historii.
1: I to jest, myślę, że też bardzo ważne, by pamiętać o tym, i to jest też ciekawe, że właśnie politycy dalej, a bliżej ci, którzy o tej historii opowiadają.
3: Tak, zwłaszcza tak pasjonująco jak pan Rafał. Gdyby tak historia
1: dobrze,
3: była
1: to ja muszę
3: szkole...
1: teraz jeszcze wziąć pod uwagę pana Szymona Słodowego. Równie w pasjonujący sposób opowiada i jego historyczny
3: tak,
1: top
3: tak,
1: też jest świetny.
3: Też
1: żeby nie było, że tutaj jest jakaś promocja pana Rafała, ale jak najbardziej się zgadzam. Dobrze, panie Krzysztofie, bardzo panu dziękuję. Wszystkiego dobrego życzę. Czas na podsumowanie i czas na naszych gości jeszcze raz, czyli wspomniany już Rafał Sadowski, podcast historyczny. Dzień dobry, się słyszymy, mam nadzieję. I Szymon Słodowy, historyczny top również. Panowie, to po pierwsze przekazuję panu Rafałowi Sadowskiemu pozdrowienia od pani Joli oczywiście, a także prośbę o podcast o rzezi wołyńskiej. Także tutaj jest od pana Krzysztofa przed chwilą. Panowie, no wychodzi z naszej sondy, oczywiście to jest niewiążąca, nieformalna, bardzo taka, bym powiedział, luźna sonda, ale 74% deklaruje, że interesuje ich historia II wojny światowej. Szymon Słodowy, zacznijmy od pana. Jak pan sądzi, czy rzeczywiście ta sonda też odzwierciedla pewnego jakiegoś rodzaju trendy w Polsce?
4: Wydaje mi się, że tak, że ten XX wiek się cieszy bardzo dużym zainteresowaniem. Jeżeli rozmawiam w ogóle tak z ludźmi na co dzień, którzy interesują się historią, to ten XX wiek dominuje. Także jest to taki czas, który no jest najświeższy, tak już tutaj rozmawialiśmy, mamy tak. świadków. To, co powiedziała pani, która nie pamiętam imienia, przepraszam, ale wspominała o swoich dziadkach, którzy opowiadali jej historię, tak naprawdę historię, których oni byli świadkiem.
1: Pani Ania.
4: Więc uważam, że tak, że to jest... To jest tak naprawdę najważniejsze i to jest dobry trop dla wszelkich, jeżeli ktoś pyta, jak rozmawiać o historii, to jest bardzo dobry trop. Raz jeszcze powtórzę, przez historię ludzi i ja ze swojej strony dodam również poprzez unowocześnianie dyscypliny historii i archeologii, poprzez wrzucenie jej wrzucenie naukowców w kontekst medialny.
1: Jak najbardziej, to wtedy ich trochę uelastycznia, prawda? I możemy wtedy tą historię uplastycznić, to znaczy po prostu jest to ciekawe. Szymon Słodowy, do pana mam pytanie trochę podstępne, ale tak krótko proszę, bo już powoli kończymy. Pojawiło się słowo polityka historyczna. Ja niekoniecznie, to jest oczywiście oddzielną audycję możemy o tym zrobić, ale polityka historyczna tu się pojawia jako coś złego, coś niedobrego. Czy to rzeczywiście tak jest według pana?
4: Pytanie do mnie?
1: Nie, do pana Rafała Sadowskiego.
4: A, Rafał.
5: Dobrze, przepraszam, bo pan...
1: Przepraszam. To...
5: Nic się nie stało. Moim zdaniem, jeżeli mówimy o polityce historycznej, tutaj podwójnie wybrzmieć musi słowo sprawdzam, bo jest wielka pokusa, aby wykorzystywać pewne fakty, aby przede wszystkim milczeć na dane kwestie. Każdy ma dostęp do ogromnej ilości danych i można naprawdę na każdą okoliczność wyciągnąć źródła. I naszym zadaniem jako świadomych odbiorców, konsumentów treści, tak to nazwijmy, jest to, żeby sprawdzać. Tak, żeby nie ma nic złego w tym, że jesteśmy zaciekawieni tym, że jakiś polityk wychodzi, rzuca chwytliwą tezę, wskazuje palcem na problem i pociąga tym palcem i mówi, a tu jest winny. To jest okej, że się tym zaciekawimy. Nie jest okej, żeby przyjąć to za pewnik i żeby tego nie sprawdzić. W dzisiejszych czasach, mając takie możliwości, jakie mamy, uważam, że no, trudno to usprawiedliwić, że ktoś powiela dane formaty samemu, chociaż tego pobieżnie nie sprawdzając co najmniej. I wiem, że tego jest dużo. Wiem, że masa, że mamy, każdy ma pełen dzień zajęty. No ale tutaj jest właśnie też klucz doboru, czego i kogo my właściwie słuchamy.
1: Jak najbardziej, tak? Się też zawiera w słowie wiarygodność. Bardzo dziękuję i skoro mamy tak wspaniałe podcasty, jak chociażby podcast historyczny Rafała Sadowskiego, bardzo panu dziękuję. Historyczny top Szymona Słodowego, również bardzo panu dziękuję.
4: Serdecznie.
1: Sprawdzamy tam między innymi to, o czym mówią politycy. Ja już też dziękuję. Michał Żakowski. Audycję zrealizował Michał Foltak, wydał Artur Gaweł, a oto pieśni o historii z moich czasów.

Dzień dobry. Wrzesień to już na pewno pracujecie. No to pracujcie. Mam grać. Jesteśmy do 16. Tomasz Smokowski, Michał Foltek, który dalej pozostaje za heblami. Bartek Gil, mój wydawca. Ja lubię wchodzić do studia po redaktorze Strzyczkowskim albo Żakowskim. Po Strzyczkowskim muszę powiedzieć, że mniej, bo on tutaj zostawia wszystkie rozpalone światła, rozkręcone słuchawki na pełen regulator. Krzesło z kolei jest bardzo nisko, ja lubię siedzieć wysoko, więc ja mam mnóstwo pracy. Ale nie o tym, bo lubię wchodzić po redaktorze Żakowskim, bo on zawsze wymyśla fajny temat audycji, który ja potem mogę pociągnąć u siebie. I ja go nawet zapytałem, jak tutaj się mijaliśmy w drzwiach przed momentem, kto i jaką metodą wymyśla tematy audycji. Redaktor Żakoś lekko stanął na bacz, to się mnie pyta, a co, zły? Nie, dobry, właśnie bardzo dobry, bo... No każdy się chyba interesuje historią, a was chciałbym zapytać, czy się interesujecie historią muzyki. Ja rozumiem, że ci, którzy słuchają drugiej godziny, godziny Boomera, no to z automatu interesują się historią muzyki, prawda? No to was o to poproszę, o maila, ale to jeszcze będę na ten temat mówił. To sobie pokonwersowaliśmy z redaktorem Żakowskim. No to Conversations od Hazel English na początek.

Bo pierwsza godzina to, jak wiecie, godzina świeżynek, nowości i tych wszystkich nowalijek. Oj, nazbierało na miksie, nazbierało. Hazel English ma nowe piosenki, jedna z nich teraz, Conversations. I Sophia Stell ma nowe piosenki.

Co do jednej rzeczy muszę was zapewnić i sami się przekonacie. Ten motyw z piosenki, z tej zwrotki, z piosenki Sophie Stell, przykleja się jak guma do rzucia do podeszwy i nie chce się odkleić. On będzie wam krążył w głowie przez następne godziny, gwarantuję. Ale to dobrze, bo to jest bardzo dobra piosenka. Tak, czy wy lubicie historię? Czy lubicie historię muzyki? Czy lubicie historię w ogóle? Ja na przykład przepadam czytać książki historyczne o ważnych ludziach w historii Ziemi jako takiej, w rozmaitych dziedzinach. Uwielbiam też historię muzyki. Akurat jestem na etapie czytania biografii Dave'a Grohla z Foo Fighters, czy wcześniej z Nirwany. Ale największe wrażenie robią na mnie książki z historii sportu, bo ja w ogóle nawet, mimo tego, że jestem komentatorem wydarzeń aktualnych, to logiczne bardzo. Najbardziej lubię to, co się już dawniej wydarzyło, więc uwielbiam książki historyczne i przepadłem w takiej nowej książce Jonathana Wilsona noszącej tytuł Potęga i Chwała o historii Mistrzostw Świata w piłce nożnej, ale uwierzcie mi, że piłka nożna jest tam tylko w pewnym sensie przyczynkiem do tego, żeby opowiadać rozmaite anegdoty albo historie różnych narodów w danych latach. No i tak pierwsze z brzegu historyjki z 34 czy 38 roku, kiedy reprezentacja Włoch zdobywała mistrzowski tytuł. Czasy były takie, piłkarze byli na tyle amatorscy, że jeden z zawodników po pierwszym czy drugim meczu wyjechał do domu z Francji do Włoch, zabrał walizkę, spakował, bo był potrzebny w swoim sklepie właścicielowi sklepu, więc wyjechał, ale wrócił na koniec mistrzostw. Spokojnie, zdobyli tytuł. A dwóch innych ananasów ze swojej reprezentacji, którzy się pobili w meczu ligowym przed mistrzostwami, trener Włochów nakazał im mieszkać razem w pokoju, ale że bał się, co z tego wyjdzie, to jak na koloniach. Kazał im spać przy otwartych drzwiach vis-a-vis swojego pokoju, gdzie on też miał otwarte drzwi, a żeby im było bardziej słodko, to podarował im po karmelku, żeby było, w ten sposób rozwiązał konflikt.

Płyta Turnstile z roku ubiegłego, z czerwca 2025 roku, doczekała się wznowienia i poszerzonej o kolejną płytę wersji. To jest bardzo ciekawy zabieg, ponieważ Turnstile, ten rozkrzyczany, mocno, czasami wręcz punkowy band, tylko szukający dobrych, naprawdę dobrych melodii, dołożył drugi album, gdzie wszystkie piosenki są powtórzone, ale każda z nich jest zaproponowana przez i przepuszczona przez wrażliwość muzyczną innego z wykonawców. I jest ich tam kilkunastu i między innymi pan Pomarańczka, Blood Orange, dołączył tutaj do tej piosenki sprzed momentem, czyli do Light Design. I kompletnie zaproponował nam coś innego. Sama obecność Blood Orange'a na albumie Turnstile, na tym dodatkowym albumie, nie jest niczym nadzwyczajnym. W końcu na poprzedniej płycie Turnstile z 2021 roku był jedynym gościem Blood Orange, na bardzo udanej zresztą, w bardzo udanym numerze, więc tym razem też został zaproszony. Turnstile, Blood Orange, Light Design. A teraz nowa piosenka od Beach Scum.

Scam uderzyli nas ścianą dźwięku. Tak, zgodnie z nazwą lubią uderzyć w takie rejony. Bardzo też taka shoegaze'owa kapela. Beach Scam, bardzo lubię. Maile pierwsze już płyną. Napisał Tomek z Bieszczadzkiej Głuszy, jak sam napisał, mówi. Napisał tak: doczłapawszy do chaty socjologa w paśmie Otrytu w Bieszczadach, usłyszałem z głośnika umiejscowionego w owej chacie, jak dobywa się pański głos. Znak, że gospodarz schroniska to fajny gość. Napisał nasz słuchacz, a ja potwierdzam, to musi być fajny gość.

Alameda i Fouché. A teraz piosenka z bardzo udanego albumu, który trafił do nas w ostatnich dniach, w czwartek lub w piątek. Świetna rzecz, świetna płyta. DJ Dai, tutaj przy okazji tego albumu po prostu posługujący się pseudonimem Dai, bez tego przedrostka DJ. Na co dzień po prostu producent muzyczny, producent albumów między innymi Kendricka Lamara, zaproponował nam swoją piosenkę, na którą też zaprosił wielu zaprzyjaźnionych artystów. Tutaj tylko taka próbka.

Piosenka jest na tyle dobra, że nawet tego autotuna wybaczę. Dai, a obok niego cała grupa artystów i w tej piosence, i na całej płycie. Nie będę ich wszystkich wymieniał, bo czasu nie starczy. Potwierdzacie, że Potęga i Chwała Wilsona to świetna książka? Tak. I czy ja mogę jeszcze jakoś zachęcić, jakąś anegdotkę? No nie wiem, no tam jest ich, słuchajcie, anegdot, i to takich, o których jeszcze nie słyszałem, a wydaje mi się, że przeczytałem już wszystko o Mistrzostwach Świata Historycznych, bo lubię tę tematykę. Jest całe mnóstwo. No akurat tę historyjkę już wcześniej znałem, ale ona jest dosyć dobra. Otóż na pierwsze Mistrzostwa Świata do Urugwaju drużyny z Europy, nie było ich wtedy wiele, bo popłynęło ich raptem kilka, Francuzi, Rumuni, popłynęli statkiem. I na tymże statku jeden z rumuńskich piłkarzy zachorował bardzo poważnie. Nie pamiętam, jaka to była choroba, ale na tyle poważnie, że kiedy wylądował w porcie w Europie, no to musiał tam zostać na dłużej. W każdym razie, już skracając mocno, w Rumunii uznano, że zmarł. I kiedy dotarł po kolejnych tygodniach czy miesiącach wreszcie do domu, to po tygodniach, nie, to musiało być po tygodniach, to trafił, uważajcie, prosto na swoją stypę po nim. Miał się dobrze, znakomicie, na tyle dobrze, że jeszcze zdążył parę lat później wystąpić na Igrzyskach Olimpijskich. Uwaga! W łyżwiarstwie figurowym, w sportach zimowych. Piłki nożnej nie podbił, łyżew figurowych zresztą też nie, jak się okazało. Michel Ndegeocello szykuje nam nową płytę. Za kilka tygodni się ukaże i to będzie płyta wyłącznie z coverami, wyłącznie z alternatywnymi, jej własnymi wersjami starych piosenek. I zaprasza na nią, zdaje się, do pomocy też wyłącznie panie do śpiewania.

No, ja w ciemno mogę założyć, że ta piosenka już wkrótce będzie częstym gościem w sobotnich zakamarkach u Marka. O, tak myślę, że może mu się bardzo spodobać. Napiszcie mi, czy tak rzeczywiście jest, chociaż ja akurat sobotnich markowych audycji staram się słuchać zawsze, co tydzień. Wracamy na kontynent europejski, bo byli już Francuzi z Beach Scum prosto z Toulouse, a teraz Belg Martin Devoldere, ukrywający się pod, nagrywający jako Warhouse, na co dzień wokalista grupy Baltazar. I zarówno Baltazar, jak i Warhouse do tej pory proponowali nam piosenki, albumy w dość podobnej stylistyce. Aż tu nagle wyszedł nowy singiel, The Baby, od Martina Devoldere i on po prostu postanowił zdjąć swoją marynarę, wywrócić ją poszewką na drugą stronę, a jeszcze dodatkowo pewnie pociąć żyletkami. I wyszło coś takiego.

Ale to szalone. Ja myślę, że ci, którzy znają muzykę grupy Baltazar, nigdy by się nie spodziewali, że Martin de Voldere postanowi być, czy ja wiem, kolejną emanacją Iwa Tumora, bo z nim najbardziej mi się kojarzy ta piosenka. Szalona, ale uważam, że wspaniała. To teraz zwolnimy, no bo w końcu pracujecie, no to pracujcie.

Takie to przyjemnie leniwe. Aż się nie chce pracować. To może dlatego zmienimy piosenkę. Alexandra Levy, znana jako Aida Lee, prosto z Montrealu, prosto z Kanady. To jeszcze jedna Kanadyjka, Goldie Boutillier.

Panie, panie, pisze do mnie słuchacz Michał, dopiero co porządny chrapot gitary, chrobot gitary, teraz delikatnie ktoś tu falsetem, pan skaczesz jak Duplantis. I nie zamierzam przestać. Panie Michale, Michał Foltak, to do pana, pan gra, pan gra. One, two, three.

O, bardzo proszę. I to był Riam. A teraz polska muzyka. Ludzie listy piszą i napisał do mnie zespół, który nazywa się Molk. Jesteśmy Molk. Niedawno opublikowaliśmy nasz nowy utwór. Tak. Tu jest link. Jedna czwarta grupy jest z Gorzowa, trzy czwarte grupy jest z Poznania. Chcecie posłuchać? No to posłuchajcie.

Ja myślę, że to może być ich debiut radiowy w Radio 357, dlatego zrobię im przyjemność, wymienię ich wszystkich. Konrad Szatkowski, Łukasz Krzyszkowiak, Marcin Skrzypczak, a ten ciepły głos należy do Olgi Zając, która tutaj śpiewała, ale też gra na pianinie, też gra na skrzypcach. Istnieją już od roku 2017. Nie ma co gadać. Pandemia ich mocno wyhamowała, spowolniła, czy wręcz doprowadziła do tego, że zespół zawiesił swoją bytność. Natomiast w niedzielę, bo posłuchałem sobie wszystkiego, co do tej pory mają do zaproponowania, to raptem kilka piosenek. I w niedzielę obiecuję, że jeszcze wrócę do tego zespołu z Poznania w 3/4, a w 1/4 z Gorzowa Wielkopolskiego. Molk. A teraz LA Rose.

3 minuty do godziny 14. LA Rose, to jeszcze zmieści nam się jedna piosenka, tytułowa piosenka z albumu Na co dzień wokalisty zespołu My Morning Jacket. Jim James wraca ze swoimi wraca z solowym albumem i z własnymi piosenkami. Moim zdaniem bardzo udana płyta.

0: Puk, puk.
1: No wchodź pan, zapraszam.
0: Gotowy na festiwal górski?
1: Gotowy, jasne, że gotowy od dawna.
0: Sprawdźmy. Plecak jest, buty są, skarpetki przygotowane. Panie Gubo, a co pan ma na szyi?
1: To jest, proszę pana, komin, który chroni przed górskim wiatrem.
0: A co pan ma na nosie?
1: To są okulary z filtrem, które ochronią wzrok przed górskim słońcem.
0: Panie Gubo, a co pan trzyma w dłoniach?
1: A, dobrze, że pan pyta. To jest kubek metalowy, żeby wypić z niego blond ku zdroju herbatę. No i jest takim karabinczykiem, żeby sobie przypiąć do plecaka albo do spodni.
0: A gdzie pan to wszystko kupił?
1: Takie dobre wrażenie robi, a takie pytania zadaje, no. Pan panu wytłumaczy.
2: No jak to gdzie? Na sklep radio357.pl znajdą tam państwo wszystkie radiowe gadżety niezbędne do zdobywania szczytów. Komin, okulary i kubek.
0: Oj, będzie się pan prezentował świetnie na festiwalu górskim w tym pomarańczu.
3: Partnerem strefy Radia 357 na festiwalu górskim jest Ford Polska, producent samochodów dostawczych i terenowych.

0: Mam grać?
1: To jest czwartkowy Mam grać. Godzina 14, druga godzina, czyli godzina miłośników historii, miłośników boomerstwa jako takiego, czyli wasza ulubiona godzina. Najpierw jeszcze mail dotyczący pierwszej godziny audycji, bo to taki ładny przyszedł. Otóż podobno kolega z ulicy Bułgarskiej, musicie wiedzieć, ulica Bułgarska to jest stadion Lecha, czyli kolega z Poznania, pyta, ale ja nie wiem, czy to nie jest taka, czy to po prostu sam autor tego maila nie pyta w imieniu jakiegoś wyimaginowanego kolegi, ale mail jest taki: redaktorze, a ta wokalistka z grupy MOL, kto z Poznania czy z Gorzowa? Kolega z Bułgarskiej pyta. A ja rozumiem, że kolega się w koleżance po samym głosie zakochał. No nie wiem tego niestety jeszcze. Spróbuję to ustalić do niedzieli. A teraz już boomerska godzina. Mamy notowanie 179. listy niedźwiedziowej. 4 dni temu minęło dokładnie 41 lat od tego momentu. 7 września 1985 roku. I powiem wam szczerze, do niektórych piosenek podchodzę zupełnie w ciemno, na ślepo. Nie wiem, nie pamiętam i tak będzie na przykład z utworem z pozycji 40. To się sami przekonajmy. Czerwony kapturek. Hej, hej, hej.

Nie no, ja już po pierwszej nutce poznałem. Jak tylko zaczął śpiewać, to już wiedziałem, to już słyszałem, że to jest przecież no niestety nieżyjący już Andrzej Adamiak, czyli wokalista grupy Rezerwat. On akurat wtedy sobie zrobił przerwę. W roku 1984 odszedł z Rezerwatu, założył właśnie grupę Czerwony Kapturek. No wydał właśnie jedną z takich piosenek, ona wielkiej furory na liście nie zrobiła, ale to był rok 1985 przecież, wrzesień 1985, to już Adamiak był na etapie powrotu do Rezerwatu i już właśnie w 1985, jakoś pewnie w tym czasie, pisał piosenkę, która miała ukazać się w roku 1986 i która zmieniła życie i Rezerwatu, i Adamiaka, czyli Zaopiekuj się mną. Tak, bo to był największy przebój tego zespołu. Miejsce 38. Też człowiek związany na co dzień z inną grupą, czyli z Lombardem. A tutaj Piotr Zander, jako po prostu Zander solo.

Piotr Zander, a przepraszam pana Piotra, to jeszcze musiał na swoim Gibsonie Les Paul dokończyć tę piosenkę. To był Rotterdam od Piotra Zandera, gitarzysty na co dzień współpracującego i z Lombardem, i potem solo z prowadzącą solową działalność Małgorzatą Ostrowską, ale i z Wandą i Bandą, i z Izabelą Trojanowską, i na przykład z grupą Bolter, ale spokojnie, nie będzie tej nocy. A Lombard Piotra Zandera wylądował w tym notowaniu listy raptem 4 oczka przed samym Zanderem. Miejsce 34.

I wiecie co, i w ramach protestu ja schodzę z tej piosenki. Nie dlatego, że to zły numer, bo Kryształowa była świetnym kawałkiem, natomiast to znowu, no tutaj się trafiła nie ta wersja z 85, tylko ta późniejsza, już ten remaster, już ta inna wersja przygotowana przez samego Grzegorza Stróżniaka. No bo prawa autorskie, no bo pokłóceni i tak dalej, już wam kiedyś o tym opowiadałem, ale ja jednak jestem takim prawdziwym boomerem z krwi i kości. Ja lubię piosenki, które już raz słyszałem. Czyli ja lubię te wersje oryginalne, a nie te późniejsze. No dobrze, tutaj już powinno być wszystko w porządku. Miejsce 33.

Parafrazując Killera, to moim zdaniem, według mnie, tutaj nie ma żadnych niedogodności w słuchaniu takich starych piosenek, o których już w ogóle nie pamiętam. Ja, a pewnie większość z was też nie, no bo no przyznajcie się bez bicia, kto pamiętał o tym utworze Urszuli z budką suflera? Ja nie. Ona tutaj trafiła na miejsce 33, czyli nie wskoczyła do samego notowania, to jeszcze była poczekalnia. Zanim kolejna piosenka, bo już będziemy w top 30 Marka Niedźwieckiego, to śladem naszych interwencji, że znów sparafrazuję tytuł takiego programu telewizyjnego, reportaży, tak? To nie pani Jaworowicz? Śladem interwencji? Nie pamiętam. Napiszecie mi na pewno. No, ale dostałem maila z Gorzowa i uwaga, mail jest tej treści. Jednak świat to jest mały. Cześć Smoku, to już nie masz co sprawdzać. Olga Zając to jest córka mojego dobrego kumpla z Gorzowa Wielkopolskiego. I kumpel fajny, i córka super, i głos piękny. Fajnie by było, jakby Molk wypłynęło na szerokie wody. A jeszcze tylko dodatkowo, ty częściej graj Molk, a ja Olgi Starego namówię, żeby został patronem. Co ty na to? Mamy deal? Mamy deal, ale dlatego kolegi, co sprawdzał dla kolegi, kolegi z bułgarskiej, no to już wiemy. Zdaje się, że 3/4 zespołu, ale jednak jego męska część jest z Poznania. Notowanie 179 z 7 września 1985 roku. Wskakujemy do 30. Miejsce 30.

Regały prosto z Poznania, bo Gedeon i Rubal to była poznańska grupa. No niestety, dość szybko się rozwiązał ten band. Istniał w tej pierwszej, swojej pierwotnej wersji do roku 88. Później mieliśmy jeszcze jakieś różne wznowienia, natomiast w roku 88 trzech członków grupy wyjechało do Kanady, do Montrealu i tam zostało na dłużej, na stałe, no nie wiem. Gedeon Jerubal, Śpiewa i tańcz, miejsce 30. Jesteśmy na miejscu 28, a tutaj super grupa.

I powiem wam, że nawet jeżeli wpływy i inspiracje grupą The Police i nawet to frazowanie w śpiewie, te słowa to wiem, prawie jak u Stinga, to i tak trzeba powiedzieć, że to dalej super brzmi. Wojciech Morawski, Wojciech Waglewski, Andrzej Nowicki, Zbigniew Hołdys z albumu Świnie. Super grupa, która bardzo szybko przemieniła się w regularny band, bo przecież właśnie w tymże 1985 roku Wojciech Waglewski powołał do życia WW, tyle że nie było już tam Hołdysa, za to był Milo Curtis. Świetny kawałek. Morawski, Waglewski, Nowicki, Hołdys. Jesteśmy najlepsi, miejsce 28. A teraz, o, tego nie pamiętam, aż się boję. Miejsce 26.

No. I co wy na to? Kapitan Nemo ze wsparciem wokalnym. Muszę wam powiedzieć, że tutaj z Michałem Foltakiem, który razem siedzi za szumą, realizuje, dygamy delikatnie, zastanawiając się, czy wrócimy, czy raczej jednak nie wrócimy w domowych pieleszach do starych albumów Kapitana Nemo, by sobie to wszystko przypomnieć, ale jedno jest pewne. Przez tych 40 lat ta polska odmiana New Romantic stała się bardzo Old Romantic.

spontanicznie każdy z nas by powiedział, że tytuł tej piosenki to W moim ogrodzie, a przecież ta piosenka pierwotnie nosiła i nosi tytuł Ogrodu Serce. Grupa Dub na miejscu 18. No, teraz będzie miejsce 17. I jak w tym filmiku takim bardzo znanym w internecie mogę tylko zakrzyknąć za tym klawiszowcem z tego wesela. Jedziemy, panowie!

Tak wyglądała polska muzyka rockowa, heavy metalowa, jak chcecie, w drugiej połowie lat 80. White Death od grupy TSA, prawdziwi giganci. A inni giganci tańczą na miejscu 13.

Mówiłem wam w pierwszej godzinie, że słuchacz Tomek chodzi po Bieszczadach i dotarł do chaty na Otrycie, gdzie słychać Radio 357 i audycję Mam Grać. I drugi słuchacz, Marcin, napisał tak. Na Otrycie prąd mają tylko z paneli i go oszczędzają, więc to radio to jednak jest dowód uznania. No ba, no to ja tym razem, to tym bardziej muszę powiedzieć, że właściciel tego przybytku to jest spoko gość. Miejsce 13, budka Suflera, giganci tańczą, a teraz jesteśmy już na miejscu 9 i uwaga, od razu z małą gwiazdką, zanim zaprezentuję. Tak, sprawdziliśmy, ta piosenka Lombardo, która za chwilę jest w wersji oryginalnej, nie tej późniejszej już stróżniakowej bez Małgorzaty Ostrowskiej. Także możemy spokojnie posłuchać od pierwszej do ostatniej nutki. Miejsce 9.

Lombard, mam dość, na miejscu 9. To jeszcze spojrzymy sobie, 12 minut pozostało do 15. Jeszcze dwie piosenki na pewno nam się zmieszczą, chociaż polskich piosenek do końca tego notowania były 4, no ale że dwie z nich, powiem zaraz wam, które są, powiedziałbym, bardziej zgrane przy okazji polskich topów, to zagramy tylko pozycję 8, a później 1. To zacznijmy od miejsca 8.

Trójkowa lista z września 1985 roku, notowanie 179, czy w poczekalni, czy na samej liście. Mnóstwo polskich piosenek, które staram wam się prezentować w tej godzinie Boomera. Poza tymi, które zaprezentowałem, jeszcze na miejscu piątym Shakin' Dudy Ochziuta. No ale to każdy zna i przy okazji topu na pewno ta piosenka się pojawia. Tym bardziej ta z miejsca czwartego, bo tutaj Republika Tak długo czekam ciało. No ale docieramy do piosenki, która tamte notowanie wygrała.

0: Jaki to był fantastyczny i w sumie przełomowy pomysł, żeby zatrudnić rockowy zespół do tego, żeby napisał piosenki zupełnie od początku do końca do serialu rysunkowego. Zresztą, nie pamiętam, nie oglądałem go już tyle lat, ale wtedy mi się bardzo podobał. Nie mówiąc już o samych utworach, znakomita piosenka, rysunkowa postać na miejscu pierwszym. Jako, że mamy jeszcze 3 minutki do godziny 15, to dzisiaj zmienimy nasze przyzwyczajenia. Panie Michale, pan gra. Tak, bo zdążymy. Zdążymy jeszcze z piosenką czechosłowacką. No, zanim dojdzie do tego konfliktu dyplomatycznego między Polską a Czechami, ewentualnie Słowacją, jeszcze nie wiem, to ciągle my gramy w tej rubryce. No i dzisiaj muszę wam powiedzieć, przyznam szczerze, będzie źle. Będzie naprawdę bardzo, bardzo źle.
1: Holki a chłopcy z naszej szkolki.
2: Pro kámoše jen vůl.

0: Holky a chlapci z naszej szkolki.
1: Wyobraź sobie, że mieszkasz 30 km od linii frontu i każdego dnia słyszysz drony i wybuchy.
2: Mnie niezwyczajno tut, że tut tak cicho.
1: Jak znaleźć siłę, aby wychowywać dzieci, gdy ich ojciec od 4 lat jest zaginiony?
3: Kiedy tato znikł, ona przestała rozmawiać.
1: Czy w takiej sytuacji o wojnie można choć na chwilę zapomnieć?
4: No, skażę, lubię.
5: Dziesięć dni wytchnienia. Reportaż z wyjazdu, na który ukraińskie kobiety i dzieci zaprosiła Fundacja Humanitarna Folkowisko. Na antenie Radia 357 już w najbliższy piątek, 4 września po 18 w popołudniówce.
1: Grażyna Bochenek, zapraszam.

No, w sumie to ja się pytam was, czy ja mam grać tę trzecią i ostatnią godzinę czwartkowego Mam Gracia. Raz jeszcze przypomnę, Bartek Gil, Michał Foltak, Tomasz Smokowski. Przepraszam za tę piosenkę sprzed momentu. Ja już wam kilka miesięcy temu zagrałem tenże kawałek Daddy Cool, Bonnie M w innej wersji, bo Józef Laufer wtedy śpiewał Tak Już Jestem Boty Żul. A tutaj z kolei Teszkej Pokondr zaśpiewał o Zdrady Cool. A jeszcze dodatkowo dawałem wam wersję z Gajosem i Łazuką, no bo też śpiewali. Tylko że wydaje mi się, że Polacy to dla beki, a Czechosłowacy to tak w sumie na poważnie. Ale to nic, napisał mi słuchacz Dominik, no nie wiem czy nie przegiąłeś. I od razu dopisał, ale w sumie o to chodzi. No to dobrze, jeśli pracujecie, to popracujcie. Minęła godzina 15, ta trzecia godzina to jazda dowolna i obiecuję wam, że w trzeciej godzinie będą same, no naprawdę, piękne piosenki. To mi w duszy gra, na przykład Last Shadow Puppets.

Dzisiaj tak sobie poukładałem te piosenki w trzeciej godzinie, że The Last Shadow Puppets wrócą na zakończenie audycji. Projekt od taki ad hocowy trochę projekt Milesa Kane'a z The Rascals i przede wszystkim Alexa Turnera z Arctic Monkeys. Spotykają się raz na kilka lat, opublikowali dwa albumy, to z tego drugiego albumu z roku 2016, Aviation. Ale kiedy słucham tej piosenki Aviation i całej tej orkiestracji, która towarzyszyła niemal wszystkim utworom The Last Shadow Puppets na tych dwóch albumach, to od razu sobie myślę, że była to w pewnym sensie jakaś zapowiedź tego, co miało nadejść na tym przepięknym ostatnim albumie Arctic Monkeys właśnie.

Cudownie, prawda? Arctic Monkeys, Perfect Sense. Prosicie mnie o to, żebym podawał w miarę regularnie, co się dzieje w spotkaniu Polek z Holenderkami, bo właśnie kilkanaście minut temu rozpoczęło się spotkanie półfinałowe na Mistrzostwach Europy. Polki do tej pory niepokonane w 6 meczach. Niepokonane w 6 walkach. I Holenderki, które przegrały jeden mecz z Belgijkami, grają w półfinale Mistrzostw Europy. Trwa pierwszy set. Polki prowadzą 10-7. Okej, okay, będę podawał wyniki. Dla tych, którzy nie chcieliby wiedzieć, no to wiedzcie w takim razie, że albo ściszacie, albo się może przełączajcie. No nie wiem, jakoś, ale ostrzegam. Jakby co, to ostrzegam. Polska, Holandia 11-7 o godzinie 17 na kort. Natomiast wyjdzie Iga Świątek w swoim meczu drugiej rundy z Argentynką Podorowską na US Open. Ale to o tenisie to jeszcze troszkę poopowiadam. Na razie posłuchajmy pięknej muzyki.

Podzielę się z wami myślą, która mi właśnie przeszła przez głowę 15 sekund temu. Zbigniewa Wodeckiego znałem, ale z naciskiem na to, że słabo, bo może spotkaliśmy się i rozmawialiśmy dwa razy w życiu, ale on od razu tak skracał dystans naprawdę, że miało się wrażenie, że rozmawia się z bardzo dobrym znajomym. I już tyle lat minęło od jego śmierci, a muszę wam powiedzieć, ilekroć słucham jego piosenek, to tak mi go brak, że już nie może niczego nagrać nowego i zaśpiewać, zwłaszcza po tym niezwykłym powrocie z Miczami. No to już mniej więcej słyszycie po Arctic Monkeys, po Last Shadow Puppets, po Zbigniewie Wodeckim i Miczach, jaki jest wspólny mianownik dzisiejszych piosenek w trzeciej godzinie tej jazdy dowolnej. No muszą po prostu ładnie bujać.

Dzisiejsze piosenki w trzeciej godzinie dzielę na piosenki piękne i piosenki piękne. Polska, Holandia, 19-14 w pierwszym secie.

Black Keys, oczywiście z piosenką Weight of Love, ciężar miłości. Pozostańmy przy zespołach, które lubią przyłoić, jak Black Keys, taki Fontaine's DC, ale będzie tak ciut spokojniej.

Łódź będzie wyprzedana, prawda? Za dwa miesiące, co do tego chyba wszyscy jesteśmy zgodni. Fontaine's DC w Łodzi. Napisaliście mi mea culpa, to nie półfinał Polska-Holandia. Polki grają w ćwierćfinale dopiero, 25-16 w pierwszym secie. No tak, tak, tak. Od razu wyszło szydło z worka, że ja tej siatkówki kobiecej nie za bardzo oglądam. No nie oglądam. No. Włoszki już czekają w półfinale na Polki lub Holenderki, a w drugim półfinale Serbia zagra ze zwyciężczyniami spotkania, które jest planowane na godzinę 18 między Niemkami a Turczynkami. To może byś, redaktorze, przedłużył czas do końca meczu Polska-Holandia, ktoś napisał, a to się może okazać, że pół godziny zostało audycji, że Polki bardzo szybciutko i ekspresowo skończą, tego im życzę. Po pierwszym secie 25-16, teraz jest już 2-0, 2-1 w tym momencie, a przed nami ścianka.

Tak sobie dzisiaj wymyśliłem tę trzecią godzinę. Chciałbym, żeby ta muzyka była jakoś tak ze sobą współgrała, żeby była spójna, żeby jeden utwór przechodził płynnie w drugi. Ktoś poprosił mnie, już nie mogę znaleźć teraz maila, akurat oglądał na Eurosporcie, gdzie codziennie zdarza mi się obecnie komentować mecze US Open, męskie i żeńskie, oglądał mecz Kobollego z Comesanią, który komentowałem z Radkiem Szymanikiem dwa dni temu i umknęła mu anegdota o chłopcach do podawania piłek. I co to była za historia? No to ją szybciutko opowiem. No, zazwyczaj chłopcy i dziewczynki do podawania piłek na takich turniejach wielkoszlemowych to są młodzi tenisiści, lat kilkanaście, którzy dopiero gdzieś tam myślą o tym, żeby samemu grać w tenisa. Tymczasem jest jeden pan, który aplikował o to, by, uwaga, absolwent Harvardu, który tak kocha tenisa, że chciał zostać chłopcem do podawania piłek od 2002 roku, kiedy miał lat, uważajcie, 40. 16 lat aplikował i w końcu go przyjęto. Pewnie myśleli, co za wariat. No, ale go w końcu dopuszczono. Od 2016 jest mężczyzną do podawania piłek. W ubiegłym roku wycofano go z tej roli, stał się takim superwajzorem dla wszystkich chłopców i dziewczynek, no bo już miał spore doświadczenie, ale ten pan stwierdził, nie, ma 68 lat dziś, nie, ja jednak wolę wrócić na kort i podawać te piłki. I w tym roku ponownie, w wieku lat 68, jest chłopcem do podawania piłek. Jeszcze go tam nie wypatrzyłem na korcie, ale będę koniecznie obserwować. Piękna historia. Naprawdę ten gentleman ma u mnie dozgonny szacun. Absolwent Harvardu, prawnik, który tak kocha tenisa, a że samemu nie gra, no już trochę za stary, że po prostu postanowił być z zawodnikami i zawodniczkami w ten sposób. The Strokes.

Należy być może do tej nielicznej grupy fanów, którym nowa płyta Kropek, The Strokes, nie przeszkadza mimo nadużywanego autotuna, ale i tak wolę te starsze utwory, jak Ode to the Mets, ta piosenka sprzed momentem, sprzed chwili. Za godzinę i 15 minut na kort, chyba na centralny, a może drugi co do ważności, nie wiem, wyjdzie Iga Świątek, by rozegrać swoje spotkanie drugiej rundy z Argentynką Podorowską. To nasza ostatnia szansa, bo wczoraj straciliśmy czwórkę naszych zawodników. Przegrały dwie Magdy, Frank i Linette, przegrał Majszak z Monakijczykiem Waszro. Przegrał po świetnym meczu, ale przegrał. Hurkacz z Sheltonem. Zostaje nam Iga Świątek, a jej rywalka Podorowska to jest zawodniczka, która wielkich sukcesów w Wielkim Szlemie nie miała. Poza jednym rokiem. To był rok 2020. To był ten pandemiczny Roland Garros przełożony na jesień z maja i wtedy Podorowska dotarła do półfinału Roland Garrosa. Tam przegrała z Igą Świątek, tak. A Iga dwa dni później wygrała swojego pierwszego wielkiego szlema z Sofią Kenin. O, teraz będzie piękna piosenka.

wspaniali Szkoci Blue Nile, Soul Boy. 12 minut do godziny 16, niedługo popołudniówka. Ja chcę powiedzieć, że no nie zdążymy chyba z meczem Polska-Holandia, bo Polki przegrywają w drugim secie 12 do 13, a my dalej słuchamy przepięknych utworów. Hamish Hawke.

Wspaniały. Hamish Hawk. Napisał do mnie Marcel, tak? Nasz poranny Marcel, któremu bardzo spodobała się historia tego pana z absolwenta Harvardu, 68-latka, który jest chłopcem, no, mężczyzną do podawania, ballboyem, o może tak? I napisał Marcel, czyli dla mnie też nie jest za późno, tylko ja bym bardziej chciał na Roland Garrosie. Załatwimy, załatwimy. A jakby co, to znalazłem zdjęcie tego pana. Tony Downer się nazywa i właśnie opublikowałem na swoim Instagramie. To możecie sobie zobaczyć go. Tego dżentelmena naprawdę jestem pełen podziwu dla jego pasji i miłości do tenisa. I wanna dance, I wanna dance, I wanna dance with a black woman.

Timber Timbre w bardzo eleganckiej piosence Hot Dreams. Za chwilę jeszcze jedne będą Dreams, ale Sweet Dreams, jak zapowiadałem od The Last Shadow Puppets. Za moment popołudniówka, Mateusz Kuźniewski już czeka. Nie ma takiego miasta jak Lądek. Jest Londyn. No Lądek, Lądek Zdrój. Tam są Kuzi z Tomkiem Gorazdowskim, jak dobrze widzę. To stamtąd. To tylko tyle. Polki w drugim secie przegrywają 18-20, więc dalsze wyniki będzie Mateusz na pewno podawać. Ja ze swojej strony, bo mnie pytacie, zapraszam już na godzinę pewnie 3 w nocy. Sasza Zwieriew zagra swoje spotkanie drugiej rundy z Kiantenem Alisem. Ja rozumiem, że słyszymy się wszyscy, tak? Tak, na pewno. Dziękuję bardzo.

0: Tu Radio 357, prosto z Lądka Zdroju. Mamy czwartek, 3 września, minęła właśnie godzina 16. Zaczynamy popołudniówkę od serwisu. Ola Żaczek.
1: Poddam się przesłuchaniu, deklaruje prezydent Karol Nawrocki. Prokuratura chce przesłuchać głowę państwa jako świadka w sprawie niedopuszczenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania. Chodzi o 4 spośród 6 wybranych w marcu przez Sejm sędziów. Śledztwo w ich sprawie ruszyło pod koniec kwietnia po zawiadomieniu 2 zainteresowanych. O tym, że podda się przesłuchaniu, prezydent poinformował dziennikarzy kilkadziesiąt minut temu. Był też pytany o to, co będzie się działo w Sejmie. Tam dziś debata, jutro głosowanie w sprawie odrzucenia jego weta do rządowej ustawy o kryptowalutach. I to będzie 3 próba odrzucenia weta.
2: Z uporem maniaka większość parlamentarna wysyła tą samą ustawę, nie słuchając głosu i swoich koalicjantów i głosu kancelarii prezydenta, więc nie chce naprawić tego prawa. Są konkretne rozwiązania.
1: Mówił prezydent Karol Nawrocki. Temat i ustawy o kryptowalutach i burzy wokół zonda krypto wróci w popołudniówce w raporcie 357 Michała Trantała. A w serwisie kolejne tematy. Poważne utrudnienia w ruchu pociągów na Pomorzu po zderzeniu składu Intercity z ciężarówką na przejeździe w Gdańsku. Ruch pociągów na odcinku Pruszcz Gdański - Gdańsk Orunia został wstrzymany. Kolejarze wprowadzili trasy zastępcze. Kierowca ciężarówki trafił do szpitala. Do zderzenia doszło 2 godziny temu. Ciężarówka wjechała na przejazd w momencie opuszczania się rogatek. Pojazd utknął między szlabanami. W ciężarówkę uderzył pociąg relacji Gdynia Główna - Zielona Góra, którym podróżowało około 300 pasażerów. Jest decyzja o areszcie dla kierowcy Scanii, który we wtorek wjechał w robotników drogowych na autostradzie A1 na wysokości Mykanowa. W wypadku zginęły 4 osoby, 4 inne zostały ranne. Dominik D. jest podejrzany o doprowadzenie do tej katastrofy. Z opinii toksykologicznej wynika, że w chwili wypadku był pod wpływem narkotyków, informuje prokurator Tomasz Ozimek.
3: Z opinii tej wynika, że kierujący ciągnikiem siodłowym Dominik D. znajdował się pod wpływem substancji psychotropowej w postaci klefedronu. Według biegłego z zakresu toksykologii stwierdzone stężenie miało wpływ na zdolność do prowadzenia pojazdu mechanicznego. Będzie miało to oczywiście wpływ na zmianę kwalifikacji prawnej i zaostrzenie odpowiedzialności karnej.
1: Mężczyzna usłyszał już zarzut nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym, przyznał się do winy. Główny inspektor farmaceutyczny wstrzymał w całym kraju obrót produktem leczniczym Fluorouracil Accord. To lek przeciwnowotworowy stosowany w chemioterapii kilku rodzajów nowotworów. Przyczyną jest potwierdzona wada jakościowa, przekazano w komunikacie. Numery wycofanych partii można znaleźć na stronie GIF. Na koniec w serwisie Stany Zjednoczone i walka o sekwoje. Park Narodowy Yosemite broni się przed amerykańskim rządem. Chodzi o naciski ze strony Białego Domu, który chce oddać fragment chronionego terenu prywatnemu deweloperowi. Więcej w relacji Magdy Gacek.
4: Teren, na który liczą deweloperzy, położony jest na skraju Yosemite, pierwszego chronionego dekretem Abrahama Lincolna parku w historii Ameryki. Te 1,5 kilometra przebiega blisko jednego z 2 zagajników sekwoi olbrzymich. Firma, której właściciel w czasie prezydenckiej kampanii wyborczej wpłacał duże sumy na konto Komitetu Trumpa, chce tam zbudować prywatną drogę do działki, na której powstanie ekskluzywny kompleks hotelowy. Prywatny przejazd przez Park Narodowy ma zapewnić przyszłym klientom efektowne widoki Yosemite i o godzinę skrócić dojazd. Władze parkowe podkreślają, że oddanie fragmentu parku pod prywatny biznes to niebezpieczny precedens. Jeśli Departament Zasobów Wewnętrznych podejmie decyzję o przyznaniu fragmentu parku, zamierzają walczyć o zablokowanie projektu. San Francisco, Magda Gacyk.
1: Od początku swojej prezydentury Donald Trump okroił teren chronionych pomników narodowych i oddał prywatnemu biznesowi pod wydobycie gazowo-naftowe ponad 100 tysięcy kilometrów kwadratowych. To obszar większy od całego stanu Indiana. Tą mało optymistyczną informacją kończymy serwis o 16. Kolejny za niecałą godzinę.
0: Ta informacja od Magdy Gacyk to jakby rodem z serialu Yellowstone, tak swoją drogą. Ale my teraz przechodzimy do spraw sportowych i sytuacja jest ciekawa, bowiem Tomasz Gorazdowski siedzi obok mnie tutaj pod naszym namiotem na festiwalu górskim, ale spogląda z zainteresowaniem w ekran i śledzi to, jak grają nasze siatkarki daleko, w Stambule. Tomku, oddaję tobie głos.
5: No rzeczywiście, nie sposób nie zacząć od siatkówki, bo tam trwa ćwierćfinał Mistrzostw Europy, mecz Polek przeciwko Holandii, mecz o wejście do najlepszej 4 mistrzów. Mistrzostw Europy i na razie trzeba powiedzieć, że jest świetnie. I to sobie napisałem kilka minut temu, a teraz jest, no, nie najgorzej w zasadzie, bo pierwszy set nasze Złotka wygrały do 16, czyli można powiedzieć w siatkówce na najwyższym poziomie to różnica klas, ale nie takie rzeczy w Mistrzostwach Europy czy Mistrzostwach Świata widzieliśmy. No i właśnie drugi set został przez Polki przegrany do 20, zatem po dwóch partiach 1-1. Szkoda, że kibiców w Stambule na meczu nie za wielu, ale mecz można oglądać w Polsacie Sport. Ciekawe widowisko. Jeżeli uda się awansować do półfinału, to będzie ogromny sukces, bo wygląda na to, że mocniejszą polską reprezentację da się zbudować z zawodniczek, których nie ma w tej chwili w kadrze, niż z tych, które są na parkiecie. A przynajmniej taką samą. Trzymamy rękę na pulsie. Kibice piłkarscy dziś mogą mieć wieczór dla siebie. W trzech spotkaniach zobaczymy zespoły z Ekstraklasy. Śląsk Wrocław zagra z Pogonią Szczecin, Raków Częstochowa z Górnikiem Zabrze i Lech Poznań z Jagiellonią Białystok. Dwa ostatnie mecze to zaległe spotkania w Ekstraklasie, ten pierwszy to mecz w Pucharze Polski. Najciekawiej zapowiada się mecz w Poznaniu, muszę przyznać, spotkają się chyba najlepiej obecnie grające zespoły w kraju.
0: Bardzo ładnie to powiedziałaś.
5: I tak można pracować. Wczoraj opowiadałem o włoskim trenerze Gian Paolo, który został zwolniony, mimo że jego zespół wygrał mecz w Pucharze Włoch. Tymczasem Carlos Queiroz ponownie został mianowany na selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Gany. Dwa miesiące temu Portugalczyk zrezygnował z funkcji po tym, jak jego zespół odpadł w 1/16 finału po porażce z Kolumbią. To były Mistrzostwa Świata, ale wygląda na to, że jest niezastąpiony, a jeżeli wcześniej była odprawa, a teraz bonus przy podpisaniu kontraktu, to wszystko się zgadza. I na koniec informacje powtarzające się niestety coraz częściej, a stawiające mi włosy na głowie. Otóż zawodnicy z Rosji i Białorusi od 5 października będą mogli bez żadnych ograniczeń startować w zawodach jeździeckich. I na dodatek oba kraje będą mogły znowu organizować międzynarodowe imprezy w tej dyscyplinie, tak jakby dookoła nic się nie działo. Ze sportem wracamy o 17.30.
0: Muszę Państwu przyznać, że tak jak zazwyczaj w sprawach piłkarskich się z Tomaszem nie zgadzam, tak teraz, kiedy powiedział, że Lech Poznań to jedna z najlepszych drużyn w kraju, no trudno się nie zgodzić, trudno. Powiedziałbym nawet, że być może najlepsza. Ale to nieważne, teraz o pogodzie. Więc znajdujemy się w Lądku Zdroju na festiwalu górskim imienia Andrzeja Zawady i tutaj 23 stopnie Celsjusza, piękne słońce i pogoda dopisała, jak co roku zresztą. A teraz reszta kraju. W kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie na wybrzeżu oraz na południowym wschodzie burze. W czasie burz prognozowana suma opadów od 10 do 15 mm. Rano na wschodzie i południowym wschodzie lokalnie silne zamglenia, zanikające mgły, ograniczające widzialność do 300 metrów, a jeśli chodzi o temperaturę, no to maksymalna na przeważającym obszarze kraju od 20 do 23 stopni Celsjusza. Cieplej na południowym wschodzie do około 26 stopni Celsjusza, chłodniej miejscami nad morzem oraz na Suwalszczyźnie, tam 18-19 stopni Celsjusza. To jeszcze zajrzyjmy wysoko w góry. Tam w czasie burz mogą być porywy wiatru nawet do 90 km na godzinę, więc niezmiennie proszę na siebie uważać.
6: Popołudniówka 357. Partnerem audycji jest Festiwal Górski w Lądku Zdroju imienia Andrzeja Zawady.
7: Partnerem audycji i strefy Radia 357 na Festiwalu Górskim jest Uniwersytet DSW IDEIS. Studiuj we Wrocławiu, Krakowie lub online. Wybierz kierunek na ideis.pl.
0: Szanowni Państwo, to się wydarzyło. Radio 357 wreszcie ma swoje wzgórze. Doszło również do tego wzgórze 357 tutaj w Parku Tysiąclecia w Lądku Zdroju na Festiwalu Górskim, na którym się znajdujemy i znajdować się będziemy przez najbliższe 4 dni. Tutaj audycje, między innymi ta popołudniówka, którą Państwo słyszą, ale też liczne spotkania z ludźmi gór. A będą to naprawdę bardzo ciekawe postaci. Przyjdzie jeszcze czas, żeby o tym powiedzieć. Teraz wypada się przywitać. A zatem tutaj w Lądku Zdroju są Tomek Gorazdowski, jest Ewa Mieczławska, jest Adam Matyjek oraz Jasiek Wroński. Natomiast tam w Warszawie też całkiem spora ekipa pracuje przy tej popołudniówce. Andrzej Rutke, Ola Żaczek oraz Michał Foltak. No i za chwilę też Michał Trantał pojawi się na antenie. Wracając do Lądka, to są też Państwo. Dzień dobry, bardzo miło, że Państwo się tutaj pojawili. Nie słyszę. Muszą Państwo głośniej. Na początek, jako że będzie dużo o górach, no to Eddie Vedder ode mnie. Proszę bardzo.

0: Tutaj w Lądku Zdroju dzieje się radio na żywo. Proszę sobie wyobrazić, że Tomasz Gorazdowski siedzi obok mnie, przygotowuje serwis sportowy, ja prowadzę przed Państwem audycję. Widzą Państwo też, ile emocji Tomaszowi towarzyszy, kiedy przygotowuje nasze serwisy na godzinę 17.30. Fajnie, że są Państwo razem z nami, ale teraz znów będziemy przenosić się do Warszawy, bo tam jest z kolei Michał Trantał, który ma dla Państwa te najpilniejsze, najważniejsze informacje.
1: To jest raport 357.
0: Czy to przełom w śledztwie dotyczącym tajemniczej śmierci Sylwestra Suszka, szefa giełdy, która była poprzedniczką Zonta Krypto? Są zatrzymania w tej sprawie. Za kilkadziesiąt minut Sejm zmierzy się z prezydenckim wetem w sprawie ustawy o kryptowalutach. Z resortu sprawiedliwości przyszły też dziś bardzo intrygujące informacje, a konkretnie jedna informacja, która może elektryzować polityków. No i właśnie o tym wszystkim opowie Państwu Michał Trantał, który jest już w studiu w Warszawie. Halo Michale, czy dobrze się słyszymy?
2: Halo, halo. Dzień dobry. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek lubi podgrzewać atmosferę.
3: Mamy taśmy w prokuraturze.
4: Kogo one dotyczą?
3: Nie mogę o tym powiedzieć.
4: Polityków? Biznesmenów?
3: Nie mogę o tym powiedzieć.
4: Dziennikarzy?
3: Proszę zwolnić mnie z tej odpowiedzi. Naprawdę ja jestem konsekwentny.
2: O istnieniu nagrań mówiło się od kilku dni. W Polsat News polityk Koalicji Obywatelskiej potwierdził ich istnienie. Co na to opozycja?
5: Nie, w ogóle nie wzbudza to we mnie żadnego dreszczyka ani żadnych emocji. Chodzi o fakty, co wiemy, jaka jest rzeczywistość. Rzeczywistość jest taka, że ten rząd Tuska, przez wiele miesięcy nie robił nic i pozwalał na masową skalę okradać Polaków. To jest skandal, rzeczywiście.
2: Przekonywał Michał Woś z Prawa i Sprawiedliwości. Do prokuratury mają zgłaszać się kolejne osoby chętne do współpracy z wymiarem sprawiedliwości. Marcin Fiołek, dziennikarz Polsat News.
6: Na pewno w planie, ktoś powie śledztwa, ktoś powie w planie politycznym, wszystko jedno jak to nazwać, na pewno w planie zaangażowania pana Krala jest taki etap, czy ma być taki etap, jak w planie z niejakim panem Mrazem, nie wiem czy nasi słuchacze pamiętają.
2: A jeśli nie pamiętają, pan Mraz był skruszonym urzędnikiem Ministerstwa Sprawiedliwości, który w towarzystwie mecenasa łamany na posła Giertycha poinformował o nieprawidłowościach. Też miał taśmy. Teraz Giertych reprezentuje Przemysława Krala. A jeśli przy Giertychu jesteśmy?
6: Sławomir Nitras u mnie w graffiti powiedział wprost, to znaczy no, Giertych powinien się wycofać z tego reprezentowania tego człowieka, powinien przekierować tę sprawę do mecenasa, który no, nie ma legitymacji partyjnej albo przynajmniej klubowej w kieszeni, bo inaczej zawsze będzie wracało pytanie o podwójną rolę. Znaczy Giertych jest tam jako wiceszef klubu Koalicji Obywatelskiej, jako poseł, jako mecenas.
2: Na temat Giertycha w Polsacie wypowiedziała się siostra zaginionego Sylwestra Suszka, właściciela poprzedniczki Zonda Krypta.
7: Pan Roman Giertych w 2025 roku około listopada chciał reprezentować mnie w moich sprawach przeciwko panu Marianowi W. i Przemysławowi Kralowi.
8: To ona dzwoniła, a nie ja. Rozmawiałem z nim 10 minut ogólnej rozmowy, której poinformowałem, że nie mogę jej reprezentować.
2: W prokuraturze ciąg dalszy przesłuchań trojga wczoraj zatrzymanych. Jednym z nich jest Rafał Z., biznesmen, inwestor, twórca internetowy. Założyciel Zonda Krypto Sylwester Suszek zarzucał mu wyprowadzenie pieniędzy z giełdy. Suszek później zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach. Pozostali zatrzymani to dwie kobiety. Żona gangstera Mariana W., pseudonim Maniek, który jest głównym podejrzanym w sprawie zaginięcia Suszka. Druga to prawa ręka Mariana W. w biznesach. Prowadzi bazę paliw w Czeladzi. To tam był po raz ostatni widziany Suszek.
9: Nie są to tak zwane osoby z pierwszych stron gazet, ale zdaniem prokuratury mają kluczowe informacje i dowody na temat całej tej afery, także na temat zaginięcia pana Suszka.
2: Mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Ciągle pojawia się wiele pytań o udział polityków prawicy. Na Ibizie przecież był poseł PiS Michał Moskal, w Monako szef telewizji Republika Tomasz Sakiewicz, Zonda Krypto miało wspierać fundację Zbigniewa Ziobry i Przemysława Wiplera. Dziś pojawiła się informacja o rzekomych rozmowach Przemysława Krala z szefem PZPN-u Cezarym Kuleszą.
6: Jak przychodzi ci mail od nigeryjskiego księcia, który ci proponuje $500,000, tylko trzeba kliknąć w link, to ty klikasz w ten link? No ale wtedy bierzesz wszystko, czy jednak lampka ci się włącza?
2: No właśnie to pytanie zadał Marcin Fiołek. Dziś po 17:00, dokładnie za godzinę, zgodnie z harmonogramem, Sejm zmierzy się z wetem prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy regulującej rynek kryptowalut. Najprawdopodobniej nie odrzuci weta, bo do tego potrzeba 3/5 głosów.
10: Wiemy już dzisiaj z doniesień medialnych, że ta ustawa zawiera przynajmniej fragmenty pisane przez Przemysława Krala.
11: Oczywiście, że rząd będzie dążył do tego, żeby takie regulacje wprowadzić.
2: To ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, a wcześniej Mateusz Morawiecki z Rozwoju Plus. Wcześniej też cytowałem Marcina Fiołka z Polsatu. To były fragmenty mojej rozmowy, którą mogą państwo już obejrzeć na kanale Radio 357. Tok odsyłam i polecam, bo to jest świeżynka.
0: A to wszystko opowiadał państwu Michał Trantał. Ja tylko dodam, że do tematu zonda krypto to my jeszcze dzisiaj w popołudniówce Radia 357 wrócimy, ale o tym za moment, bo teraz jeszcze Michał, ciebie chciałem dopytać o góry, no bo ja wiem, że one też dla ciebie są trochę ważne, prawda?
2: To po pierwsze chciałem powiedzieć, skoro już jestem i mam głos, że mam rodzinne konotacje z Lądkiem Zdrojem. Pozdrawiam serdecznie. A druga informacja jest taka, że tak, uwielbiam góry, ale ja wybieram góry zimą i zakładam jedną deskę na obie nogi i tak sobie zjeżdżam w dół, a później wjeżdżam na górę. Wiem, że Czarna Góra obok, dosłownie 8 kilometrów od Lądka Zdroju, jest taki ośrodek narciarski, w którym byłem i naprawdę polecam. No tak bardziej w tygodniu niż w weekend, bo polskie ośrodki w ogóle są przepełnione, ale jeżeli chodzi o Polskę, to są tam idealne warunki zjazdowe.
0: To był Michał Trantał, nagrośmy go wielkimi brawami, tak żeby nas w Warszawie usłyszał. Dzięki, Michał.
2: Dziękuję, do usłyszenia.
0: To ja dodam, że jeżeli chcieliby państwo skomentować te tematy, które poruszamy dzisiaj w popołudniówce, no to tradycyjnie głosówka w naszej aplikacji, tekstówka w naszej aplikacji i można też pisać do mnie pod adres mateusz.kuzniewski@radio357.pl. No a być może będziemy też udzielać głosu naszej publiczności tutaj w Lądku Zdroju, która się zgromadziła, by posłuchać na żywo popołudniówki Radia 357. Teraz czas na piosenkę dnia o przepięknym tytule Love is on my mind.

0: Tak brzmi ona, nasza piosenka dnia w Radiu 357 na zegarze 22 minuty po godzinie 16. Tutaj w Lądku Zdroju jest sporo takich ruchów. Tomasz Gorazdowski poszedł chwilowo do naszego namiotu wizerunkowego przygotowywać serwis sportowy, a jego krzesło zajęła nasza gościni, kolejna gościni w naszym prowizorycznym studiu tutaj w Lądku Zdroju pod naszym namiotem. Karolina Sierakowska, dyrektor Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku Zdroju.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witamy na naszej scenie, witamy w Radiu 357. Będziemy opowiadać trochę o tym, co dzieje się w Lądku Zdroju tak na co dzień. Oczywiście jest Festiwal Górski, przy okazji którego jesteśmy tutaj już drugi rok z rzędu, no i mamy nadzieję, że będziemy jeszcze częściej, bo impreza to świetna. Więc na początek zapytam panią o sam Festiwal Górski. Już 31. edycja tego festiwalu. No nie da się mieszkać w Lądku przez lata i nie słyszeć o tym festiwalu, nie brać w nim udziału. To jest taka impreza ikoniczna, jeśli chodzi o miasto, w którym się znajdujemy.
1: Absolutnie tak. Ja się na tej imprezie wychowałam, bo tak naprawdę założyciel, czyli Zbyszek Piotrowicz, to jest bardzo ważna postać w moim życiu, która tak naprawdę sprawiła, że zajęłam się kulturą, że uwierzyłam, że to jest to, co chcę robić, a Festiwal Górski to jest wydarzenie, na którym ja pracowałam jako wolontariusz od trzeciej edycji, a byłam od drugiej edycji, więc naprawdę no to jest niezwykle ważne dla mnie wydarzenie.
0: Na początek to był właściwie przegląd filmów górskich. Dokładnie. To się dopiero potem przerodziło w taki pełnoprawny festiwal górski z tyloma wydarzeniami, bo tutaj myślę, że spokojnie kilkaset prelekcji, spotkań i przeróżnych eventów w ramach tego festiwalu.
1: Tak, dokładnie. No, festiwal jest gigantyczny. Właściwie do Lądka przyjeżdża drugie tyle osób, przynajmniej ile w nim mieszka. No i bardzo się z tego cieszymy i mam nadzieję, że festiwal będzie się rozrastał, czego serdecznie, z całego serca mu życzę.
0: A co poza tym dzieje się w Lądku Zdroju? Wydaje mi się, że no jest pani dyrektorką Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku Zdroju, więc jest pani najlepszą adresatką tego pytania. Ja sobie wynotowałem kilka imprez, bo mamy festiwal tańca, mamy festiwal dobrej wody, mamy konkurs fotografii tutejszej architektury i to tylko niektóre wydarzenia.
1: Tak, jak rozumiem, street art festiwal, naprawdę. Lądek tak
0: działacie prężnie.
1: Nie tylko my, bo to należy podkreślić, że ja wyszłam z założenia, że Centrum Kultury to jest taka instytucja, która powinna wspierać wszystkich tych, którzy poza dobrym pomysłem mają wizję stworzenia różnych wydarzeń dla różnych odbiorców, ale poza pomysłem mają też chęci do pracy, no i świetnie, jeśli mają jeszcze jakieś finanse. I tak naprawdę jak zaczniemy w maju, to tak co tydzień w Lądku jest jakieś wydarzenie organizowane nie tylko przez Centrum Kultury, ale przez mnóstwo różnych organizacji pozarządowych przede wszystkim. I my jesteśmy instytucją, która to wszystko wspiera, bo uważam, że najważniejsze to nasze działanie to jest to, żebyśmy używali tego, co Centrum Kultury ma, a czego te organizacje nie mają, czyli na przykład sprzęt i ludzi, i żeby wspierać wszystkie te wydarzenia. A jest ich naprawdę, naprawdę dużo.
0: Wracając do Festiwalu Górskiego, to kiedy 2 lata temu festiwal się kończył w niedzielę, była jeszcze piękna pogoda, a w poniedziałek zaczęło padać. A jak zaczęło padać, to potem już padało bardzo długo i były to opady intensywne. Wiemy, jak to się skończyło straszną powodzią, która dotknęła wiele miejscowości, między innymi Lądek Zdrój, to sąsiedztwo tych wałów, które pękły w Stroniu Śląskim, no okazało się niestety niedobre dla Lądka Zdroju w tej sytuacji. Jak pani wspomina ten moment, bo to dla wszystkich mieszkańców ziemi kłodzkiej, Kotliny Kłodzkiej, a może w ogóle województwa, w którym się znajdujemy, to był bardzo trudny czas.
1: Tak, ja w tym momencie byłam w Centrum Kultury i wspólnie z moim partnerem i jeszcze jednym pracownikiem próbowaliśmy absurdalnie, już dzisiaj wiem, wynosić z piwnicy rzeczy. To oczywiście było bezskuteczne, wynieśliśmy zaledwie kilka kartonów z jakimiś materiałami i musieliśmy uciekać. Jak wychodziliśmy od strony biblioteki, czyli takim tylnym wyjściem, to miałam już wodę powyżej kolan i w ostatniej chwili właściwie udało nam się przejść przez ulicę, żeby dotrzeć do domu, bo chwilę później tamtędy już płynęła tak rwąca rzeka, która niosła łóżka. To był taki moment, w którym sobie uzmysłowiłam, że że to na pewno nie jest tylko to, że pada deszcz, bo on wtedy w Lądku nie padał, tylko zaczęło świecić słońce. A tutaj płynęła rzeka w miejscu, gdzie absolutnie nie powinno jej być i tą rzeką płynęło dwuosobowe takie małżeńskie łóżko. I no nie zapomnę tego momentu, to było koszmarne. No a potem już po prostu trzeba było się brać do roboty.
0: Ktoś stracił dom i tych osób było naprawdę bardzo, bardzo dużo. Na koniec króciutko chciałem zapytać, bo już czas nam się kończy, o bibliotekę. Dlatego, że ja lubię w takich trudnych historiach szukać jakichś pozytywów, biblioteka w Lądku Zdroju jest idealnym przykładem takiego pozytywu, czegoś pozytywnego, co się wydarzyło w konsekwencji bardzo niepozytywnego wydarzenia, jakim była przecież powódź.
1: Generalnie w ogóle całe Centrum Kultury to była taka instytucja, która wybrała nie mówienie o kryzysie, tylko mówienie o okazji. I my postanowiliśmy z tej okazji skorzystać i odbudować wszystko lepiej niż było wcześniej. Biblioteka została zniszczona, wyczyściliśmy ją z pomocą wojska, zdezynfekowaliśmy, zrobiliśmy tam natychmiast wydawkę żywności. Całe Centrum Kultury to był jeden wielki hub pomocowy, było tam wszystko. Szkoła, pomoc prawna, spotkania dla przedsiębiorców. Bibliotekę odbudowaliśmy właściwie w rok i dwa miesiące po powodzi i dzisiaj ja uważam, że to jest nie tylko najładniejsza biblioteka w Polsce, nie tylko na świecie, ale w ogóle w tej galaktyce.
0: Ja to wszystko mówiła Karolina Sierakowska, dyrektor Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku Zdroju. Bardzo dziękujemy za
1: bardzo
0: wizytę
1: dziękuję
0: w naszym studiu. No i zachęcam, żeby odwiedzić bibliotekę. Koniecznie. Ja na razie widziałem zdjęcie, ale mam nadzieję, że znajdę czas, żeby się przejść. Państwa zachęcam tutaj w Lądku Zdroju. Jeżeli ktoś z naszych słuchaczy kiedyś by tu przyjechał, no to jest to jedno z miejsc, które zdecydowanie warto odwiedzić. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
1: Dziękuję i zapraszam.
0: A ja przypominam Państwu, że można się z nami na wszelakie sposoby kontaktować. Na zegarze 29 minut po 16. Ta rozmowa trwała trochę zbyt długo. Nasz wydawca Andrzej pewnie siedzi tam w Warszawie niezadowolony, także gnajmy dalej.

0: Zespół nazywa się Siekiera. Nawet trochę pasuje do gór, a utwór zatytułowany Nowa Aleksandria. Przypominam, że znajdujemy się w Lądku Zdroju na festiwalu górskim imienia Andrzeja Zawady i Radio 357 jest tego festiwalu organizatorem. To jest oczywiście popołudniówka i są te wszystkie aktualnościowe tematy. Już za chwilę porozmawiamy jeszcze trochę o Zonda Krypto i polskich związkach sportowych, które bardzo związały się. Właściwie też klubach sportowych, właściwie też PKOL-u, także jeszcze poruszymy te wątki, ale teraz skorzystam z tego, że przyszło tutaj trochę osób, żeby na żywo obserwować popołudniówkę. Jesteśmy na festiwalu górskim, więc zapytam panią, jakie jest pani ulubione miejsce w górach?
1: Bieszczady.
0: A proszę jeszcze przedstawić.
1: Małgorzata.
0: A dlaczego Bieszczady?
1: Bo są piękne, zielone, jeszcze trochę dzikie. Można spotkać wilki i niedźwiedzie.
0: Ja nie wiem, czy to jest taki plus.
1: Spotkałam ostatnio wilki, tak.
0: No tak, ale wilki to mniejszy problem niż niedźwiedzie, mam wrażenie. To jeszcze tutaj państwa zapytam. Ukochane miejsce w górach? Proszę je przedstawić i powiedzieć.
2: Dzień dobry, Julita. Góry Sowie, ponieważ są blisko naszego domu i są najpiękniejszymi górami w Polsce.
0: Pan?
3: Chciałbym powiedzieć, że Góry Sowie, ale już nie będę oryginalny, więc Karkonosze jak najbardziej polecam.
0: Proszę się przedstawić.
3: Piotr.
0: Bardzo państwu dziękuję. Brawa dla państwa. Jeszcze może potem zrobię taki spacer. Też zachęcam naszych słuchaczy do tego, żeby do nas słać wiadomości o swoich ukochanych miejscach w górach, o swoich opowieściach prosto z gór. Mamy dzisiaj takie przedłużenie turnusu górskiego, który niedawno był w Radiu 357. No dobrze, ale można by tak długo prawić o górach. Państwo wiedzą doskonale, że ja właściwie mógłbym bez końca, ale my gnamy dalej, dlatego że za chwilę rozmowa o Zonda Krypto. Ale muzycznie teraz dobra informacja, bo po raz drugi w naszej audycji usłyszymy głos Ediego Govedera.

0: 23 minuty do godziny 17. Państwo się odzywają i wysyłają tekstówki i pan Grzegorz napisał, że mecz trzeba oglądać. No ja niestety oglądać nie mogę, państwo też nie mogą, to ja tylko szybko spojrzę na wynik, nie byłbym sobą. 1-1 w setach, Polska-Holandia, ale w secie numer 3 Polki prowadzą 22-17, a zatem powolutku zmierzają po zwycięstwo w tym trzecim secie. I oby tak to się zakończyło. Jeszcze mamy jedną informację od pana, który podpisuje się Leśnołas. Bardzo mi się podoba ten podpis. A informacja następująca a propos tych naszych dyskusji. Wilki nie są problemem, panie redaktorze. Problemem jest podejście ludzi do przyrody. I ja się pod tym stwierdzeniem absolutnie podpisuję. Absolutnie w kontekście wilków, również w kontekście niedźwiedzi. Ale nie będziemy teraz otwierać tej dyskusji, bo jak tutaj zaraz popłyną informacje na przykład z Bieszczadów, gdzie mieszkańcy już zaczynają się trochę bać, no to ta dyskusja może nam trochę popłynąć w taką stronę, w którą byśmy nie chcieli, bo chcemy jednak dzisiaj z radością państwu opowiadać o górach. Ale o górach trochę później, bo teraz o giełdzie kryptowalut. Nie wiem, czy to się państwu podoba, czy nie, ale właśnie o tym.
1: Popołudniówka 357.
0: Nie inaczej, to jest właśnie ta audycja, szanowni państwo, popołudniówka 357. Będziemy rozmawiać o giełdzie Zonda Krypto, wokół której ostatnio zamieszania całe mnóstwo, jak państwo doskonale wiedzą. Onet ujawnił dziś, że z szefem Zonda Krypto spotkał się ostatnio prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, czyli Cezary Kulesza. Takie są informacje. Wiemy doskonale, że Zonda Krypto była bardzo mocno zaangażowana w Polski Komitet Olimpijski, była najważniejszym sponsorem. Logotyp firmy widniał na siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Sporo klubów też, nie tylko zresztą polskich, zagranicznych, na przykład Juventus, AS Monaco, to są kluby, które były w jakiś sposób wspierane przez Zonda Krypto, a zatem okazuje się, że ta firma, która budzi wątpliwości już naprawdę od dłuższego czasu, była w polski sport bardzo mocno zaangażowana. No i pojawia się tutaj pytanie następujące, czy polski sport, w ogóle ogólnie sport, czy jest skazany na sponsorów o wątpliwej reputacji, bo o problemach Zondy wiemy nie od dzisiaj, nie od wczoraj. I to pytanie zadajemy Michałowi Banasiakowi z Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej, z którym mamy połączenie. Cześć Michale.
2: Cześć, dzień dobry.
0: O, słyszymy się dobrze, już się bałem, że się nie odezwiesz, ale jesteś z nami. Michał jest też autorem podcastu właśnie o takich połączeniach pomiędzy sportem a sprawami politycznymi. Michale, jak wyżej? Pierwsze pytanie, które mam do ciebie, jest następujące. Co się dzieje, że wątpliwej renomy firma tak bardzo wgryzła się w świat sportu, bo to są polskie kluby, to są często polskie związki sportowe, to jest Polski Komitet Olimpijski, ale również

0: dyscyplinach i nie tylko właściwie czasu przeszłego trzeba używać, ale i teraźniejszego, że mamy wciąż wiele podmiotów, które ten międzynarodowy sport finansują. To są podmioty, które dość szybko są w stanie się wzbogacić i żeby jeszcze te fale wzbogacania przyspieszyć, one potrzebują wiarygodności, potrzebują promocji w takich chociażby dziedzinach jak sport, który daje ogromną ekspozycję, który pozwala dotrzeć do bardzo wielu osób i uwiarygodnienie się poprzez, tak jak wspomniałeś, takie kluby jak chociażby Juventus, jak Atalanta, czy na polskim podwórku też mieliśmy czy Wieczystą Kraków, czy Lechię Gdańsk, Kraków Częstochowa, czy wreszcie Polski Komitet Olimpijski, no to sprawia, że kibic, który obserwuje te czy inne zawody sportowe, myśli sobie, okej, to w takim razie jest firma warta mojego zaufania, ja mogę spokojnie z usług tej firmy skorzystać, więc te firmy są w stanie rzeczywiście przelicytować przedstawicieli innych branż po to, żeby bardzo szybko uzyskać dużą ekspozycję i żeby bardzo szybko zwiększyć swoje zarobki, no bo też pewnie ci, którzy tymi firmami zarządzają, mają świadomość tego, że ta hossa może zbyt długo nie potrwać. I jak sobie spojrzymy, czy na piłkę nożną, czy na inne dyscypliny, no to wielokrotnie mieliśmy w ostatnich latach takie przypadki, gdzie te firmy, które się pojawiały, one też bardzo szybko znikały, bo taka firma Iconic, ona się zajmowała może trochę mniej krypto, ale bardziej takimi tokenami dla kibiców i też miała taki okres, gdzie była i w Crystal Palace, i w Romie, w Bayerze Leverkusen, w Olimpiku Marsylia, na rękawkach tych klubów się reklamowała i ona bardzo szybko zniknęła i też pozostawiając te umowy z tymi klubami, no niewypłacone, no sprawiając, że te kluby, które liczyły na duże pieniądze, zostały bez tych pieniędzy, ale co ciekawe, te kluby się nie zrażają, bo te kontrakty, które są im oferowane, są tak wysokie, że te kluby podpisują te kontrakty. Mam też wrażenie, że trochę właśnie korzystając z tego mechanizmu, że skoro kibic czuje, że ten podmiot jest wiarygodny, to dany klub czy dana instytucja, patrząc na inne kontrakty danej firmy, też czuje, że to może być wiarygodny sponsor. Swoją drogą tak sobie myślę, że podobny mechanizm działał przez wiele lat w przypadku Gazpromu, o którym trochę już może zapomnieliśmy w przypadku piłki nożnej, ale korzystała z tego samego psychologicznego mechanizmu ta firma, to znaczy uwiarygodniała swoją pozycję, czy też pozycję w ogóle Rosji jako dostawcy surowców do Europy poprzez swoją promocję przez sport.
1: Dochodzą też firmy bukmacherskie, które budzą często emocje. To nie chodzi o to, że mają działalność nielegalną, no ale być może prowadzą taką działalność, która uzależnia i która powoduje pewne problemy społeczne. A wiemy, że gdyby wyjąć tak bukmacherów, no to ten polski sport wyglądałby trochę inaczej, bo mnóstwo pieniędzy jest inwestowanych. Ale teraz nie o tym, bo chciałbym jednak wrócić do Zonda Krypto. W związku z tą aferą prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz, jak wiemy, został zatrzymany. No i w tej chwili jest w areszcie. No i wróćmy do takiej wypowiedzi bardzo ciekawej pana Radosława, który broniąc współpracy z Zonda Krypto mówił jakiś czas temu, że firma wypełniała sponsorskie obowiązki i gdyby nie ona, to uwaga, polscy sportowcy nie pojechaliby na Igrzyska Olimpijskie. Chciałem się zapytać, jak oceniasz tę wypowiedź pana Piesiewicza?
0: To znaczy myślę, że wszystkie wypowiedzi, które teraz się pojawiają w kontekście współpracy z tym konkretnym sponsorem, one są obarczone dużą oczywiście takim ciężarem politycznym, bo też w podobnym tonie wypowiedziała się pani Teresa Zuchniewicz-Klajber, która powiedziała, że no, pan prezes był zmuszony do tego, żeby ten kontrakt podpisać, no bo nie miał innych sponsorów. I ja oczywiście nie znam od wewnątrz sytuacji finansowej związku, czy ona rzeczywiście była tak zła, że to był jedyny podmiot, który mógłby Olimpijczyków tutaj wesprzeć. Natomiast z pewnością pieniądze, które się pojawiły na stole, na pewno były kuszące, bo jak sobie spojrzymy na te też w ostatnich dniach publikowane w różnych mediach materiały, które ze śledztwa gdzieś się przy tych mediów przedostają, to okazuje się, że te pieniądze rzeczywiście były bardzo wysokie. No, sam fakt, że mieliśmy ten niesławny neon na Centrum Olimpijski, pokazuje rzeczywiście, że z jednej strony pieniądze, które się pojawiły, one faktycznie musiały być przekonujące, a z drugiej strony, no też mieliśmy bardzo daleko idącą próbę wejścia w ten świat sportu olimpijskiego. Zresztą też kilka dni temu w Wirtualnej Polsce bodajże ukazał się tekst dotyczący tego, jak bardzo wizerunek olimpijczyków był dostępny dla tego sponsora. Więc no, wydaje mi się, że tutaj w dużej mierze jest to problem etyczny. Natomiast też nawiązałeś do bukmacherów i z branżą kryptowalut jest podobnie, że mówimy o firmach, które albo są legalne, albo nie są nielegalne przynajmniej. I to jest ten problem pewnie, który gdzieś tutaj jest dotyczący trochę etyki, ale no jednocześnie

0: jeśli jest się człowiekiem decyzyjnym w jakiejś instytucji czy w organizacji sportowej na przykład, no to patrzy się przede wszystkim na to, czy okej, skoro moi prawnicy mówią, że wszystko jest w porządku, no to dlaczego ja mam tych pieniędzy nie wziąć, skoro one są na stole, skoro być może nie mam na tyle konkurencyjnych kontraktów, a jednocześnie widzę, że inne podmioty, no chociażby w sporcie, podpisują te kontrakty. Więc ten mechanizm z jednej strony uwiarygadniania, a z drugiej strony no, kwestia tego, że te podmioty no, funkcjonują w naszym życiu publicznym sprawia, że no, decydenci nie miewają oporów przed podpisaniem takich kontraktów.
1: Michał, ostatnie pytanie. Czy twoim zdaniem kluby, związki sportowe, Polski Komitet Olimpijski mają pewną społeczną odpowiedzialność, żeby nie brać pieniędzy od każdego? To właściwie na koniec chciałem zapytać. Czy może ty jednak rozumiesz, że one po prostu no, idą po te łatwe pieniądze? Bo skoro są do podniesienia, to dlaczego ich nie podnosisz? Poproszę już króciutko, bo musimy kończyć.
0: Ja odpowiem tak, powinny mieć taką społeczną odpowiedzialność, ale no też mówimy o jakichś podmiotach, o instytucjach, to jakby to były jakieś takie bezosobowe ciała, które możemy wypełnić dowolną treścią. Ostatecznie na czele tych wszystkich instytucji zawsze stoją ludzie i to zawsze będzie ich odpowiedzialność, ale też ich moralność, która będzie stała za podjęciem takiej czy innej decyzji. Myślę, że w tym przypadku też tak było, to znaczy być może znaleźliby się tacy, którzy będąc w tym samym miejscu takiej umowy by nie podpisali, ale jestem przekonany, że też byłoby, zresztą było też w innym sporcie, po prostu w innych organizacjach. Byli ludzie, którzy takie umowy podpisywali, być może nie dostrzegając zagrożenia, albo po prostu nie chcąc go dostrzegać, bo te zagrożenia po prostu przesłaniały im te wysokie kwoty, które były na umowach.
1: A to wszystko mówił Michał Banasiak z Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej i jednocześnie prowadzący podcast Sport to Pieniądz na XYZ. Michale, no nie była to specjalnie pozytywna rozmowa, ale sporo się dowiedzieliśmy. Dzięki wielkie.
0: Dzięki piękne.
1: Pozdrawiamy stąd, z Lądka Zdrój.
2: Wspieraj system i zagłosuj.
1: A teraz, szanowni państwo, będziemy wspierać. Ja przypominam również, że można głosować do jutra. Do jutra, tak, mamy czwartek, jutro piątek o 19:00, lista stąd, jutro do 12:00 można głosować. Między innymi na ten utwór.

0: 10 minut do godziny 17. Jesteśmy tutaj w Lądku Zdroju na Festiwalu Górskim, a skoro Festiwal Górski, no to teraz będzie górski, bardzo górski temat. Choć kiedy Państwo usłyszą, jak nazywa się nasza gościni, no to zaczną się Państwo drapać po głowie. Razem ze mną Anna Lewandowska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, tylko bez Roberta.
0: Bez Roberta. Nie ma Roberta?
1: Nie, niestety. Coś poszło nie tak.
0: Niestety.
1: Mój mąż ma inaczej na imię.
0: Jezu. Nie wiem, czy mąż się ucieszy na to niestety, ale nie będziemy w to wnikać. Anna Lewandowska, ale ja Państwu powiem szczerze, dla mnie ta ciekawsza Anna Lewandowska, a zatem nagrośmy ją wielkimi brawami na początek.
1: Dziękuję.
0: No i teraz, dlaczego ciekawsza? Ano dlatego, że po pierwsze jest mocno związana z górami i również trochę z Ameryką Północną, tak jak ta druga pani Anna, ta pani od tego Roberta, dość znanego, tylko że te Stany Zjednoczone to w twoim przypadku najwyższy szczyt. No nie tyle Stanów Zjednoczonych, co całego kontynentu północnoamerykańskiego, Denali, albo jakby wolał Donald Trump, Mount McKinley, ale znamy jego specyficzne podejście do nazw geograficznych, nie będziemy o tym rozmawiać.
1: Nie.
0: Denali to najwyższy szczyt Ameryki Północnej, a Ania nie tylko zdobyła ten najwyższy szczyt Ameryki Północnej, ale również postanowiła zjechać z niego na nartach. No bo dlaczego by nie? Zapytam na początek ciebie, jak to się stało, że to łączysz? To znaczy, że wchodzisz na szczyty, co już samo w sobie jest ekstremalne, a Denali to bardzo niebezpieczne miejsce momentami, ale jeszcze decydujesz się zjeżdżać na nartach z tych wysokich szczytów, w tym przypadku z tego.
1: Bo wychodzę z założenia, że jeśli gdzieś można zjechać, to po co chodzić? Zdecydowanie z wielu powodów jest to bezpieczniejsze. Szybciej obniżamy wysokość, tak? Więc to raz. A dwa, skoro już te narty na Denali miałam, bo przydałem się bardzo w niższych obozach zamiast rakiet śnieżnych, no to dlaczego nie spróbować zjazdu? Tym bardziej, że przed wyjazdem podczas researchu okazało się, że żadna Polka jeszcze z tego szczytu nie zjechała. Ale nie był to główny cel wyjazdu, nie było takiego ciśnienia. Trochę to wyszło tak przypadkiem, no i chyba super wyszło.
0: Nie, no wyszło bardzo fajnie. Państwo sądzą, że fajnie, ja uważam, że naprawdę wyszło super. Pierwsza Polka, która zjechała z tego szczytu.
1: Podjęła próbę zjazdu. Zjazd odbył się bez jednego fragmentu, odpięłam narty, więc doprecyzujmy, bo mamy purystów górskich. Więc...
0: Wiem, czystość stylu jest tak. Niezwykle istotna w tej dyscyplinie sportu, no ale wiesz co, możemy na potrzeby tej dyskusji ci zaliczyć ten zjazd, jeżeli to się zadowoli.
1: Ze szczytu zjechałam, narty odpięłam dużo, dużo niżej.
0: Tak, czasami się nie da. A dlaczego odpięłaś narty? Opowiedz nam trochę o tym, jak się podejmuje taką decyzję. Zakładam, że napotkałaś jakieś trudności.
1: Uznałam, że jest to zbyt niebezpieczne na tamtym fragmencie. Był bardzo wylodzony. Widziałam co prawda potencjalną linię zjazdu dużo, dużo niżej, ale też przy takich odległościach trudno ją ocenić. Tak? To, co widzimy z wysoka gdzieś tam poniżej, to okazuje się często, jak tam dotrzemy, że to już tak super nie wygląda. A teren jest bardzo mocno eksponowany. Zresztą kilka dni przed naszym wejściem tam zginęło 3 łotyszy. Więc no, samo w sobie gdzieś tam w głowie to było.
0: Ale oni wchodzili, czy też zjeżdżali na nartach?
1: Nie, nie, oni wchodzili.
0: Oni wchodzili,
1: oni wchodzili. Więc zdecydowałam się te narty odpiąć. Ja pytasz, jak takie decyzje się podejmuje? Bardzo trudno. W ogóle decyzje w górach podejmuje się trudno, a to jest tak naprawdę kwintesencja tej samodzielnej działalności górskiej, bo jeśli działamy z wyprawą komercyjną, jesteśmy pod czyjąś opieką, to właściwie naszym zadaniem jest tylko wejść, zejść, ewentualnie jeść wystarczająco dużo, ale decyzję ktoś podejmuje za nas. A jeśli robisz to sam, decyzję podejmujesz no, dla siebie. I myślę, że to w tych górach, nazwijmy to wysokich, jest najtrudniejsze. Właśnie podejmowanie decyzji, nawet nie sprawy kondycyjne, logistyczne, przed wyjazdem i na samym wyjeździe, ale właśnie to, żeby podjąć decyzję. I ta granica między tym, co uznajemy za, nie wiem, tchórzostwo albo nieprzygotowanie, a to, co nam się wydaje, że to już to jest ta granica, której nie chcemy przekraczać, jest bardzo cienka i bardzo subiektywna. Ona następnego dnia mogła być zupełnie inna. Wystarczyło, żeby się warunki śniegowe zmieniły.
0: Tak wyszło, że był to niepełny zjazd w tym sensie czystości stylu, ale tak jak mówiłem, my tutaj tobie w Lądku Zdroju zaliczamy, żeby nie było żadnych wątpliwości. Aniu, chciałem cię zapytać o Denali, no bo ja pamiętam moją rozmowę z Michałem Leksińskim, który zdobywał koronę ziemi.
1: Zresztą się zobaczyliśmy pod Denali w tym roku.
0: Super. I bardzo cenną informacją od niego było to, że jego zdaniem z tej korony Ziemi, to korona Ziemi to najwyższe szczyty poszczególnych kontynentów, gdyby państwo nie wiedzieli, no to Michał mówił, że dla niego Denali jest dużo trudniejsze, dużo bardziej niebezpieczne niż Mount Everest. No to myślę, że to bardzo wiele mówi o tym, jak kapryśna, szczególnie jeśli chodzi o pogodę, jest ta góra. Tam pogoda może się zmienić o 180 stopni w kilka minut.
1: Przede wszystkim ciężko ją przewidzieć przed tym, co chcemy robić. I jak ja sobie o tym czytałam, czy słuchałam, to trochę nie dowierzałam. Trochę w tych górach przeżyłam, ale rzeczywiście na Denali było tak, że patrzyliśmy w kilka modeli prognoz, wychylaliśmy głowę z namiotu i to się w ogóle nie zgadzało. I ta specyfika góry, oprócz tej nieprzewidywalności pogody, to też to, że jest dużo trudniejsza niż się ludziom wydaje, bo nie jest wysoka, tak? Więc część osób ją trochę bagatelizuje, 6190 metrów. Więc jak to porównać z Everestem? Natomiast przede wszystkim jest to góra, na której nie ma szerpów. Tam cię jest absolutnie samowystarczalne. Trzeba sobie wszystko na te 2-3 tygodnie akcji górskiej wynieść na plecach i na sankach. Jest ciężka kondycyjnie, głównie jeśli chodzi o, no umówmy się, nie za wysokie kobiety, czyli tu mam na myśli mnie.
0: Tak spojrzałem.
1: Tak, bo właściwie ma się tyle bagażu, ile się samemu waży. I no to są te trudności na Denali, no i ta pogoda.
0: Tak, nieszczęsna pogoda. Nie wierzę, że musimy kończyć tę rozmowę, ale musimy niestety, ponieważ czas naszej audycji jest nieubłagany. Jeszcze myślę, że kiedyś wrócimy do tej rozmowy za nią na antenie Radia 357, tak trochę dłużej, bo 10 minut rozmawiać o górach to dla mnie trochę za mało. Aniu, bardzo tobie dziękuję, że
1: byłeś. Bardzo dziękuję.
0: I gratulujemy. Zaliczony zjazd z Denali, Anna Lewandowska, wielkie osiągnięcie polskiej ski alpinistki. Nagrodźmy ją brawami. Szanowni Państwo, zostały nam jeszcze 3 minuty i serwis informacyjny od Oli Żaczek.

0: Tu Radio 357, mamy czwartek, 3 września. I właśnie w Lądku Zdroju, ale też w całej Polsce. Minęła godzina 17, czas zatem na serwis, który przygotowała Ola Żaczek.
1: Jeden z dwóch podejrzanych o próbę ataku dronowego na lotnisko w Lipsku mógł mieć związek z podpaleniem marketu budowlanego w Łodzi w lipcu 2 lata temu, podaje portal tygodnika Der Spiegel. Według ustaleń dziennikarzy sierpniowa próba ataku na lotnisku w Lipsku była szerzej zakrojona niż przypuszczano do tej pory. Śledczy zakładają obecnie, że do akcji użyto 3 dronów. Zabezpieczono ślady DNA na urządzeniach prowadzące do podejrzanych. Jeden z nich miał mieć kontakt z rosyjskimi służbami specjalnymi i jest już łączony z wcześniejszym aktem sabotażu podpaleniem marketu budowlanego w Łodzi w lipcu 2024 roku, ustaliła Gazeta. Według informacji Der Spiegel kilka europejskich służb wywiadowczych dysponuje ustaleniami o co najmniej 4 sterowanych z Rosji sieciach sabotażowych aktywnych w Unii Europejskiej. W reakcji na ostatnie działania hybrydowe Moskwy, m.in. atak na lotnisko w Lipsku, polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało ambasadora Rosji. Wyrażamy stanowcze potępienie dla terroryzmu państwowego autorstwa Federacji Rosyjskiej, mówił minister Radosław Sikorski podczas konferencji szefów MSZ państw Trójkąta Weimarskiego.
2: Nie zgadzamy się na bezkarne testowanie naszych granic i wrogie działania na naszych terytoriach. Nie ma zgody na podpalenia, ataki na kolej, morderstwa i inne prowokacje.
1: W związku z incydentem w Lipsku rosyjskiego ambasadora solidarnie wezwał również m.in. brytyjski MSZ. W ocenie niemieckiego eksperta doktora Johanna Schmidta nieudany zamach w Lipsku to komunikat Kremla, który zapowiada kolejne operacje i to na większą skalę w ramach wojny hybrydowej prowadzonej przeciwko krajom wspierającym Ukrainę. Zostajemy przy rosyjskich prowokacjach. Szef MON informuje o kolejnym incydencie z udziałem rosyjskiego samolotu rozpoznawczego nad Bałtykiem. Jak pisze w serwisie X Władysław Kosiniak-Kamysz, 40 km na północ od Ustki nasze myśliwce przechwyciły rosyjskiego Iła, który nie miał włączonych urządzeń identyfikacyjnych i stwarzał zagrożenie dla lotnictwa cywilnego. Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. To kolejny tego typu incydent w ciągu ostatnich tygodni. Tymczasem dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych informuje, że od 10 września do 9 grudnia zostanie wprowadzone ograniczenie ruchu lotniczego we wschodniej części Polski do wysokości mniej więcej 3 km. Ograniczenie nie dotyczy samolotów pasażerskich, które operują na większych wysokościach. Chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej w kontekście wojny w Ukrainie i zapewnienie systemowi obrony swobody działania, także możliwości skutecznego reagowania na potencjalne zagrożenia. Tymczasowa strefa ograniczona zastąpi obecnie obowiązujące ograniczenie. A w serwisie pędzą konie po betonie w kierunku ekspresówki. Takie rzeczy na Lubelszczyźnie. Policjanci z Puław interweniowali wczoraj w sprawie 3 koni, które bez żadnego zabezpieczenia zmierzały w kierunku drogi ekspresowej, relacjonuje nadkomisarz Ewa Rein-Kozak z Komendy Powiatowej Policji w Puławach.
3: Zgłaszający na bieżąco kontaktował się z policjantami i przekazywał im informacje dotyczące kierunku, w którym przemieszczały się zwierzęta. Pozwoliło to mundurowym szybko zlokalizować konie i zabezpieczyć je tak, aby nie stwarzały zagrożenia dla siebie oraz innych uczestników ruchu drogowego. Policjanci ustalili właścicielkę zwierząt. Okazała się nią 67-letnia mieszkanka gminy Końskowola. Kobieta została ukarana mandatem karnym, a konie bezpiecznie wróciły do zagrody.
1: Do zagrody w Końskowoli. Policjanci przypominają o odpowiednim zabezpieczeniu zwierząt gospodarskich. Za brak ostrożności grozi mandat, bo zwierzęta, które wybiegną na drogę, mogą łatwo doprowadzić do groźnego wypadku. Było o koniach na drodze, to na koniec o palmie na rondzie De Gaulle w Warszawie. Najsłynniejsza palma w Polsce utonie w roślinach, które zastąpią otaczające sztuczne drzewo beton. Prace ruszą jutro. Będzie egzotycznie, zapewnia Maciej Dziubiński ze stołecznego ZDM-u.
4: Zaplanowaliśmy ułożenie sztucznych górek, które następnie obsadzimy odpowiednią roślinnością, ostnicą i werbeną, tak aby imitowały wyspy na oceanie. Nie zabraknie oczywiście też samego oceanu. Posadzimy szałwie i kocimiętkę, które swoimi kolorami mają przypominać wodę.
1: Na oceanie pozostanie betonowa wyspa, na której będzie mogła parkować policja i samochody techniczne. My też w tym miejscu parkujemy z informacjami. Kolejny serwis o 18:00.
0: No to zaparkujmy jeszcze pogodę, a konkretnie pogodę w górach, bo to będzie górski serwis pogodowy. W Zakopanem 19 stopni i pada. Lepiej być w Lądku Zdroju, bo tutaj 20 stopni i nie pada. Mogę Państwu zdradzić nawet, że odrobinę świeci słońce. Jeśli chodzi o Szklarską Porębę, no to tam 19 stopni też bez deszczu. No to zajrzyjmy jeszcze w Bieszczady. Ustrzyki Dolne 22 stopnie Celsjusza i są opady deszczu. A na koniec zostawiłem takie miejsce, w którym już przez chwilę byliśmy z Anną Lewandowską. Denali. Na szczycie tej góry 3 stopnie Celsjusza i pada deszcz ze śniegiem. Tak mi się wydaje, że chyba lepiej być tutaj razem z nami w Lądku Zdroju.
5: Radio 357. Partnerem strefy Radia 357 na festiwalu górskim jest Eveline Cosmetics. Producent kosmetyków do pielęgnacji i ochrony skóry z serii Six Ceramides. Więcej na www.eveline.pl.
6: Partnerem audycji i strefy Radia 357 na festiwalu górskim jest Uniwersytet DSW IDEIS. Studiuj we Wrocławiu, Krakowie lub online. Wybierz kierunek na ideis.pl.
0: Zapraszamy na drugą godzinę popołudniówki Radia 357, którą pewnie się Państwo zorientowali. Nadajemy z Lądka Zdroju z Festiwalu Górskiego imienia Andrzeja Zawady. Jest razem z nami publiczność, której jeszcze raz dziękuję za to, że jest tutaj razem z nami. Są z nami słuchacze przy radioodbiornikach, a w tej godzinie między innymi Daleki Zasięg i Michał Żakowski. Sport od Tomasza Gorazdowskiego, który śledzi mecz polskich siatkarek między innymi. No i będzie też rozmowa z burmistrzem Lądka Zdroju, a zatem znów porozmawiamy o tej pięknej miejscowości, w której się znajdujemy. A propos miejscowości, no to wybierzmy się teraz do Mysłowic.

0: Ślą Państwo wiadomości, a konkretnie tekstówki i mamy na przykład taką informację od słuchacza z Krakowa. Polecam dobry górski film z festiwalu Dwa Brzegi, K2 Dotknąć Nieba. Historię dzieci himalaistów, którzy zginęli w górach, jak postrzegają odwagę, brawurę, ryzyko ich ojców, matek. Czy mają do nich żal? A zatem przesyłam Państwu tę polecajkę, bo wydaje mi się, że warto się zainteresować. No i mamy jeszcze jedną informację od pani Beaty. Moje najpiękniejsze miejsce w górach to Trzy Korony w Pieninach. Najpiękniejszy moment spędziłam tam z moimi trzema synami, mężem i dawno temu to było. Pozdrawiam panie redaktorze, pani Beato, również pozdrawiamy stąd, z Lądka Zdroju, a ja znowu idę tutaj na wycieczkę, żeby dopytać naszych słuchaczy o ich ukochane miejsca w górach. Dzień dobry panu, jak ma pan na imię?
1: Tomek.
0: Panie Tomku, to jakie ma pan ulubione, ukochane miejsce w górach?
1: I to kłopot, bo nie mam ulubionego miejsca, ale lubię wtedy, kiedy jest ostro, kiedy jestem zmęczony, albo kiedy jest spektakularnie, kiedy jest krawędź, albo dobre światło. Ostatnio Walijskie Góry, rezerwat Snowdonia.
0: Brzmi naprawdę intrygująco. Będę musiał się kiedyś wybrać, to jeszcze szybko do pani podejdziemy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Jak ma pani na imię?
2: Martyna.
0: Pani Martyna, ulubione miejsce?
2: Też Bieszczady, jak jedna z pań, ale konkretnie Połonina Wetlińska. Tam się zakochałam w górach na amen.
0: Wstyd się przyznać, ale jeszcze nigdy nie byłem. Dziękuję bardzo. To teraz podejdę tutaj jeszcze do państwa. Ten głos zdaje się, że państwo mogą kojarzyć. Dzień dobry, proszę się przedstawić.
3: Mam na imię Kuba i jestem z Warszawy.
0: A jak jest pana ulubione miejsce w górach? Mam nadzieję, że nie Górka Szczęśliwicka.
3: Nie, od dzisiaj Lądek Zdrój. Bo zakochałem się w tym miejscu. Przepiękny park, przepiękne miejsce, cudny festiwal. Fantastyczna architektura i taka aura. No i zielono, no i pięknie. Jeszcze pogoda nam dopisuje.
0: To był, szanowni państwo, Jakub z Warszawy. Brawa dla wszystkich państwa. Bardzo dziękuję. Jeśli chodzi o pana Jakuba, to można go tutaj spotkać i będzie można również spotkać na naszej scenie. Już za chwileczkę sprawy międzynarodowe w popołudniówce Radia 357, ale najpierw jeszcze muzycznie Orville Peck.

0: Odezwał się do mnie dobry znajomy Marcin z Bezpiecznego Kazbeku. Swoją drogą polecam Państwu tę inicjatywę, polecam się dowiedzieć więcej na jej temat. No i Marcin mi pisze, że na Denali to nie 3 stopnie Celsjusza, tylko minus 15. No dobrze, to przyjmuję takie sprostowanie. Tym bardziej niekoniecznie chciałbym tam teraz być, bo tutaj w Lądku Zdroju zdecydowanie przyjemniej. A jak w Warszawie? To pytanie kierujemy do Michała Żakowskiego, który znajduje się w naszym studiu przy Słowackiego 19A. Halo, halo Michale.
1: Halo, halo. Dzień dobry.
0: No jakże miło pana usłyszeć. To jak w tej Warszawie? Przyjemnie czy niekoniecznie?
1: Bardzo przyjemnie. Słońce, zielono, nie pada deszcz, jest fajny wiatr, także zapraszam, jeżeli chciałbyś
0: fajny
1: przyjechać.
0: Fajny wiatr, powiadasz.
1: Tak, delikatny
0: wiatr.
1: Nie,
0: no na razie wietrzyk. Nie. Na razie mi tutaj dobrze. Na razie mi tutaj dobrze, na razie zostaję w Lądku.
1: Słyszałem, Kuba z Warszawy potwierdzał.
0: Pan Jakub z Warszawy potwierdza, Jakub, że w Lądku Zdroju jest całkiem nieźle. Dobrze, kochany, to rozumiem, że ty teraz o sprawach międzynarodowych. O górach nie?
1: Nie o górach, ale powyżej gór, bo o przestrzeni powietrznej nad Rosją i nad Ukrainą i o dwóch deklaracjach. Jedna prezydenta Rosji, druga prezydenta Ukrainy. No i to jakby jest powód do rozmowy za chwilę z Markiem Meissnerem o tym, w jaki sposób ta wojna rosyjsko-ukraińska jeszcze może eskalować i dlaczego można powiedzieć, że Wołodymyr Zełenski oświadczył, że niebo nad Rosją zdaje się być zamknięte dla lotów samolotów pasażerskich. Tak samo zresztą jak ukraińskie od 4 lat. Także o tym za chwilę w dalekim zasięgu porozmawiamy.
0: A nawet teraz powiem sobie. Czyńmy honory.
2: Daleki zasięg.
1: Te słowa Wołodymyra Zełenskiego naprawdę były bardzo ostre. Dziś chcemy ostrzec każdą linię lotniczą korzystającą z rosyjskiej przestrzeni powietrznej, każdego ubezpieczyciela oraz wszystkich, którzy nadal korzystają z kluczowych rosyjskich lotnisk. Rosyjskie niebo staje się całkowicie niebezpieczne. To słowa ukraińskiego prezydenta. Słowa prezydenta Rosji z Biszkeku mówią o tym, że rozkazał, by jeszcze bardziej, jeszcze mocniej uderzyć w przedsiębiorstwa sektora paliwowo-energetycznego Ukrainy. Rosyjskie siły zbrojne otrzymały rozkaz przygotowania i przeprowadzenia masowych ataków na ukraińskie obiekty energetyczne. Marek Meissner, analityk OSINT, czyli tego, co jest dostępne i tego, co można przeanalizować nie tylko w internecie, ale także po prostu wiedza przez lata pozyskiwana z tamtego regionu, że tak powiem, czyli znawca wojskowości ukraińskiej, rosyjskiej i tamtych krajów byłego Związku Radzieckiego. Dzień dobry, Marku.
3: Dzień dobry, Michale, dzień dobry Państwu. No cóż, można było tego oczekiwać, zwłaszcza jeżeli chodzi o Putina. Zbliża się zima, czyli kolejny etap kolejnej kampanii przeciwko ukraińskiej energetyce. Tym razem dochodzi sektor paliwowy. Dlaczego Putin tak sobie pozwala? Dlatego, że uważa, że ukraińska obrona powietrzna już jest obezwładniona. No i tu jest rzeczywiście problem.
0: I ma rację?
3: Dlaczego? Nie, nie do końca ma rację. Dlaczego? Dlatego, że masowych ataków w tym momencie on nie będzie w stanie przeprowadzić rakietami balistycznymi, bo on ich nawet od Koreańczyków tyle nie dostanie. Sami też nie wyprodukują tyle Iskanderów, kalibrów, prawda? Tutaj w tym momencie będą drony. Drony i rakiety manewrujące niskopułapowe są do strącenia. Natomiast problem jest z balistykami, bo nie ma efektorów. To znaczy nie tyle nie ma, ile ich bardzo mało jest. No i tu oczywiście liczymy, prawda, tutaj na dostawy z zachodu. Ukraina liczy, prawda? No tylko jest problem, tak mi mówią, liczymy na dostawy z zachodu, tylko zachód też ma problem.
1: No ale właśnie z jakiego zachodu, z których krajów zachodnich? No bo
3: Niemcy, trochę da Szwecja, Francja, ale tu się okazuje co? Tu wojskowi mówią, nie przewidzieliśmy tego, że obrona przeciwlotnicza może być aż tak konieczna, bo tutaj zawsze się mówiło, artyleria to Bóg wojny. Teraz się okazuje, że artyleria przeciwlotnicza to już nie, może nie jest tyle Bogiem, ile księciem. I w tym momencie wszyscy, cały Zachód ma problemy z efektorami, czyli pociskami rakietowymi do systemów przeciwlotniczych. Jest krótko z pociskami do Patriotów, jest krótko z pociskami do Nasamsów, jest krótko z pociskami do SAMP-T. Wszyscy się wzięli za produkcję.
1: Czyli
3: bo
1: tych wszystkich systemów, które są zdolne zbijać ze wystrzeliwać rakiety balistyczne. Balistyki. Tak, jest.
3: Tak, dokładnie. Bo tu jest problem. Problem nie jest tak naprawdę w strącaniu rakiet manewrujących niskiego pułapu czy dronów, bo tutaj to Ukraina radzi sobie. No i tutaj pomoc jest i prawda, wszyscy dają radę, ale tu chodzi o balistyki. I dlatego Putin tak sobie pozwala, bo uważa, że po prostu tymi balistykami, celnymi atakami balistyków, on załatwi sprawę. To nie jest oczywiście, prawda. Nie jest prawdą do końca. On może spowodować duże zniszczenia, ale tego sektora nie zniszczy całkowicie. Zresztą bądźmy szczerzy. I tak Ukraina w wielu aspektach polega na Zachodzie. Mhm. Jeżeli chodzi o dostawy paliw, jeżeli chodzi o dostawy tutaj, prawda, jeżeli chodzi o pomoc w odbudowie elektrowni. Ta pomoc była tak udana, że w lipcowym szczycie Ukraina potrafiła zasilać Europę Zachodnią, kiedy Europa Zachodnia miała problemy. Mhm. Czyli Ukraińcy nie dość, że dali radę, to jeszcze dali radę postawić konektory, interkonektory z systemem energetycznym europejskim. Ja tu jeszcze zwróciłbym uwagę na jedną wypowiedź Zełenskiego sprzed kilku dni, z końca sierpnia, który powiedział, wrzesień może wiele zmienić. No tak. I to, że on rozmawiał z Kushnerem i z Witkoffem. I tu trzeba zrobić gwiazdkę i powiedzieć, że od dawna w Kijowie, w politycznym Kijowie, nie uważa się Kushnera i Witkoffa za negocjatorów, tylko za ludzi, za kurierów. Za ludzi, którym się po prostu przekazuje to, co Rosja ma usłyszeć od Ukrainy. No i moim zdaniem ta rozmowa na tym polegała. I tak wszyscy mówią w Kijowie.
1: Ale to już przedstawiasz bardzo, bym powiedział, pozytywną wizję. No ja rozumiem to, co się wydarzyło, ten ratunek energetyczny Ukrainy. Jednak to było przez krótki okres, nie przez wielość miesięcy. Mówię, w związku z tym to tylko jest incydent jednak.
3: Dlatego mówię, że ta kampania jest niebezpieczna, bo może znowu zrujnować całkowicie energetykę ukraińską i Ukrainę czeka bardzo ciężka zima. Jeżeli chodzi w tym momencie natomiast o Rosję, ta wypowiedź Zełenskiego jest trochę na wyrost. Mhm. I tutaj na wyrost to jest prawda, dlatego że cała przestrzeń powietrzna Rosji zamknięta nie będzie, ale obie te wypowiedzi nam jednoznacznie pokazują, w którym kierunku pójdzie kampania.
1: Czyli walka o niebo nad Rosją i walka też o niebo nad Ukrainą.
3: Tak, mhm. Przy czym oczywiście tu Ukraina jest w gorszej pozycji. Dlaczego? Dlatego, że Rosja jest w stanie zmobilizować więcej środków napadu powietrznego. Z drugiej strony, jak do tej pory Ukraina pokazała, że jej ataki są celowane i dosyć celne. Ostatnia rafineria została wyłączona w 2 dni. Dlaczego? Dlatego, że został trafiony nie zbiorniki, tylko blok krakingu, czyli cała linia wypadła. Dlatego myślę, że w tym momencie obie strony są w takim dużym zagrożeniu. Rosja jest w zagrożeniu, że wypadnie im następny procent produkcji benzyny, a tam już, jeżeli chodzi o kraking paliw, to wypadło prawie 40% mocy produkcyjnych. To jest niesamowite. Natomiast Ukraina jest w zagrożeniu, że Rosja będzie próbowała doprowadzić do tego, żeby Ukraina zimą po prostu zamarzła. I tu jest taka ciekawa historia, o czym ja rozmawiałem z pewnym analitykiem w Szwecji. On powiedział tak, wiesz co, zarówno w Rosji, jak i na Ukrainie modlą się o łagodną zimę.
1: Czyli Rosjanie też mogą odczuć skutki tej wojny o niebo na własnej skórze.
3: Dokładnie.
1: Dobrze, dokładnie. Ale powiedz mi w takim razie to, co się dzieje oczywiście w kontekście między innymi też sytuacji w Niemczech, czyli tych już udowodnionego ataku, zamachu dronami na lotnisku w Lipsku. 3 drony, 1 wyposażony na pewno w ładunki wybuchowe. Co według ciebie się dzieje, jeżeli chodzi o aktywność rosyjską czy agresywność rosyjskiej w tym momencie działania służb?
3: Ależ my tutaj mamy jedną istotną rzecz. My tutaj mamy, jak bardzo dobrze powiedział pułkownik Maciej Korowa, i my mamy tutaj rozwój operacji kinetycznej. Mm-hmm. I to jest wyraźnie widoczne. To jest wyraźnie widoczne, dlatego że mamy jeszcze ten atak, któremu zapobieżono tak naprawdę. Było ostrzelanie elektrowni, podstacji trafo przy elektrowni, prawda, w Niemczech. I tak, wykryto tam rakiety i tu niespodzianka. One w 90% były tożsame z Kasimami. A co to są Kasimy?
1: No właśnie.
3: To są rakiety, które Palestyńczycy wystrzeliwali na Izrael.
1: Mm-hmm. To jest też zresztą... No,
3: bardzo ciekawa historia.
1: To są...
3: Oś, prawda, Iran, Moskwa, prawda, teraz się nagle pokazała w Niemczech.
1: I jeszcze te kasemy były przecież produkowane przez Hamas na terytorium Strefy Gazy.
3: Dokładnie.
1: To są bardzo, dokładnie, bardzo ciekawe zjawisko, bym powiedział, zauważyłeś. I to jest, myślę, że warte odnotowania, jak ta wojna między innymi ma te swoje macki, ta wojna Rosji z Ukrainą wokół na świecie, bo to nie jest tylko kwestia już tylko i wyłącznie Rosji i Ukrainy. Niemcy, pochodzenie rakiet czy konstrukcja rakiet na wzór, prawda, no to jest, o których mówiłeś, to jest też, no, pokazuje nam, że mamy do czynienia z tym, co też analitycy właśnie Osintowi, tacy jak ty, podkreślają, że ta wojna się nam niestety trochę rozlewa w rosyjsko-ukraińska. Takim jeszcze jednym zdaniem, jakbyś mógł to skomentować.
3: Że jeżeli ktoś mówi, jeżeli ktoś się boi, że ta wojna się umiędzynarodowi, to ona już się umiędzynarodowiła.
1: Mhm. Czyli...
3: To tylko... Tak, tutaj już tak naprawdę to już nie ma granic. Ta wojna się przelała, ona się przelała na całą Europę. W tej chwili jesteśmy wszyscy w stanie wojny kinetycznej. No, powiedziałbym, że zagrożenie może dotyczyć wszystkich, którzy współpracują z Ukrainą. Ukrainę czeka ciężka zima, ale Rosję także.
1: I... Wojna o niebo. Niebo nad Rosją, niebo nad Ukrainą. Obie zapowiedzi prezydentów i Zełenskiego i Putina o tym świadczą. Może część na wyrost, może część jeszcze do sprawdzenia, ale rzeczywiście eskalacja jest jak najbardziej widoczna w słowach i zobaczymy, co dalej ona przyniesie. Bardzo ci dziękuję. Marek Meissner, analityk OSINT. Proszę śledzić oczywiście Marka na profilu na X, na portalu X, ale także Kremlinka Show, współprowadzący Marek Meissner. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję.

0: To jest, szanowni państwo, niechybny znak, że czas na sport w Radiu 357, jeden z moich ulubionych naszych radiowych dżingli, a teraz redaktor Tomasz Gorazdowski, również jeden z ulubionych, już dzierży w dłoni mikrofon i przedstawi państwu te najświeższe informacje sportowe. Niech zgadnę, zaczniesz od siatkarek.
1: Oczywiście, musimy zacząć od Mistrzostw Europy. Udało się, a w zasadzie one to wywalczyły. Polki pokonały Holenderki 3-1 i awansowały do półfinału Mistrzostw Europy. Ostatnia piłka, ogromna radość. Polsat Sport. Posłuchajmy.
2: To jest wciąż piłka meczowa dla reprezentacji Polski. Jest przyjęcie. Damaskę, koniec! Paulina Damaskę! Jesteśmy w półfinale Mistrzostw Europy!
3: Brawo, brawo dziewczyny, ależ ambitna walka. Od początku do samego końca. No tej radości dzisiaj na pewno nie będzie końca.
1: W półfinale walka z Włoszkami, niestety bardzo silnymi, ale w sporcie wszystko jest możliwe. No i z tymi osłabieniami, kontuzjami, jeżeli chodzi o Polki, brawo, jesteśmy w najlepszej czwórce w Europie. A teraz szybki skok ze Stambułu do Nowego Jorku, dokładnie 8100 km. Gra właśnie Iga Świątek, gra z Nadią Podorowską i chyba na szczęście nie ma większych szans, by bilans ostatniego dnia polskich meczów w US Open się pogorszył, bo przypomnę, że ten dziś to 0-4. Czwórka naszych grała, wszyscy przegrali. Podorowska obecnie jest sklasyfikowana na 449. miejscu w rankingu WTA, więc o wynik chyba nie powinniśmy się bardzo martwić. Patrzę na ten wynik właśnie teraz. Świątek, Podorowska 5-2. Set pierwszy. Tenisiści i tenisistki w Nowym Jorku, siatkarki grają w Mistrzostwach Europy w Stambule, a za moment, jutro, zaczynają się Mistrzostwa Świata koszykarek. Tytuł obronić będą zawodniczki ze Stanów Zjednoczonych. Zresztą właśnie one wygrywały 4 ostatnie turnieje mistrzowskie. Zespół ze Stanów odniósł w Mistrzostwach Świata 30 zwycięstw z rzędu. A to ostatnie w finale Mistrzostw Świata w Sydney wygrały Amerykanki z Chinkami 83-61 i teraz spotkają się z tymi Chinkami w pierwszym meczu na Mistrzostwach i pytanie, kto wygra? No to już odpowiedź nie jest za specjalnie trudna, bo bilans dotychczasowych spotkań to jest 15-0 dla Stanów Zjednoczonych.
0: Ale wiesz, to jest sport. Wszystko zdarzyć się może.
1: Otóż to, mistrzostwa zaczynają się jutro. Jutro też lekkoatleci podsumują sezon w najważniejszych poza mistrzostwami zawodach. 5 Polaków wystąpi w piątek i w sobotę w finałowym meetingu Diamentowej Ligi w Brukseli. Natalia Bugowiecka na 400 metrów będzie biegła, Klaudia Kazimierska na 1500 metrów, Pia Skrzyszowska na najkrótszym dystansie, na 100 metrów przez płotki, Dawid Wegner będzie rzucał oszczepem, a Mateusz Kołodziejski wystąpi w skoku wzwyż. Nagrody i Splendor czekają. A propos wcześniejszej rozmowy na antenie o tym, co dzieje się w Polskim Komitecie Olimpijskim, to informacja przeze mnie oczekiwana. Robert Korzeniowski poinformował, że zamierza ubiegać się o stanowisko prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Zatem można powiedzieć, właściwy człowiek na właściwym miejscu. 4-krotny mistrz olimpijski w chodzie podjął jednocześnie decyzję o zakończeniu współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Jest konsekwencja? Jest odpowiedzialność za słowa, bo zupełnie niedawno Robert Korzeniowski mówił tak.
4: Moim zdaniem to powinna być osoba, która nie pełni żadnej funkcji politycznej. Absolutnie. Absolutnie. Jeżeli za osobę apolityczną uważamy zwykłego obywatela, który po prostu chodzi na wybory, ale ma swoje przekonania, to tak, taka definicja jest. Natomiast uważam, że osoby nominowane przez, krótko mówiąc, mocodawców politycznych z legitymacjami partyjnymi powinny być jak najdalej od samego zarządzania Mekolem. Ja nie mówię, że osoby, które mają legitymację partyjną, nie powinny funkcjonować w sporcie. Wręcz przeciwnie. Uważam, że mają spory wpływ. Ale jest pewien pułap, który powinien być oddzielony.
1: Święte słowa, Robert Korzeniowski, kandydatem na prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jeszcze o piłce, prawie na zakończenie. Kolejny zespół z Ekstraklasy wyleciał z Pucharu Polski. Po dzisiaj drugoligowa Awia Świdnik wygrała z Wieczystą 3-1 i drugoligowcy grają dalej, a w Krakowie, podobnie jak w Łodzi, smuta.
0: A przypomnij, kto jest tym pierwszym klubem, który odpadł z Pucharu Polski?
1: A dużo klubów odpadło.
0: Z Ekstraklasy?
1: Już kilka klubów przynajmniej odpadło. Tak. Najważniejsze było odpadnięcie Legii Warszawa.
0: To tylko chciałem usłyszeć, dziękuję.
1: Tak, tak, tak. No i wiesz co, teraz jeszcze, a propos Pucharu Polski, nie wiem czy wiesz, to jest pytanie do ciebie, ewentualnie do państwa, chociaż zobaczymy czy odpowiesz. Sędzia techniczny. Czyli niekoniecznie ten, który biega z gwizdkiem, ale ten, który musi być obecny na meczu. Na etapie 1.32 rozgrywek Pucharu Polski dostaje wynagrodzenie za mecz w wysokości
0: 3000 zł.
1: 250. Nie 3250, tylko 250 zł.
0: No to...
1: W polskiej piłce, znaczy w piłce, gdzie są tak ogromne pieniądze, za 250 zł, no na benzynę się...
0: Chciałbym powiedzieć, że to godne pieniądze, ale no skłamałbym.
1: I na koniec jeszcze, skoro cię tu mam i śpieszyć się tak strasznie nie musimy, to czy zwróciłeś uwagę i zastanowiłeś się nad tłumaczeniami, nad tłumaczeniem zawodników i zawodniczek po przegranych meczach tenisowych? Bo w piłce to wiadomo, wysoko postawiona poprzeczka, tak mówią, no przeciwnik był lepszy, to już rzadziej.
0: Wyciągniemy wnioski i tak, tak dalej.
1: Ale
0: tak, wiadomo.
1: Skłoniły mnie do tego zastanawiania słowa Magdy Linet po porażce w pierwszej rundzie US Open. Powiedziała, zabrakło mi pewności siebie. No więc nie trzeba być Einsteinem, żeby wiedzieć, że na mecz trzeba wyjść raczej z pewnością siebie. Jak takiej pewności może zabraknąć? A druga sprawa, to nie przypadek, nie przykład z ostatniego dnia, ale z wielu, wielu spotkań. Byłam za bardzo pasywna na korcie.
0: No, zdarza się, no.
1: No nie, no właśnie.
0: No nie, no, ale Tomek, tobie się też zdarzają słabsze dni w pracy. Oczywiście nieczęsto.
1: Nie jestem pasywny.
0: Dobra, w ogóle mi się nie zdarzają, przepraszam. Tego nie było, nie powiedziałem tego.
1: To wszystko, sport wróci jutro po godzinie 7:00. Tylko nie wiem, w czyim wykonaniu.
0: W wykonaniu Sebastiana Kieszka. W tym tygodniu to ja układałem grafik sportu. Tomasz Gorazdowski, dziękujemy bardzo, Tomku.
5: Radio 357.
0: Albo właściwie poczekaj jeszcze, przeczytam ci jedną tekstówkę od pana Macieja. Proszę się na mnie nie obrażać tam, na tym festiwalu górskim, ale w górach to ja lubię takie miejsca jak Transalpina, Transfogarska Trasa, czy droga P1 do Kotoru, czy nawet Wielka Pętla Bieszczacka. Z wyrazami szacunku dla tych, co na nogach, pan ewidentnie lubi za pomocą silnika motorowego poruszać się po górach, a
1: jeździłem
0: tak się składa, to...
1: Jeździłem po tych trasach.
0: Tak się mi zdaje, że ty jesteś też taką osobą, która jednak woli samochodem albo motocyklem.
1: Motocyklem i o tym jeszcze będziemy mówić. Już wkrótce właśnie wyruszam na motocyklową podróż dość daleko, ale w góry, więc festiwal górski w Lądku jest dobrym miejscem, żeby o tym porozmawiać, chociaż już się umówiłem, że za rok porozmawiam o tym więcej, ale w ogóle bardzo dobra informacja, bo patrzę na komputer, 17:36 dostałem wizę do Pakistanu.
0: No, czyli już wiemy, jaki będzie kierunek. Brawa dla Tomka Gorazdowskiego. Tomku, ja będę cię namawiał, żebyś w tym Pakistanie jednak wszedł też na jakiś szczyt. Zobaczymy, jak się odniesiesz do tej prośby.
1: Raz ja na szczyt, raz szczyt na mnie, wszystko będzie dobrze.
0: Raz na górze, raz na dole, wiadomo. James Blunt teraz muzycznie.

0: Tak, górująca nad bazą, taka informacja. I mamy jeszcze jedną od pana Marka, który pisze, że jego ukochane góry to rodzinne Tarnowskie Góry, gdzie zamiast wysokich szczytów mamy m.in. kopalnię zabytkową oraz sztolnię, a w tym roku obchodzimy 500-lecie miasta. Pozdrawiamy wszystkich naszych słuchaczy, którzy ślą do nas tekstówki, a teraz przechodzimy do rozmowy.
1: Popołudniówka 357.
0: A razem ze mną już tutaj pod namiotem Radia 357 na Wzgórzu 357 w Lądku-Zdroju burmistrz tegoż miasta Tomasz Nowicki. Witamy serdecznie, dzień dobry.
2: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Na początek zapytałbym, jakie jest pana ulubione miejsce w górach i czy to jest Lądek-Zdrój po prostu, czy może jednak gdzieś indziej serce ucieka?
2: Lubię polskie góry, natomiast nie ukrywam, jestem klinicznie wręcz uzależniony od gór, które mamy tutaj na wyciągnięcie ręki. Myślę tutaj o Górach Złotych, myślę o Krowiarkach, czyli Górach Bystrzyckich. Myślę również o masywie Śnieżnika. Kocham te góry, biegam po nich, chodzę po nich, zatrzymuję się, kontempluję te wspaniałe widoki. To wspaniałe móc mieszkać tutaj.
0: Też bardzo lubię masyw Śnieżnika, świetnie się tam wędruje, a w niedzielę też zapraszamy państwa tutaj w Lądku-Zdroju na wycieczkę z Radiem 357. Udamy się na pobliski Trojak. To jest takie niewysokie wzniesienie, ale będzie czas, żeby trochę porozmawiać i trochę pomaszerować i rozchodzić festiwal już tak na sam koniec. Panie burmistrzu, Lądek-Zdrój, piękne miasto, festiwal górski, piękny festiwal. Tak mam wrażenie, że wy nawzajem bez siebie to nie możecie funkcjonować. Mam wrażenie, że ten festiwal nie byłby taki, jaki jest, gdyby nie Lądek-Zdrój, ale Lądek-Zdrój też nie byłby taki, jak jest, gdyby nie festiwal górski.
2: To jest taka piękna koegzystencja, to jest symbioza miasta z wydarzeniem, z imprezą, która rozrastała się na moich oczach. Przy pierwszych edycjach byłem na tej imprezie wolontariuszem, wspólnie z moją żoną, wtedy również nastoletnią, braliśmy udział w tym wydarzeniu. Wydarzenie rozrosło się do granic niebotycznych. To nas nie zaskakuje, bo biorąc pod uwagę, kto angażował się w to wydarzenie, byliśmy przekonani, że z roku na rok ono będzie większe, ale co najważniejsze, lepsze i przyciągnie tutaj coraz więcej miłośników gór, bo o to chodzi, żeby ich tutaj integrować, żeby mogli się spotykać, żeby mogli korzystać z doświadczeń najlepszych, bo góry to wspaniała pasja, ale góry to również bywa zagrożenie.
0: No i odpowiedzialność. I tej odpowiedzialności też poniekąd uczymy się tutaj, będąc w Lądku-Zdroju, bo tych prelekcji związanych z bezpieczeństwem w górach jest również bardzo dużo. Ale dużo też mówi się o samym Lądku-Zdroju, jako miejscu, jako mieście, które, tak jak już mówimy, od lat jest domem dla festiwalu górskiego. To już 31. edycja. Początkowo to był festiwal filmów górskich, potem się to przerodziło w jeszcze większą imprezę. Jak jest pana ulubione wspomnienie związane z festiwalem górskim?
2: Tak, ja wspominałem przed chwilą podczas celebracji otwarcia. Na scenie był Zbigniew Piotrowicz, który wtedy również jako bardzo młody człowiek organizował tę imprezę. Ja wspominam najbardziej rok 1998. Tak jak wspomniałem, na dyżurze porannym jako wolontariusz w kinoteatrze byłem z moją obecną małżonką. Mieszkamy tutaj w Lądku, jesteśmy szczęśliwi. Wspominamy, aż nie chce się wierzyć, że to już tyle lat. A my nadal jesteśmy w Lądku, nadal możemy korzystać z tej fantastycznej aury, atmosfery, którą tworzą ludzie mieszkający tutaj przez kilka dni.
0: Ja też mam jedno wyjątkowe wspomnienie z festiwalu górskiego w Lądku-Zdroju i to wspomnienie sprzed roku, kiedy razem z przed chwilą tu obecnym Tomkiem Gorazdowskim mogliśmy zrobić wywiad z Reinholdem Messnerem, czyli taką legendą himalaizmu, i to była wielka przyjemność, jedna z moich ulubionych rozmów.
2: Ja muszę tutaj dodać, że legendę widzieliśmy również w przestrzeni publicznej. To był ten rok, który niestety bardzo mocno dotknął nas zaraz po festiwalu. Ja doskonale pamiętam niedzielę, kiedy festiwal się kończył. Była przepiękna pogoda, fantastycznie gorąco i upalnie wręcz. Ja do późnych godzin wieczornych po zakończeniu festiwalu byłem u siebie w ogrodzie, który jest położony tutaj nieopodal. Obserwowałem jeden z pięknych gwiazdozbiorów, Kasiopeję. Natomiast nie zakładałem, że już w poniedziałek zacznie padać deszcz, we wtorek będzie jeszcze gorzej, a po tygodniu będziemy już w zupełnie innym miejscu, ale co najważniejsze, przeżyliśmy, jesteśmy tutaj, cały czas mozolnie się zbieramy, ale jesteśmy optymistami.
0: Pamiętamy, jak to wyglądało tuż po powodzi. Te zniszczenia były ogromne, nie tylko w Lądku Zdroju. W samej gminie to pewnie kilkuset poszkodowanych mieszkańców, ale

0: mówiąc o całym regionie, no to to już szło zdecydowanie w tysiące. Ale zostańmy w Lądku-Zdroju, ja zapytam, na jakim etapie odbudowy jest teraz miasto? No bo to nie jest tak, że wszystko już wróciło do tego stanu sprzed powodzi, cały czas nad tym intensywnie pracujecie.
1: I tak, zdecydowanie. Ja zaraz po powodzi, zapytany również przez media, odpowiadałem, że na pewno potrzeba 5 lat, żeby móc się podnieść po tej katastrofie. To jest proces. Jeśli ktoś nie rozumie tego procesu, jak on jest rozłożony w czasie i jak uzależniony jest od pewnego rytmu administracyjnego, nie będzie w stanie wyznaczyć takiej pewnej cezury, kiedy to się zakończy. Oczywiście oczekiwania są duże, natomiast my musimy pamiętać o tym, że przez bardzo długi czas miasto sprzątaliśmy, potem trzeba było osuszyć mury, wykonać nowe projekty, bo przecież mosty, które zniknęły, nie mogą być odtworzone od tak. To jest tworzenie projektów wykonawczych, to jest tworzenie programów funkcjonalno-użytkowych, to zaangażowanie wielu osób i, co niezwykle ważne, to finansowanie państwa, finansowanie Unii Europejskiej. Bez tych środków nie bylibyśmy w stanie wyasygnować nawet niewielkich kwot, żeby móc się odbudować, bo budżet gminy Lądek-Zdrój to było około 60 milionów. To w dużych miastach są kwoty, które wydają się na kulturę.
0: To na koniec króciutkie pytanie, a właściwie informacja dla państwa, że jest taka akcja jak Idziemy dla Lądka. Jest to stream organizowany przez twórców Festiwalu Górskiego. No i też w ten sposób, uczestnicząc, wpłacając pieniądze, można wspierać odbudowę Lądka-Zdroju. Także zachęcamy państwa do tego, by tym tematem i tym miejscem, w którym się znajdujemy, się zainteresować. A państwa i moim gościem był burmistrz Lądka-Zdroju, wielki miłośnik gór i, jak się dowiedziałem, również miłośnik Radia 357. Tomasz Nowicki, dziękujemy za to.
1: Bardzo dziękuję.
0: A za chwilę będziemy się, tak, brawa, jak najbardziej brawa, a za chwilę, szanowni państwo, będziemy się wybierać do takiego miasta, które poniekąd ma podobną nazwę do miasta, w którym się znajdujemy.

0: Utwór zatytułowany Late September, no ale my tutaj mamy jeszcze w Lądku Zdroju i w całej Polsce i na całym świecie wczesny wrzesień, jak najbardziej wczesny, no ale teraz z Lądka Zdroju, z Lądek City przenosimy się do London City, a tam mamy naszego dzielnego przedstawiciela, Adam Dąbrowski. Szanowni Państwo, przywitajmy go wielkimi brawami. Może tam daleko, w Anglii nas usłyszy.
1: Dzień dobry Państwu, bardzo mi miło.
0: Dzień dobry, Adamie. Powiedz mi, bo jest trochę taka sytuacja, że tutaj w Lądku wszyscy słyszeli o Londynie i mamy takie pytanie, jak jest w Londynie. Czy tam wszyscy słyszeli o Lądku, czy może niekoniecznie?
1: Powiem tak, może nie być łatwo, ale nadzieja jest, gdyby chcieli Państwo znaleźć na ulicy Londynu kogoś, kto był w Krakowie, w Warszawie, tudzież w Gdańsku, no błyskawiczny sukces byłby niemal gwarantowany. Natomiast Lądek Zdrój, myślę, że kilkanaście godzin poszukiwań by to zajęło, ale ja dzisiaj przeprowadziłem szeroko zakrojone śledztwo dziennikarskie i odkryłem, proszę Państwa, książkę pani o nazwisku Sophie Bench, która poświęciła się dla ludzkości i zrobiła wielki objazd wschodnioeuropejskich i środkowoeuropejskich uzdrowisk, po czym opisała swoje doświadczenia w książce. No i tam, w tej książce, proszę Państwa, rozpływa się w pochwałach nad Lądkiem. Jest więc to moim zdaniem solidny początek i nie wykluczałbym, że Lądek Zdrój ma jeszcze szansę, żeby zawładnąć zbiorową wyobraźnią Brytyjczyków.
0: Trzeba zadbać o to, żeby te miasta kiedyś stały się miastami partnerskimi. No dobrze, tutaj w Lądku Zdroju na Festiwalu Górskim mamy całe mnóstwo wielkich osobistości świata gór. A ja wiem, że w tym drugim Lądku, większym, to dzisiaj się pojawiły wielkie osobistości świata polityki. No i radziły nad tym, jak będzie wyglądała nasza przyszłość. I o tym trochę więcej dzisiaj Adam Państwu, naszym słuchaczom opowie. Adamie, słuchamy.
1: Prezydent Francji w Londynie, to nie przypadek, że Emmanuel Macron jest pierwszym przywódcą, który przyjechał do Londynu od czasu, gdy Andy Burnham 20 lipca został nowym premierem. Wyraźna jest tutaj wyczuwalna atmosfera, tudzież vibe, mówiąc piękną polszczyzną. Rząd Burnhama chce nowego otwarcia z Europą, chce się zbliżyć do Unii po tym pobrexitowym chłodzie. Administracja Partii Pracy marzy o zbliżeniu. Nadal nie ma mowy o odwoływaniu Brexitu, o powracaniu do macierzy, ale nie da się ukryć, że jest największa od ponad dekady chęć współpracy z kontynentem. Symbolicznym tego przejawem podczas tej wizyty francuskiego prezydenta była wczorajsza wspólna wizyta Macrona i króla Karola III w londyńskim Muzeum Brytyjskim. A tam, proszę Państwa, absolutny cud średniowiecza. Ogromny średniowieczny komiks liczący 70 metrów długości. Tkanina z Bayeux, kronika normańskiego podboju, kawał fenomenalnej propagandy. Dzielny Wilhelm zdobywca podbija Anglię, pokonuje anglosaskiego króla Harolda. To jest absolutny hit kulturalny tej jesieni. Tkanina przyjechała tu po raz pierwszy w historii z Normandii. Niesamowicie oglądało się wczoraj te uroczystości, bo to był fenomenalny przykład polityki kulturalnej. Posłuchajmy króla Karola, a potem prezydenta Macrona.
2: I cannot help but feel that its protagonists...
3: Mam wrażenie, że bohaterowie tkaniny z obu stron kanału z radością patrzyliby na nasze spotkanie. Byliby zadowoleni, że dwa narody połączone fundamentalnymi wartościami prosperują na falach historii. Nie wiemy na pewno, gdzie to arcydzieło powstało. Nie znamy tożsamości niektórych raczej dziwacznych postaci na marginesie tkaniny, ale wiemy z pewnością, że ta epicka opowieść łączy. Łączy nasze kultury, historię i przeznaczenie.
1: Z kolei premier Andy Burnham zademonstrował troszkę podręcznikowej brytyjskiej autoironii.
3: Dziękujemy za Pana miłe słowa i za to wyrafinowane 70-metrowe przypomnienie o jednej z największych klęsk Brytanii.
1: Słowem kultura, która topi lody, dawno już politycy brytyjskiej partii rządzącej nie mówili tyle razy o wspólnocie, o więzach z krajami kontynentu, a już na pewno nie z Francuzami. Innymi słowy, trudno się, proszę Państwa, oprzeć wrażeniu, że kurs nowego brytyjskiego rządu to trochę bliżej Paryża, trochę bliżej Berlina, trochę bliżej Warszawy, no i co za tym idzie, trochę bliżej Lądka Zdrój.
0: A to wszystko mówił Adam Dąbrowski prosto z Londynu, tego trochę większego Lądka, jak już ustaliliśmy. Adamie, dzięki wielkie, pozdrawiamy Cię serdecznie i przy najbliższej okazji polecamy jakąś wycieczkę w góry. No dobrze, znów będziemy wspierać.
4: Wspieraj system i zagłosuj.
0: A za chwilę już na naszej antenie pojawi się Ola Żaczek i ostatni dziś serwis informacyjny. Powoli kończymy tę popołudniówkę, ale jeszcze przez chwilę proszę z nami zostać. W ogóle trzeba z nami zostać, bo za chwilę Bartek Gil też będzie się do Państwa muzycznie odzywał.

0: Partnerem audycji jest Festiwal Górski w Lądku Zdroju imienia Andrzeja Zawady.
1: Partnerem Strefy Radia 357 na Festiwalu Górskim jest Eveline Cosmetics. Producent kosmetyków do pielęgnacji i ochrony skóry z serii Six Ceramides. Więcej na www.eveline.pl.
2: Tu Radio 357, mamy czwartek, 3 września. Minęła godzina 18, a zatem czas na ostatni już nasz dziś serwis informacyjny, który przygotowała i przedstawi Ola Żaczek.
3: Trzy osoby zatrzymane wczoraj w sprawie Zonda Krypto usłyszały zarzuty. Śledczy będą wnioskowali o aresztowanie całej trójki. To Anna P., Jaromira W. i Rafał Z. Jak informowała rzeczniczka prokuratora generalnego, prokurator Anna Adamiak, pierwsza z nich usłyszała zarzut popełniania trzech przestępstw.
4: Pierwsze z tych przestępstw to jest udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu przejęcia składników majątku Sylwestra Suszka. Drugie przestępstwo to przestępstwo wyrządzenia szkody w majątku operatora Zonda Krypto, czyli firmy BB Trade Estonia.
3: Chodzi o przejęcie nieruchomości w Katowicach wartej 700 tysięcy złotych. Trzeci zarzut dotyczy utrudniania postępowania w sprawie pozbawienia wolności Sylwestra Suszka. Jaromira W. również usłyszała m.in. zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a także prania pieniędzy pochodzących z przestępstwa. Rafał Z. z kolei usłyszał jeden zarzut przywłaszczenia powierzanego mienia należącego do operatora Zonda Krypto w kwocie 1 700 000 złotych. Podejrzani nie przyznali się do zarzucanych czynów, ale złożyli wyjaśnienia. Grozi im nawet do 10 lat więzienia. Rafał Z. to znany inwestor giełdowy. Dwie zatrzymane razem z nim kobiety mają być kluczowymi postaciami w sprawie zaginięcia polskiego króla bitcoinów Sylwestra Suszka. 12 osób zgłosiło się w Miejskiej Komisji Wyborczej na kandydatów w przedterminowych wyborach prezydenta Krakowa. Spośród nich czworo zostało już zarejestrowanych. To Michał Drewnicki z PiSu, Monika Piątkowska popierana przez KO i PSL, Jan Hoffman, jeden z inicjatorów majowego referendum i Aleksandra Owca z partii Razem. Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów zakończyło się 2 godziny temu. Do tej pory komisja przyjęła zgłoszenia wraz z wymaganą liczbą podpisów, także m.in. od Mariana Banasia, byłego prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Bartosza Bocheńczaka z Konfederacji czy Darii Gosek-Popiołek z Lewicy. Podpisy złożone przez kandydatów zostaną zweryfikowane do poniedziałku. Wybory mają się odbyć 27 września. W Rosji coraz częściej dochodzi do przymusowego werbowania do armii. W ciągu ostatnich kilku tygodni obrońcy praw człowieka otrzymali skargi dotyczące takich praktyk z co najmniej 17 regionów kraju. Tak podaje rosyjski niezależny portal Nowaja Gazeta Europa. Jak twierdzą dziennikarze portalu, najwięcej przypadków odnotowano w europejskiej części Rosji, gdzie mężczyzn zatrzymywano na ulicach, próbowano zmuszać do podpisania kontraktów z Ministerstwem Obrony. Tym, którzy odmawiają zawarcia kontraktu z armią, policja grozi postępowaniem karnym, przemocą fizyczną czy podrzuceniem narkotyków. MSW zaprzecza oskarżeniom o porwania i przymus. W Rosji krążą pogłoski, że nowa mobilizacja może zostać ogłoszona po wyborach do Dumy Państwowej w drugiej połowie września. Władze temu zaprzeczają. Putin kilkukrotnie w ostatnich dniach nazwał doniesienia o mobilizacji po wyborach bzdurą i informacyjnym atakiem. W wieku 92 lat zmarła amerykańska aktywistka feministyczna i dziennikarka Gloria Steinem. Tak poinformowała jej fundacja. Steinem, uznawana za ikonę feminizmu, poświęciła większość swojego życia walce o m.in. równouprawnienie płci oraz prawa obywatelskie i reprodukcyjne kobiet. Prawie 100 lat życia Glorii na ziemi to lata dobrze przeżyte, podczas których do samego końca walczyła o równość, brzmi wpis fundacji. Wracamy do kraju. Sanepid będzie bez zapowiedzi kontrolował szkoły pod kątem zmian w stołówkach. Inspektorzy sprawdzą, czy jadłospisy spełniają nowe wymagania dotyczące żywienia dzieci i młodzieży. Od tego roku szkolnego ma być więcej warzyw, owoców i produktów pełnoziarnistych, a mniej soli i cukru. Rzadziej ma być serwowane mięso. Sprawdzane będzie też, jak przygotowywane są posiłki, bo z tym bywały problemy, przyznaje Marek Waszczewski z GIS.
5: To tak naprawdę były kwestie związane albo z ogólnym stanem sanitarno-higienicznym, czyli z czystością, albo były to kwestie związane na przykład z użyciem produktów po terminie ważności, albo z niewłaściwym ich przechowywaniem, czyli na przykład poza lodówką, te, które powinny być w lodówce, podwójnym mrożeniem. Takie przypadki też niestety ciągle się zdarzały.
3: Zmiany na szkolnych stołówkach mają pomóc w walce z otyłością dzieci. O szkolnym menu po nowemu będziemy opowiadać w jutrzejszym Kafe Mate w cyklu 357 gęsów na śniadanie razem z Katarzyną Błażejewską-Sztur. A w serwisie na koniec popołudniówki w czwartek przenosimy się na południową półkulę Marsa, czyli do Krakowa. Tam jutro startuje European Rover Challenge, czyli rywalizacja łazików marsjańskich. Maszyny będą eksplorować największy krater czerwonej planety. No, prawie. O szczegółach opowie Andrzej Zasadni.
6: Zmagania 25 łazików z całego świata przeniosą nas do fragmentu krateru Hellas, interesującego miejsca w kontekście poszukiwania śladów życia.
7: To jest ten największy krater uderzeniowy na Marsie, jednocześnie najniżej położony obszar jego powierzchni. I ze względu na te warunki panujące tam, naukowcy właśnie to miejsce wskazują jako to, gdzie mogą występować warunki sprzyjające okresowemu pojawianiu się wody w stanie ciekłym.
6: Zaprasza Anna Żmuda-Muszyńska z Akademii Górniczo-Hutniczej. Zespoły wykonają zadania wzorowane na misjach NASA i ESA.
7: I tutaj mówimy m.in. o autonomicznej nawigacji, pobieraniu próbek z tego terenu oraz w tym roku z taką nową konkurencją polegająca na identyfikacji potencjalnych śladów życia lub związków chemicznych niezbędnych właśnie dla życia.
6: Na potrzeby zawodów odwzorowano fragment krateru, a kosmiczne zmagania zakończą się w niedzielę. Z Krakowa dla Radia 357 Andrzej Zasadni.
3: W dzisiejszych serwisach Radia 357 to wszystko. Do usłyszenia jutro rano.
2: A jutro rano to Ola nie będzie prowadzić serwisów informacyjnych, tylko poprowadzi w zastępstwie dwóch Mateuszów, w tym mnie. My jesteśmy tutaj obaj w Lądku Zdroju. Poprowadzi Kafę Matę i wiem, że zrobi to brawurowo, także proszę oczekiwać jutro od godziny 6 pięknego głosu Oli na antenie. A teraz pogoda. W piątek, czyli jutro, zachmurzenie duże, w południowej połowie kraju większe przejaśnienia i miejscami rozpogodzenia, co jest dla nas tutaj dobrą informacją. Przelotne opady deszczu na wybrzeżu, miejscami też pojawią się burze. Prognozowana wysokość opadów miejscami od 10 do 15 mm, a na wybrzeżu do około nawet 20 mm, bez opadów jedynie na południowym wschodzie. I teraz tak, temperatura maksymalna od 18 stopni na północnym wschodzie i wybrzeżu oraz 22 stopnie w centrum do 25-26 na południu. Jeśli chodzi o wiatr, to będzie umiarkowany, ale dość silny w porywach do 55 km na godzinę. Taka jutro będzie pogoda, ale to jeszcze więcej Ola Państwu opowie o tym w Kafę Matę już po godzinie 6.
0: Radio 357.
2: A my już serdecznie dziękujemy Państwu za dzisiejszą wyjątkową popołudniówkę, bo pierwszą taką z Festiwalu Górskiego imienia Andrzeja Zawady w Lądku Zdroju. I teraz tak, tutaj na miejscu dzielnie pracowała wydawczyni Ewa Mieczławska oraz ludzie nasi od techniki, czyli Adam Matyjek oraz Jasiek Wroński. Jeśli chodzi o Warszawę, no to tam audycję wydawał Andrzej Rutkę, serwisy przygotowywała Ola Żaczek, a audycję realizował Michał Foltak. Ach, no i jeszcze zapomniałbym, że kolega Tomasz Gorazdowski był tutaj razem z nami w Lądku Zdroju i przygotowywał dla Państwa serwisy sportowe. Ja nazywam się Mateusz Kuźniewski i będę powoli kończył to przydługie pożegnanie. Jest nam bardzo miło, że byli Państwo razem z nami tutaj w Lądku Zdroju i przy radioodbiornikach i proszę nasłuchiwać, bo o górach w najbliższych dniach na naszej antenie i tutaj na scenie będzie zdecydowanie, zdecydowanie więcej. A teraz już kończę, bo Bartek Gil się obrazi, że mu czas antenowy zabieram. Singers and players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players, players,

righteous children. Bloody Chubby Leffy.

Ależ skąd Mateuszu Kuźniewski i Bartek Gil miałby się obrażać? Dzień dobry jeszcze mówiąc wszystkim słuchaczom Radia 357 już tutaj z Warszawy, z naszego regularnego studia, choć to studio terenowe w górach hen daleko. Widzimy, podglądamy i machamy, Agnieszko Szwajgier, bo widać cię teraz na ekranie. Zaczynamy tę audycję, Tomek Matlingiewicz i Bartek Gil, utworem, który zaczął powstawać 10 lat temu, gdy ścieżkę wokalną zarejestrował słyszany tutaj, no już lekko takim może głosem niedomagającym wtedy, Lee Scratch Perry. Ponoć zarejestrował tę ścieżkę, słuchając tak naprawdę tylko rytmu serca i po wielu latach do tego nagrania wrócił londyński producent Steve Marshall. Ułożył do tego resztę muzyki, zaprosił dziewczynę, która do tego jeszcze dołożyła swój głos, Gio Baddu. I tak oto powstał ten utwór zatytułowany Angels, tutaj w wersji dodatkowo zdabowanej przez wielkiego Denisa Bowella. Być może uważni słuchacze audycji Panoptikum zauważyli, że audycja ta w zasadzie w żaden sposób nie zauważyła wydanego w tym roku albumu Mouse on Mars i Lee Scratch Perry'ego. Myślę sobie, że gdyby ten ich wspólny album powstał 20 lat temu, gdy i Mouse on Mars byli u szczytu swojej kreatywności i Lee Scratch Perry, no pewnie też troszeczkę, to mógłby to być album ponadczasowy. Przed nami dobry, bardzo dobry znajomy Lee Scratch Perry'ego i jeszcze jedna legenda dubu, Matt Professor. Jesteśmy zatem w Londynie. Jego wytwórnia Aliwa obchodzić będzie wkrótce swoje 50-lecie działalności. Ukazał się całkiem niedawno album kompilacyjny, zbierający nagrania z, w zasadzie rozstrzał czasowy tam jest przepotężny. Natomiast całość brzmi niezwykle spójnie. Przed nami utwór już z XXI wieku. To był zdaje się rok 2005, kiedy ukazywał się album Matt Professora z jego synem Joe Aliwą. A tutaj jeszcze dodatkowo wokalnie wspomoże ich Horace Andy, Non-Violence Dub.

Jak zwykle przepotężne brzmienie Quality Sound z Ariwa Sounds z wytwórni Mat Profesora. Nie sposób przy tej okazji nie wspomnieć, nie dodać, nie przypomnieć, że z tą wytwórnią, z tym studiem nagraniowym związane są dość silnie losy polskiego reggae, bo przecież to właśnie tam powstawał album 1991 grupy Izrael i później album Juju chyba również, jeśli dobrze pamiętam, razem z taką dodatkową płytą z dubowymi wersjami. Także to wszystko efekt pracy studia Ariwa Sounds. Zostajemy w tej konwencji jeszcze przez chwilę. Jakieś dwa, może tygodnie temu słuchaliśmy wspólnie fragmentu tegorocznego albumu Japonki, która przedstawia się jako Friday Night Plans. To dziś w takim razie wreszcie przyszedł czas na owoc jej niedawnej współpracy z Kevinem Martinem, czyli Debugiem, to w formie kolejnego takiego mini albumu Ladybug 2 ukazuje się kolejna współpraca Kevina Martina z dziewczyną, która idealnie wpisuje się w jego produkcję. Miss You.

Jest jeszcze kilka artystek, kilka wokalistek, z którymi wyobrażam sobie, że The Bug nagrywa kolejne takie części Ladybug. Po jedynce z Disfig i dwójce z Friday Night Plans, no choćby te dziewczyny, z którymi nagrywał swego czasu, tutaj jako pierwsza przychodzi do głowy pewnie Moor Mother, ze względu na nieco rozleglejsze powiązania artystyczne, ale wśród Japonek moglibyśmy się jeszcze doszukać przecież choćby Kiki Hitomi. No i była taka jednorazowa, zdaje się, sytuacja, gdy wokalistka Hate Rock Johnny and Standish także w produkcji Kevina Martina się pojawiła. Co się wydarzy za czas jakiś? Oczywiście w Panoptikum będziemy to śledzić. Tak jak zdaje się, że co rok śledzimy to, co się dzieje na najbardziej awangardowym z festiwali odbywających się w Polsce we wrześniu. To festiwal Avant Art, który dziś rozpoczyna swoją część wrocławską. Za niecałe dwa tygodnie pojawi się w Warszawie. Dotrze też do innych miast, o czym mam nadzieję, że za chwilę popowiada nam człowiek, który odpowiada za organizację tego festiwalu w dużej mierze, czyli Kostas Georgakopoulos. Będziemy starać się go łapać telefonicznie, choć czy to się uda, sam Kostas jeden tylko wie. Jedną z bardziej elektryzujących nazw, które przykuwają wzrok w tegorocznym line-upie, jest niewątpliwie indonezyjski duet Seniała.

0: Duet Ruli Shabara i Wukil Suryadi Seniała. Oni nigdy nie przychodzą obok swoich występów, zawsze zaangażowani na 100%. O fenomenalnym etosie, jeśli chodzi o współpracę z małymi, niezależnymi, czy to wytwórniami, czy festiwalami. Na jeden z takich, choć wcale przecież nie tak mały, przyjeżdżają już wkrótce. Wystąpią i we Wrocławiu, i w Warszawie w ramach festiwalu Avant Art, na który mam nadzieję, że zaprosi nas teraz Kostas Georgakopoulos. Halo, halo, Kostku, słyszymy się?
1: Oczywiście, jak miło cię znowu słyszeć, jak miło was widzieć. No nie
0: cieszę,
1: widzę,
0: się, że się udało. Cieszę się, że się udało.
1: Tak, dziękuję bardzo.
0: Mój drogi, pierwszy dzień festiwalu dzisiaj we Wrocławiu. Jak się czujesz? Jakie emocje?
1: No, kurczę, powiem, że mam wyjątkowe jakieś, bo jest bardzo dużo pracy. Nie jesteśmy dużym festiwalem, mamy określone też ilość osób, nasza ekipa, nasz zespół. Oczywiście to już jest kilkanaście czy kilkadziesiąt osób, ale my mamy w tej chwili, jak wiesz, od wczoraj, gdzie zaczęliśmy wernisażem naszych cudownych fotografów, zrobiliśmy po raz pierwszy taką wystawę zdjęć z awantartu, z muzyką, no wspaniałe w ogóle wydarzenie. A dzisiaj mamy pierwszy koncert też naszych przyjaciół, też naszej wielkiej przyjaciółki Elvin Brandy na dachu Muzeum Współczesnego Wrocław. Gramy koncert w ramach większego wydarzenia 15-lecia tego muzeum, więc zaczynamy za chwilę o 21:00 koncert na dachu.
0: To taki rodzinny występ, bo Elvin występuje ze swoim tatą.
1: Wiesz co, ja jestem bardzo przygotowany do rozmowy z tobą, bo drodzy państwo, tak właśnie się rozmawia z tym panem dziennikarzem. Tak, oczywiście, moje pierwsze spotkanie z Elvin, z Freją było 6 lat temu, jak wiesz, gdzieś tam oglądając różne rzeczy w necie, zobaczyłem wideo, słynne wideo, gdzie Freja, chyba 17-letnia, jedzie ze swoim ojcem samochodem, wygłupiałem się, śpiewałem i coś zobaczyłem w tej dziewczynie. I po kilku latach ona nagrała w Niege Niege właściwie w Hakona Kulala, moim zdaniem płytę roku, to było 4 lata temu, czy 5 lat temu i już od tamtej pory była, jest u nas po raz piąty. Więc tak, swoim tatą jest to dla mnie bardzo ważne, bo po kilku latach, kiedy zobaczyłem ten niezwykły projekt, pojawiają się właśnie na Avantart.
0: Fantastycznie. Słuchaj, w skrócie, bardzo syntetycznie, ale przypomnij proszę tym słuchaczom, którzy mogą nie wiedzieć, czym jest Avantart, o co wchodzi w tej fantastycznej imprezie.
1: No właśnie. Bardzo dziękuję za to pytanie, bo zwracam uwagę na to, że my mamy w tej chwili taką bardzo, właściwie od wielu lat, ale Seniała jest znakomitym przykładem. Oni będą u nas wielokrotnie w różnych projektach i bardzo ważnych, gwiazdorskich wręcz. Natomiast to o tym za chwilkę, ale żeby odpowiedzieć na twoje pytanie. My w tej chwili realizujemy projekt w kilku miastach. Dlaczego? Dlatego, że nasza decyzja jest taka, że my nie chcemy rozwoju festiwalu do góry. My nie chcemy, wiesz, trzydniowego festiwalu, czy nawet nie wiem, pięciodniowego w salach na 1000, 2 albo 5000 ludzi. My wolimy utrzymać tą strategię, natomiast rozwój festiwalu polega na tym, że jesteśmy w nowych miastach, w nowych regionach. I trzecia edycja w Lublinie i trzecia edycja na Dolnym Śląsku, ale mamy też edycję, pochwalę się, w Meksyku. To jest to, o czym chciałbym powiedzieć na końcu. Mamy też za sobą w czerwcu 6. edycję w Berlinie. Festiwal w tej chwili ma takie zadanie, żeby powiedzieć bardzo wyraźnie. Słuchajcie, drodzy państwo, jak gdyby, bo wpadnę w jakąś, wiesz, dziurę emocji ogromną jakąś. Chcę powiedzieć, że kultura przestała w ogromnym stopniu pełnić tą rolę, tą funkcję, być narzędziem w misji przekazywania ważnych wartości. Myślę o wolności, demokracji, o budowaniu społeczeństw, o budowaniu transparentności, odwagi. To wszystko jak gdyby się zamazało, a ta sytuacja geopolityczna jak gdyby pokazuje wyraźnie, jeśli kultura nie będzie silnym narzędziem, ważnym narzędziem w dialogowaniu, w zachęcaniu, mówieniu o tym, no to jest masakra. Wiesz, ja pamiętam te czasy komuny, kiedy kultura w Polsce pełniła tą funkcję. W tej chwili praktycznie jej nie ma. I stąd jak gdyby zaangażowanie nas. Ja byłem w Indonezji w tej chwili, kilka miesięcy temu byliśmy z Kasią w Indonezji. Mamy bardzo wielu twórców właśnie z tak zwanego globalnego południa, gdzie walka i praca kultury na polu jak gdyby mówieniu o roli kultury jako nośnika, jako narzędzia w walce o demokrację, równość, to jest coś oczywistego. Wydaje się, że w Europie to jest w tej chwili bardzo zamazane.
0: Tak, zdajemy się nie słyszeć tych wszystkich głosów ze świata, który coraz bardziej domaga się tego, żeby usłyszanym być. I to mi się zawsze w Awantarcie podobało, że przyjeżdżają tacy wykonawcy właśnie jak, nie wiem, wykonawcy z Afryki, czy to tej, nazwijmy to głębokiej, jak z Kenii, czy z miejsc bliższych. W tym roku będzie Yunis z Egiptu na przykład. To jest to poszerzanie naszych horyzontów, prawda?
1: Wiesz co, to już jest troszkę nawet bardziej i więcej. Dlatego, że na początku, odpowiadając na twoje pytanie, Awantart, już 19 edycja we Wrocławiu, 10 w Warszawie, my mieliśmy taki pomysł na to, żeby budować tą tożsamość w oparciu o dedykowanie festiwalu konkretnym krajom. Mieliśmy, wiesz, Japonię, Szwajcarię, Niemcy i tak dalej, ale od wielu lat to było z kolei odnalezienie języka muzyki jako środka wyrazu bardzo ważnego na przykład w tańcu współczesnym. Mamy też przegląd filmów o muzyce. To są też wystawy. I my to już zbudowaliśmy, mamy taką opinię w całej Europie jako niedużego festiwalu, ale z bardzo silną taką wyraźną tożsamością w oparciu też oczywiście o artystów, których my zapraszamy, bo to jest bardzo ważne, prawda? Że przyjeżdżają gdzieś z całego świata, ale to są bardzo radykalne postaci. Mnie mainstream nie interesuje w ogóle. Niech sobie ludzie robią mainstream, niech sobie ludzie robią pop. Mnie to w ogóle nie obchodzi. My dedykujemy nasz festiwal osobom, które mają silne poszukiwania związane z kulturą, która często boli, jest bardzo silna, radykalna, wyrazista. Ma za sobą też wiele wartości, bo w tym roku na Awantarcie jest większość zdecydowana artystów, dla których sprawy społeczne są równie ważne, jak w ogóle muzyka, którą oni proponują, czy wystawy, czy mamy wszystkie wystawy, które są bardzo silne, dedykowane sprawom społecznym. My jako Awantart też realizujemy taki projekt Współdziennik Kultura, który jest bardzo prospołecznym projektem, stąd to jest dla mnie osobiście, dla Kasi bardzo, bardzo, bardzo ważne, więc my jesteśmy dużo bardziej już jak gdyby dla nas. My chcemy i zapraszamy artystów, artystki, artystów, dla których sprawy społeczne, demokracja, równość są bardzo, bardzo ważne. I tak się dzieje od kilku lat, ale w tym roku to jest już bardzo wyraźne, a to też się będzie coraz bardziej jak gdyby wzmacniało, dlatego że jeździmy po całym świecie, mamy edycję w Meksyku, robimy dużo muzyki i sztuki z Azji, z Afryki. Także to, jak ktoś odsyłam na stronę www.awantart.pl, mamy artystów z całego świata.
0: No, oprócz tego z takich bardziej konwencjonalnych miejsc, powiedziałbym, choć absolutnie nieradiowych. Sprowadzasz wykonawców, którzy są w zasadzie najważniejszymi w swojej kategorii, natomiast zupełnie nie do zaprezentowania w radiu. Mówię tutaj na przykład o Ahmed czy The Next.
1: Ojej. No wiesz, Ahmed to jest przykład, na którym 6 lat pracowałem. No to według opinii wielu ludzi to jest najważniejszy zespół takiego, nie wiem, post-jazzu. Przypomnę tylko, ty na pewno to wiesz, ale może niektórzy słuchacze nie wiedzą. Czy większość słuchaczy nie wie, że zespół Ahmed, który jest po raz pierwszy w Polsce, zdobył wyróżnienie płyty roku w takim bardzo znanym periodyku o muzyce nowej, eksperymentalnej, Dwyer. The Next, no wielka gwiazda, oni po raz kolejny w Polsce, ale mają swoich wielkich fanów, ale też Osmium i nawiążę do muzyki Seniała. Tam z kolei taką liderką projektu jest Hildur Gudnapotir. To jest osoba, która zdobyła nagrodę Oscara za muzykę do filmu Joker, znana też z muzyki do Czarnobyla, ale jednym z tych czterech osób, członków zespołu Osmium jest Ruli Shabara, właśnie z zespołu Seniała. Mamy też na końcu 11 października Kralajc. To jest z kolei wielka gwiazda takiej bardzo radykalnej sceny metalu, takiego niszowego, totalnie podziemnego. Ja 8 lat o to się starałem i po prostu wydłużamy Awantart w Warszawie tylko po to, żeby po drodze z Łotwy na CTM pojawił się Kralajc na Awantart. Ale mamy też Mobcat z Delekiem. Oni byli w tamtym roku we Wrocławiu. Dla mnie to jeden z najważniejszych koncertów w moim życiu. Coś niesamowitego. Ale też na przykład Akshamel albo Alameda Polska z Numa Dembele. No mogę naprawdę, ogromna ilość projektów. Everything Psychedelic. No, co ja mogę powiedzieć? proszę zobaczyć stronę, bo tych projektów jest blisko 100, więc mógłbym się rozgadać. Wolę, żebyś ty mnie naprowadzał, bo zawsze uwielbiam z tobą rozmawiać, bo to są bardzo trafione i takie w punkt to, co jest dla mnie ważne.
0: Słuchaj, no myślę, że tutaj muzyka broni się sama przede wszystkim i za chwilę na pewno Axamel jeszcze będziemy słuchać z ich fantastycznej tegorocznej płyty, ale powiedz proszę tak. O tym, co łączy awanturę.

0: wiadomo, zapatyści, ale to jest od kilkudziesięciu lat, jak nie dłużej, walka z systemem, gdzie kultura pełni bardzo ważną funkcję. Nie tylko w Meksyku, bo oczywiście w całej Ameryce Południowej mogę wiedzieć bardzo wielu znanych mainstreamowych artystów i pisarzy, takich jak Cortázar, czy Maria Vargas Llosa, czy ogromna ilość filmowców, ale też muzyka pełni bardzo ważną funkcję społeczną, jako narzędzie integracyjne, prospołeczne. Bez kultury te ruchy społeczne właściwie by się nie odbyły. I my będziemy rozmawiać, będziemy mieć otwarte oczy i uszy na to, co od nich usłyszymy. Będziemy ich zapraszać do Europy, będziemy ich zapraszać na Avantart, czyli będą projekty wspólne, będą projekty premierowe. Będziemy, to jest festiwal na styku spraw społecznych i kultury.
1: Fantastycznie. To zdaje się, że wiele dobrego nas czeka na przyszłorocznym Avantarcie w Polsce.
0: Cieszę się,
1: że te podwaliny już teraz kładziesz pod to.
0: Tak, dokładnie dziękuję ci, bo dokładnie to zauważyłeś. Chcę powiedzieć, że będziemy najprawdopodobniej pierwszym festiwalem w Polsce, który tak strasznie silnie zaznaczy rolę kultury jako narzędzia w aktywnościach społecznych. Takich bardzo radykalnych często społecznych. Uważam, że kultura, wiesz, ja sam byłem punkowym wokalistą, rzucałem kamieniami w ZOMO i po prostu pamiętam dokładnie lata 80. Dokładnie pamiętam, jak bez kultury, czy w ogóle by się to wszystko odbyło bez kultury? No, można polemizować, można rozmawiać, dyskusja pewno mocno akademicka, ale no wiesz, w tej chwili w Polsce to jest jakaś totalna nisza. Są oczywiście aktywiści, są radykalni artyści, ale to jest bardzo, bardzo marginalna sytuacja. My chcemy jako Avantart mieć taką misję. Oczywiście pamiętam i nie przeceniam nasze możliwości, nasz zakres, no ale uważam, że jesteśmy w stanie powiedzieć tak, słuchajcie, zapraszamy artystów i z Polski, i z zagranicy, dla których sprawy społeczne są bardzo, bardzo ważne i chcemy być trybuną o rozmowie o tym. A jest bardzo dużo artystów z całego świata, w tym roku również, dla których to są bardzo ważne sprawy. Jestem pewien, że to będzie bardzo atrakcyjny program. Nie martwcie się o to, że wiesz, że nagle się zmniejszymy do 20 projektów, bo tylko tyle na świecie artystów, tylko dla tylu artystów. Wiesz, jak widzisz moje emocje w ogóle, to jest w ogóle masakra. Mi się język plącze, bo to jest dla mnie po prostu coś tak strasznie ważnego. Wiesz, no po prostu te antyspołeczne sytuacje, wiesz to, co się dzieje na świecie. Boże, musimy zacząć coś robić na każdym poziomie, no bo przecież to jest jakieś jądro ciemności, co się dzieje. Wow. Więc Avantart ma taką potrzebę, ma taką małą misję, czy dużą misję, żebyśmy łączyli kulturę, sztukę ze sprawami społecznymi.
1: Radykalna wypowiedź, jak zawsze od ciebie i bardzo ci dziękuję za te słowa, które powinny być otrzeźwieniem. No myślę, że dla tych, dla których powinny być, myślę, że nie ma ich wśród naszych słuchaczy.
0: Nie będzie, że to są, ale wiesz, oddolnie działajmy, wiesz?
1: Ludzie na górze, działajmy, którzy nas nie słyszą, a my musimy po prostu do nich się wypowiadać właśnie takimi inicjatywami jak Avantart.
0: No mam nadzieję, bo jeśli pokażemy jako ludzie kultury, sztuki, jako twórcy i jako publiczność, odbiorcy, że to jest wszystko dla nas ważne i to nie tylko jest, nam wszystkim nie tylko jest potrzebny taniec, bo mamy też projekty prawie taneczne i to jest super, ale kultura musi i zawsze pełniła funkcję prospołeczną, cofając się, wiesz, do czasów jakichś bardzo odległych i po prostu jak gdyby, wiesz, to, co się dzieje na świecie, zmusza nas i może dobrze do tego, żeby otrzeźwieć i mieć tą aktywność i energię do tego. Avantart będzie na pewno tą misję wykonywał i z całą pewnością będziemy, już w tym roku jest naprawdę, mogę wymienić kilkunastu albo i więcej projektów, które bardzo są radykalne, jeśli chodzi o przekaz taki prospołeczny. Więc namawiam, bardzo ci dziękuję za tą, jak zwykle, wspaniałą rozmowę. Namawiam państwa do pójścia do naszych, to kolejna rzecz, budowanie partnerstw. My mamy w Warszawie 12 lokalizacji, to są wszystko nasi przyjaciele, od, wiesz, muzeum, od MSN-u, poprzez Pardon Tutu, Spatif, Hydrozagadkę, Hashtag Lab, Narocze, Zamek Ujazdowski CSW, no wiesz, to jest po prostu ogromna rozpiętość różnych miejsc, są wszystko nasi przyjaciele. To jest festiwal miejski. Ojejku, zaraz jakiś Che Guevara mi się pojawi, albo

0: inne, wiesz, ruchy takie mocno, wiesz, butelkowe. Nie, nie, nie, to spokojnie, drodzy Państwo, jesteśmy profesjonalnym festiwalem, dajemy Państwu bardzo dobre, komfortowe warunki do oglądania i słuchania artystów, ale jesteśmy festiwalem miejskim. My, i okej, okay, to jest taka może ostatnia kropka na D. Zapraszam z tego serca na Avantart. Dolny Śląsk, Wrocław, Warszawa, Lublin.
1: Wiesz, myślę sobie, że paradoksalnie, a może właśnie nie paradoksalnie, ale takie trudne czasy napięć społecznych i politycznych, to często były dobre czasy dla sztuki, dla takiej sztuki właśnie radykalnej, która potrafiła się temu złu przeciwstawić. I no, no myślę, że chciałbym, żeby to był taki, wiesz, jakiś optymistyczny...
0: Tak.
1: Wydźwięk tak, tego, ja że to jest dobry czas dla muzyki.
0: Wiesz co, bardzo fajnie, co powiedziałeś. To jest cudowne podsumowanie. Sam jestem, mówiłem o tym i robię swoją płytę od kilku lat. Dlaczego o tym mówię? Bo mam totalną inspirację i to, co się dzieje na świecie, bardzo, bardzo mnie motywuje i bardzo daje mi ogromną energię, taką twórczą. Więc tak, to oczywiście zawsze tak było i te trudne sytuacje są bardzo też witalne, takie pobudzające. My róbmy to w sposób przyjazny i pokojowy, ale pokażmy niezgodę i protest na to, co te wielkie big techy próbują z nami zrobić, prawda? Więc pokażmy naszą troszkę niezgodę w sposób przyjazny, najbardziej jak to jest możliwe, może źle powiedziałem, pokojowy i profesjonalny i rzeczowy. Więc tak, dziękuję Ci bardzo. Namawiam nas wszystkich do pewnej aktywności i tak, taki sposób pozytywny oczywiście jak najbardziej. Nie jestem za agresją, nie jestem za gwałtem. Jestem za tym, żebyśmy pokazali. Zresztą wiesz, na Avancie są muzycy i artyści o tak potężnym talencie. To jest po prostu coś niesamowitego. Seniała ci ludzie z Ruli i Waki. To jest po prostu, słuchajcie, to jest tak potężny talent. Ci ludzie w Meksyku, Indonezja, Filipiny, Uganda. To jest po prostu totalna miazga. Pozwolę sobie użyć tego kolokwializmu. To jest tak potężny talent. Przyjdźcie, zobaczcie Seniałę, Ahmed, Yunisa. No to jest coś niesamowitego.
1: Od wczoraj do w zasadzie końca września, małym październikowym wyjątkiem jeszcze w Warszawie, Festiwal Avant Art. Zapraszamy na to wydarzenie. Kostas, bardzo serdecznie Ci dziękuję i udanej imprezy życzę oczywiście.
0: Bartek, bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję do zobaczenia gdzieś w jednym z naszych przestrzeni. Dobrego wieczoru, bardzo dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam serdecznie.
1: Dzięki bardzo, do widzenia, do usłyszenia, a my słuchamy Akshamel.

Akshamel. Oni kilka miesięcy temu byli w Polsce na koncertach klubowych. Wtedy nie dojechali do Warszawy. Bardzo się cieszę, że festiwal Avant Art sprowadzi ten fantastyczny zespół i na koncert we Wrocławiu, i na koncert w Warszawie. To wszystko w ramach festiwalu Avant Art. Z jego organizatorem Kostasem Gorgakopoulosem rozmawialiśmy przed chwilą w audycji Panoptikum, która niniejszym już się musi kończyć. Tomek Medwingiewicz i Bartek Gil. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Po godzinie 19:00 Michał Bisiorek. Już widzę, od czego będzie zaczynał, więc to na pewno będzie świetna audycja. A na koniec naszego spotkania drugi utwór Rosalie i 2K88, czyli duetu Laura, zatytułowany Circles. Do usłyszenia.

0: Laura Circle z panoptyką Bartka Gila również za tydzień minęła 19.
1: Wierność w stereo.
0: Tomasz Matlinkiewicz i w zastępstwie Piotra Stelmacha Michał Bisiorek przy mikrofonie. To jest Wierność w stereo i zaczniemy od tematu września, ponieważ właśnie wrzesień będzie wybrzmiewał podczas tych dwóch godzin z państwem. Mogą państwo do mnie pisać na adres mailowy michal.bisiorek@radio357.pl. Ja mówię na początku, ponieważ na początku aż dwa utwory. Na początku September, David Sylvian we współpracy z Ryuichi Sakamoto.

0: Famous Last Word, Tears for Fears i album The Seeds of Love, rok 98. Ostatnia na tamten moment wspólna płyta Rolanda Orzebala z Kurtem Smithem. I tak sobie myślę, że te dwa utwory niesamowicie połączyły się, choć z zupełnie innych światów, to brzmi to, jakby to była jedna kompozycja, bo wcześniej David Sylvian z utworem September to takie haiku, takie wyobrażenie o tym, czym jest wrzesień. Ja zawsze widzę wtedy wiele przeróżnych obrazów. Jestem ciekaw, jak ta kompozycja działa na państwa. Do Davida Sylviana i Ryuichiego Sakamoto jeszcze wrócimy w drugiej godzinie naszego spotkania.
1: Radio 357.
0: Był rok 87, to teraz cofamy się o dekadę. Będą państwo głośno śpiewać wow.

Kate Bush zabrała nas na scenę teatralną. To nagranie Wow z albumu Lionheart. Trochę posłuchaliśmy muzyki z lat 80. i 70. Pomyślałem zatem, że warto by sprawdzić, co teraz dzieje się w Wielkiej Brytanii w muzyce. Z tego powodu zaprezentuję Państwu nowy, świeży zespół. Co prawda nagrywają już od dobrych kilku lat. Nazywają się The Guest List. Niedawno ukazał się ich pod koniec sierpnia, ich debiutancki album Something Real. I myślę sobie, bo rzeczywiście nagrywają i wydają już single od jakiegoś czasu, od kilku lat. Trochę przypomina mi to chociażby patrząc na polską scenę zespół Metro, czyli na początku budują swój fanbase, rzesze swoich fanów i fanek, żeby w końcu już wydać płytę i wtedy, żeby było o tym po prostu głośno, żeby już wszyscy wiedzieli, że oni są i warto ich słuchać. I myślę, że naprawdę jest to znakomity zespół Something Real przed Państwem.

pochodzą z Manchesteru, chociaż w wywiadach opowiadają o tym, że niekoniecznie chcą być zaszufladkowani jako zespół z Manchesteru. Chcą trochę być uznawani, jakoś chcą po prostu wyjść z tej kategorii. Tak, kolejny zespół z Manchesteru, to jest taka legendarna sytuacja. The Guest List tworzą wszystko po swojemu, tak czuję, bo nawet opowiadają o algorytmach, świecie, social mediach, ale w taki niezwykle poetycki i nieoczywisty sposób. Tak myślę, Kai Alti to jest gość, który za tym wszystkim stoi, pisze teksty. Posłuchamy jeszcze jednego utworu z tej płyty, Sick Animal. Będzie trochę spokojniej, niezwykle emocjonalnie. The Guest List przed Państwem raz jeszcze. A potem udamy się do Londynu na koncert.

Tak sobie rozmawiamy tutaj poza anteną z Tomkiem o tym, czy zagadywać teraz, gdy już utwór się kończy, ale wersje koncertowe właśnie na tym polegają, że tutaj jest niesamowity klimat, bo przecież w O2 w Londynie nagle publiczność zaczęła powoli śpiewać refren utworu, który wysłuchaliśmy, czyli Slow Jam. On pochodzi z albumu More Pulp z 2025 roku. Niedawno płyta się ukazała, kilka dni temu bądź tydzień temu płyta live. Brzmi ona fenomenalnie. Pojawia się pytanie, kiedy Pulp pojawi się w Polsce, bo z tego co pamiętam ostatnim razem zagrali w 2010 roku. Tak sobie też zacząłem myśleć, że chyba zespoły britpopowe niechętnie przyjeżdżają, bo tak samo Blur nie było ich dawno, dawno temu. Mam nadzieję, że Oasis, bo plotki są, że wrócą w 2027, zagrają jednak w Polsce. No to są takie nasze marzenia. Marzyć możemy właśnie, żeby wysłuchać również na żywo tego utworu.

0: Co za energia w londyńskim O2. Chciałoby się tam być. Mam nadzieję, że państwo tańczyli w trakcie utworu Come On People od grupy Pulp. Coś niesamowitego. Pan Charles napisał: idealnie, właśnie wracam z UK po ponad 22 latach emigracji, autostrada do domu i wierność w stereo. Panie Charlesie, witamy bardzo serdecznie z powrotem w domu. To był zespół Pulp. Do koncertowych wrażeń z Wielkiej Brytanii jeszcze wrócimy, ale...
1: Radio 357.
0: Start jesiennej ramówki to także powrót reportaży w piątkowej popołudniówce. To było dużo więcej niż wakacyjny odpoczynek. Dzieci zaczęły się uśmiechać i biegać po lesie, a mamy mogły śpiewać i w końcu dały rady zasnąć. Wojna i cierpienie związane ze stratą ojców i mężów wcale się nie skończyły. Ale mieszkającym w strefie przyfrontowej ukraińskim kobietom i dzieciom 10 dni spędzonych w Polsce pomogło zrzucić na chwilę ciężar wojny, poczuć się bezpiecznie i odbudować siły na kolejne bardzo trudne miesiące.
2: Były na zajęciach, wszystko spodobało się. Zlatosławka moja. Każe dobry dzień.
3: Dobry dzień.
4: Dobry dzień. Od 3 lat i 8 miesięcy Maryna nie ma od męża i o mężu żadnej wiadomości.
2: Takie wrażenie było, że świat i życie zakończyło się.
4: Żyje dla córek, które są cząsteczką swojego taty.
2: Ja poczęła żyć i dychać nimi.
0: To był fragment reportażu Grażyny Bochenek. 10 dni wytchnienia, który będzie wyemitowany jutro po godzinie 18. Serdecznie na niego zapraszam.
5: Radio 357.
0: A my wracamy do Londynu. Tym razem to już nie będzie zespół Pulp, natomiast jeszcze w kontekście utworu Come On People chciałem dodać, że to było po prostu niesamowite to wyciszenie, kiedy zawsze ta kompozycja jest taką dawką niesamowitej energii, ale właśnie na końcu cała publiczność się wycisza i robi się spokój. A teraz będą bardzo głośne gitary, grupa Oasis.
6: You're looking good.

Pani Aneta napisała: well done, ucieszyła mnie dziś świeża muzyka z Manchesteru. To chodziło oczywiście o grupę The Guest List. Aktualnie cały North West produkuje świetne młode zespoły. Też tak myślę, naprawdę jest teraz w czym wybierać i tych nowości jesienią szczególnie będzie, tak myślę, coraz więcej. A to był utwór Elki z grupy oczywiście Oasis i z O2 przenieśliśmy się na Wembley i nie wiem, czy państwo pamiętają, ale w Wielkiej Brytanii Oasis teraz z 2025 roku supportował Richard Ashcroft, natomiast w Stanach Zjednoczonych była to grupa Cage the Elephant. Ale czy zastanawiali się państwo, jaki zespół supportował Oasis w Japonii? Przed państwem japońska kultowa rockowa grupa Asian Kung Fu Generation z utworem Blue Train.

To było dość surrealistyczne zdarzenie. Miało to miejsce kilka miesięcy temu, kiedy akurat słuchałem Głośnych jak miłość i w tym samym czasie po raz pierwszy czytałem powieść Johna Steinbecka Myszy i ludzie i niespodziewanie Piotr Stelmach właśnie zaprezentował to nagranie grupy Meslowic z 1997 roku z albumu Z rozmyślań przy śniadaniu i... To był bardzo ciekawy soundtrack do powieści, ale to oczywiście nie pierwszy, jedyny raz, kiedy grupa sięgała do literatury i z niej czerpała właśnie przy swoich tekstach. Ciekawa taka trylogia nam tutaj się stworzyła gitarowych utworów z różnych zakątków świata, bo była grupa Asian Kung Fu Generation z Japonii. To rok 2006, 20-lecie tej płyty. Dzisiaj płyty Fan Club jest obchodzone w tym roku. Przed chwilą właśnie Meslowic, 97 rok i za chwilę 2005 rok Szwecja, grupa Kent i nagranie Romeo Ote Wender and Sam, czyli Romeo powraca samotnie z albumu Du Och jak Doden, czyli Ty, Ja i Śmierć.

To był utwór Romeo the Wandering Zam, czyli Romeo powraca samotnie, grupa Kent. Można by stworzyć taką ankietę, mogą właściwie państwo pisać na mój adres mailowy michal.bisiorek@radio357.pl, który utwór z tych trzech z różnych zakątków świata gitarowych był najlepszy, chociaż myślę, że wybrałem zbyt dobry utwór grupy Mysłowic. Natomiast teraz tak myślę, ja tego potrzebuję po tak emocjonalnych trzech utworach, żeby trochę się wyciszyć z grupą New Order.

0: Eligia New Order. Ja wiem, doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że Państwo oczekiwaliby, żeby jednak 17 minut ten utwór trwał, bo taka wersja oczywiście istnieje. Niestety nie tym razem, może kiedyś. Tymczasem minęła 20.
1: Wierność w stereo.

You, Me and Mary na początek drugiej godziny Wierności w Stereo. Dobry wieczór Państwu ponownie, Tomasz Matlinkiewicz za sterami, a przy mikrofonie w zastępstwie Piotra Stelmacha, Michał Bisiarek. Rozpoczęliśmy od grupy Swim Deep, utwór You, Me and Mary i tak sobie myślę, że gdy już będę układać swoją listę tych najważniejszych dla mnie utworów roku 2026, to myślę, że płyta Ham będzie bardzo wysoka ze sprawą tego utworu. Niezwykle tak sobie myślę ciepłe brzmienie, trochę te syntezatory przypominają mi chociażby Just Like Heaven, The Cure i cała płyta brzmi doskonale, chociażby kolejny utwór I Keep Her Photograph With Me. Do tej płyty wracam regularnie, a my wracamy do motywu września. Przed Państwem Damon Albarn i płyta Everyday Robots, utwór You and Me.

Rok 2014 i pierwszy solowy, niesamowity album Damona Albarna. I tak sobie myślę, jeśli miałbym podsumować wszystkie jego dokonania, całą dyskografię Gorillaz, Blur, przeróżne projekty, którymi się zajmował i praktycznie pewnie teraz pracuje nad kolejnymi, to właśnie ta płyta Everyday Robots zrobiła na mnie, no może nie największa, ale jedno z tych największych wrażeń i szczególnie utwór, którego wysłuchaliśmy, czyli You and Me. Bardzo długa, piękna kompozycja z takim fantastycznym bridge'em i myślę, że ona doskonale oddaje klimat jesieni i zawsze do tej płyty zaglądam właśnie we wrześniu czy w październiku. Mam nadzieję, że tutaj na antenie Państwu gra doskonale. Jest wirtualna lista obecności, proszę sobie wyobrazić, na Facebooku, tam mogą Państwo się wpisywać. Pozdrawiamy Pan Andrzej, a panią Anitę, panią Katarzynę, panią Lucynę, pana Aleksandra, pana Charlesa, o którym już wspominaliśmy, i panią Violę. I teraz udajemy się do Stanów Zjednoczonych, wysłuchamy formacji Everyone Says Hi, niedługo pojawi się ich nowy album Funny 'Cause It's True, a przed państwem nagranie Communication.

Wspomniałem o wirtualnej liście obecności na Facebooku Radia 357 i pan James napisał: dobry wieczór, proszę mnie wpisać na wirtualną listę obecności. Nie mam Facebooka odnotowane w takim razie. A jeśli już zaglądamy do zespołu Everyone Says Hi, to w takiej audycji jak Wierność w Stereo należy przypomnieć sobie, skąd właściwie nazwa tej formacji.

I to właśnie ten zapowiedziany już na samym początku audycji powrót Davida Sylwiana tutaj w duecie, gościnnie właściwie u Virginie Astley na jej płycie z 1986 roku Hope in a Darkened Heart, a wcześniej to był David Bowie i Everyone Says Hi. I co ciekawe, Davida Bowiego można również połączyć właśnie z Ryuichi Sakamoto, kompozytorem, który tutaj produkował płytę Virginie Astley, ale także z Davidem Sylwianem, ponieważ tak naprawdę trójka zaangażowana była w jeden projekt filmowy Merry Christmas, Mr. Lawrence, tamtego filmu znany utwór właśnie Forbidden Colors. Natomiast zostajemy teraz w roku 86. Ryuichi Sakamoto, który zakochał się właśnie w Virginie Astley, w jej muzyce, koniecznie musiał udać się do niej, do jej studia, żeby wspólnie wyprodukować płytę, o której właśnie teraz rozmawiamy. Co ciekawe, musiał załatwić wizę, miał tylko 3 tygodnie na to, żeby nagrać nowy materiał. Nie udało mu się w całości tej płyty stworzyć we współpracy z Virginią Astley, ale znaczne fragmenty. Wysłuchaliśmy nagrania Some Small Hope, który tę płytę otwiera. Co ciekawe, w 86, w drugim tygodniu musieli przenieść się ze studia Woolhall Studios na jeden dzień, ze studia, w którym studia Tears for Fears właściwie, musieli przenieść się do studia Earl Studios i tam, co ciekawe, za ścianą inny zespół nagrywał również swoją płytę w 86. Oczywiście wybierzemy się do tego pokoju, więc proszę się nie zdziwić, ponieważ zupełnie teraz na chwilę, na kilka minut zmienimy klimat tej audycji. Proszę posłuchać, co było po drugiej stronie ściany. No.

Dokładnie tak. Grupa Duran Duran znajdowała się w pokoju obok i wtedy nagrywała płytę Notorious. To był rok 86. Te wszystkie historie właśnie o tym, jak to przeróżne zespoły artyści nagrywali właśnie praktycznie obok, są dla mnie niesamowite, bo też tutaj tworzą się niezwykłe kontrasty, ponieważ za chwilę znowu wrócimy do Virginie Astley i do jej znakomitej płyty Hope in a Darkened Heart. Wysłuchamy nagrania A Summer Long Since Past. Tutaj już Ryuichi Sakamoto niestety nie produkował tego nagrania, jednak jest ono fantastyczne. Regularnie do niego wracam i też myślę, że wspaniale będzie brzmieć teraz, gdy już tęsknimy tak naprawdę o tym lecie i nastawiamy się na okres jesienno-zimowy. Summer Long Since Past. Proszę słuchać bardzo uważnie tych dzwonów, ponieważ one nas doprowadzą pod koniec do zupełnie innej, przepięknej muzycznej przestrzeni.

High Hopes, Pink Floyd oczywiście, i pan Dominik napisał: po gęsiej skórce coś czuję, że to będzie High Hopes. No, wygrał pan, panie Dominiku, na pewno uśmiech mój, uśmiech realizatora Tomka Matlinkiewicza i także dużo satysfakcji. Oczywiście High Hopes, te dzwony musiały nas doprowadzić do tego niezwykle nostalgicznego i pięknego utworu z płyty The Division Bell. Natomiast sięgniemy teraz do zupełnie innego świata muzycznego, zespół Alabama Shakes. Właściwie to jest nasza płyta tygodnia, ich najnowsze dzieło, na które wszyscy wyczekiwali bardzo, bardzo długo. To będzie nagranie Time i to nie jest jedyna rzecz, która ma coś wspólnego z grupą Pink Floyd, bo tutaj oczywiście tytuł kojarzy się z The Dark Side of the Moon, ale te psychodeliczne brzmienie, które gdzieś tam pod koniec tego utworu szczególnie wybrzmi, kojarzy mi się właśnie z Pink Floydami z tych wczesnych lat 60.

Trudno nie widzieć podobieństwa do Floydów. Fajny, psychodeliczny bałagan, pisze pani Natalia odnośnie właśnie połączenia utworu Astronomy Domain grupy Pink Floyd z piosenką Time od Alabama Shakes, naszą płytą tygodnia. I tak sobie myślę, w przyszłym roku minie 60 lat od wydania debiutu Pink Floyd, The Piper at the Gates of Dawn. Myślę, może ktoś coś, może ktoś tutaj się zjawi na odsłuch płytki. Myślę, że będzie to doskonała okazja, żeby w sierpniu, 5 sierpnia wysłuchać tej płyty z państwem. Oczywiście to nie jest żadna zapowiedź, to teraz taki pomysł przyszedł mi do głowy. Też wspominam rok chyba 2022 bądź 3, kiedy Nick Mason ze swoją grupą zjawił się w Łodzi w klubie Wytwórnia i właśnie tam mogliśmy wysłuchać tych najstarszych, najbardziej psychodelicznych utworów Pink Floyd, między innymi też z Guyem Pratem na basie. My teraz udamy się do lat 70. i do pierwszej debiutanckiej płyty Davida Gilmoura. Wtedy to z Royem Harperem stworzył fenomenalne nagranie Short and Sweet. Mam nadzieję, że jeśli David Gilmour wystąpi ponownie w najbliższych latach na scenie, to chociaż na chwilę wróci do tego repertuaru i usłyszymy chociażby ten utwór Short and Sweet.

David Gilmour, wspólny utwór z Royem Harperem, Short and Sweet, rok 78, płyta debiutancka. Tak między tym rozpadem wtedy grupy Pink Floyd tak naprawdę postanowił on stworzyć swoją płytę. Jest ona fantastyczna i tak jak mówię, mam nadzieję, że jeszcze dane nam będzie usłyszeć nagrania z tej płyty, czy też About Face na żywo. Kończymy już nasze spotkanie. Dziękuję Państwu w imieniu również Tomasza Matlinkiewicza, który audycję realizował za te 2 godziny. Za chwilę na antenie Radia 357 Plac na Rozdrożu i Grażyna Bochenek. A tak na zakończenie naszego spotkania, to tak jak przed chwilą wybrzmiał Short and Sweet i tak myślę sobie o tym, jak te wakacje były właśnie krótkie, ale niezwykle słodkie, to mam dla Państwa pewien szkic właśnie wakacji, takie naszkicowane wakacje przez The Dorothy Columns, ich debiutanckiej płyty z roku 80. Jestem ciekaw, czy Państwo słuchali ich najnowszej płyty. Jest fantastyczna. Dziękuję i do usłyszenia.

0: Minęła 21.
1: Plac na rozdrożu. Ekologia.
0: Dobry wieczór. Przed mikrofonem Grażyna Bochenek. Serdecznie się z Państwem witam. Dziś rozmawiać będziemy o wodzie, z jej zasobami, pozyskiwaniem i gospodarowaniem. Mamy coraz większy problem. Niskie stany wody w rzekach, susza i jej rodzaje, konieczność racjonalnego gospodarowania wodą. Te tematy, o których słyszymy i rozmawiamy coraz częściej, i to w gronie wcale nie eksperckim, po prostu między sobą. Kogo nie przeraziły zdjęcia z Wielkiej Brytanii, w której zielone łąki, parki i pastwiska zamieniły się w wypaloną ziemię? Wygląda to jak zdjęcia przyrodniczej apokalipsy. No a w Polsce, w części gmin latem po raz kolejny pojawiły się problemy z zapewnieniem mieszkańcom wody pitnej. Wiele samorządów apelowało do mieszkańców o niepodlewanie trawników, nie mycie aut i nie napełnianie domowych basenów. A po suszy pojawiły się gdzieniegdzie ulewne deszcze, które nie są w stanie nawodnić ziemi, za to powodują podtopienia. O tym wszystkim dziś będziemy rozmawiać, a moimi Państwa gośćmi są dr Dominik Wróbel, botanik, siedliskoznawca, wykładowca Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie ze Zakładu Inżynierii i Produkcji Środowiska, od ponad 20 lat aktywnie działający na rzecz ochrony przyrody. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór Państwu.
0: Piotr Bednarek, hydrolog, doktorant w Zakładzie Hydrologii Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, prezes zarządu Fundacji Wolne Rzeki. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
0: Jest też z nami pani Diana Błażejewska, wicewójt gminy Bukowsko, koło Sanoka. W tej gminie, podobnie jak w kilkunastu innych na terenie województwa podkarpackiego, był problem z dostępem do wody pitnej i gmina musiała wprowadzać ograniczenia. Witam panią.
4: Dobry wieczór państwu.
0: W czasie audycji posłuchamy także rozmowy z Michałem Wojdyło, projektantem ogrodów, który w swojej pracy stoi między innymi przed wyzwaniem, jak wybierać rośliny, które nie będą potrzebować hektolitrów wody. Dodam jeszcze, że program realizuje Milena Krupińska, a Państwo mogą pisać komentarze w naszych mediach społecznościowych. Można także pisać maila do mnie na adres grazyna.bochenek@radio357.pl. Zacznijmy może od konkretnych przykładów, gdy ten brak wody widoczny jest gołym okiem i gdy wpływa na codzienne życie ludzi. Tak jak powiedziałam, na początku sierpnia w południowej części Podkarpacia pojawiły się problemy z zapewnieniem wody w kranach. Między innymi w gminie Bukowsko podczas wysokich temperatur zatrzymało się stare powierzchniowe ujęcie wody na rzece, która zaczęła wysychać. Wydaje się, że wyschnąć może kałuża, ale nie rzeka. A tymczasem, no właśnie, czy władze gminy były gotowe na taki scenariusz?
4: Wie pani co, no, tak naprawdę do tej pory taka drastyczna sytuacja wydarzyła się po raz pierwszy, że tak długotrwały brak wody nas doświadczył. Wiadomo, co roku zdarzały się krótkotrwałe niedobory wody przy tak wysokich temperaturach, jednak ten rok jest szczególny pod tym względem. To, czy byliśmy przygotowani? No tak, na tyle, na ile mogliśmy być przygotowani. Mamy zakupioną beczkę o pojemności 2,5 tysiąca litrów do transportu wody pitnej. Mamy w pogotowiu strażaków z naszych jednostek OSP, którzy na bieżąco dowożą wodę do ujęcia i do stacji uzdatniania. Ale żeby się tak przygotować inwestycyjnie, jest ciężko w ciągu kilku lat, ponieważ nasza praca moja i pana wójta Marka Belkowskiego rozpoczęła się w 2019 roku, tak, na rzecz gminy Bukowsko. I od tego momentu naszym głównym celem było właśnie wybudowanie jak największej ilości sieci wodociągowej, ponieważ w 2019 roku na terenie gminy Bukowsko funkcjonowało jedno ujęcie gminne, właśnie to powierzchniowe, które zaczęło w tym momencie wysychać. Ono obejmuje jedynie tak naprawdę 3,5 miejscowości, może nawet 3 1/3, bo swoim zasięgiem obejmuje miejscowość Nagórzany, Nowotaniec, Wola Sękowa i niewielką część miejscowości Nadolany, która jest jedną z większych miejscowości gminy Bukowsko. Pozostała część gminy zaopatrywała się w wodę z własnych studni, często głębinowych, często takich zwyczajnych studni przydomowych, lub poprzez utworzenie takich swoich prywatnych, małych spółek wodnych. I problem z brakiem wody w tych studniach zaczął się pojawiać dość szybko, więc zaczęliśmy reagować na to i dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym, no głównie z projektów czy unijnych, czy to z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, czy z Polskiego Ładu, czy z, no głównie to był Program Rozwoju Obszarów Wiejskich i Polski Ład, udało nam się pozyskać środki finansowe w wysokości około 12 milionów i wybudować do chwili obecnej wodociągi w miejscowości Pobiedno, w miejscowości Dudyńce, w miejscowości Zboiska, Wolica. A w tym momencie budujemy magistralę, znaczy budujemy, projektujemy magistralę wodociągową do miejscowości Bukowsko, czyli największej miejscowości naszej gminy.
0: Ja słyszę w takim razie, że to jest takie chyba największe wyzwanie, tak? W
4: Państwa gminie. Największe wyzwanie, tak, dokładnie. To jest największe wyzwanie, ponieważ no, ludziom zaczęły wysychać studnie przy domach, no i my jako samorząd no nie mieliśmy możliwości reakcji, no bo co nam przychodziło do głowy, no przywozić
0: No właśnie, pani Diano, to jak to wyglądało? Jakie te działania takie doraźne, jakby objawowe państwo musieliście wdrożyć, żeby w jakiś sposób zabezpieczyć potrzeby mieszkańców? To było przede wszystkim to dowożenie wody? Bo wiem, że też woda w części miejscowości były ograniczone godziny, prawda, dostępu do sieci.
4: No wiadomo, że stosowaliśmy to, co można zastosować, czyli apele o ograniczenie zużycia wody, o racjonalne korzystanie z wody, czyli no nie podlewanie trawników, mycia z samochodów, kostek brukowych, czy różnych innych rzeczy, bez których tak naprawdę można się obejść, i prośby o korzystanie tylko do takich niezbędnych rzeczy. No ale to też różnie z tym bywa. No, tutaj teraz no, jesteśmy takim społeczeństwem, które jest przyzwyczajone mimo wszystko do wygody, więc odkręcamy kran i woda ma płynąć.
0: Czy w takim razie mieszkańcy niekoniecznie się chcieli stosować do apelu? Bo ja czytam, że w tym apelu pojawiły się takie słowa: to nie jest czas na beztroskę, sytuacja wymaga od nas pełnej solidarności i maksymalnej dyscypliny.
4: Zdarzały się takie sytuacje, że gdzieś tam pod osłoną nocy. Znaczy, wie pani, to jest tak, te informacje były nam przekazywane w sposób nieoficjalny, gdzieś tam w sklepie, na ulicy, telefonicznie, ale proszę nic z tym nie robić, ale tam, nie wiem, sąsiad mył kostkę wieczorem pod osłoną nocy, podlewał trawnik.
0: Po prostu trudno się przyzwyczaić do tego, że nie ma wody, prawda?
4: Dokładnie tak. No jesteśmy już jednak przyzwyczajeni do tego, że kran odkręcamy i woda ma być, a tutaj nagle się pojawiły braki i nie wszyscy się do tego respektowali. Tak samo jak no, pojawiają się trudności przy projektowaniu sieci wodociągowej. Na początku były takie sytuacje, że mieszkańcy opowiadali, no my się nie podłączymy do sieci, bo my mamy swoją studnię. Nasza studnia ma tak duży zasób wody, że na pewno nie będzie nam woda potrzebna z ujęć miejskich, ponieważ my postawiliśmy sobie za cel, żeby wybudować wodociąg zasilany wodą z Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, które jest zasilane z Soliny. I ta woda, wiadomo, jest droższa. To nie jest woda, która jest tak tania jak ta woda z naszego gminnego ujęcia bądź z tych ujęć ze spółek wodnych prywatnych. Wiadomo, że ona już kosztuje więcej, więc był taki opór, że woda będzie droga, że my mamy studnie, więc nie będziemy się podłączać. No ale nie trzeba było długo czekać na efekty, ponieważ w przeciągu roku, półtorej ci właśnie mieszkańcy przychodzą i proszą o jak najszybsze podłączenie, bo te ich studnie, które miały być tak zapełnione wodą, nagle zaczęły wysychać. Więc tutaj no, problem jest naprawdę poważny, jeżeli chodzi o taką sytuację. Mamy też pomysł, jak rozwiązać problem z tym naszym ujęciem powierzchniowym, które w tym momencie przysparza nam bardzo dużo problemów, ale jest to inwestycja długofalowa i jest to proces, który będzie troszkę trwał. Tego się nie da zrobić w rok, dwa, nawet trzy lata, ponieważ my musimy zaprojektować magistralę, która będzie prowadzić wodę od miejscowości Wolica do Woli Sękowej. To jest parę ładnych kilometrów i wiadomo, że dokumentacyjnie to bardzo długo trwa. No jest też taki opór mieszkańców, którzy nawet wiedzą, że wody nie ma, że trzeba projektować. Wszystko fajnie, ale proszę na mojej działce nie kopać. Ja się nie zgodzę, żeby przez moją działkę jakieś rury szły, więc...
0: I bardzo typowa sytuacja. Ja jeszcze zapytam o jedną rzecz, która wydaje mi się, że tutaj jest ważna, bo mówimy o mieszkańcach, wśród których na pewno też są osoby starsze, które mieszkają samotnie, mają problem z poruszaniem się, więc w takich sytuacjach kryzysowych dodatkowego wysiłku wymaga zaopiekowanie się właśnie takimi mieszkańcami, prawda?
4: Oczywiście. No, mieliśmy tutaj spotkanie naszego zespołu i ustaliliśmy, że sołtysi będą zaangażowani w pomoc. Oni znają najlepiej swoich mieszkańców, więc wiedzą, kto jest osobą samotną, komu kto jest w stanie pomóc. Apelowaliśmy, że jeżeli w sąsiedztwie jest osoba starsza, to należy się nią zająć. Mamy też tutaj Centrum Usług Społecznych, więc panie nasze były w pełnej gotowości pomóc osobom, które nie były w stanie sobie podejść do beczki z wodą, która była ustawiona, bo ustawiliśmy też beczkę z wodą, żeby można było sobie podejść, nabrać wody, więc no, można było się zgłaszać czy do sołtysów, czy do radnych z danych miejscowości, czy do naszego Centrum Usług Społecznych i informować, że jest problem, że ktoś potrzebuje wsparcia, pomocy. My byliśmy oczywiście na to wszystko otwarci, przygotowani, byliśmy nawet w stanie nasz samochód taki urzędowy zaadoptować do tego, żeby tą wodę komuś, nie wiem, nabrać, podwieźć do domu, jeżeli jest tym kłopot. Ale nie było takich sytuacji. Tutaj myślę, że czy sołtysi, czy sąsiedzi stanęli na wysokości zadania i naprawdę wspierali się w tych trudnych chwilach.
0: Dobrze to słyszeć, szczególnie, że jak słyszę, to ten problem tak naprawdę on się jeszcze nie skończył, prawda?
4: Tak, nie skończył się ten problem, niestety.
0: Bo jeszcze nie było dużych opadów deszczu od początku sierpnia.
4: Nie było, dokładnie. Te opady były takie chwilowe i te chwilowe opady na chwilę ratują nasze ujęcie powierzchniowe, dlatego że nawet niewielka ulewa sprawia, że tam ta woda do tych naszych zbiorników napływa, ale jest problem z ujęciami, które mają zasilanie studniami głębinowymi, bo tam już jest trudniej, żeby ta woda napłynęła. I cały czas woda jest dowożona do ujęcia wody Bukowica. Strażacy pracują popołudniami po swojej pracy, dowożą tą wodę do ujęcia, no ona jest uzdatniana i wtedy jest rozprowadzana do mieszkańców. I tutaj naprawdę chylę czoła przed naszymi strażakami, którzy hasło trzeba dowieźć wodę, nie ma problemu. Siadają, dowożą, często zmęczeni, bo wiadomo, też pracują zawodowo, też mają rodziny, mają wakacje, mają swoje sprawy, problemy, ale można na nich zawsze liczyć.
0: Pani Wójt, bardzo dziękuję za przedstawienie tej sytuacji, ale teraz się zastanówmy nad przyczynami no, tej sytuacji, która miała miejsce i w Bukowsku, ale też w innych podkarpackich i nie tylko podkarpackich gminach. To wskazanie przyczyn jest oczywiście złożone, ale spróbujmy nakreślić obraz tychże przyczyn. Doktor Dominik Wróbel, panie doktorze, dlaczego tej wody zabrakło? Co na to wpłynęło?
2: No ja myślę, że można byłoby odpowiedzieć trochę przewrotnie na tak postawione pytanie. No coś nam się wreszcie jako cywilizacji udało. To znaczy przez pewnie jakieś 200 lat, a z dużym natężeniem w ciągu ostatnich 100 lat próbujemy jak najbardziej osuszyć nasze otoczenie, jak najszybciej odprowadzać wodę, w jak największym stopniu zagospodarować tereny, które w naturalny sposób są predestynowane do gromadzenia wody. No i w końcu nam się udało. Tylko, że nie zwracając uwagi...
0: Zupełnie tego chcieliśmy.
2: No dlatego mówię, że to jest trochę takie przewrotne postawienie sprawy, ale z drugiej strony, i mówię to z goryczą, przez wiele lat, kiedy środowisko przyrodników, osób w różny sposób zaangażowanych w sprawy ochrony przyrody, zwracało uwagę na problemy, które mogą się dopiero pojawić, to tak długo, jak pani wójt wspomniała, woda płynęła w kranach, to nie stanowiło to żadnego problemu.
0: Albo dopóki woda była w tej studni koło domu, prawda?
2: No tak, tylko że my od kilkunastu co najmniej lat mamy niezrównoważony bilans hydrologiczny. Wody ubywa, wody jest cały czas mniej. My widzieliśmy to na przykład poprzez obserwowanie zmian w korytach rzecznych, zmian w zbiornikach, w obrębie torfowisk, różnego rodzaju mokradeł, ale to nie zawsze przekładało się wprost na niedostatki, niedobory wody w studni, w sieci wodociągowej, a tymczasem tej wody było mniej i mniej i mniej i właściwie wszystkie te działania, tutaj ogromny zakres pracy, oczywiście nie chcę umniejszać zaangażowania samorządów w naprawianie, w ratowanie tej sytuacji, która w tym roku nam się dała szczególnie we znaki, ale tak naprawdę to jest mieszanie pustej szklance i od tego mieszania wody więcej nie będzie i problemy będą się tylko nawarstwiać i powiększać.
0: O uzupełnienie, czy pewnie raczej rozwinięcie tej odpowiedzi też poproszę pana Piotra Bednarka z Fundacji Wolne Rzeki. Jak na ten brak wody w wodociągach wpłynęło i wpływa, nomen omen wpływa i wpłynęło, to w jaki sposób przez dziesięciolecia rzeki były w Polsce traktowane?
3: Ja nie jestem przekonany, czy ta sytuacja w Bukowsku akurat wynika z tego, co robimy z rzekami, czy z osuszenia zlewni, bo tak pobieżnie patrząc na mapę, gdyż nie znam akurat tej miejscowości na żywo, nie pamiętam, żebym tam był kiedyś, ale patrząc na mapy, na to, jak tam wygląda sieć hydrograficzna, to nie jest przypadek, w którym my osuszyliśmy w terenie jakiś obszar, nie jest to przypadek, w którym była woda bardzo płytko i poprzez meliorację tej wody się pozbyto na przestrzeni lat, czy poprzez regulację rzeki. Obawiam się, że tutaj już docieramy do tego trudniejszego momentu, a mianowicie do tego, że to wraz ze zmianą klimatu, spowodowaną oczywiście też działalnością ludzką, tyle że w skali globalnej, czyli spowodowaną emisjami gazów cieplarnianych na przestrzeni ostatnich, no też powiedzmy 200-100 lat, na tyle zmieniliśmy warunki panujące w atmosferze, że po pierwsze mamy wyższą temperaturę powietrza, co przekłada się na wzrost parowania wody, więc nawet przy opadach, których wysokość może się nie zmieniać i w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat na Podkarpaciu sama wysokość, roczna suma opadów jakoś za specjalnie się nie zmieniła, ale już to, że temperatura wzrosła, mamy te długie fale upałów, przy których parowanie jest naprawdę gigantyczne, zarówno parowanie z otwartej powierzchni wody, jak i transpiracja, czyli to, co oddają w procesie oddychania rośliny do atmosfery, jest gigantyczne. I opady, które nie wzrastają, nie są w stanie, no jakby, no mamy ten deficyt, o którym wspominał pan Dominik, ale nie ma według mnie tutaj łatwego rozwiązania tej sytuacji, bo ten bilans wodny wraz ze zmianą klimatu zapewne będzie się pogarszał. I tak jak pani wójt wspominała, że na chwilę tą sytuację ratują opady, no to pytanie, czy to będzie jedyne, co tą sytuację będzie ratować tak w dłuższej perspektywie. Faktycznie tutaj sięgnięcie po inne źródła wody dla mieszkańców wydaje się jedynym słusznym, bo poleganie na tym, czy trafi nam się jakiś bardziej mokry okres, czy się nie trafi, a można się spodziewać, że te suche okresy będą coraz dłuższe i te niżówki będą coraz głębsze, no, byłoby niefrasobliwe. Więc ja bym akurat w tym przypadku, który jest dość specyficzny, nie doszukiwał się przyczyn problemów w melioracjach i w regulacji rzek, bo zdaje mi się, że to nie ten przypadek.
0: Czy na pewno te powody są złożone? My tutaj rozmawiamy na przykładzie Bukowska, ale też rozmawiamy o innych miejscach, takich jak właśnie ta gmina, gdzie te problemy z wodą się pojawiły. Ja bym chciała zapytać o te wielkie inwestycje z czasów PRL-u, kiedy na przykład tworzono olbrzymie zbiorniki retencyjne, takie jak chociażby Solina, Płocławek czy Jeziorsko. Dziś na przykład Jezioro Solińskie ma tak niski poziom wody, że można dojść do miejsc, gdzie stały te zalane domy, czy na kościół Wołkowyi, a więc chyba trochę wracamy do sytuacji nawet sprzed wysiedlenia tamtych wsi i zalania tego terenu wodą. Czy my dziś oceniamy, że te inwestycje były błędne, czy może one się okazały błędem, dlatego że zmieniły się te warunki klimatyczne, o których pan powiedział, czego w latach 50., 60., 70. nie dało się przewidzieć?
3: Znaczy, one przede wszystkim były potężną zbrodnią na przyrodzie, bo zostały poprzez budowę zbiorników zaporowych, zwłaszcza na długich, dużych rzekach, no te rzeki po prostu zostały zabite, w pewien sposób pozbawione dużej części gatunków organizmów, ryb, które tam żyły, dużej części populacji, więc z tej perspektywy no, budowa zbiorników zaporowych na rzekach jest dla przyrody chyba najbardziej dramatyczną zmianą, jaka się może wydarzyć. No, w Co do oceny skutków dla zasobów wodnych, powyżej takiej zapory w zbiorniku Sonieńskim faktycznie mamy zgromadzoną wodę, która może być użyta do jakichś celów. Przy czym no to jest przypadek też dość specyficzny, bo mamy mnóstwo innych zbiorników na rzekach i zwłaszcza te zbiorniki na nizinach, na przykład zbiornik włocławski, one nie pełnią tej funkcji, że ta woda gdzieś jest z nich rozprowadzana, przegradzają rzekę, niszcząc życie w tej rzece, a niewiele dobrego przynoszą, więc nie jest tak, że można ocenić zero-jedynkowo, czy budowa wszystkich zbiorników ogólnie była błędem, czy nie. Myślę, że to dość należałoby rozpatrywać indywidualnie, ale kierunek, który obrano kilkadziesiąt lat temu, żeby budować zbiorniki na nizinnych rzekach, zalewając wsie, pola uprawne i tak dalej, no, wydaje się bardzo ciężki do obronienia, bo tam są zdecydowanie inne możliwości zatrzymywania wody, a ta woda, tak jak zostało wspomniane wcześniej, została na nizinach w Polsce, została i jest cały czas bardzo intensywnie odprowadzana, przyspieszony jest jej odpływ siecią 400 tysięcy kilometrów rowów odwadniających uregulowanymi rzekami, pogłębionymi korytami tych rzek wyprostowanymi, co przyspiesza odpływ, no, co niszczy retencję wody, więc to są trochę dwie różne rzeczywistości, góry, pogórza, a niziny. I według mnie większość tego złego, co się wydarzyło w polskiej sieci hydrograficznej, wydarzyło się na nizinach, choć oczywiście w górach też było mnóstwo niepotrzebnych z perspektywy czasu regulacji rzek, pogłębiania, prostowania.
0: To tu na chwilę postawmy kropkę, za chwilę do tej rozmowy wrócimy. Teraz posłuchajmy trochę o deszczu, a Państwa w tym czasie zachęcam do zostawiania komentarzy w naszych mediach społecznościowych i proszę o wysyłanie maili na adres grazyna.bochenek@radio357.pl.

0: Wiele osób w tym roku czekało i wciąż jeszcze czeka na deszcz. My jesteśmy w składzie Piotr Bednarek, hydrolog, doktorant w Uniwersytecie Jagiellońskim, prezes zarządu Fundacji Wolne Rzeki, Diana Błażejowska, wicewójt gminy Bukowsko-Koło Sanoka i dr Dominik Wróbel, wykładowca Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie. Ja może teraz poproszę o definicję, bo na dostęp do wody pitnej wpływa tak zwana susza hydrologiczna, która jest czymś innym niż susza atmosferyczna i rolnicza. Czy panowie możecie te definicje rozwinąć, bo chyba dobrze, żeby każdy z nas miał wiedzę w tym temacie.
1: No, to są bardzo podstawowe definicje hydrologii odnośnie suszy. Myślę, że pokrótce mogę przedstawić. Susza atmosferyczna to jest po prostu długotrwały brak opadów atmosferycznych, brak opadów deszczu, śniegu. Susza rolnicza oznacza brak wody, czy też bardzo niewielką wilgotność w tej warstwie gleby, czyli w tej takiej już w wodach podziemnych de facto, ale najpłytszej warstwie. Susza hydrologiczna oznacza obniżenie poziomu wody powierzchniowej, wody w rzekach, niskie stany rzek. No i ostatni etap, susza hydrogeologiczna, która oznacza obniżenie poziomu wody wód podziemnych, tyle że już nie w glebie, a tych głębszych. Więc z tego, co rozmawialiśmy wcześniej, to na Podkarpaciu dotarliśmy, no mamy każdy etap, każdy rodzaj suszy w tym roku.
0: Czy to jest taki rok, czy to jest nasza nowa rzeczywistość?
1: No myślę, że takie sytuacje będą się zdarzać coraz częściej. Raz ze zmianą klimatu, czyli po prostu w przyszłości. To jest wręcz preludium wedle znanych mi, ale myślę, że i Państwu projekcji dotyczących zmiany klimatu, tego, o czym od lat próbują przekonywać przyrodnicy, aktywiści, naukowcy, że to, co obserwujemy teraz, to jest preludium do tego, co wydarzy się, gdy będziemy dalej podgrzewać atmosferę Ziemi poprzez emisję gazów cieplarnianych. Cały czas to robimy. Raczej wyprzedzamy projekcje, jeśli chodzi o tempo zmiany klimatu, więc biorąc pod uwagę tą wiedzę, należy spodziewać się, że sytuacja nie będzie się poprawiać w następnych latach.
0: Na stronie Fundacji Wolne Rzeki możemy znaleźć od niedawna świetną bazę danych, która wykorzystuje dane z IMGW na temat stanu, no, chyba wszystkich rzek w Polsce. Są też tam dane na temat temperatur. Te dane pochodzą z kilkudziesięciu lat. Wszystkich zainteresowanych odsyłam na tę stronę, bo można wyszukać swoją najbliższą rzekę i się jej od strony tych twardych danych poprzyglądać. A co pan widzi w tych danych, gdy na przykład patrzy pan na największą podkarpacką rzekę, czyli na San?
1: A tam widać kilka rzeczy, bo to są dane niestety nie dotyczące wszystkich rzek, ale dane z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, gromadzone akurat w taki sposób od lat 50. I te dane sobie można na naszej stronie faktycznie łatwo przeglądać. W przypadku Sanu, ja te dane analizowałem dla Dolnego Sanu, dla profilu wodowskazowego w Nisku. I tam nie ma na przykład trendu, który byłby istotny statystycznie, jakiegoś trendu spadkowego, ujemnego, że te przepływy są faktycznie coraz mniejsze i jest to statystycznie istotne w tym długim okresie, od bodajże 61 roku tam są dla Sanu te dane, ale dla krótszego okresu, od lat 90. do teraz, taki trend już jest, że wody w Sanie płynie ogólnie coraz mniej. Ale sam przepływ, to ile wody płynie, jest jedną z tych rzeczy, które tam można wyczytać. Bo równie ciekawą jest to, co dzieje się ze stanem wody. Czyli ile centymetrów odczytywane było z wodowskazu. I okazuje się, że na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat przy tym samym przepływie wody, dajmy na to 100 metrów sześciennych na sekundę, stan wody na wodowskazie był coraz niższy. A to oznacza, że dno rzeki obniżało się, że postępowała erozja wgłębna, koryta, co oznacza, że przy tej samej ilości wody płynącej Sanem, no całe wody gruntowe w Dolinie Sanu oraz wody w dopływach w tych ich końcowych biegach też były niżej. I obserwowaliśmy to, obserwując, jak wysychają Starorzecza na przykład w Dolinie Sanu, czyli te jeziora powstały z koryta dawnego, którym San płynął. I to jest rzecz, która często umyka, myślę, w myśleniu o wadzie, bo to, że bo ludzie często domagają się na przykład pogłębienia rzeki po to, żeby było więcej wody, co jest czymś zupełnie odwrotnym, niż powinniśmy zrobić. Im bardziej pogłębimy rzekę, tym mamy mniej wody. Tym szybciej ona odpływa, tym głębsze zasoby wód podziemnych drenuje. I to widać też na tych właśnie archiwalnych danych, że koryto Sanu wcięło się o 2-3 metry, więc jest to ogromny spadek w tak krótkim czasie i przyczyną tego była zarówno regulacja koryta Sanu, jego wyprostowanie, które miało miejsce jeszcze na przełomie XIX i XX wieku, także zawężenie koryta ostrogami regulacyjnymi, a także budowa zapory w Salinie, która zatrzymała część materiału wleczonego, no, czyli piasku, żwiru, który koryto Sanu transportuje. Więc też tych przyczyn było dużo. Przyczyną jeszcze był wzrost lesistości na przykład. Więc wzrost lesistości jest super dla retencji w danej zlewni górskiej, ale znów trzyma nam osady, które kiedy las ich nie trzymał, mogły swobodnie dostawać się do rzek poprzez erozję zboczy i przeciwdziałać obniżaniu się poziomu dna, przeciwdziałać suszy w niższym biegu rzeki. Więc tych procesów jest trochę różnych. One w niektórych miejscach są lokalnie pozytywne, lokalnie negatywne, ale trendy no, są raczej jednostajne, takie, że zarówno poziom koryta Sanu i wielu innych rzek w Polsce czy na Podkarpaciu obniża się, przepływy też się obniżają. No, to są takie dane, które powinny nas mocno niepokoić.
0: Nawet krótkie, intensywne burze, może nie krótkie, intensywne burze, które się teraz w Polsce pojawiają, one nie rozwiązują problemu, bo woda szybko spływa do rzek zamiast zasilać wody gruntowe i odbudowywać te naturalne zasoby. Co robi, żeby tę wodę zatrzymać i co wspólnego na przykład bobry z tym mają? Panie Dominiku.
2: No tak, ja myślę, że tutaj początek został dany tym opisem sytuacji na rzekach nizinnych i zmianami w korytach. Bobry są takim czynnikiem, który zatrzymuje wodę, który mówimy, że są to gatunki siedliskotwórcze, bo one nie dość, że tworzą siedlisko dla wielu gatunków, to tak naprawdę fizycznie je zmieniają i powodują to większe uwodnienie. Ale bobry uczą nas pewnej podstawowej właściwości wody, mianowicie woda nie płynie pod górę. I teraz jeśli weźmiemy pod uwagę skalę zmian w dolinach rzecznych, pan Piotr powiedział o wcinaniu się Sanu w pokrywy osadowe, ale jakbyśmy popatrzyli na inne rzeki Karpat, to niektóre z nich zagłębiły się nawet około 4 metrów w te pierwotne osady, czyli o tyle głębiej spływa woda ze zboczy doliny i w związku z tym o tyle metrów głębiej zalega również bezpośrednio przy rzece zwierciadło wód podziemnych. A bobry nie tylko zatrzymują wodę punktowo w miejscach spiętrzania, ale zwiększają wilgotność w małych dolinach rzecznych, to czasem na całej szerokości takiej morfologicznej dolinki i w związku z tym, choć mogą niekiedy być dokuczliwe czy stwarzać jakieś problemy, które związane są z podtapianiem użytków rolnych czy ścinaniem drzew na swoje potrzeby pokarmowe, to jednak dokonują czegoś, czego my nie wypracowaliśmy sobie jeszcze jako takiej powszechnej praktyki, bo raczej próbujemy dokonywać rzeczy wprost przeciwnych. Mało tego, zgromadzenie takiej ilości wody, jaka jest zatrzymywana na żeremiach bobrowych, wymaga ogromnych nakładów finansowych. Bobry robią to nie dość, że lepiej, nie dość, że w lepszy sposób, bo w sposób taki rozproszony, to jeszcze robią za darmo.
0: Tylko że są traktowane przez wielu jako szkodniki.
2: No to jest właśnie ten przypadek, o którym wspominała pani pani wójt. No, chcielibyśmy, żeby woda była w kranie, ale żeby nikt, broń Boże, nie kopał nam wodociągu przez naszą działkę. No, chcielibyśmy mieć wszystko najlepiej, nie ponosząc żadnych kosztów. Niestety, no ale tak bardzo zmieniliśmy środowisko wokół nas, że w tej chwili musimy zrobić krok do tyłu albo się poddać.
0: A zastanawiam się, jakie w gminie Bukowsko na przykład jest podejście do bobrów? Czy one są traktowane jako sprzymierzeniec, czy jako zagrożenie właśnie?
3: No tutaj jest temat dość nam znany, dlatego że no mamy bobry na terenie naszej gminy, ale sygnały od mieszkańców są właśnie takie dość negatywne, dlatego że są podtapiane czy to pola uprawne, czy drogi. I raczej odbiór bobrów na terenie gminy nie jest pozytywny.
0: Może trzeba edukować, prawda, mieszkańców, żeby w jakiś sposób też próbować pogodzić takie interesy indywidualnych rolników, którzy prawdopodobnie ponoszą szkody w wyniku działalności bobrów, pogodzić to z interesem wspólnoty, która, jak tutaj wynika ze zdania naszych gości, jednak zyskuje właśnie na tej bezpłatnej pracy bobrów.
3: Oczywiście, że tak. No, edukacja zawsze jest potrzebna. I my tutaj, jeżeli chodzi o retencjonowanie wody, też realizujemy wiele działań edukacyjnych. Właśnie kończymy realizację projektu, który ma taki akronim WaterWise. Jest to projekt dofinansowany z Interreg Polska-Ukraina Next. I właśnie w ramach tego projektu wybudowaliśmy dwa ogrody deszczowe, takie pokazowe, przy szkole podstawowej w miejscowości Pobiedno, drugi w miejscowości Dudyńce. Przeprowadziliśmy też szereg warsztatów z dziećmi, bo wydaje mi się, że edukacja dzieci to też jest podstawa. Jednak dziecko, jak przyjdzie do domu, opowie, co się dzieje, jak wpływać na retencję wody, to ten rodzic być może się zainteresuje. Wydaliśmy też materiały edukacyjne, książeczkę dla dzieci na temat retencji wody, także cały czas długofalowo staramy się działać i też na wielu płaszczyznach. Oprócz tego no, budujemy zbiorniki retencyjne, które są też potrzebne i w tym momencie będziemy już odnawiać trzeci zbiornik retencyjny na terenie naszej gminy. Więc staramy się, jak możemy.
0: Na pewno tutaj zależy dużo i od rozwiązań instytucjonalnych, ale też właśnie od tej wiedzy, świadomości i zaangażowania, od tego, co robimy w swoim najbliższym otoczeniu. Ja tutaj chciałabym włączyć do naszej rozmowy Michała Wojdyłę, który zajmuje się projektowaniem ogrodów. Zarządzający wodociągami wiedzą, że wieczory i poranki, gdy mieszkańcy między innymi podlewają swoje ogrody, to jest moment takiego dużego piku w poborze wody. Na pewno byłoby to rozsądne, żeby ten pik zmniejszyć, ale czy to jest możliwe? Proszę posłuchać. Panie Michale, czy latem, kiedy były takie okropne susze, pan swój ogród podlewał? Używał pan węża ogrodowego?
4: Podlewałem, bo tylko że ja akurat mogę sobie pozwolić na komfort taki, że podlewałem wodą deszczową, bo mam od paru sezonów takie zbiorniki duże na wodę typu Mauser, więc mogę sobie tam spokojnie wodę magazynować i podlewać, ale wody takiej wodociągowej bym raczej nigdy nie wykorzystał do podlewania samego ogrodu, bo uważam, że to jest raczej nie, w dzisiejszych czasach troszeczkę niewskazane, a dwa, że mój ogród jest też położony na takich typowo gliniastych glebach, więc taka gleba jak wyschnie, to ją później nawodnić to jest bardzo, bardzo, bardzo trudna sprawa, więc wolałem sobie, wiedziałem, że od paru sezonów już tak się coraz bardziej, to lato jest niestabilne i te temperatury i przede wszystkim opady, więc zainwestowałem w te mauzery, więc mogę sobie tam pozwolić na jakieś takie podlewanie, ale to też jest takie bardziej doraźne podlewanie niż takie intensywne nawadnianie, żeby ta woda wręcz tam stała, no, ale staram się po prostu nie dopuszczać, żeby ta gleba całkowicie wyschła, bo jak wyschnie na takiej glinie, no to jest później bardzo, bardzo ciężka sprawa, żeby ją nawodnić.
0: A gdyby widział pan, że te pana rośliny mdleją i usychają, to też by pan po tą wodę wodociągową nie sięgnął, nawet wtedy, gdyby pan tylko taką wodą dysponował?
4: Nie, raczej bym nie sięgnął. Próbowałbym, znaczy, kurczę, to jest trudne pytanie troszeczkę, bo w sumie...
0: No właśnie, to są te dylematy.
4: To jest trudne pytanie, bo to zależy wszystko od, no bo można powiedzieć, dobra, no to nie będę podlewał, wymienię sobie rośliny na bardziej sucholubne, ale no, na przykład na mojej glebie nie utrzymają się w większości roślin sucholubne, bo to musimy troszeczkę inaczej odwrócić ten problem, bo nie sztuką jest powiedzieć, że dobierzmy 10 roślin sucholubnych, wybierzmy 10 roślin sucholubnych i posadźmy je w ogrodzie. Ale trzeba bardziej postawić na to, że jakie są warunki w tym ogrodzie, przede wszystkim gleba jaka jest, więc no, jeśli gleba jest sucha, piaszczysta, lekka, mineralna, no to okej, możemy sobie pozwolić na rośliny sucholubne i one sobie bez problemu dadzą sobie radę bez żadnego podlewania. No, ale jeśli mamy taką glebę jak ja mam, czyli na przykład gliniastą, tutaj na Pogórzu Dynowskim, no to takie rośliny sucholubne typowo no nie dadzą sobie rady, bo pierwsza lepsza zima, która będzie bardziej wilgotna, czy jakaś jesień, no to je zabije na tej glebie, bo to nie jest gleba przystosowana dla takich roślin.
0: No dobrze, ale to wydaje mi się, że to jest właśnie ogromne wyzwanie dzisiaj dla osób, które mają ogrody, dla osób, które projektują ogrody, jak to robić z głową, żeby właśnie się dostosować do tych no, zmieniających się warunków klimatycznych. Dni upalnych jest coraz więcej, deszczu jest coraz mniej, no, chcemy się jednak otaczać zielenią, no więc jak sobie z tym poradzić?
4: W sumie no, nie wiem, jak na to odpowiedzieć na dobrą sprawę, bo no, w sumie to wszystko się zrobiło bardzo, bardzo nieprzewidywalne w ostatnich kilku latach. No, jeśli jeszcze 10 lat temu mogliśmy sobie jakoś pozwolić na komfortaki, że wiedzieliśmy, co się będzie działo, ale dzisiaj jest coraz trudniej sobie tak naprawdę przewidzieć, jak te nasze ogrody będą wyglądać, w jakim to kierunku powinno iść, ale no, jeśli chcemy się otaczać roślinami, jeśli faktycznie mamy te problemy z jakąś suszą, no to przede wszystkim no, spróbujmy sobie zainwestować w te zbiorniki jakieś, nawet nieduże, no nie muszą być jakieś ogromne zbiorniki typu Mauser, no ale też mi się nie chce wierzyć, że nam nawet małej działce nie możemy sobie pozwolić na jakąś beczkę 100-litrową czy 200, są dzisiaj na rynku przeróżne te modele, więc myślę, że każdy gdzieś tam znajdzie miejsce na jakiś taki zbiornik i może sobie przynajmniej tak doraźnie podlewać te rośliny w razie takiej właśnie dużej suszy, dzisiaj tam próbować ratować. No ale też przede wszystkim no, takie podstawowe praktyki typu, no nie wiem, ściółkowanie jakimś kompostem, czy jakąś inną ściółką typu, nie wiem, kora, czy jakieś zrębki.
0: Żeby ograniczyć parowanie wody, tak?
4: Parowanie wody, tak. Saćmy też gęsto rośliny, bo też ludzie się boją tej gęstości, że konkurencja, że coś tam, ale no, im gęściej te nasadzenia formujemy, no tym one się bardziej wspierają. Jest mniejsze parowanie też właśnie gleby, bo jest gęsta okrywa roślin, więc ta gleba też się tak nie nagrzewa. Rośliny same z siebie parują, prawda, więc też się tam ten klimat, ta temperatura lekko w obrębie rabaty ochładza. No, saćmy krzewy przede wszystkim, głównie właśnie inwestujmy w liściaste krzewy, bo one mają głębszy system korzeniowy, więc też tak nie osuszają tej gleby na powierzchni, jak na przykład drzewa iglaste, czy krzewy iglaste, bo te bardziej chłoną tą wodę. Drzewa, no przede wszystkim też drzewa właśnie jakieś saćmy,

0: inwestycjach typu zakładanie ogrodu, zaraz musi się pojawić ta plastikowa mata na rabatach.
1: Żeby chwasty nie przerastały, no, tak, no wiadomo.
0: Tylko, że to jest taki mit, bo chwasty i tak na tym urosną, a później je usunąć z tej maty jest jeszcze gorzej, bo jak korzenie zapuszczam, one sobie dadzą bez problemu radę, jak nasionko wpadnie na taki żyzny kompost, czy na taką wilgotną korę, no to ono sobie przerośnie tą matę i sobie i tak tam będzie świetnie rosnąć. A taka mata przede wszystkim ogranicza dostęp wody tej opadowej. Łatwiej woda spływa po tej macie jednak i no, takie proste rzeczy. Myślę, że to jest najlepsze rozwiązanie.
1: Ja się spodziewam, że pan mi poda taką listę roślin, które teraz powinniśmy sadzić i wymieni pan te, których sadzić nie powinniśmy, ba, może nawet trzeba by je usunąć. Tutaj myślę na przykład o hortensji, o której się mówi, że właśnie ona bardzo dużo tej wilgoci potrzebuje i chyba to nie jest teraz już czas na to, żeby sadzić hortensję. Czy to się zgadza? Podpisałby się pan pod tym, czy nie?
0: Tak, częściowo mi się podpisał, tylko musimy też właśnie, cały czas będę wracał do tych warunków. No, nie ma takiej uniwersalnej listy 10 tiktokowych roślin, które świetnie sprawdzą się w każdych warunkach, bo warunki są różne, no, każdy ogród jest inny. No, tak jak zawsze będę, jak powtarzałem przedtem, że no, u nas jest gleba ciężka, gliniasta na Pogórzu tutaj. I na takiej glebie nie utrzymają się rośliny sucholubne, więc nie ma takiej listy uniwersalnej.
1: Ale... Czyli na glinie trzeba sadzić takie rośliny jak do tej pory?
0: Tak, wydaje mi się, że tak. No nie zmienimy biologii roślin. No nie posadzimy na przykład, nie wiem, perowski, która lubi suchą ziemię przepuszczalną na ciężkiej, zlewnej glinie, no bo ona sobie nie da rady. No nie zmienimy biologii roślin, więc sadźmy nadal te same rośliny mniej więcej, no bo musimy się dostosować po prostu do gleby, no nie zmienimy gleby, chyba że wykopiemy całą glebę, no ale to jest bez sensu, no nie o to w tym chodzi przecież. Tak, musimy sadzić te rośliny, tylko może nie sadźmy takich typowo roślin, które lubią faktycznie wilgoć, tak jak pani właśnie wspomniała, hortensja czy różaneczniki tak popularne w latach 90. No one sobie coraz gorzej przecież radzą radę dzisiaj, no więc bardziej rozważnie podchodźmy i wybierajmy te rośliny, które mają bardziej szeroki ten zakres tolerancji na suszę. Jest mnóstwo takich roślin, więc to też nie ma takiego problemu, ale no nie inwestujmy na przykład w te takie właśnie wilgociolubne.
1: To teraz jeszcze myślę o tych wszystkich właścicielach właśnie dużych różaneczników czy dużych hortensji, ale chyba też wykopywać, wycinać to chyba też nie ma sensu, prawda, jeśli ktoś już ma.
0: Nie ma sensu. Znaczy no generalnie no natura chyba wszystko sama zweryfikuje. No możemy powiedzieć, że nie będziemy wykopywać, będziemy sobie gdzieś tam próbować to podlewać, no ale myślę, że one będą coraz gorzej wyglądać, coraz gorzej sobie radzić, więc no myślę, że bardziej nawet sama natura to zweryfikuje i zacznie sama odrzucać te rośliny, które będzie coraz trudniej. Nie wystarczy popatrzeć, jak świerki sobie teraz dają radę. No na przykład u mnie tam w miejscowości, no w tym roku zauważyłem jakiś masowy pomór świerków. Po prostu usychają masowo, bo świerk to jest roślina typowo wilgociolubna i lubi klimat chłodniejszy, więc no myślę, że ogrody same, rośliny same zweryfikują, natura sama to zweryfikuje, więc no raczej nie wykopywałbym, no bo też nie o to chodzi, no może, ale no jeśli one, no zwróćmy tylko przede wszystkim uwagę, jak one sobie radę dają. Jeśli mamy na przykład dobre miejsce na działce, faktycznie jakiś osłonięty kąt, wilgotny, chłodny, no to te różaneczniki czy jakieś azalie, no to one będą sobie radę raczej dawać. Na lesie mamy otwarty trawnik i no widzimy z roku na rok, że rosną coraz gorzej, no to chyba nie ma sensu tego utrzymywać tak kurczowo i na siłę.
1: A jeśli chodzi o dobrostan roślin, ale też o zużycie wody, to i mamy tą wodę z deszczówki, a nie podociągową, to podlewać rano czy wieczorem? Ma to znaczenie?
0: Generalnie chyba nie ma jakiegoś takiego dużego znaczenia. Na pewno nie podlewajmy gdzieś tam w południe, no bo możemy po prostu te rośliny poparzyć.
1: Ja na przykład... I szybko wyparuje.
0: Dokładnie. Ja na przykład podlewam rano, bo ja mam taki problem, że u mnie jest dużo ślimaków, tych bezskorupkowych, tych nagich całych, więc ja jakbym podlewał wieczorem, no to robię im po prostu stołówkę i szklarniowe wręcz warunki, więc raczej jak mam podlewać ogród, to staram się rano, powiedzmy koło godziny 6, tak do 7. Nie podlewam po prostu w południe i nie lejmy tej wody po całych roślinach, bo to też nie o to chodzi. No, jeśli podlewamy jakimś pistoletem, to raczej starajmy się nisko ten pistolet trzymać przy ziemi, a nie po całych roślinach.
1: Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję.
2: Mówił Michał Wojdyło, projektant pięknych, naturalistycznych ogrodów. Sprawa okazuje się nieprosta. Pan Michał tutaj mówił między innymi o mini zbiornikach na wodę, takich do użytku własnego dla każdego gospodarstwa. Wydaje mi się, że takich zbiorników jest coraz więcej i że jest to dość sensowne rozwiązanie, ale właśnie na małą skalę. A z takich rozwiązań na dużą skalę, to jakie panowie by rekomendowali, panie doktorze?
3: No ja myślę, że potrzebujemy jednak takiego planu narodowego, krajowego planu przeciwsuszowego. Z suszą mamy do czynienia od wielu lat bez przerwy, natomiast skupiamy się na tym, co pozostaje

0: Ja taki społecznie najsilniejszy oddźwięk skupiamy się na zagrożeniu powodziowym. Te historie powodziowe z ostatnich lat, powtarzające się co kilka lat, powodują, że myślimy przede wszystkim o wodzie jako o zagrożeniu wtedy, kiedy będzie jej w jakimś momencie w danym miejscu więcej niż jest w stanie się pomieścić w korytach rzecznych. Potrzebujemy takiego planu, który uwzględniałby wszystkie potrzeby, bo wciąż jeszcze zapominamy o tym, że wody nie tylko brakuje w rzece, nie tylko brakuje w kranie, ale wody brakuje do produkcji rolniczej. I to są nowe wyzwania, z którymi się musimy mierzyć. Musimy pamiętać o
1: tym, prawda, brakuje.
0: A tak, oczywiście. I dla energetyki to są rzeczy, z którymi będziemy mieć niestety do czynienia. Zapominamy o tym, że nie tylko w samych dolinach rzecznych, ale w ogóle w siedliskach przyrodniczych istnieje ogromna zdolność do zatrzymywania wody. Przypomnijmy tylko słynną z drugiej połowy XX wieku walkę z nieużytkami, która w Polsce przyczyniła się do zdewastowania większości torfowisk, znacznej części mokradeł, a przecież to są miliony metrów sześciennych wody, które mogą być zretencjonowane w podłożach torfowych, w obrębie mokradeł, takich większych zbiorników naturalnych, w obrębie starorzeczy, wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z roślinnością higrofilną i hydrofilną.
1: A ten proces związany z dewastacją torfowisk, to w jakim okresie czasu my jesteśmy w stanie odwrócić?
0: Ja myślę, że to jest kwestia długotrwała, ale kiedyś trzeba zacząć. Tak przypominam sobie teraz przed kilku laty, pracując przy planie zadań ochronnych dla niewielkiego obszaru Natura 2000 Minokąt na pograniczu województwa podkarpackiego i lubelskiego. Pamiętam bardzo długą dyskusję na ten temat, w jaki sposób ograniczyć odpływ wody z tych torfowisk. Dyskusja toczyła się o bardzo płytkim, małym, takim nawet trudno powiedzieć rowie, w zasadzie rowku wykopanym przez kogoś. I dyskusja skończyła się na tym, że należy go zablokować, ale niedawno przejeżdżając tamtędy miałem okazję oglądać te torfowiska. Były całkowicie suche. Więc ten problem, to nie okazuje się, że to nie jest problem tylko jakiegoś jednego rowku, ale to jest problem znacznie szerszy i niezależnie od tego, ile nam to czasu zajmie, musimy kiedyś zacząć i najlepiej od razu.
1: Mhm. A renaturyzacja rzek, o tym też się dużo mówi. Ja na stronie Fundacji Wolne Rzeki przeczytałam, że rzeka powinna płynąć tak, jak chce. Może trochę słuchając Państwa kości, żeby przyznać temu rację, ale z drugiej strony tak sobie myślimy, no ale jak to? Człowiek ma się dostosowywać do rzeki, a nie rzeka do człowieka?
2: Obawiam się, że dochodzimy do punktu, w którym człowiek musi się dostosować do rzeki, chociażby do tego braku wody w niej. Ostatnio gdzieś przeczytałem takie mądre zdanie, że kończą się czasy, kiedy możemy polegać na średniej, zaczynają się czasy odchyleń standardowych. Jeśli ktoś miał do czynienia ze statystyką, to mniej więcej może wiedzieć, o czym mowa, to, że mamy od ekstremum do ekstremum. Teraz mamy długotrwałą suszę, ale jest spora szansa, że nie będziemy mieli przyjemnego deszczu, który uzupełni ten niedobór wody trwającego przez długi czas, tylko będziemy mieli jakieś ulewne opady, które spowodują powódź w tej samej rzece, która teraz jest całkiem lub prawie całkiem sucha. I to jest w tym sensie oddanie rzece przestrzeni na to, żeby ona mogła się rozlać, płynąć tak, jak jej się podoba.
1: I rozlać się bezpiecznie, prawda? Rozlać się w bezpieczny sposób.
2: Jest korzystne ze względu na ochronę przeciwpowodziową, jak i pozwolenie rzece meandrować, no właśnie nie pogłębiać jej koryta, nie regulować, jest korzystne ze względu na suszę, na przeciwdziałanie suszy. No tyle, że to właśnie wymaga oddania tego fragmentu przestrzeni dla tej być może ekstremalnie zmieniającej swój stan wody rzeki. przyszłości.
1: Oddania przestrzeni w taki sposób bardzo dosłowny, bo na przykład często trzeba będzie wykupić grunty i to są i koszty, i walka z osobami, które miałyby te grunty właśnie oddać, odsprzedać. Bardzo prozaiczne problemy stoją przed takim wyzwaniem.
2: Tak, oczywiście i to jest ten sam problem, który pojawia się przy tym, jak komuś Bóg, budując tamy na rzece, zaleje fragment działki jakiejś rolnej, czy cokolwiek innego. Tutaj muszą być narzędzia prawne, narzędzia finansowe. Dobra wiadomość jest taka, że takie narzędzia powstają. Na przykład teraz została opublikowana strategia mokradłowa przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, która zawiera pewne tego typu rozwiązania. Tylko pytanie właśnie a propos wykupu gruntów na przykład mokradeł. Tylko pytanie brzmi o skalę tych działań, czy ona będzie odpowiadać potrzebom, które są w mojej opinii ogromne. I, no i o to, jak będzie przebiegało wdrażanie tego typu działań. Tutaj faktycznie myślę, że potrzebna jest też edukacja. Potrzebne jest dotarcie z informacją o tym do społeczeństwa, bo inaczej to skala takich działań podejmowanych to tu, to tam, tam gdzie ktoś akurat się na to zgodzi, to może być zupełnie niewystarczające.
1: Na pewno w tym temacie wody dużo musimy się nauczyć, tylko ważne jest, tak jak panowie mówią, żebyśmy się w miarę szybko nauczyli, żebyśmy tę potrzebną wiedzę przyswoili i ją wdrożyli. Ja bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Piotr Bednarek, Diana Błażejowska, dr Dominik Wróbel, był z nami także Michał Wojdyło. Pięknie dziękuję. Pozdrawiam.
0: Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję bardzo.
1: I spokojnego wieczoru państwu życzę. Audycję realizowała Milena Krupińska, prowadziła Grażyna Bochenek. Do usłyszenia.

0: Muszę się Państwu do czegoś przyznać. Góry bardzo lubię. Z perspektywy skibaru. Za to nie lubię chodzić pod górę. Ale są tacy, którzy to kochają.
1: Halo, halo! Leszek, Leszek! Krzysztof, odbiór!
0: Leszek Cichy, Krzysztof Wilicki będą moimi gośćmi na festiwalu górskim.
1: Hurra, hurra!
0: Ciekawe, czy himalaiści wiedzą, że wymyślono kolejki linowe. I co jest właściwie złego w oglądaniu Himalajów z hotelowego tarasu? No i po co wchodzić na górę, skoro potem trzeba z niej zejść?
2: Zapraszamy na festiwal górski w Lądku-Zdroju.
0: Zapraszam, Kuba Strzyczkowski.
3: Partnerem strefy Radia 357 na festiwalu górskim jest Eveline Cosmetics. Producent kosmetyków do pielęgnacji i ochrony skóry serii Six Ceramides. Więcej na www.eveline.pl.

Dobry wieczór. Dzisiaj zaczynamy audycję od Recto Verso, czyli albumu duetu Paradis, który to album w tym roku obchodzi dziesięciolecie wydania, który dla wielu jest albumem kultowym wręcz. Bardzo francuska muzyka, inspirowana z jednej strony latami 80., a z drugiej strony house'em i elektroniką z obszaru wytwórni Compact. Duet, który wydał album jeden tylko, i to jest właśnie ten album, i album, który stał się, tak jak mówię, dla wielu bardzo ważny. Melancholia, wakacje, taki wycofany wokal, miękkie, bardzo analogowe brzmienie całości i taka pocztówka z tamtych lat muzycznych, mam wrażenie. Utwór, którego posłuchaliśmy, to Miroir Un. Mam nadzieję, że moja wymowa francuska wystarczyła, żeby tę informację przekazać. Dobrze, za nami Paradis, a przed nami Overmono, którzy niedawno wrzucili nowy album pod tytułem Pure Devotion. Już czegoś z niej słuchaliśmy w Neurotransmisji, a dzisiaj Even Angels Ghost.

Even Angels Ghost. Nie wiem, czy to prawda. Być może Overmono za nami, a przed nami Agnes Obel, która no, bardziej eksperymentalnie, trochę elektronicznie, bardzo ciekawie, bardzo długi utwór, pierwszy singiel, który zapowiada jej nowy album. Album już we wrześniu, 18 września, pod tytułem The Meaning of Flowers. To jest chyba mój ulubiony utwór Agnes Obel, więc czekam z zaciekawieniem na cały album. Utwór podobno inspirowany prądem życia, który płynie w nas wszystkich organizmach. Posłuchajmy.

Super. Oprócz tego, że wokal wspaniały i to i tak było zawsze, znaczy muzyka pewnie też była zawsze super, w każdym razie mniej jakoś do mnie to docierało, niż ten utwór, wydany zresztą w Deutsche Grammophon i tam zostanie wydany cały album. A przed nami Maribou State. Wspominałem tydzień temu, że wypuścili album Deluxe, wersję Deluxe albumu Hallucinating Love i właśnie z tego albumu remix od Toma Szarketa do utworu To Remember.

To Remember, Tom Sharkett remix od Maribou State za nami. Kolejny utwór należy do pewnej portugalskiej artystki, która nazywa się A Garota Nao. Ona wypuściła ostatnio epkę pod tytułem O Testamento de Tigre. I ciekawe jest to wydawnictwo, dlatego że utwór miał się znaleźć na jej albumie, a ostatecznie wysłała ten utwór do trzech różnych kompozytorów, producentów, żeby każdy zupełnie dowolnie stworzył swoją wersję aranżacji i produkcji do tego utworu. I w ten sposób powstało wydawnictwo, na którym jest ta wersja, której posłuchamy za chwilę, O Testamento de Tigre, a poza tym Tigre 1, Tigre 2 i Tigre 3. I jako całość zostało to wydane właśnie pod tym tytułem O Testamento de Tigre. Całość jest hołdem dla pewnej portugalskiej poetki. Posłuchajmy. To będzie, no, będzie spokojnie, nastrojowo i ładnie.

O Testamento de Tigre i Garota Nao. Obiecywałem, że będzie nastrojowo. No to troszkę ten nastrój teraz zmienimy, ale w inny nastrój, który też jest super. Bardziej będzie euforycznie, house'owo i wakacyjnie ze sprawą wydawnictwa od Technicolor, czyli sublabelu Ninja Tune. Ultra Moon od Camufly i co? I tańczymy. To wydawnictwo tak naprawdę zawiera dwa utwory. Wydawnictwo pod tytułem Ultra Moon, bo pojawił się tam też utwór Himalaya, ale Ultra Moon wjechało mi, nie ukrywam, bardziej, także dobrze, tańczymy z Camufly.

No ewidentnie wakacyjnie, ewidentnie. To był Camouflaj i Ultra Moon. A przed nami pierwsza propozycja polska dzisiaj. Taka trochę polska, a trochę w ogóle afrykańska, trochę łacińska w tym sensie, że z Ameryki Południowej, bo panowie trochę takiego krautrockowego brzmienia odeszli i weszli w trochę, no, w takie cytaty przede wszystkim rytmiczne z tamtych rejonów. Alameda, projekt, który zagra już we wrześniu w ramach Avant Artu. Zresztą Avant Artowi przyjrzę się w przyszłym tygodniu trochę, także polecam, jeśli ktoś jest zainteresowany line-upem, żeby posłuchać o festiwalu. Ja wybrałem utwór pod tytułem Eco Atom z albumu Spectra Volume 1. To jest album sprzed 4 lat. Ja coś z niego zresztą swego czasu grałem, a dzisiaj zagram właśnie to. Także to będzie pierwsza polska dzisiaj rzecz, a tych rzeczy dzisiaj ciekawych będzie sporo, bardzo różnych zresztą z naszego polskiego podwórka.

Iko Atom, Alameda. Przenosimy się teraz do Sydney, gdzie działa Grace Stevenson, czyli tak naprawdę Rebel Yell, artystka, która wydaje w wytwórni Dinosaur City Records, właśnie australijskiej. I nagrywa dosyć mocne rzeczy, a ma na koncie na przykład ten utwór Heaven's Blade, świeżutki utwór z epki Miss Worldwide, który jest dużo spokojniejszy i ekstatyczny, i znaczy właśnie spokojny, a ekstatyczny, bo to jest taka muzyka, która troszkę brzmi jakby czerpała z Underworld czy z Orbital, z takich pięknych czasów, uważam, w muzyce elektronicznej, ja tak uważam, i który właśnie ta ekstatyczność tam jest jednak jakoś tam oszczędna i elegancka, o tak bym powiedział. Ten utwór jest długi, i to jest taka podróż, w którą możemy wyruszyć właśnie razem z Rebel Yell.

Rebel Yell, Heaven's Blade, Radio Edit. Także obiecywałem 7 minut, a tymczasem bez pokrycia obietnicę, ale 5.20 to jest też spoko wynik, a to rzeczywiście była wersja radiowa, trochę krótsza. Niedawno grałem na Podlasiu, skąd pochodzi moja babcia, która urodziła się w Wasilkowie. Grałem na festiwalu Barnfield. Razem ze mną na scenie Jan, a w stodole obok Swada Nichos, i to była bardzo energetyczna sytuacja. Oni kończyli ten dzień festiwalowy i zrobili niezły boiler room w tej stodole. Polecam ten festiwal. Oddolna inicjatywa, lokalna, ale ściąga ludzi nawet i z Warszawy, i z różnych innych miast. Zakładam, że też w dużej mierze właśnie z regionu. I właśnie Swady Nichos teraz, Swady i Nichos właśnie za chwilę posłuchamy w utworze pod tytułem Podlasie Bounce Carnaval.

Podlasie Bounce, Carnaval, Swada, Nichos. Przypominam, że słuchacie neurotransmisji w Radiu 357. Posłuchamy bardzo ciekawego duetu. Ja lubię takie połączenia artystów, które nie są oczywiste, a przynoszą dobrą muzykę. I tak jest w przypadku Optometry. John Tejada, czyli artysta związany z techno, z wspomnianą chyba dzisiaj nawet wytwórnią Compact, a z drugiej strony Adstrum i tutaj bardziej songwriterska energia, gitara i no, zupełnie inny klimat. Na koniec powstaje coś bliskiego synth-popu, ale takiego poszukującego, alternatywnego i ciekawego, uważam bardzo. Optometry wydaje nowy album. Ten album ukaże się jeszcze chyba we wrześniu, zdaje się, w każdym razie jakoś jesienią. A utwór, którego posłuchamy, Green Flash, jest zupełnie świeżutki.

Optometry i utwór pod tytułem Green Flash. To za nami. Teraz wjedziemy w taką głębszą elektronikę, dosyć mroczną, ale jednocześnie, jakby to powiedzieć, no taką w sumie subtelną jednak. O, to jest taki subtelny mrok, to czego posłuchamy za chwilę. To będzie duet i utwór pod tytułem Vidia. Dosyć długi. On się specjalizuje w bardziej takich breakbeatowych sytuacjach, a tutaj mam wrażenie, że puls jest taki rodem z trip-hopu, ale jednocześnie bardzo, bardzo właśnie z takiego też rozdania brzmieniowego, jak taka elektronika bardziej eksperymentalna. Posłuchajmy.

Vidya i DWAT. A przed nami dwie polskie propozycje samochodowe. Pierwsza z nich to Paulina Przybysz w utworze pod tytułem Mama's Car, bardzo udanym, nagranym z Markiem Pędzi Wiatrem i Wiktorią Jakubowską. I będzie bardzo, bardzo, bardzo przyjemnie. A później wjedziemy w taki koncept album, można by powiedzieć, Staszka Fungusa, który wygląda jak hołd dla Feta Pandy. Album pod tytułem Pandeleria. No tutaj wszystko wokół Pandy krąży, w sensie tego właśnie Fiata. Ja wybrałem utwór Rzęch. Usłyszymy Rzęch, który też będzie tutaj grać jak syntezator, jego silnik, ale jest tutaj więcej ciekawych utworów, na przykład Auto do jeżdżenia, albo Uczciwy mechanik, albo Autostrada i tak dalej, i tak dalej. Jeśli macie ochotę wsiąść w podróż swoim samochodem, czy to starym, czy nowym i czegoś posłuchać tematycznego, to polecam cały album od Staszka Fungusa. A póki co posłuchamy, jak Rzęch zapala. Znaczy, właściwie najpierw posłuchamy Mama's Car, a potem bezpośrednio potem posłuchamy właśnie tego Rzęcha.

Brzęch, Staszek Fungus, a wcześniej Paulina Przybysz i Mama's Car. No to już może jedźmy tą polską muzyką z naszego podwórka. Przed nami Lowkey, czyli projekt Marcina Cichego, niedawnego mojego gościa, i Karola Wróblewskiego. Oni nagrali jako Lowkey album wcześniej. To jest ich nowsze wydawnictwo. Utwór, który bardziej, mam wrażenie, nawet niż ten poprzedni materiał, oscyluje wokół R&B. Utwór pod tytułem Ways of Light, elektronika z takim właśnie trochę R&B wokalem Karola. Posłuchajmy. Is it

Low-key, Ways of Light. Wydali dwa utwory, także polecam też ten drugi. Przypominam, że słuchacie Neurotransmisji w Radiu 357. Pomału się będziemy teraz uspokajać muzycznie. Przed nami Tom VR w utworze z Ashwarią. Utwór, który pochodzi z albumu niewydanego jeszcze, pod tytułem, uwaga, Don't Know How Fast I'm Moving Until I Hit Something, który ukaże się 15 września i geneza utworu była taka, że on przygotował takie loopy, które w ramach improwizacji grał podczas seta swojego w Indiach i tam reakcja publiczności była tak żywiołowa, że postanowił zrobić z tego utwór i tak też się stało. Macfields tak powstało i posłuchamy tego utworu właśnie teraz.

Tom VR i Mac Fields featuring Ashwarya, a kolejny utwór też polski, producent związany z Warszawą, Grateful, pisane GRTFL w utworze Old Town Rave Select Remix. Trochę elektroniki, znaczy w ogóle generalnie elektronika, ale trochę gitar, trochę taki punkowy zadzior, mam wrażenie, w tym utworze. I takie wokale dosyć szczątkowe. Bardzo to przyjemne. Jest cały album. Polecam. Album nosi tytuł Doppelganger.

Old Town Rave Select Remix od Grateful. Trochę zostaniemy przy polskich producentach, ale nie za sprawą utworów, których posłuchamy, bo o czym chcę powiedzieć, że ostatnio polecali albumy z Side One, ze sklepu, z Vinyl Shopu, Bartek Kruczyński, czyli Earthtrax i Tamten Grzyb, dwóch producentów i dwa albumy z tych, które polecali, chciałbym przybliżyć również słuchaczom Neurotransmisji. Pierwszy to Yusu, Cul-de-sac, z albumu, znaczy album Foundry, a utwór Cul-de-sac, a drugi album to Full Gems of od Init, Benedict Frey i Dalo, a utwór, który wybrałem, to Vacuumized, i tego posłuchamy teraz. Oczywiście polecam wszystkim kupowanie winyli i odwiedzanie winyl shopów i inwestowanie w to, żeby muzyka brzmiała świetnie w waszych domach. A na koniec mam trochę ambientu, ale o tym

No to teraz dużo tytułów, bo posłuchaliśmy Yusu Cul-de-Sac, później Init w utworze Vacuumized, a przed nami trzy utwory na koniec. Będzie to Kiasmos z ich albumu Two Reworked i będzie to remix, a właściwie rework właśnie od Alexa Somersa do utworu Grown. Później Emily A. Spark w utworze Noon Liquid Or, a na koniec Rainbow Chan w utworze Fruit Song. Piękny ambient z wokalem. I tego posłuchamy na sam koniec. Dziękuję bardzo, że byliście i byłyście z Neurotransmisją ten wieczór. Słyszymy się oczywiście za tydzień.

0: i mamy już północ.
1: Radio 357.

Nie będę oszukiwał Państwa, zresztą nigdy Państwa nie oszukuję. Marcin Klimkowski za mikrofonem, dobry wieczór, że chciałem Państwa zatrzymać, nie wystraszyć Was, chociaż dzisiaj będzie różnie. To jest audycja klimatyczna, różne klimaty. Zaczniemy od tych koncertowych. No, tu one się pojawiają bardzo często. Europe wystąpi 20 października, za czas jakiś, na warszawskim Torwarze. Wciąż można sobie sprawdzić ten występ. Ja chyba się wybieram, chociaż tego dnia, dokładnie tego dnia, jest też konkurencyjna impreza w Stodole. The Who z Mongolii wystąpi. Co dzisiaj w audycji klimatycznej? Tak, no najpierw te koncertowe zapowiedzi, później historie z najnowszych płyt, takich, które mnie porwały, Turnstile i inne. No i jeszcze troszkę niespodzianek. Będzie trochę utworów długich, będzie trochę utworów krótkich, agresywnych, mało agresywnych, a tymczasem Hallas, szwedzki zespół, który uwielbiam. Nie wiem, jak zareagują Polacy, bo ten zespół wystąpi z kolei 4 października w Warszawie.

Ja już chyba Państwu mówiłem, zdradzałem, że w moim serduszku jest specjalne miejsce dla Szwecji, w różnych zresztą gatunkach, od glam metalu, czy glam rocka, po właśnie progresywny rock, czy też hard rocka, jak Hallas. Zespół powstał w 2011 roku w Jönköping i ma na koncie 4 albumy. Ten utwór, czyli Face of an Angel, pochodzi z ostatniego Panorama. I teraz zagramy jeszcze drugi utwór z tego albumu, The Emissary. To jest 2026 rok. Ja tylko przypomnę, że Hallas 4 października wystąpią w klubie Niebo w Warszawie. A później jeszcze będzie zespół, który ich będzie supportował, więc warto wybrać się na obie te grupy. Hallas, czy to jest coś takiego jak przyjście, mając 22 lata, z 10-letnim doświadczeniem do pracy w korporacji? Bo ja mam takie wrażenie, że Hallas mają ogromną zdolność czerpania z old schoolu przy jednoczesnym aranżowaniu tego w sposób absolutnie nowoczesny. To czuć, że to są rzeczy z 2026 roku, po prostu teraźniejsze. Ja tak to czuję. The Emissary, Hallas z Jönköping.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z całą płytą Hallas Panorama. Wyszła 30 stycznia tego roku. Rzeczywiście to fantastyczna płyta, ale też z poprzednią Isle of Wisdom, która jest płytą z 2022 roku. 4 października w Warszawie, a przed Hallas wystąpią panowie z Nowej Zelandii. Otóż Earth Tong to jest zespół heavy rockowy, psychodeliczny. Sami Państwo ocenią jaki. Obecnie stacjonują, tak można powiedzieć, stacjonują w Berlinie i to stąd przemieszczają się najpierw na trasę do Stanów Zjednoczonych, a później wracają do Europy, gdzie będą się przemieszczać między Niemcami, Francją i promować swoje najnowsze wydawnictwa. Usłyszą Państwo Bodies Dissolve Tonight.

Ale się pomyliłem. Bardzo przepraszam. Earthtongue Body is Dissolved Tonight. Earthtongue to oczywiście zespół, który składa się z Gussie Larkin, która gra na gitarze i jest wokalistką, i Ezra Simmons wchodzi w skład tego zespołu na perkusji, ale też wokal. No więc osadzone w latach 70. bardzo, i mam wrażenie, że to brzmienie australijsko-nowozelandzkie, jeśli mogę połączyć tak bardzo te antypody ze sobą, jest wyczuwalne, że nie powiem o jednym z ukochanych moich zespołów, czyli King Gizzard, aczkolwiek nie King Gizzard z ostatniej płyty, zostawmy to. Kolejny koncert, King Woman, to jest doom metalowy zespół San Francisco z Kalifornii, założony przez gitarzystkę i piosenkarkę Christine Esfandiari. Esfandiari, dobrze wymówiłem.

King Woman, bo to założycielka, ale cały zespół oczywiście wystąpią 5 października tego roku, tym razem w warszawskiej Hydrozagadce, a ten utwór, no, doom metalowy, a jednak bardzo nastrojowy, też osadzony w takich amerykańskich, czy ja wiem, czy kalifornijskich, czy bardziej nowoorleańskich klimatach, nosił tytuł Celestial Blues. No właśnie, Celestial, ale Blues. A teraz przed Państwem coś znacznie dłuższego, bo trwającego ponad 10 minut. To jest islandzki młody zespół Myr, który powstał w 2018 roku. Łukasz Dunaj go grał, ja też go grałem, ale miłości nigdy dosyć. Widziałem ich na żywo w Hydrozagadce, ale wystąpią tym razem ponownie i są niesamowicie energetyczni. Naprawdę, to jest takie bardzo agresywne, chociaż ten utwór nie jest specjalnie agresywny. Kompozycja z debiutanckiej płyty, która... no już namieszała, ale wierzę też, że kolejne płyty namieszają bardziej. Myr będą supportem dla weteranów, czy też legendziarzy, czy też kultowego zespołu Oransi Pazuzu. Oba zespoły wystąpią w Polsce trzykrotnie. Trzy razy już Państwu mówię. To jest 16 października w piątek w klubie Proxima w Warszawie. Później przeniosą się do Krakowa, 17 października wystąpią w Krakowie, w Hype Parku, no i później w Poznaniu w dwóch progach w klubie Dwa Progi. Myr i Heimslied. Będzie długo i będzie ciężko, ale bardzo emocjonalnie.

Mür i Heimslied. 10 minut minęło. Zespół wystąpi, przypomnę, w październiku 15, 16, nie, 16, 17 i 18. Warszawa, Kraków i Poznań przed Oransi Pazuzu. A skład zespołu to ciekawe. Kari Haraldsson, Hilmir Ornason, Jon Isak Ragnarsson, Ivar Klausen i Arni Jokul Godbjartsson. Przepraszam, z tym ostatnim. Jest też taki zespół, który Państwo doskonale znają, który też w tym roku wystąpi w Polsce, tym razem chyba na największej scenie z tych, które dzisiaj będę grał, bo w Atlas Arenie w Łodzi. I wydał nową płytę. Być może nie tak doskonałą jak nowa płyta Rolling Stones, no ale oni nie mieszczą się tutaj w audycji klimatycznej do tego klimatu koncertowego, bo nie spodziewamy się ich w 2026 roku. Natomiast tego zespołu spodziewamy się jak najbardziej. Diablo, ale nie będzie diabelsko, ale Diablo.

1972 roku, natomiast jest to wersja zremasterowana, a pierwszy utwór Deep Purple to Diablo z płyty Splat, która okazała się 3 lipca tego roku. Zaskakująco się ukazała, bo tak zapowiedzi jakoś nie było. Deep Purple wystąpią 8 października w łódzkiej Atlas Arenie, a supportował ich będzie brytyjski zespół Jailer. Tak, to 8 października. Natomiast tutaj mam wynotowane wszystko. 2 dni wcześniej, bo dzień po dniu, czyli 6 października w Krakowie, znowu w Hyde Parku i 7 października w Warszawie, znowu w Proximie. No nie ma aż tak dużo tych klubów, żeby te nazwy się nie powielały. Progresja, Proxima, Hydrozagadka, Niebo, to Warszawa, ale też Hyde Park, B90, Gdańsk. No i państwo wpisują 2 progi. Te kluby, do których państwo chodzą w dużych miastach. Jeszcze Wrocław, ale jakoś dzisiaj nie gramy z Wrocławia. Wystąpi szwajcarska też legenda Koroner, która też wróciła z nowym albumem. Grali na Mystiku. To będzie mocniejszy fragment tej audycji klimatycznej. Oxymoron Consequence to są tak naprawdę 2 utwory, ale połączone. Tak to jest sprzedawane i ja sobie też tak to gram. Koroner 6 października i 7 października w Krakowie i w Warszawie.

Oxymoron, a tak naprawdę Consequence z najnowszej płyty Coronera. Ja już pomyliłem, bo te mystiki, festiwale mylą mi się, zatem zagrali w tym roku, w czerwcu 2026 roku w Gdańsku, no ale to był występ festiwalowy, zresztą fenomenalny, zatem myślę, że te występy Coronera w Krakowie i Warszawie 6 i 7 października będą takie pełnowymiarowe, gdzie zespół ze Szwajcarii pokaże, na co go wciąż stać, bo ta nowa płyta to taki wyczekiwany, ale też spełniony powrót. Nie każdy powrót jest aż tak spełniony, chociaż ostatnio tych powrotów mamy całkiem sporo i większość jest udana. Tak sobie myślę, że rzeczywiście to się wszystko udaje. Że wspomnę chociażby Stonesów, albo właśnie Coronera, albo jeszcze parę innych zespołów. Warning, który grałem 2 tygodnie temu dla Państwa. Ta smutna piosenka, pamiętają Państwo? 6 października Kraków, 7 października Warszawa. A tymczasem przechodzimy do kolejnych koncertów. 27 września, czyli 2 tygodnie wcześniej, w malutkim warszawskim klubie Voodoo, a i 28 września w dwóch progach w Poznaniu wystąpią francuscy hardkorowcy, czy też post-hardkorowcy z Birds in Row. Przepraszam, trochę się zakiwałem, jak to mówią moi koledzy radiowi. A przed nimi zagra polski Dom Zły z wokalistką Anną jako frontmanką. I to będzie połączenie nietypowe, aczkolwiek według mnie bardzo, bardzo dobre. Birds in Row, Noah.

0: Radio 357.
1: Dom zły i nie pamiętam siebie, Ania Trusewicz na wokalu. I ten zespół wystąpi przed wcześniejszym Birds in Row na dwóch koncertach 27 września w Voodoo klubie w Warszawie i 28 września w klubie pod Minogą, a więc pod koniec pierwszego miesiąca roku szkolnego, a dla studentów tuż przed rozpoczęciem nowego roku studenckiego. No to teraz zespół, który grałem zastępując Łukasza w Włącz ten hałas i którego pierwszy singiel z nadchodzącej płyty urzekł mnie bardzo, bardzo. I powiem, że nie mogę się doczekać, a okazuje się, że V zapowiedział już swoje koncerty, na których mam nadzieję będzie grał z tej nowej płyty, ale też z tej growlującej epki. Tu ja Szmaragd i trzech jej kolegów, bo V zmienił się z trio, z tria w kwartet, także sznur.

V. I pierwszy singiel z nowej płyty pod tytułem Sznur. Płyta pod tytułem Protisty ukaże się 23 października nakładem Piranii w Polsce i na całym świecie. Mam nadzieję, że tak fenomenalna zapowiedź zwiastuje fenomenalną płytę. Wierzę w to głęboko, ale ponieważ ten klimat w audycji klimatycznej jest o koncertach, to tylko powiem, że zaraz po ukazaniu się płyty, no powiedzmy 2 tygodnie po ukazaniu się płyty, V rusza w trasę i to jest trasa po Polsce, która obejmie od 5 listopada Gdańsk, Olsztyn, Łódź, Lublin, Warszawę, Kraków, Wrocław, Katowice, Szczecin, Poznań i Toruń na koniec 29 listopada, a zatem listopad miesiącem podróżowania dla Via. Z kolei ten zespół warszawski, jeden z moich ukochanych i ulubionych, to jest zespół, który nie zamierza nic wydawać, przynajmniej z tego co wiem, chyba że czegoś nie wiem, ale dopuszczam taką możliwość, natomiast ta ich ostatnia płyta wciąż we mnie rezonuje, to już jakiś czas. Wystąpią 15 listopada z kolei, więc zapuściliśmy się od września aż do listopada w koncerty. Dope Lord, The Chosen One, to jest tytuł utworu, wystąpią w Mechaniku, w klubie Mechanik. Zapraszam.

0: The Chosen One i Dope Lord. Ależ ten czas płynie. Płyta Songs for Satan ukazała się w 2023 roku, a jak tu sobie zerkam, to Dope Lord zagra więcej koncertów, bo 10 listopada w Lublinie, później, tak jak mówiłem, w klubie Mechanik 15 listopada w rodzimej Warszawie, a później, no z tego co widzę, też wcześniej i w Holandii, i w Francji, w Paryżu, zatem będą jeździć po świecie. No to kończymy te koncertowe zapowiedzi, chociaż będzie jeszcze jeden zespół dzisiaj w audycji klimatycznej, który będzie grał koncerty w Polsce. Obydwa za to wyprzedane, więc no nie mogę tak zapowiadać koncertów, kupcie państwo bilety, idźcie, no bo już tak się za bardzo nie da iść. Ale mogę zagrać ten zespół, ale to potem. Na razie jest szybki lot z Warszawy do Baltimore, ponieważ ten zespół zrobił dużo hałasu ostatnio nową swoją płytą z nowymi kolaboracjami, tak powiem. Nagrali płytę i super, fajnie, Never Enough, a później Never Enough wersje. I te wersje zaskoczyły bardzo. Zagram jedną właśnie wersję, Dream, z Danem Deaconem. To jest oczywiście mowa o Turnstile, a później Iker, Turnstile, jako oni sami. Natomiast te kolaboracje, te wersje różnych zespołów, które postanowiły reinterpretować ich nagrania, są niesamowite, bo tam jest na przykład Dying Fetus i Elton John i Blood Orange. To rzeczywiście jest, albo Slater, czyli tak bardzo eklektyczne, tak bardzo współczesne, tak bardzo mówiące o tym, w jakich czasach żyjemy, że już nie gatunek, tylko raczej ekspresja się liczy, jak to tylko możliwe. A zatem na przerwę między tym koncertowym zespołem Turnstile.
1: When I get to dreaming, then I know.

Turnstile, I Care. Przyznam, że narobili hałasu tymi swoimi wersjami. A Elton John pomógł. Aha, w moim świecie Dying Fetus. No dobrze, to teraz chciałem jednym nagraniem krótkim oddać hołd zmarłej niedawno Dolly Parton i oddać hołd zespołowi, który błyskawicznie wyprzedał dwa koncerty w Polsce, i wrocławski, i warszawski.

A ja nie waham się powiedzieć, że to drugi w kolejności najlepszy cover Jolene a Dolly Parton. Utwór oryginalny pochodzi z 1974 roku. The Sisters of Mercy wystąpią 22 października w wrocławskim A2 i 23 października w warszawskiej Progresji. Natomiast biletów na oba koncerty już nie ma. No to teraz znowu będzie długo, zerkam na zegarek, dlatego tak głos mi jakoś uciekł.

A do ostatniej sekundy ten wokal wspaniale brzmi. Marcin Klimkowski, audycja klimatyczna. Kłaniam się Państwu i dobranoc. Na koniec jeszcze jeden utwór Sisters of Mercy, którzy wystąpią we Wrocławiu i w Warszawie, ale biletów już nie ma. A ja zapraszam Państwa na koncerty, bo nic nigdzie nie brzmi tak dobrze jak albo na koncertach na żywo, albo w radiu 357. Do usłyszenia za dwa tygodnie, za tydzień Krzysztof Tubilewicz i jego Chore sąsiadów. Sny. Dobranoc.

0: Radio 357. Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
1: Plac na rozdrożu.
2: Dobry wieczór, to jest audycja Plac na Rozdrożu, w której witam Państwa ja, Kasia Nowicka-Nowika. Program realizuje Jan Chojnacki. To będzie rozmowa w ramach kontynuacji mojego cyklu o branży muzycznej od kuchni, nawiązująca też do audycji czerwcowej, kiedy wraz z Bartkiem Winczewskim i Łukaszem Dunajem przywoływaliśmy wspomnienia o złotych latach papierowej prasy muzycznej. Wtedy padło nazwisko mojej gościni, zresztą nie raz padało też wcześniej, jest nią Bogna Świątkowska. Za sprawą kultowej audycji Color Shock do dziś nazywana matką chrzestną polskiego hip-hopu, kojarzona również z Machiną, Przekrojem i oczywiście fundacją Benz Zmiana. Rozwiniemy to wszystko w trakcie audycji. Cześć, Bogna.
3: No, teraz nareszcie mam ten moment, żeby powiedzieć cześć, dobry wieczór. Cieszę się bardzo z tego zaproszenia, dziękuję.
2: A ja się bardzo cieszę, że je przyjęłaś. Twoja droga jest, wiesz, bardzo ciekawa. Zarówno to, jak doszłaś w końcówce lat 90. do swoich do dziś.